0: wszystkich 27 państw. A już jutro jubileuszowy festiwal Black or White. Dochód przekazany zostanie na diagnostykę oraz leczenie pacjentów z nowotworami. Fakty o drugiej rozpoczynamy od wspomnianej sportowej sensacji, bo to już niemal pewne. Kanada będzie miała swoje pierwsze w historii mundialu zwycięstwo. Do końca meczu z Katarem pozostały już ostatnie chwile doliczonego czasu. Na tablicy wyników 6-0. Kanada pokonała już prawie Katar w meczu drugiej kolejki grupy B piłkarskich mistrzostw świata. A dzięki tej wygranej Kanada dopisze do swojego dorobku 3 punkty i umocni się w walce o awans do fazy pucharowej turnieju. Katar po dwóch kolejkach prawdopodobnie pozostanie bez punktów. Przywódcy państw Unii Europejskiej jednomyślnie zgodzili się na wydłużenie okresu obowiązywania sankcji gospodarczych wobec Rosji z 6 do 12 miesięcy. Jak informowaliśmy w faktach, to pierwsze od końca 2024 roku wspólne stanowisko wszystkich 27 państw członkowskich w sprawie Ukrainy. Liderzy ponownie zadeklarowali pełne wsparcie dla Kijowa i przeprowadzili rozmowę z prezydentem Ukrainy. Podkreślili także, że dalsze negocjacje dotyczące członkostwa w Unii będą zależeć od postępów reform. Unijne sankcje obejmują m.in. zamrożenie rosyjskich aktywów, ograniczenie w handlu oraz restrykcje wobec sektora finansowego i energetycznego. To Chiny są najważniejszym tematem z punktu widzenia Polski. Tak przekonywał na szczycie Unii Europejskiej w Brukseli wysoki rangą polski dyplomata w rozmowie z korespondentką RMF FM. Katarzyna Szymańska-Borginą ustalała, dlaczego tak bardzo zależy nam na dyskusji o państwie środka.
1: Stawką jest przyszłość polskiego przemysłu i miejsca pracy. Warszawa obawia się, że chińska nadprodukcja wspierana państwowymi subsydiami coraz mocniej uderza w europejskie, a więc i polskie firmy. Jeżeli nic nie zrobimy, to znikną całe branże, powiedział mi polski dyplomata. Potwierdził mi to prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej Mirosław Motyka. Jak podkreśla, problem nie dotyczy tylko bezpośredniego importu stali z Chin, ale całego mechanizmu przekierowywania handlu. Dlatego zarówno branża, jak i polskie władze oczekują, że Komisja Europejska przedstawi nowe narzędzia do walki z chińską nadprodukcją.
2: Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
0: Zakończyła się batalia o przyszłość szkoły podstawowej nr 1 w wielkopolskim Lesznie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę miasta na decyzję ministra oświaty, który nie zgodził się na likwidację placówki. O głośnej sprawie tej szkoły informowaliśmy wielokrotnie w faktach. Z nami teraz wielkopolski dziennikarz RMF FM, Benjamin Kubiak-Piłat. Co o wyroku mówią rodzice, którzy walczyli o zostawienie szkoły?
3: Nie kryją radości i mówią o wspólnym sukcesie rodziców, uczniów i mieszkańców. Walka o utrzymanie szkoły trwała półtora roku.
4: Jedynka jest budząca się szkołą. Program budząca się szkoła to typ nauczania, który możemy trochę porównywać do trybu skandynawskiego. Liczy się dziecko jako indywidualna jednostka.
3: Mówi Agnieszka Ptaszyńska z Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Lesznie. Wcześniej prezydent miasta zapowiedział, że nie będzie składać odwołania do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Z informacji przesłanej mi przez rzecznika Urzędu w Lesznie wynika, że władze miasta podtrzymują swoje stanowisko.
0: Asia by tak chciała, tak napisali w mediach społecznościowych członkowie kabaretu Hrabi, zapraszając na jubileuszowy festiwal Black or White. Zmarła w ubiegłym roku Joanna Kołaczkowska. Od lat wspierała festiwal i jego ideę. Była współorganizatorką i ambasadorką koncertu. Dlatego w tym roku, jutro, 20 czerwca, na scenie klubu Studio w Krakowie pojawią się jej przyjaciele.
5: To Asia właściwie pierwsza zafunkcjonowała na tej imprezie. Ona nas tam wprowadziła. No i ona była ambasadorką tak naprawdę Black or White. I trochę poniekąd czujemy się spadkobiercami tej funkcji, tej roli, co przychodzi nam z niezwykłą lekkością i łatwością i chętnie w te role się wcielamy.
0: Wspominał Dariusz Kames. Dochód z koncertu Black or White przekazany zostanie na diagnostykę, nowoczesne leczenie oraz wsparcie pacjentów z nowotworami.
2: Sport w faktach RMF FM.
0: No tu bez zaskoczenia. Kanada wygrała z Katarem 6-0. Jeszcze tak wracając do informacji z początku tych faktów, czyli ma na koncie swoje pierwsze zwycięstwo nie tylko w tym mundialu, ale w ogóle w historii. No ale teraz przechodzimy do innej dyscypliny, bo już jutro kolejna odsłona cyklu żużlowej Grand Prix. Pierwsze w tym sezonie zawody w naszym kraju i na pewno ogromne emocje, o które zadbają także nasi żużlowcy na czele z Bartoszem Zmarzlikiem. Patryk Serwański rozmawiał z dwójką reprezentantów Polski, Kasprem Woryną i Patrykiem Dudkiem.
6: A razem ze mną Kacper Woryna, czyli czołówka tego sezonu Speedway Grand Prix. Dzień dobry. Dzień dobry. Tuż za chwilę kolejny odcinek Speedway Grand Prix. Wrocław. W końcu przyjeżdżamy do Polski. No, to jest niby tak się mówi, domowe Grand Prix, ale to są... No, każdy tor jest inny. I teraz pytanie, czy akurat Wrocław to dla ciebie to jest domowe Grand Prix, na którym ty się będziesz czuł komfortowo we Wrocławiu, czy może akurat trochę mniej komfortowo? Jak tutaj na to patrzysz?
7: Grand Prix dla mnie to jest nowość, tak? Ja się tak naprawdę teraz z tym zapoznaję, uczę, odnoszę pewnego rodzaju lekcje, bo to jest całkiem inna bajka. No, na to, że we Wrocławiu wiadomo, parę razy byłem, natomiast no, przygotowanie toru i cała ta otoczka jest zupełnie inna w dniu Grand Prix, więc tutaj wydaje mi się, że jakieś te notatki, zapiski z lat ubiegłych oczywiście mogą być pomocne, ale też nie muszą być w ogóle pomocne, więc to patrzę na to kompletnie jak na nowe rozdanie i trzeba po prostu na bieżąco być czujnym.
6: Nie wiem, jak to jest z tą żużlową publicznością za granicą, czy tam się wspiera tylko swoich, czy też dopinguje się dobrą jazdę i potrafią docenić kibice kogoś, kto jest rzeczywiście widowiskowy, no ale u siebie to akurat jeśli chodzi o to wsparcie i takie być może budowanie się w trakcie zawodów mentalne, to ta publiczność pewnie może ponieść.
7: To na pewno bez dwóch zdań. We Wrocławiu będzie na pewno najbardziej odczuwalne. I tu możemy jakby przypiąć właśnie tą łatkę domowego Grand Prix, że to no tutaj jest, w tej kategorii na pewno będziemy bardzo mocni. Natomiast no to właśnie jest jedna z tych rzeczy, która mnie w Grand Prix zaskoczyła, bo i w Landshut, i w Pradze no, kibice polscy dominowali. W Manchesterze również, ale tam też myślę warto powiedzieć właśnie, że tam kibicy, ogólnie cały stadion bardzo mocno odczuwalne było wsparcie w moim kierunku. A wyniku jakby nie było takiego super, więc tam kibic docenia bardzo mocno walkę na torze i jazdę, zostawienie tego serca właśnie na torze i to też było miłe. Także na doping na pewno narzekać nie możemy.
6: To na koniec jeszcze spytam cię w ten sposób, bo oczywiście wszyscy pamiętamy, zacząłeś sezon od tego zwycięstwa. Czy to też trochę spowodowało, że trochę inaczej patrzą teraz na ciebie rywale, że zdają sobie sprawę, no nie jesteś oczywiście przecież postacią anonimową w świecie żużla, ale jak już zauważyli ci najlepsi na świecie, że okej, przyjeżdża taki gość i może to wygrać, jest w stanie to zrobić, trochę inaczej patrzą. Nie powiem, że z większym szacunkiem, bo nie zakładałbym braku tego szacunku, ale trochę po prostu widzisz, że może zmieniło się w jakimś sensie spojrzenie na ciebie w tym żużlowym świecie?
7: Szczerze powiedziawszy, no nie, jakby ja osobiście takiego wrażenia nie odniosłem. No na pewno myślę w głowach innych zawodników rodzi się coś takiego, że no wiadomo, jak wystąpiłem w Pradze ze złotym plastronem lidera, to byłem poniekąd jakimś targetem dla wszystkich, tak? Jak tak w myśl zasady bijemy mistrza, tak? No byłem tymczasowym, można powiedzieć, natomiast na pewno w ten sposób to działa, no każdy chce gonić do tego pierwszego miejsca i być może mentalnie jakoś tam to w głowach innych zawodników wystąpiło, natomiast szczerze powiedziawszy, nie odczułem tego kompletnie. Myślę, że to taki poziom jest tego cyklu, że każdy z zawodników prezentuje, no wiadomo, różną formę, natomiast w ten dzień może każdy tak naprawdę wygrać i nie byłoby to zdziwieniem, tak?
6: Patryk Dudek, uczestnik Speedway Grand Prix. Dzień dobry.
8: Cześć wszystkim.
6: Patryk, czy możesz powiedzieć trochę o takich swoich rutynach startowych? Kiedy tak naprawdę zaczyna się dzień startu? Budzisz się i już wtedy jesteś całkowicie skoncentrowany przed wieczornymi zawodami, czy w ciągu dnia budujesz w jakiś sposób, przygotowujesz się mentalnie do startu?
8: Pisząc książkę, tak bym to opisał. U mnie wychodzi to troszkę inaczej z doświadczenia i nie mam tak zaprogramowane, że rano musi być kawa, herbata, ciepła woda z cytryną, śniadanko, to samo. Raczej jest to trochę spontaniczne i nieprzygotowane. Może to nie brzmi profesjonalnie, ale mi to pasuje i do tego się dostosowuję. Tym bardziej też, że często i gęsto w sezonie podróżujemy w aucie i nie ma nas w domu, tylko jesteś cały czas w podróży. Trzeba zjeść te śmieciowe jedzenie i pojechać mecz i tyle, nie? Wiadomo, można sobie też przygotować w domu i zjeść to w trakcie podróży. Nie będę tu dobrym odpowiednikiem sportowca.
6: No, ale taka droga też, jak widać, prowadzi do dobrych wyników, czyli nie ma jednej drogi. To jest coś, taki wniosek, który moglibyśmy wysnuć.
8: Dodam, każdy musi jakby siebie poznać, swój organizm, ciało i w taki sposób się przygotowywać najlepszy dla niego, a nie do tego, co ktoś może uważać, bo to jednak każdy musi sam siebie znać.
6: kiedy już trafiasz do parku maszyn, kiedy już masz niedługo usiąść na motocyklu, po raz pierwszy wyjechać, to jest co? Jeszcze seria rozmów ze wszystkimi z teamu, czy potrzebujesz też takiej z kolei może chwili na wyciszenie? Gdzieś musisz troszeczkę sam sobie tam już usiąść przygotowany i wtedy już te myśli się zbiera tak do kupy?
8: Na pewno lubię być te 2 godziny przed zawodami i chłonąć jakby atmosferę. Z kimś porozmawiać, wypić kawkę, pogadać o innych jakby meczach, w międzyczasie obejrzeć na telefonie czy gdzieś w telewizji mecz, który odbywa się na żywo. Ale tak raczej luźniej, ale chyba tak, ta, jak to mówię, atmosfera przed meczem jest taka dla mnie wskazana, że te 2 godziny to takie minimum, żeby być na stadionie. Nie wcześniej i nie za późno.
6: Czyli tak naprawdę przychodzisz, kiedy jeszcze na tym stadionie jest względnie spokojnie i potem ta atmosfera powoli sobie narasta aż do pierwszego biegu.
8: Troszkę tak, troszkę chodzi też o to, bo z chłopakami się nie widzimy na co dzień. Każdy ma gdzieś swoje plany, a jak rywalizujemy przeciwko sobie w różnych drużynach, to fajnie jest się spotkać i po prostu pogadać o życiu przed zawodami, bo później nie ma kiedy.
6: Na Grand Prix też jest czas na takie rozmowy, czy Grand Prix jest troszeczkę, jak to się mówi, taki wyświechtany frazes, wiąże się, takie, ma swoje prawa?
8: Kurczę, Grand Prix jest, tam jest trochę organizacyjnie bardzo duży Meksyk, bo tam jest od, nie wiem, 11 godziny do 19 tak czas zorganizowany, że chodzimy jak mrówki z punktu A do B i C i D i Z i masz zawody i po zawodach pakujesz się, jedziesz do domu, więc oczywiście w międzyczasie gdzieś pogadasz chwilę z kolegami, ale czas tam jest bardzo mocno zorganizowany.
6: Teraz Wrocław, w końcu przystanek Polski na tej na razie krótkiej drodze tego sezonu. Dla ciebie też miejsce przecież no ważne.
8: Tak, blisko z domu. Na te zawody będzie to na pewno jeden plus. No fajnie, kurczę, na pewno będzie fajna atmosfera, bo kibice polscy robią coś zawsze więcej niż na tych innych turniejach rund Grand Prix za granicą, więc dobrze by było fajnie się przedstawić tutaj przed polską publiką, ale tak naprawdę wszystko zweryfikuje tor.
6: Na Grand Prix ta atmosfera wydaje mi się, że jest dosyć żywiołowa, ale kiedy są twoi kibice, wasi kibice, to czuć jakąś tą różnicę? Możesz przekładać się na przykład na udany wyścig? Czy to jednak za dużo tej techniki w tym wszystkim, żeby akurat trybuny mogły tak daleko ponieść? A może niosą?
8: Wiesz, jakby trybuny niosły, to w Zakopanem by nasi polscy skoczkowie przeskakiwali skocznie, bo by tak wszyscy dmuchali i chuchali pod narty, więc to tak nie jest. Jednak my musimy zrobić swoją robotę na torze, ale na pewno po dobrych czy tam wygranych biegach, no ten taki, nie wiem jak to powiedzieć, hałas, huk, szum jest słyszalny po biegu, że jakby wiesz, zadowalasz tych kibiców po biegu, że jest taki zarąbiście, nie? A tak to raczej my musimy zrobić swoje na torze, żeby tych kibiców właśnie do tego zmotywować i tyle.
0: A z reprezentacjami Polski, Kasprem Woryną i Patrykiem Dudkiem rozmawiał Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Radio RMF 24.

0: Ngapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
1: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
0: No racja. On lubi w technologię.
1: No lubi, lubi.
2: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.

0: reklama.
1: 16. Wrocławski Festiwal Dobrego Piwa. Weekend od 19 do 21 czerwca na Tarczyńskiej Arenie Wrocław. Ponad 160 wystawców, koncerty, strefa kulinarna, atrakcje rodzinne, strefa kubańska. Wstęp bezpłatny. Więcej na www.festiwaldobregopiwa.pl. Tankuj w Eleclerc Słupsk z kartą bonus, a zyskasz realne oszczędności. Za minimum 35 litrów paliwa 4-litrowy płyn do spryskiwaczy TEC9 masz za 1 zł, a 5 groszy za każdy litr wróci na Twoje konto bonus. Tankuj z nami!

0: na zegarach już trzecia. Posłuchajmy razem faktów RMF FM, a przedstawi je Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dobry wieczór, zapraszam. Kanada z pierwszym w historii zwycięstwem na mundialu. Współgospodarze pokonali w Vancouver drużynę Kataru. Zamordowany w Białej Podlaskiej rosyjski opozycjonista mógł być objęty ochroną służb, ale sam jej odmówił. On tak przekonał w RMF FM generał Radosław Kujawa. Razem dla transplantologii. Już jutro 30. edycja sztafetowego biegu po nowe życie. Kanada odniosła pierwsze zwycięstwo w historii swoich występów na piłkarskich mistrzostwach świata. W meczu grupy B współgospodarze turnieju pokonali w Vancouver Katar 6-0. Bohaterem spotkania był Jonathan David, który zdobył aż 3 bramki. Katar kończył mecz w 9-osobowym składzie po 2 czerwonych kartkach. W drugim spotkaniu tej grupy Szwajcaria wygrała z Bośnią i Hercegowiną 4-1. Strategiczne siły jądrowe NATO pozostają najwyższą gwarancją bezpieczeństwa sojuszników. Tak stwierdzili ministrowie obrony państw Paktu Północnoatlantyckiego po spotkaniu natowskiej grupy planowania nuklearnego w Brukseli. Jakie jest znaczenie tego oświadczenia popartego przez Polskę? O tym Katarzyna Szymańska-Borginą.
2: To sygnał, że w obliczu wojny Rosji przeciwko Ukrainie NATO zamierza wzmacniać rolę odstraszania nuklearnego. Dla Polski to bardzo istotne, bo Warszawa od kilku lat zabiega o większy udział w nuklearnym odstraszaniu sojuszu. Nie obyło się także bez amerykańskiej krytyki pod adresem europejskich krajów NATO. Amerykański sekretarz obrony Pete Hegseth zarzucił części europejskich sojuszników zbyt niskie wydatki na obronność oraz dał do zrozumienia, że przyszła obecność wojskowa Stanów Zjednoczonych w Europie będzie zależeć od tego, czy kraje NATO wywiążą się ze swoich zobowiązań i osiągną uzgodniony poziom wydatków na obronność. Chodzi o 5% PKB do 2035 roku.
1: Teraz ostrzeżenie dla kierowców. Są utrudnienia na drodze krajowej numer 91 między Toruniem a Włocławskim. W miejscowości Siódkowo samochód ciężarowy przewożący żywy drób wjechał do rowu. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest tam jeden pas ruchu, przez co służby wprowadziły ruch wahadłowy.
3: Mówimy o tym w faktach RMF FM.
1: Mieliśmy przekonanie, że rosyjski dysydent jest zagrożony i dowody na to, że zagrożenie jest realne. Robert Kuzowkow nie skorzystał jednak z możliwości objęcia ochroną. Tak wyjaśnił w odpowiedzi na pytania posłów zastępca koordynatora służb specjalnych. Generał Radosław Kujawa podkreślał, że służby ostrzegały Rosjanina już kilka miesięcy temu i nie było to jednorazowe działanie.
4: Instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa były w dialogu z ofiarą i informowały go o tym zagrożeniu, akcentując to, że nie są to tylko opinie pochodzące z pobieżnej oceny jego aktywności i rezonansu, jaki ta aktywność wywołuje.
1: Rosyjski opozycjonista mógł być objęty ochroną służb tylko na swój wniosek, ale nie skorzystał z tej możliwości. Nie udało nam się go do tego przekonać, mówił generał. A w Piastowie, gdzie policja schwytała rano mężczyznę podejrzewanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej, był nasz reporter Michał Radkowski.
5: Rano po 7:00 mieszkańcy ulicy Dworcowej najpierw zobaczyli kilkanaście ciemnych aut. Wyskoczyli z nich zamaskowani ludzie z policyjnymi opaskami. Chwilę później mieszkańcy usłyszeli potężny huk.
6: Było słychać strzały z broni, kule prawdopodobnie gumowe. Wynosili ludzi skutych.
5: Mówił mi pan Wojtek. On mieszka tuż obok hostelu robotniczego. To z niego rano wyprowadzono w kajdankach kilku mężczyzn. Pan Wojtek zna ich z widzenia.
6: Tak, z widzenia znałem.
5: To są młodzi mężczyźni?
6: W średnim wieku.
5: Obcokrajowcy?
6: Tak, obcokrajowcy. Gruzja i okolice. Głównie kierowcy Uberów.
5: Teraz w hostelu nie ma nikogo. Przez cały dzień teren przylegający do niego był wygrodzony taśmą. Za nią pracowali policjanci.
1: Razem dla transplantologii. Pod tym hasłem jutro w Gdańsku odbędzie się 30. już edycja sztafetowego biegu po nowe życie. To wydarzenie od 15 lat promuje przeszczepy narządów. Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z uczestnikami, jak będzie wyglądał ten sobotni bieg.
7: Na starcie na targu węglowym w Gdańsku staną lekarze, obok nich ambasadorzy akcji, wśród nich w sztafecie numer 1 Przemysław Saleta, a także pacjenci, m.in. Rafał Kątny, który ma za sobą przeszczep wątroby, a teraz chętnie wraca do Trójmiasta.
8: Każdy bieg jest inny, ten gdański jest szczególny, bo odbywa się w centrum głównego miasta, w mieście pełnym turystów, pełnym gości ze świata. To jest unikalna cecha biegu w Gdańsku.
7: W innych częściach roku bieg po nowe życie odbywa się w Wiśle na Śląsku, a także w Warszawie i w ten sposób organizatorzy chcą pokazać, że transplantologia łączy wszystkich, północ, południe i centrum kraju.
1: Na szczegóły na temat 30. już edycji biegu po nowe życie mamy na rmf24.pl.
3: Publicystyka w Faktach RMF FM.
1: Były premier Mateusz Morawiecki był gościem Tomasza Terlikowskiego w RMF FM. Wśród tematów tej rozmowy pojawiła się sprawa polskich samochodów elektrycznych.
9: To co z tą Izero wyrzucił pan ponad 500 000 000 złotych w błoto?
10: Nie, odwrotnie. Mój następca, obecny premier, wyrzucił w błoto te pieniądze, które zostały wydane na ten proces realizacji samochodu elektrycznego. Okazało się, że mieliśmy rację. Okazało się, że trzeba było to robić.
9: No, ale nie zrobiliście.
10: Panie redaktorze, pan wie, ile trwają projekty typu budowa autostrady, budowa wielkiej fabryki, budowa centralnego portu komunikacyjnego. To nie jest jak łapać pchły, tylko to trzeba zrobić w sposób przygotowania najpierw terenu, potem odpowiednie ustawy, w międzyczasie zgody administracyjne. Inwentaryzacja środowiskowa sama zabiera czasami 6 sezonów, wiosna, lato, jesień, zima i kolejna wiosna, kolejne lato, żeby zinwentaryzować. Myśmy zrobili wszystko by the book, czyli zgodnie z regułami sztuki. I niestety obecny premier i ten rząd, koalicja rządząca, zawalili sprawę.
9: Jak zawalili, mówią, że będą robić przecież.
10: No chwila, 2,5 roku chyba już rządzą, czyli stracili 2,5 roku co najmniej, ale uwaga, cały świat nie czekał na to, aż koalicja rządząca zdecyduje się realizować nasz projekt, tylko czekał na to, żeby stracili te pieniądze, które myśmy zaangażowali, żeby, uwaga, Polska miała tutaj naszą marżę, naszą własną marżę.
9: Czy te pieniądze są stracone już?
10: Te pieniądze są w dużym stopniu stracone, bo tak jak powtarzam, w biznesie nikt nie czeka na nas. Chińczycy idą do przodu, Tajwańczycy idą do przodu, Tesla produkuje, Mercedes, Volkswagen.
9: To jest sens teraz to robić jeszcze?
10: Oczywiście, że jest sens to robić i jak najbardziej sekunduję temu projektowi, żeby się on udał, tylko wskazuję na to, że obecny rząd, stosując tę taktykę łapaj złodzieja, sam dopuścił się gigantycznej straty pieniędzy publicznych. Wielka szkoda, mogliśmy mieć polsko-chińską marżę, a będziemy mieli niestety prawdopodobnie tajwańską marżę bez polskiego know-how.
9: Dawid Kacprzyk, słynny lekarz i radny, już nie Koalicji Obywatelskiej, jest Konradem Wallenrodem PiSu.
10: Ja myślę, że
9: w Koalicji Obywatelskiej prowadziliście tutaj takiego...
10: Przede wszystkim jest niesamowitym symbolem władzy i folwarku Donalda Tuska. Państwo właśnie Tuska i Kacprzyka w tej służbie zdrowia to państwo niesamowitej pogardy wobec obywateli. Proszę zobaczyć, jak można, panie redaktorze, mówić ludziom, że brakuje pieniędzy w służbie zdrowia, jak można jednocześnie wydłużać kolejki, stwierdzić, że nie będzie możliwości niestety obsłużenia pewnych procedur medycznych, to jest to, co oni ostatnio powiedzieli, a w tym samym czasie pozwolić tej kaście faraonów z Platformy Obywatelskiej po prostu doić państwo.
9: Tak, ale już nie jest w Platformie Obywatelskiej czy w Koalicji Obywatelskiej, bo go wyrzucili. Już nie pracuje w szpitalu. Mają być następne
10: zwolnienia. Panie redaktorze, człowiek, który się po prostu pojawiał koło najbardziej prominentnych działaczy, człowiek, który był szefem, uwaga, szefem platformerskiej młodzieżówki Nowa Generacja, bardzo bliski współpracownik Donalda Tuska. Ten człowiek oczywiście dzisiaj w panice będzie wygumkowywany niczym ze zdjęcia Stalina z z Mołotowem i tam z pozostałymi.
9: Czyli nie wierzy pan, że premier, bo premier powiedział do imentu, wszystko sprawdzimy, wszystko wyczyścimy, zwolnimy wszystkich odpowiedzialnych.
10: Nie tylko nie wierzę, ale słyszę o tego typu przypadkach w innych miejscach. Janusz Cieszyński przygotował zapytanie i posłał już zapytanie do wszystkich SOR-ów w Polsce, ponieważ ten prywatny folwark, który tam został zrobiony, to jest taki szpital prywatny za publiczne pieniądze. Prominentni działacze Platformy Obywatelskiej jako ta elita, prawda, leczyli się, przychodzili z bólem głowy, a w tym samym czasie czekał ktoś po wypadku.
9: Panie premierze,
10: to jest największy skandal.
9: A może problemem jest samorządowy nadzór nad tymi placówkami?
10: To znaczy, problemem jest to, że w państwie, w którym dochodzi do takich nadużyć, w państwie Donalda Tuska nie ma odpowiedniego nadzoru, dlatego że w tym samym czasie on się zajmuje łapaniem, że tak powiem, wyimaginowanych nieprawidłowości po naszej stronie, a powinien dopilnować to, co się dzieje.
9: Co się teraz powinno stać?
10: Po ich stronie. Powinni przeprowadzić natychmiast wszędzie kontrolę, w każdym szpitalu, zwłaszcza na SOR-ach, ale nie tylko.
9: No nikt będzie robił kontrolę.
10: ale NIK już zrobił tę kontrolę. Pan premier nie został poinformowany o tym, że NIK już przeprowadził tę kontrolę. Wyniki tej kontroli będą za dwa tygodnie już widoczne. Czyli proszę popatrzeć, jak obecny premier nie radzi sobie, nie orientuje się i nie potrafi zarządzić taką sytuacją.
9: Dobrze, jakie
10: nie
9: głowy
10: wie nawet,
9: powinny
10: że ta
9: polecieć?
10: Kontrola została przeprowadzona.
9: Jakie głowy powinny polecieć, pana zdaniem?
10: No Donalda Tuska przede wszystkim.
9: No, ale to wiem, znaczy to na pewno pan powie, ale ja się pytam o niżej trochę, bo ona nie poleci dopóki. No,
10: a bardzo niedobrze, dlatego że w poważnym państwie po takim gigantycznym przewale, po tym jak
9: to będzie
10: zrobili sobie folwark, a folwark zwierzęcy Orwella, pamięta pan, tam były wszystkie zwierzęta równe, ale niektóre równiejsze od innych. No to mamy wszystkich obywateli.
9: Jakie? Które były równiejsze z całą pewnością, pan pamięta?
10: Oczywiście i mogę powiedzieć, że to, co się dzieje dzisiaj w służbie zdrowia, to jest ewidentny powrót do próby prywatyzacji służby zdrowia.
9: Ale będzie wniosek o wotum nieufności wobec premiera tym razem, no bo jak premier ma polecić...
10: Nie ma czegoś takiego, jest tylko możliwość zaproponowania konstruktywnego kontrkandydata
9: na premiera.
10: I wiemy, jaka jest większość parlamentarna i nie pozwolimy...
9: A jak składacie wota nieufności wobec ministrów, też jest tak samo.
10: Tak, ale wierzymy wtedy, że może się znaleźć na przykład kilkunastu posłów z Polski 2050, którzy bardzo krytykowali panią minister Henik-Kloskę, a jak przyszło co do czego, no to niestety skulili uszy po sobie. Kuluarów i kulisów rozmów sejmowych nie będę odsłaniał, ponieważ nie dojdzie do kolejnych rozmów, ale jak będę mówił.
9: A czyli jednak rozmawiacie, bo jak mają być kolejne, to znaczy, że były poprzednie.
10: Wszyscy ze sobą rozmawiają w Sejmie, mogę pana zapewnić. Na tym polega w ogóle praca sejmowa, żeby rozmawiać z różnymi posłami.
9: No ale rozmawiacie o tym, żeby może jednak przyciągnąć tych posłów na
10: przede wszystkim, panie redaktorze, poświęćmy odpowiednią ilość czasu na to, co się stało właściwie symbolem tej władzy, czyli sprywatyzowanie służby zdrowia na potrzeby działaczy Platformy Obywatelskiej. Specjalny salonik VIP, a więc kasta, która sama siebie de facto
9: i z całą pewnością w tej chwili trwa gaszenie pożaru w Koalicji Obywatelskiej.
10: Widział pan, jak wszyscy uciekają przed mikrofonami z Platformy Obywatelskiej? Widział pan, jak nie potrafią zabrać głosu? Widział pan, jak chowają głowę w piasek?
1: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa Mateusza Morawieckiego, byłego szefa rządu z PiS. Do tej rozmowy wrócimy jeszcze w kolejnych faktach.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: RMF 24.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.

cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49.

0: A na zegarach już czwarta. Zaczynamy Fakty RMF FM. W studiu Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dzień dobry, jestem. Przyszłość Europy zależy od obrony Ukrainy. Tak przekonywał Zełenski podczas szczytu w Brukseli. Zapowiedział, że chce zakończyć wojnę z Rosją jeszcze przed zimą. Resort Sprawiedliwości chce wyeliminować z ruchu pijanych kierowców i tych jeżdżących mimo zakazu prowadzenia pojazdów. Do Łomży powróciły pociągi pasażerskie, o czym wciąż zapominają kierowcy na przejazdach kolejowych. Ukraina chce zakończyć wojnę z Rosją jeszcze przed nadejściem zimy. Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że celem Kijowa jest osiągnięcie tego poprzez działania dyplomatyczne i zwiększenie presji na Moskwę. Jednocześnie zaznaczył, że jeśli walki będą się przeciągać, Ukraina będzie potrzebowała kolejnego pakietu wsparcia. Chodzi m.in. o paliwo, sprzęt energetyczny oraz dodatkowe pociski rakietowe. Podczas szczytu Unii Europejskiej w Brukseli Zełenski podkreślał, że przyszłość Europy zależy od obrony Ukrainy. Ocenił również, że jego kraj zapłaci najwyższą cenę za prawo do bycia częścią europejskiej wspólnoty. Będzie kolejne zaostrzenie kar dla piratów drogowych. Minister Sprawiedliwości ujawnił, że w resorcie trwają prace nad nowymi przepisami, które mają wyeliminować z ruchu kierowców jeżdżących mimo zakazu prowadzenia pojazdów i po alkoholu. Dlaczego zdecydowano się na zaostrzenie prawa? O tym Tomasz Skora.
2: Z doniesień policji wynika, że działania oparte na wytycznych kierowanych do prokuratorów są niewystarczające. Przykładem jest pościg i zatrzymanie pijanego 29-latka, który miał też 2 czasowe i 3 dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów i chociaż grozi mu 7,5 roku więzienia, został zwolniony bez żadnych środków zapobiegawczych.
3: Musimy zmienić nawyki prokuratorów. Ja będę reagował w każdej takiej sprawie,
2: mówi Waldemar Żurek, ponieważ nawykowo łagodnego traktowania recydywistów nawet z kilkoma zakazami i po alkoholu wciąż jest dużo, minister tłumaczy.
3: Najpierw wydałem te wytyczne, które mogłem wydać w miarę szybko, ale będziemy także zaostrzać przepisy karne, surowsze prawo, bo jak widać te osoby są niereformowalne.
2: Resort Sprawiedliwości pracuje już nad zaostrzeniem przepisów.
1: Teraz w Faktach przenosimy się do Łomży, bo tam kilka dni temu po 33 latach przerwy powróciły pociągi pasażerskie. No i wielu kierowców niestety wciąż tam jeździ na pamięć. Ostatnio na jednym z przejazdów utknął autobus komunikacji miejskiej, co doprowadziło do awaryjnego hamowania składu. Film z tego zdarzenia możecie obejrzeć na naszej stronie rmf24.pl. Ale to nie jedyny taki odosobniony przypadek. Zwraca na to uwagę podinspektor Tomasz Krupa.
4: Wciąż w Łomży dochodzi do sytuacji, kiedy kierowcy lekceważą czerwone światło i wjeżdżają na przejazd kolejowy, pomimo tego, że sygnalizator nadaje światło czerwone. No tu apelujemy do wszystkich kierowców, że na tory w Łomży wrócił ruch pociągów, a kierowcy muszą zwracać baczną uwagę podczas przejeżdżania przez przejazdy kolejowe. To właśnie od ich decyzji w głównej mierze zależy bezpieczeństwo.
1: Dołączamy się do apelu podinspektora i przypominamy, że jazda na pamięć nigdy nie jest dobrym pomysłem.
5: Czas na rozmowę w Faktach RMF FM.
1: Będę bronił lekarzy, bo lekarz musi zarabiać godnie. Tak mówił w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim były premier z PiS Mateusz Morawiecki.
6: Zaproponowałem 5 punktów, które pomogą uzdrowić służbę zdrowia na tym etapie. I bardzo apeluję do rządzących, żeby poważnie potraktowali moje wezwanie.
7: Jeden z punktów już wzięli. To jest
6: jeden z punktów już premier wziął ode mnie, ale są jeszcze 4 pozostałe. Proponuję likwidację kominów płacowych i zaproponowałem pewną stawkę. Można ustalać, jaka to będzie stawka, ale niech będzie maksymalna stawka, uwaga, za dyżury telefoniczne, za pracę zdalną, prawda? Żeby nie było tak, że się okazuje, że niektórzy lekarze to pracują po 25 godzin dziennie, a inni lekarze to w 4 szpitalach jednocześnie potrafią wykonywać swoje usługi.
7: Pracują, znaczy, no to powinno być jawne
6: ostatecznie. Dlatego zaproponowałem ewidencję czasu pracy, która będzie bardzo skrupulatnie weryfikowana w jednym miejscu. Dlatego zaproponowałem, żeby było repozytorium dotyczące umów, kontraktów w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Dlatego zaproponowałem, żeby kontrakty ogłaszane przez konkursy, przepraszam, ogłaszane przez szpitale i w ślad za nimi idące kontrakty dla lekarzy były w jednej bazie do 1 października w tym roku ogłaszane dla wszystkich, a nie gdzieś tam w zakładeczce jakiejś ogłaszane po to, żeby krewni i znajomi królika mogli wygrać i tak dalej, i tak
7: ale
6: dalej.
7: Ale wierzy pan w możliwość porozumienia ponadpartyjnego w tej sprawie? Bo to jak zwykle to bywa w takich sprawach bardzo gorących społecznie, bo takie porozumienie jest trudno.
6: Wierzę, że te punkty, które zaproponowałem, będą tylnymi drzwiami przyjmowane przez obecnego premiera prawdopodobnie, bo to jest jedyny sposób, żeby uzdrowić przynajmniej częściowo te patologie. Mamy do czynienia z państwem zawłaszczonym, panie redaktorze. Mamy do czynienia
7: dokładnie
6: z państwem,
7: ten sam zarzut
6: państwem układów. Mamy do czynienia z państwem patologii. Dzisiaj to widać jak na dłoni, dzisiaj to widać jak na świeczniku i niestety mam złą wiadomość. O ile pojawiały się nieprawidłowości w czasie naszych rządów i myśmy za każdym razem starali się z nimi po prostu radzić i wypalać do gołym żelazem, do żywej kości,
7: o tyle
6: premier Tusk mówi, ale nie robi, ponieważ jest mistrzem w przykrywaniu problemów, ale nie jest nawet czeladnikiem w realizacji różnych bardziej skomplikowanych tematów.
7: Wołodymyr Zełenski, takie są nieoficjalne informacje, przyjedzie na szczyt w sprawie odbudowy Ukrainy, który odbędzie się w Gdańsku. Taką informację podała Rzeczpospolita. To jest dobra decyzja prezydenta Zełenskiego?
6: Polska po raz kolejny została tutaj zmarginalizowana. Polska po raz kolejny została ograna.
7: Ale przyjeżdża.
6: Przyjeżdża w takim stanie spraw, prawda, w takim układzie, że nawet jeśli przyjedzie, to nie będziemy mogli skorzystać z tego na arenie międzynarodowej, ponieważ gdzie indziej toczą się główne negocjacje dotyczące potencjalnej odbudowy Ukrainy, na której miały zarabiać polskie firmy.
7: Myśmy zawalili, a nie
6: miały zarabiać polskie firmy. Oczywiście, no właśnie koalicja rządząca zawaliła tutaj całkowicie. Myśmy przygotowali bardzo dobre plany, programy. Zaraz po wojnie one miały być wdrażane. Wszystkie zostały wywalone do kominka, wywalone do szuflady.
7: A służy temu wszystkiemu sytuacja zawieszenia, no na razie zawieszenia w sprawie orderu Orła Białego dla prezydenta Zełenskiego. Powinniśmy tę sprawę rozstrzygnąć, zanim on przyjedzie? Czy prezydent powinien rozstrzygnąć?
6: To jest sprawa prezydenta, kiedy ją rozstrzygnie. Natomiast bardzo dobrze, że to zapowiedział, że kapituła już przedstawiła swoją opinię dla pana prezydenta i ta decyzja niebawem najprawdopodobniej zapadnie. Ona nie mogła być inna niż ta, która została zaproponowana przez
7: czyli
6: pana
7: odebranie.
6: Prezydenta, czyli odebranie orderu.
7: No, ale nic nie zyskaliśmy. Zaszantażowaliśmy i można powiedzieć,
6: nie,
7: przegraliśmy.
6: Panie redaktorze, wręcz przeciwnie. Bardzo dużo wygraliśmy. Ja rozmawiam z bardzo wieloma przedstawicielami społeczności międzynarodowej, z liderami ze Stanów Zjednoczonych, z Europy. Oni się dowiedzieli, część z nich się dowiedziała oczywiście, czym jest rzeź wołyńsko-galicyjska.
7: Ukraina nie zmieniła decyzji.
6: No, chwileczkę, takie decyzje się nie zmienia z dnia na dzień. Takie decyzje zmienia się pod wpływem presji międzynarodowej, popsucia reputacji.
7: To może nie
6: i
7: trzeba zabierać tego
6: momencie,
7: orderu, nie,
6: w tym momencie Ukraińcy psują sami sobie reputację, ponieważ gwarantuję panu, sam w takich rozmowach uczestniczyłem, że bardzo wielu prominentnych polityków z Europy Zachodniej dowiedziało się po raz pierwszy w życiu, czym była
7: panie
6: ta okrutna rzeź galicyjsko-wołyńska.
7: Dowiedzieli się już, no teraz pytanie, czy jest sens odbierać. Jak już wiedzą, no to po co?
6: Jeżeli będzie zmiana w nazewnictwie jednostki wojskowej z tych, ja w cudzysłów tu ułożę, bohaterów UPA, czyli zbrodniarzy, którzy mordowali w okrutny sposób polskie dzieci, kobiety, starców, nie tylko zresztą polskiej narodowości, także i Ukraińców, którzy ratowali wówczas Polaków. Oni byli okrutnie, bestialsko mordowani.
7: Ukraińcy to powiedzą, to prawda, ale
6: atrox.
7: Potem walczyli z Sowietami, co też jest prawdą. To znaczy, ta historia jest skomplikowana, jeśli chodzi o to.
6: Historia zawsze jest skomplikowana. Ja wiem coś o tym, panie redaktorze, ale nie można chować głowy w piasek.
7: No to jak powinni zmienić tą nazwę?
6: No, zmienić nazwę na... Ja mam podpowiedzieć na Symona Petlury. Niech zmienią albo hetmana Piotra Konaszewicza Sachajdacznego. Niech na taką nazwę zmienią. Myślę, że wtedy pan prezydent nie będzie odbierał Orła Białego.
7: A ile czasu jeszcze powinien dać prezydentowi Zełenskiemu?
6: Proszę zapytać o to pana prezydenta.
7: No, ja się pytam o pana opinię, ile powinno być tego
6: czasu.
7: Myślę,
6: że cały czas jeszcze ma tutaj czas do podjęcia decyzji.
7: Pan profesor Czaputowicz w tym studiu mówił, wymienił całą listę polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy mają najwyższe odznaczenie działania ukraińskie, w tym pana wymienił jako... No.
6: Czy ja wsadzam palec w oko Ukraińców, panie redaktorze? Nie. Ja szanuję naszych sąsiadów, także tych, którzy są wobec nas skrajnie wrodzy. I szanuję sąsiadów, ponieważ tak trzeba czynić. Tymczasem poprzez nazwę jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA Ukraińcy nam wsadzili palec w oko i nie można udawać, że się nic nie dzieje.
7: No ale jak się nic nie dzieje, to na przykład był ambasador Polski w Ukrainie, zrzekł się swojego orderu. Pan ma order Jarosława Mądrego, zrzeknie się pan tego orderu?
6: Nie, nie zrzeknę się tego orderu. Nie. Dlaczego się mam zrzekać tego orderu? Ja będę na pewno bardzo aktywnie i bardzo głośno opowiadał się za tym, żeby tutaj w tych relacjach polsko-ukraińskich nastąpiła wreszcie zmiana. Bo kiedy myśmy pomagali na początku wojny, to była pomoc warunkowa. Wy tam bronicie się przed Rosjanami. Wy, mówiąc bardzo brutalnie, umieracie za to, że my jesteśmy odrobinę bardziej bezpieczni. Bo przypomnę, że wtedy na Radzie Europejskiej...
7: Bezpieczni?
6: Uwaga, na Radzie Europejskiej prezydent Macron i kanclerz Scholz mówili: Ukraina już padła, już nie istnieje, wróćmy do normalnego biznesu z Rosją.
7: Tej zasługi nikt wam nie odbierze.
6: Tak, i naszym ówczesnym interesem było to, żeby Ukrainie pomagać, bo nikt wtedy nie chciał im pomagać i Ukraina była otoczona z trzech stron.
7: Panie premierze, dzisiaj, teraz nie jest w naszym interesie pomagać Ukrainie?
6: Chwileczkę. Dzisiaj okoliczności są całkowicie inne. Wtedy Kijów był otoczony z trzech stron, kiedy wraz z dwoma innymi premierami i z prezesem naszej partii jechałem do Kijowa jako pierwsza międzynarodowa delegacja. Dzisiaj Ukraińcy się bronią i słyszę poranne informacje, że zaatakowali rafinerię pod Moskwą.
7: No to chyba dobrze, że zaatakowali.
6: No bardzo dobrze, że zaatakowali, ale to świadczy o tym, że dzisiaj relacje siły się zmieniły i dzisiaj nasza polityka wobec Ukrainy powinna być inna. Nie możemy udawać...
7: Ale jak to inna? Na przykład blokować wejście Ukrainy do Unii Europejskiej.
6: Powinniśmy być tak asertywni wobec Ukrainy, jak w czasie, kiedy podpisywałem embargo w 23 roku w kwietniu przeciwko ukraińskim artykułom rolnym, a potem wbrew prawu europejskiemu podpisywałem embargo po raz drugi 15 września. To była asertywna polityka. Dzisiaj oni poddają swoją politykę tak naprawdę polityce ukraińskiej.
7: Przemysław Czarny proponuje, żeby jeśli nie zmieni się ta nazwa, zablokować pomoc militarną i finansową. Pan się zgadza? Tak, no wydaje się, że jednak radykalnym podejściem.
6: Nie zgadzam się z zablokowaniem pomocy militarnej, ponieważ wolę, żeby w czołgach ukraińskich ginęli ukraińscy żołnierze, niż żeby polscy żołnierze ginęli w polskich czołgach.
1: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa Mateusza Morawieckiego, byłego szefa rządu z PiS. Cała rozmowa, zarówno do odsłuchania, jak i obejrzenia, jest na rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: zaspokojone. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tania, tutaj

0: Ogłoszenie, reklama.
1: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Łódź Sport Arena 17 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl. Zaprasza RMF Max.
2: Dinozaury we Wrocławiu?
3: Spokojnie, Psi Patrol jest już w drodze.
2: 19 i 20 czerwca od 11 do 17 pasaż Grunwaldzki zaprasza na wielką dinomisję. Czekają spotkania z bohaterami, tor przeszkód, eksperymenty z wulkanem, kino i konkursy z nagrodami. Wstęp wolny, dołączcie.
0: 4.

0: Zbliża się godzina piąta. Co nowego w faktach RMF FM? O tym już teraz Arkadiusz Stępień-Biernikowski.
1: Dzień dobry, zapraszam. Unijne restrykcje wobec Rosji mogą zostać przedłużone o kolejny rok. Tym razem decyzji nie blokowały Węgry. Kolejne referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta. Teraz głosować będą mieszkańcy Poznania. W Krakowie Locha zaatakowała wózek z rocznym dzieckiem. W związku z aktywnością dzików zwołano posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego miasta. Przywódcy państw Unii Europejskiej zgodzili się na przedłużenie sankcji gospodarczych wobec Rosji o kolejny rok. Informację potwierdziła rzeczniczka przewodniczącego Rady Europejskiej. To pierwszy przypadek, gdy unijne restrykcje zostały przedłużone na 12 miesięcy. Dotychczas sankcje wymagały jednomyślnego odnawiania co pół roku. Sankcje obejmują m.in. ograniczenia handlowe i finansowe oraz zamrożenie rosyjskich aktywów. Z tymi informacjami w faktach nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
2: Do tej pory sankcje były przedłużone co pół roku, a każda taka decyzja wymagała jednomyślności wszystkich państw Unii. W praktyce oznaczało to regularne targi z Węgrami za czasów Viktora Orbana. Budapeszt wielokrotnie groził zablokowaniem przedłużenia sankcji i domagał się w zamian ustępstw i spełnienia swoich postulatów. Unijni przywódcy chcą w przyszłości uniknąć tego typu sytuacji. Formalna decyzja o wydłużeniu obowiązywania sankcji musi jeszcze zostać przyjęta przez Radę Unii.
1: Meksyk pokonał Koreę Południową 1-0 w meczu piłkarskich Mistrzostw Świata. O zwycięstwie przesądziła bramka zdobyta po przerwie. Koreańczycy w końcówce ruszyli do ataku i mieli kilka okazji do wyrównania, jednak wynik nie uległ zmianie. Dla Meksyku to cenne 3 punkty w walce o awans do fazy pucharowej. A przed nami kolejne mundialowe spotkania. Jeszcze dziś wieczorem Stany Zjednoczone zmierzą się z Australią. W nocy z kolei Szkocja zagra z Marokiem, Brazylia spotka się z Haiti, a Turcja podejmie Paragwaj. W Poznaniu ruszyły przygotowania do referendum w sprawie odwołania prezydenta Jacka Jaśkowiaka. O szczegółach reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
3: Kolektyw Rozbrat czy OZZ Inicjatywa Pracownicza chcą usiąść do stołu z innymi organizacjami, które wcześniej już rozważały zbiórkę podpisów w sprawie zwołania referendum. Zebranie ma odbyć się 28 czerwca w 70. rocznicę Powstania Poznańskiego.
4: Ten kredyt zaufania, który daliśmy Jaśkowiakowi, on wrzucił do kosza i my nie chcemy dłużej czekać. On mówił, Czekajcie, ja posprzątam w tym mieście, zrobię porządek i wtedy spełnię wasze postulaty, które wam obiecywałem. Mija 12 lat, to się nie wydarzyło.
3: Mówi Magda Malinowska z Socjalnego Kongresu Kobiet. Do zorganizowania referendum potrzeba ponad 38 tysięcy podpisów poznaniaków. Aktywiści są pewni, że jest to możliwe. Wcześniej jednak inne organizacje podnosiły temat tego, że bez wsparcia finansowego bardzo trudno będzie zwołać referendum w Poznaniu.
5: Fakty i pieniądze w RMF FM.
1: Od 4400 zł na przykład w hotelarstwie czy gastronomii do ponad 10 tysięcy w sektorze IT. Tak kształtowały się przeciętne zarobki na rękę w zeszłym roku, według wyliczeń Głównego Urzędu Statystycznego. Ile w takim razie wyniosła przeciętna płaca w skali całego roku? Z tymi informacjami nasz dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek, który zna szczegółowe dane.
6: 8903 zł brutto, czyli na rękę niespełna 6400 zł. To kwota średnia, czyli zawyżana przez najlepiej zarabiających, od choćby pion kierowniczy w dużych firmach. Tacy pracownicy również są tu wliczani. Na przeciętną krajową nie mogą liczyć pracownicy gastronomii i hotelarstwa. Tam średnia kwota brutto to 5900 zł. Najmniej spośród wszystkich branż. Sekcja informacja i komunikacja może liczyć na średnią płacę prawie 15 tysięcy brutto. Widać tu przepaść. GUS zebrał też dane o zatrudnieniu. W Polsce mamy 11 milionów etatów. Największy spadek jest w górnictwie, w dół o 3%. Według wyliczeń co piąty Polak pracuje w przetwórstwie przemysłowym.
1: Mieszkańcy krakowskich Klinów domagają się od władz miasta zdecydowanych działań w sprawie dzików, które coraz częściej pojawiają się na osiedlach. Jak ustalił nasz reporter, wczoraj po południu Locha zaatakowała wózek z rocznym dzieckiem. Maluch został przewieziony do szpitala na badania. Na szczęście nic mu się nie stało.
7: To są całe rodziny, czyli mama z kilkoma mniejszymi dzikami i sobie spacerują po traktach takich, w których normalnie ludzie chodzą z pieskami czy z dziećmi.
8: Nie ma praktycznie dnia teraz, żebyśmy nie spotkali tutaj dzików. dzików.
9: Jest jakaś obawa z tego powodu?
8: No na pewno, oczywiście, że tak, bo te dziki jednak przelatują między dziećmi, więc z tym jest dość duży problem. No myślę, że ktoś z miasta musi się tym wreszcie porządnie zająć. Mieliśmy tutaj spotkania kilka razy, próbowaliśmy zaprosić gości z miasta, z urzędu.
1: Usłyszał nasz reporter Paweł Konieczny. Więcej o tej sprawie piszemy na rmf24.pl, a na dziś rano w związku z aktywnością dzików zwołano posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego miasta Krakowa. 5:05 już prawie na zegarze. Poranne wydanie faktów startuje za niecałe pół godziny. Zapraszam w imieniu Ewy Kwaśny i Tomasza Stańszewskiego.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: RMF 24.

0: 5:30 na zegarach. Zaczynamy poranne wydanie Faktów RMF FM. W studiu Tomasz Staniszewski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, o poranku. Zaczynamy. 19 czerwca, piątek, 170 dzień roku. W porannych faktach Ukraina, która chce zakończyć wojnę z Rosją przed zimą. Tak mówi prezydent Wołodymyr Zełenski. Przegląd amerykańskich wojsk i baz w Europie zapowiada szef Departamentu Wojny Pete Hexet. W faktach o poranku też mundialowa radość po meksykańsku. To już za moment. Ukraina chce zakończyć wojnę z Rosją przed zimą poprzez dyplomację i naciski na Moskwę. Tak napisał w nocy prezydent Wołodymyr Zełenski w komunikatorze Telegram. Podkreślił jednocześnie, że jeżeli walki będą się przedłużać, Ukraina będzie potrzebowała zimowego pakietu pomocowego, m.in. paliwa, sprzętu energetycznego i co najmniej 300 pocisków w ramach pakietu rakietowego, o czym, jak dodał, poinformował wczoraj unijnych przywódców na szczycie w Brukseli. Szef Pentagonu Pete Hexet zapowiedział tymczasem 6-miesięczny przegląd obecności amerykańskich wojsk i amerykańskich baz w Europie. Jak podkreśla, te jego wyniki będą zależały m.in. od poziomu wydatków obronnych państw NATO. Let's call it the NATO 3.0. Nazwijmy to przeglądem NATO 3.0. Ten przegląd zostanie przeprowadzony z uwzględnieniem uwag ze strony Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych oraz Dowództwa Europejskiego. Będzie obejmował konsultacje z Kongresem oraz naszymi sojusznikami. Hexet ocenia, że Europa powinna przyjąć większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo. To są poranne fakty RMF FM. Piątek, jak mówiłem, 19 dzień czerwca. W faktach wrócimy oczywiście do sprawy Szpitala Południowego w Warszawie. Politycy Koalicji Obywatelskiej twierdzą, że nie jest to sprawa partyjna, a wada systemu. A tak na antenie RMF FM sytuację w szpitalu komentował Adrian Zandberg, poseł współprzewodniczący partii Razem.
2: Jeżeli nagle w jednostce publicznej zostaje stworzone osobne, tak naprawdę podszpital dla tych, którzy mają kłady, dla tych, którzy są z partii rządzącej, więc no przepraszam bardzo, kto to zrobił? Zrobiła to partia, która rządzi. Rządzi w Polsce i rządzi w Warszawie. Tego nie zrobiła koalicja krasnoludków.
1: Wczoraj prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski odwołał zarząd Warszawskiego Szpitala Południowego. O poranku gościem Tomasza Terlikowskiego. W rozmowie po 8:00 będzie minister infrastruktury Dariusz Klimczak z PSL-u. Godzinę wcześniej Piotr Salak zaprasza na rozmowę ze Stanisławem Karczewskim, senatorem Prawa i Sprawiedliwości. A na mundialu w tej chwili Meksyk się cieszy. W Guadalajarze reprezentacja Meksyku tuż przed 5:00 polskiego czasu pokonała Koreę Południową 1-0, jedna bramka meczu.

cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49.

0: Ogłoszenie, reklama.
1: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Łódź Sport Arena 17 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl. Zaprasza RMF Max.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na MediaExpert.pl.

0: to jest takie prawdziwe powietrze dla anteny, czyli fakty w RMF FM.
1: Ewa Kwaśna i Tomasz Tańszewski przy mikrofonach. Dzień dobry i zapraszamy.
2: Dzień dobry, jesteśmy, witamy i zapraszamy. Stany Zjednoczone są otwarte na stworzenie stałej bazy wojsk w Polsce.
3: Ogłosił to po rozmowie z szefem Pentagonu minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: To jest największy czynnik, największa zdolność do odstraszania naszych wrogów.
2: W faktach także medyczno-polityczny skandal w Szpitalu Południowym w Warszawie.
3: Cały zarząd tej placówki został wczoraj odwołany.
2: Za chwilę też emocje mundialowe.
3: Z wygranymi współgospodarze mistrzostw i Kanada, i Meksyk. Pentagon po raz pierwszy oficjalnie potwierdził, że jest otwarty na polską propozycję utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce.
2: To efekt rozmów ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza z szefem Pentagonu, Pitem Hegsethem.
3: Na linii faktów korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borgino. Kasiu, co już wiemy w tej chwili o tej inicjatywie?
5: Na razie wiadomo niewiele. Wśród potencjalnych lokalizacji szef MON wymienił Poznań, Wrocław i Bolesławiec, ale zaznaczył, że decyzja będzie należała do Amerykanów. Nie ustalono także jeszcze liczby żołnierzy, którzy mieliby stacjonować w bazie. Kosiniak-Kamysz przypomniał jednak o deklaracji Donalda Trumpa dotyczącej 5000 wojskowych. Polska jest gotowa finansować większość inwestycji.
4: To jest największy czynnik, największa zdolność do odstraszania naszych wrogów, odstraszania Federacji Rosyjskiej.
5: Tłumaczył wicepremier. Teraz obie strony mają negocjować szczegóły porozumienia. Samo utworzenie stałej bazy będzie jednak projektem rozłożonym na kilka lat.
3: Rada Nadzorcza Szpitala Południowego w Warszawie odwołała wczoraj cały zarząd tej placówki.
2: To właśnie tam zatrudniony był młody lekarz Dawid Kacprzyk. Nie miał jeszcze specjalizacji, ale pełnił funkcję koordynatora SOR-u. W ubiegłym roku miał zarobić 1 600 000 zł.
3: W faktach teraz reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, kto konkretnie stracił stanowiska?
6: Przede wszystkim prezes szpitala Anna Łukasik oraz dyrektor do spraw medycznych Agata Kusz-Rynkun. Nowym prezesem została Aneta Gomułka-Siembora, wieloletnia dyrektorka do spraw administracji technicznych w warszawskim szpitalu Czerniakowskim. Jej zadaniem ma być przede wszystkim wyjaśnienie wszystkich nieprawidłowości w szpitalu. A sam Dawid Kacprzyk przesłał w ostatnich dniach do placówki korekty 33 faktur i zwrócił 500 000 zł. Lekarz nie jest już pracownikiem szpitala, zrzekł się członkostwa w Koalicji Obywatelskiej oraz w Radzie Dzielnicy Ursus. Poprosił także o zawieszenie w prawach członka Warszawskiej Izby Lekarskiej. W wyniku audytu stołeczny ratusz skierował do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na doprowadzeniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.
2: O tym medyczno-politycznym skandalu także w rozmowie o 7:00 gościem Piotra Salaka będzie senator Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Karczewski.
3: Lekarz-chirurg, były ordynator i dyrektor szpitala w Nowym Mieście nad Pilisą, zasiadał też w Sejmowej Komisji Zdrowia. Poprosimy jego o komentarz do sytuacji w Szpitalu Południowym w Warszawie.
2: Dziś ma zostać przesłuchany 36-latek zatrzymany w podwarszawskim Piastowie pod zarzutem zabójstwa obywatela Rosji w Białej Podlaskiej.
3: Śledztwo w sprawie tego zabójstwa na krytyku Władimira Putina przejął Lubelski Wydział Prokuratury Krajowej. Ze szczegółami teraz Krzysztof Zasada.
7: Śledczy, opierając się na zebranych obszernych dowodach, są pewni, że zatrzymany przez policyjnych kontrterrorystów mężczyzna posługujący się gruzińskim paszportem to osoba, która pociągnęła za spust. Ma usłyszeć zarzuty zabójstwa. Szef MSWiA Marcin Kierwiński dodaje, że być może ma bogatszą kryminalną kartotekę.
8: Osoba, która jest typowana przez policję także do innych przestępstw, które zdarzyły się wcześniej na terenie kraju, także do przestępstw, które zdarzyły się w roku 2022.
7: Zebrane przez policję dowody oraz współpraca z ABW pozwoliły na ustalenie tożsamości tego mężczyzny i zatrzymanie go, dodaje minister koordynator spec-służb Tomasz Siemoniak.
9: To są kwestie monitoringu środków łączności i zeznań świadków, tak? I tyle na ten temat można powiedzieć.
7: Wczoraj rano uzbrojeni policyjni kontrterroryści weszli do hostelu w centrum Piastowa. Podejrzany bezskutecznie próbował uciekać. Wraz z nim zatrzymano jeszcze 8 cudzoziemców. Oni jednak nie mają związku z zabójstwem. Są podejrzenia, że w Polsce przebywali nielegalnie.
10: Piłkarskie emocje w faktach RMF FM.
2: Mundialowy dramat i mundialowa radość.
3: Wygrywając z Vancouver z Katarem, Kanada odniosła pierwsze w historii zwycięstwo w meczu piłkarskich mistrzostw świata i to w imponujących rozmiarach 6-0. Pokonany Katar, Jonathan Davids z hat-trickiem jak Lionel Messi.
2: Radość kanadyjskich kibiców przerwana w 52 minucie meczu.
3: Właśnie Jonathan David podawał do Ismaela Kone.
11: Jonathan David, Kone.
3: I tutaj Gwizdek sędziego po faulu Asima Omera Madibo właśnie na Kone. Interwencja Katarczyka tak niefortunna, że Kone ma złamaną nogę, co oznacza dla niego koniec mistrzostw.
2: Dramat Kanadyjczyka w Vancouver, radość Meksykanów w Guadalajarze.
3: Meksyk przed godziną zapewnił sobie awans do fazy pucharowej mistrzostw świata. Fiesta na ulicach trwa. Fiesta po wygranym meczu. Korea Południowa pokonana 1-0. Meksyk tym samym zapewnił sobie przewagę własnego boiska w 1/16 finału.
2: A dziś wieczorem o 21:00 trzeci z gospodarzy mundialu Stany Zjednoczone zagrają z Australią.
3: My zapraszamy po 6:30 na pierwsze poranne mistrzowskie fakty sportowe.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
1: Co w pogodzie? To jest ważne pytanie. Ciepły poranek póki co, najcieplejszy chyba w tym tygodniu, jeśli nie w tym miesiącu, bo na termometrach wiem, 12 to jest bez strzału w Olsztynie. Ale 18 we Wrocławiu to jest sympatyczna historia. 18 w Zielonej tak samo, no a będzie jeszcze cieplej.
13: Dokładnie, bo o godzinie 14 już Zielona Góra to 32 stopnie, Wałbrzych 31, Wrocław 31, Świebodzin 32, najcieplej na zachodnich krańcach Polski, grubo powyżej 30.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
12: Sponsorem prognozy pogody

0: Posłuchajmy faktów w RMF FM, jest 6:30.
1: Cały zarząd warszawskiego Szpitala Południowego odwołany. Taką informację przekazał wczoraj po południu w portalu X prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
2: I dodawał, wyciągamy konsekwencje, także personalne. Kolejne decyzje niebawem.
1: Zatem czekamy. I przypominamy, według doniesień medialnych Dawid Kacprzyk, były koordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Południowym, a także były radny Koalicji Obywatelskiej w warszawskiej dzielnicy Ursus, miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobić w ubiegłym roku 1 600 000 zł.
2: Na prowadzonym przez Kacprzyka oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki, a kompleksowe badania miały być im wykonywane niemal bezpośrednio po dokonaniu przez nich rejestracji.
1: Kacprzyk zrezygnował w poniedziałek z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej. Wczoraj z funkcji radnego dzielnicy Ursus złożył też wniosek o zawieszenie w prawach członka Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.
2: Senator Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Karczewski będzie gościem rozmowy o 7 w RMF FM i w internetowym radiu RMF24.
1: Tematami nie tylko Szpital Południowy, także przyszłość reformy ochrony zdrowia oraz możliwość ponadpartyjnej współpracy właśnie w tej sprawie.
2: Zapraszamy w imieniu Piotra Salaka już za niespełna pół godziny.
1: Początek rozmowy w faktach o 7, ciąg dalszy w informacyjnym radiu RMF 24. Mieszkańcy, leczcie się sami. To już apel burmistrza miasteczka Norbello na Sardynii. Miasteczka, w którym nie ma lekarza.
2: W wydanym rozporządzeniu wprowadził obowiązek samoleczenia oraz wydał zakaz pogarszania stanu zdrowia.
1: Burmistrz Mateo Manca wyjaśnia, że sposób wyzdrowienia pozostawia samodzielnej inicjatywie obywatela wobec niemożności uzyskania profesjonalnych wskazówek na terenie gminy. Dokument z takimi sarkastycznymi zapisami wysłany został do rządu premier Giorgi Meloni.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Radio RMF 24. Informacje i muzyka. Andrew.

cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49.

0: Radio RMF 24 mówi wam dzień dobry, to jest piątek i to jaki piękny piątek, prawda? 19 czerwca, Stanisław Karczewski z PiS, za chwilę po 8 Dariusz Klimczak z PSL. To nasze niejedyne propozycje w tym poranku informacyjnym, który zaczynamy oczywiście od faktów. Ewa Kwaśny, Tomasz Stańszewski czekają, jest 7.
1: I zapraszamy. A na początek nowy unijny budżet. O trudnych negocjacjach w Brukseli korespondentka RMF FM.
2: Nie będzie zaplanowanych na dziś rozmów USA-Iran w Szwajcarii, informuje szwajcarski resort spraw zagranicznych.
1: W lipcu mamy poznać wyniki kontroli NIK-u w Szpitalu Południowym w Warszawie.
2: O aferze w tej placówce, także w rozmowie o 7 w RMF FM i internetowym radiu RMF 24.
1: Naszym gościem będzie Stanisław Karczewski, senator PiS-u. Polska szykuje się na gorącą debatę o przyszłym budżecie Unii Europejskiej. W drugim dniu szczytu głównym tematem będzie dyskusja o unijnym budżecie na lata 2028-2034.
2: A na linii faktów korespondentka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borgino. Kasiu, zatem kto z kim pokłóci się i dlaczego?
3: Zetrą się dwa obozy, kraje domagające się większych cięć i oszczędności, takie jak Szwecja, Niemcy czy Holandia, oraz państwa takie jak Polska czy Hiszpania, broniące funduszy dla regionów i rolnictwa. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz już ostrzegał, że negocjacje będą bardzo trudne, a premier Hiszpanii Pedro Sanchez ocenił, że państwa są bardzo daleko od porozumienia. To będzie jednak dopiero początek targów, bo do właściwego starcia dojdzie dopiero w grudniu, gdy trzeba będzie wypracować ostateczne porozumienie w sprawie wysokości unijnego budżetu.
2: A dziś nie dojdzie do planowanych w Birkenstock, luksusowym górskim kurorcie w Szwajcarii, rozmów USA-Iran, informuje o poranku MSZ Szwajcarii.
1: Wcześniej Biały Dom informował, że wiceprezydent USA J.D. Vance nie poleci do Szwajcarii na, jak to określono, techniczne rozmowy z Irańczykami.
2: To właśnie wiceprezydent miał osobiście prowadzić amerykański zespół negocjacyjny. Rozmowy dotyczyć miały m.in. zniszczenia wzbogaconego materiału nuklearnego Iranu.
1: Kiedy w takim razie do negocjacji dojdzie, tego na razie nie wiadomo.
2: W lipcu natomiast poznać mamy wyniki kontroli NIK w Szpitalu Południowym w Warszawie, tym, w którym to zatrudniony do wczoraj był Dawid Kacprzyk, młody lekarz i były już radny Koalicji Obywatelskiej.
1: To on w rok zarobił niemal 1 600 000 złotych i miał załatwiać politykom tej formacji korzystanie ze szpitala bez kolejek.
2: Wczoraj Kacprzyk oddał placówce 500 000, korygując 33 faktury od końca stycznia ubiegłego roku do ostatniego wtorku, 16 czerwca.
1: W faktach o poranku Michał Radkowski, dzień dobry.
4: Witam, dzień dobry.
1: Michale, także w lipcu ruszyć ma kontrola zatrudnienia i wynagradzania personelu medycznego. Zatem NIK bierze się za sprawdzanie, jak działają szpitale.
4: Tak jest. Zacznie od kilku placówek. Kontrolerzy NIK sprawdzą, czy i jak działają tam przepisy, to w których szpitalach się pojawią, jest tajemnicą. Ma być to element zaskoczenia, słyszę w Najwyższej Izbie Kontroli, ale wkrótce kontrole ruszą w całym kraju. Przypomnę, w środę premier zwrócił się do Izby o przeprowadzenie, jak to określił, całościowej kontroli tam, gdzie dochodziło do nadużyć. A na to potrzeba czasu, mówi mi Bartłomiej Pograniczny, rzecznik Najwyższej Izby Kontroli.
5: Kompleksowe kontrole mają to do siebie, że zajmują rzeczywiście czas, bo pewnie dla jednych osób ważniejsza będzie sytuacja w lokalnym szpitalu, dla innych w innym, ale potem oczywiście musimy zebrać te informacje, szerszej informacji.
4: Na razie do NIK nie wpłynął wniosek o tę kontrolę. Jak nieoficjalnie ustaliłem, szanse, że raport będzie gotowy przed przyszłorocznymi wyborami, są zerowe.
6: Zapraszamy na rozmowę w RMF FM.
1: I w internetowym radiu RMF 24. Piotr Salak i jego gość, dzień dobry.
0: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7 jest Stanisław Karczewski, senator Prawa i Sprawiedliwości, były marszałek Senatu, ale też lekarz. Dzień dobry, panie senatorze.
7: Dzień dobry, panie rektorze, dzień dobry państwu.
0: Pan podniesie rękę w Senacie za rządową ustawą o powiązaniu zarobków lekarzy z PESEL?
7: Niepewno tak, choć to nie jest główny problem, bo problemem tu w tym przypadku w sprawie afery pana Dawida Kacprzyka jest nepotyzm, partyjniactwo i kolesiostwo.
0: Ale
7: i
0: rozumiem, że
7: powinno być rozliczenie absolutne polityczne, bo to był członek Platformy Obywatelskiej, bardzo aktywny, wspierający Platformy Obywatelskiej, powinien do dojść i tutaj do, honorowo powinien przewodniczący Platformy
0: już Obywatelskiej. Już się zrzekł swojego członkostwa w Koalicji Obywatelskiej.
7: Przewodniczący Platformy Obywatelskiej w Warszawie powinien podać się, jeśli ma troszeczkę honoru, podać się do dymisji, bo to, co się wydarzyło, jest po prostu kompromitujące.
0: A czy
7: to nie jest kwestia zarobków.
0: Panie senatorze, jeśli zapytam tylko ustawę, bo to jest bardzo ważny dokument. moment. Jeżeli pańskim zdaniem ta ustawa przejdzie o powiązaniu zarobków z PESEL-em, prezydent Nawrocki ją podpisze, czy zawetuje pana zdaniem?
7: To nie jest pytanie do mnie. Panie redaktorze, ja tej ustawy, no mamy tylko szkic tej ustawy, prawda? To nie jest problem, zarobki. To nie są zarobki, tylko to dojenie kasy. No przecież tutaj ukradziono. Jeżeli facet w przeciągu kilku dni dokonuje korekty 33 rachunków, no więc tutaj miał pełną świadomość, że po prostu oszukuje, kłamie, doi kasę. No więc to jest problem. Tutaj powinny być decyzje polityczne. Jeśli ci politycy mają chociaż odrobinę honoru, powinni podać się do dymisji.
0: I nie o tym tylko pan Kasprzyk,
7: ale przede wszystkim przewodniczący Platformy Obywatelskiej, pod skrzydłami którego doszło do największej afery w służbie zdrowia, do jakiej mamy do czynienia.
0: I o tym będziemy rozmawiać, panie senatorze. Stanisław dziękuję. Karczewski razem z nami, senator Prawa i Sprawiedliwości, słuchaczom RMF FM. Pięknie dziękujemy, ale kontynuujemy nasze spotkanie w Radiu RMF 24. Panie senatorze, pan mówi, pieniądze to nie problem, ale z drugiej strony słyszę, że system jest ślepy bez tej ustawy, jeżeli nie będzie powiązania ustawy z PESEL-em lekarzy i że w gruncie rzeczy nikt nie wie, ile lekarze zarabiają.
7: To, panie redaktorze, to jest absolutna wymówka. No, przecież nie mamy w tej chwili żadnej analizy zarobków wszystkich w Polsce, prawda? Ja się bardzo cieszę, że lekarze zarabiają dobrze, bo lekarze
0: ale
7: powinni
0: aż tyle, panie senatorze?
7: Dobrze. Lekarze powinni zarabiać dobrze.
0: A co to, jak to pan nazywa
7: ja nie wiem,
0: dobrze?
7: Wie pan, ja nie jestem w stanie powiedzieć, czy aż tyle. A ile, panie redaktorze?
0: A ja wiem ile, bo Naczelna Rada Lekarska ma takie stanowisko. Nie
7: ale
0: wiem, czy
7: nie,
0: pan się
7: ale
0: z tym
7: bo
0: zgadza.
7: Pan powiedział aż tyle, to znaczy ile?
0: No na przykład 1,5 miliona w roku.
7: 1,5 miliona, ale przecież te pieniądze zostały wydojone z systemu. Tutaj mamy do czynienia z kradzieżą, po prostu z kradzieżą. Ten człowiek powinien odpowiadać karnie, bo przecież ukradł pieniądze.
0: Ale tak Dawid Kasprzyk oddaje 0,5 miliona, to i tak zostaje mu 1 milion rocznie. To jest mało czy dużo, pana zdaniem?
7: To jest dużo, ale to jest godny zarobek. Na pewno nie zarobek dla lekarza, który pracuje 2 lata w zawodzie, czy nie ma specjalizacji, pracuje w 4 miejscach, kombinuje, jeździ Porsche między 4 miejscami pracy. To jest absolutna kompromitacja człowieka i kompromitacja tych ludzi, którzy za to odpowiadają.
0: A jak ja czytam stanowisko Naczelnej Rady Lekarskiej, to w tym stanowisku, jeśli chodzi o zarobki lekarzy, jest napisane, że powinni zarabiać lekarz ze specjalizacją, trzykrotną średnią krajową. Ta średnia krajowa to około 9 tysięcy, czyli wychodzi mi, że tak około 28 tysięcy miesięcznie. To rozumiem, są godne zarobki, czy trochę za mało, panie senatorze?
7: To są godne zarobki, ale tak jak mówię, panie redaktorze, do tej pory nie było mowy na temat zarobku, bo przecież nic na ten temat nie było mowy. Mamy do czynienia z człowiekiem, który oszukał, który kradł pieniądze i powstał problem zarobków. A moim zdaniem to nie jest kwestia zarobków, tylko zupełnie inne kwestie. Tu w tym przypadku, w przypadku pana Dawida Kasprzyka, no to jest przede wszystkim kradzież pieniędzy z systemu. I te kontrole, o których przed chwileczką słyszeliśmy, bo ja słuchałem tych wiadomości RMF-u, bardzo dobrze, że NIK przeprowadzi kontrolę w szpitalach, bo powinny być kontrole, absolutnie. Ja byłem dyrektorem szpitala i przychodziły kontrole i zawsze miałem jakieś pewne obawy, ale byłem bardzo zadowolony, bo sprawdzano, kontrolowano, zwracano uwagę na pewne nieprawidłowości, pewne niedociągnięcia, ale taka kontrola powinna być zawsze robiona. A gdzie jest Narodowy Fundusz Zdrowia? Dlaczego nie kontroluje wydatków? No to
0: zaraz, panie senatorze, ale czy ja dobrze pana usłyszałem? Bo pan mówi tak, że młody człowiek ukradł, zabrał z systemu, czyli generalnie pańskim zdaniem system działa dobrze i system jest prawidłowo skonstruowany?
7: Ale to nie jest kwestia systemu, tylko to jest kwestia tego człowieka. No przecież wie pan,
0: no więc no, właśnie
7: nie
0: o to
7: sądzę,
0: pytam,
7: żeby...
0: czy pańskim zdaniem system działa dobrze? Czy z tym tego systemu w ogóle nie trzeba zmieniać?
7: A system trzeba zmieniać. No wszyscy mamy absolutną świadomość i nie tylko na podstawie tego przypadku, że system działa źle. Mamy bardzo długie kolejki, długi czas oczekiwania na badania, likwidację oddziałów, likwidację szpitali. No więc wie pan, panie redaktorze, jeżeli w dalszym ciągu będziemy robili to, co robi Platforma Obywatelska, a Platforma Obywatelska wyraźnie idzie w kierunku prywatyzacji polskiej służby zdrowia.
0: A jakie pan ma na to dowody, dojdziemy... panie senatorze?
7: No mam bardzo wiele dowodów na to, dlatego że to, co się dzieje w tej chwili, to jest właśnie kierunek prywatyzacji. Mamy sprywatyzowaną stomatologię, mamy sprywatyzowaną podstawową opiekę zdrowotną.
0: No ale sprywatyzowana zasadzie... stomatologia, wybaczy pan, to nie jest wina Koalicji Obywatelskiej, bo to
7: no
0: jest...
7: No może pan bronić, no może pan być adwokatem Platformy Obywatelskiej, ja akurat nie jestem adwokatem Platformy
0: Obywatelskiej. Nie, ja jestem tylko pacjentem gabinetów stomatologicznych i wiem, że taka sytuacja w gabinetach stomatologicznych zaczęła się wraz z rządami
7: Koalicji. Co robi Platforma Obywatelska. A Platforma Obywatelska, panie redaktorze, w tej chwili obcięła i zlikwidowała ograniczenia w diagnostyce, wprowadziła, co się bardzo niekorzystnie odbija już w tej chwili pacjenci. Ja cały czas pracuję z pacjentami, więc wiem, pacjenci przychodzą i ja kieruję ich na kolonoskopię. Pacjent przychodzi i mówi, że będzie miał w przyszłym roku.
0: Pan pracuje
7: więc
0: z pacjentami, panie senatorze, cały czas,
7: proszę,
0: tak?
7: Mi dokończyć.
0: Oczywiście.
7: Proszę dokończyć. No pan obronił Platformę, więc ja panu daję dowód.
0: No
7: pan
0: cieszę się, że pan wierzy w taką moją pewną moc, że ja mogę obronić Koalicję Obywatelską.
7: No ale próbuje pan i na pewno będzie to próba nieskuteczna, no bo wszyscy doskonale wiemy, że jeśli chodzi o służbę zdrowia, to Platforma Obywatelska nie ma żadnego w tej chwili ani pomysłu, ani nie miała pomysłu. No wprowadzenie pani, która była, nie miała ze służbą zdrowia nic do czynienia, uczenie się przez pół roku systemu, no odbiło się jednak no, na tym, że ten system się załamuje.
0: Panie senatorze, ale wracając do systemu ochrony zdrowia, bo pan powiedział, że pan się spotyka z pacjentami, czyli pan, rozumiem, cały czas pracuje w szpitalu.
7: Nie, ja nie pracuję w szpitalu, pracuję w ośrodku zdrowia, przyjmuję pacjentów troszeczkę tak uzupełniająco w podstawowej opiece zdrowotnej i pracuję w ambulatorium
0: specjalistycznym. I ma pan umowę cywilnoprawną?
7: Mam umowę, tak, tak.
0: Uważa pan, że te umowy cywilnoprawne powinny zostać, czy kontrakty powinny zostać zlikwidowane, jeśli chodzi o lekarzy?
7: Nie, no wie pan, no myślę, że nie zlikwidujemy. Natomiast wie pan, ja też się zastanawiam, jak wiele osób pracujemy nad programem reformowania służby zdrowia. Mamy pomysły, które przedstawiliśmy już. Będziemy jeszcze je dopracowywać i to jest problem, bo 75% ma pan rację, 75% lekarzy pracuje na umowach zlecenie.
0: Także i pan.
7: Słucham?
0: Także i pan.
7: No ja inaczej, wie pan, ja jestem już emerytem, no więc pan wybaczy.
0: Rozumiem,
7: no
0: ale pytanie jest takie, czy to nie jest pewnego rodzaju element chorego systemu? Czy
7: nie,
0: powinno być
7: to
0: tak,
7: nie,
0: że lekarz...
7: To nie jest, panie redaktorze, to nie jest, wie pan, myślę, że tutaj źródeł kłopotów w służbie zdrowia powinniśmy poszukiwać gdzie indziej.
0: To gdzie?
7: Największe wydatki są w szpitalach. To zresztą, jak widać, ten pan młody doktor pracował w trzech szpitalach, prawda? W trzech szpitalach i w jednej podstawowej opiece zdrowotnej, w czterech miejscach. No więc wie pan, no w moich czasach, kiedy zaczynałem pracę, no nie było mowy, żebym ja pracował w dwóch szpitalach czy w trzech szpitalach. No, nie ma mowy, żebym pracował w czterech.
0: To być zakaz pracy w placówkach publicznych i placówkach prywatnych jednocześnie?
7: Wie pan, na tym bardzo poważnie myślimy i oddzielenie takiej pracy. Albo pracujesz w państwowej służbie zdrowia, którą kontrolujemy. Wiemy, ile lekarz pracuje, bo to też jest ważna i istotna sprawa, a mianowicie czas pracy lekarzy.
0: Bo my tego nie wiemy, przyznaje pan, panie senatorze.
7: Ja z przerażeniem przeczytałem opinię pana Donalda Tuska, który powiedział, nie rozmawiajmy o długości pracy. Właśnie ja chcę rozmawiać o długości pracy lekarzy. W trosce o lekarza, a przede wszystkim w trosce o pacjentów, bo lekarz, który jest niewyspany, lekarz, który jest zmęczony, lekarz, który jest wypracowany, będzie popełniał błędy. W Stanach Zjednoczonych robi się dokładne badania i określa się, że lekarz zmęczony, lekarz, który pracuje dużo, robi wiele błędów.
0: Poza sporem. To jest pełna zgoda, panie senatorze.
7: Absolutnie musimy doprowadzić do sytuacji takiej, w której lekarze nie będą tyle pracować.
0: Tylko tak,
7: to
0: słucham tego,
7: nienormalne.
0: Co pan mówi, panie senatorze.
7: Natomiast
0: pan mówi tak, jeśli pan pozwoli, pan mówi tak, pensje, nie rozmawiajmy o tym, bo to nie jest problem. Umowy cywilnoprawne...
7: Nie, ja nie mówię, że to nie jest, panie redaktorze.
0: Jeśli pan pozwoli, to ja tylko dokończę. Pan mówi tak, pensje to nie jest najważniejszy problem, może w ten sposób. Umowy cywilnoprawne to nie jest najważniejszy problem. To w takim razie co jest problemem, żeby naprawić ten system? Łączenie prywatno-publicznych obowiązków w służbie zdrowia też nie jest problemem.
7: No nie, to, jest, no jest problemem, przecież powiedziałem, że w naszym... Nie, no panie redaktorze, no powiedziałem, że w naszym programie, w tym wstępnym takim, mamy absolutny zakaz pracy w prywatnej i w państwowej służbie zdrowia. No to jest zupełnie naturalne, że powinniśmy...
0: Jeżeli tak będzie, czy nie będzie kolejek wtedy?
7: Wie panu, powiem tak, że nie ma czarodziejskiej różdżki i nie ma jednego rozwiązania, które naprawi system. To jest wiele spraw, wiele elementów. Nie mówimy o profilaktyce, bardzo mało mówimy o profilaktyce. Przeznaczamy na to bardzo małe środki. W krajach europejskich przeznacza się 4-5%, u nas 2%. To jest po prostu za mało. Jeśli nie będzie profilaktyki, będzie coraz więcej chorób cywilizacyjnych, zawałów, udarów i raków. To jest podstawa.
0: To dlaczego nie zrobiliście z tym nic, panie senatorze? gdy rządziliście przez 8 lat?
7: Zrobiliśmy bardzo wiele, panie redaktorze, i to naprawdę...
0: To jakie były nakłady na profilaktykę w czasach 8 lat rządów?
7: Ale panie redaktorze, pan mówi, co się powinno zrobić, a pan mówi... Pan zadaje pytanie, więc proszę, żeby pan mi dał możliwość odpowiedzi, dobrze? A nie tykał się, że nie zrobiliście. No nie zrobi się wszystkiego. Nie ma czarodziejskiej różdżki. Ja nie wyjdę do ludzi i nie powiem, że zlikwidujemy limity przyjęcia, jak powiedział Arłukowicz i Nitras. No oszukali społeczeństwo. Pana oszukali, innych oszukali. Zagłosowali na Platformę Obywatelską, która oszukała społeczeństwo. Oni zlikwidowali limity tylko dla swoich. Tylko dla swoich członków partii w Warszawie. To
0: przypomnę
7: jest skandal,
0: panu, że pamięta pan, panie senatorze, również skandal, natomiast... kiedy kule woził do Jarosława Kaczyńskiego jeden z dyrektorów warszawskich szpitali, kiedy Jarosław Kaczyński pojawił się w szpitalu w Lublinie, również był zamykany pół oddziału. Pamięta pan te wszystkie sprawy?
7: Nie, proszę pana, nikt nie ukradł pieniędzy, to po pierwsze. Nikt nie kradł pieniędzy pod parasolem pana Kierwińskiego, bo to on tam trzyma parasol ochronny i powinien się podać do dymisji, bo to jest skandal, to co się wydarzyło w Warszawie. Natomiast wie pan, zawiezienie kul prezesowi, co jest przestępstwem, proszę pana? My z jednej strony mówimy o przestępstwie, a pan mówi o dowiezieniu kul. No to wie pan, porównuje mrówkę do słonia.
0: Ale
7: no to
0: panie senatorze, pan jest inteligentnym człowiekiem,
7: ten hejt,
0: pan, o czym
7: który
0: mówimy.
7: Się leje, proszę pana, na moje 400 tysięcy, na maseczki, to jest po prostu próba odwrócenia uwagi od tego, co się wydarzyło. Od złodziejstwa, od bezczelnego korzystania ze służby zdrowia, od stworzenia, panie redaktorze, stworzono w szpitalu publicznym, państwowym, na który płaci pan i ja, stworzono salonik dla polityków Platformy Obywatelskiej. No przecież to jest niebywała sytuacja. No to jest coś skandalicznego. Panie Te dojenie senatorze. Pieniędzy, oszukiwanie, 33 rachunki i o tym nie rozmawiamy, a pan się pyta, dlaczego my nie podwyższyliśmy.
0: Nie, rozmawiamy,
7: my zwiększyliśmy,
0: rozmawiamy o tym, jak
7: panie redaktorze, pan chce
0: zdrowia.
7: Wiedzieć, co zrobiliśmy, co zrobiło Prawo
0: ja
7: i Sprawiedliwość.
0: Co można zrobić, żeby ten system naprawić?
7: Pierwsze powiedziałem, profilaktyka, a druga podstawowa opieka zdrowotna i specjalistyka po to, żeby odciążyć szpitale, tam gdzie są największe wydatki, czyli odwrócić piramidę świadczeń zdrowotnych. To jest taki cel i to trzeba cały czas, nowy minister zdrowia, który będzie z Prawa i Sprawiedliwości, to dwa takie drogowskazy. Profilaktyka i odwrócenie piramidy świadczeń zdrowotnych.
0: A czy nowy minister...
7: Informatyzacja... Panie redaktorze, pan mi da dokończyć,
0: to nie jest sprawa taka,
7: że to jest czarodziejska różdżka. Już mieliśmy jedną czarodziejkę, która się skompromitowała. Nie ma dotknięcia czarodziejskiej różdżki, która uzdrowi system. Jest wiele elementów, które należy wprowadzić.
0: I o tym chcesz panem porozmawiać.
7: Więc ja o to pytam. No, ale pan mi przerywa, prawda? Więc pan mi nie pozwala dokończyć myśli. Następnym elementem, który należy, a my to rozpoczęliśmy, to jest informatyzacja służby zdrowia. Absolutna. To ona wtedy wyeliminuje takie przypadki, kiedy się przyjmuje, może nie zawsze i w każdym przypadku, bo jakaś tam, wie pan, możliwość takiego nieuczciwego działania, do którego mieliśmy tutaj, które mieliśmy w Warszawie u pana Kacprzyka, który stworzył przecież salonik VIP dla polityków Platformy Obywatelskiej. No to jest coś niebywałego, a pan mówi o kulach dla prezesa.
0: Mówię o przywilejach, że jest grupa ludzi uprzywilejowanych,
7: no,
0: którzy
7: to
0: mają
7: jest dowiezienie kul,
0: drogę...
7: No wie pan, no ja sam, jakby prezes
0: a
7: do mnie...
0: A zamykanie pół oddziału w szpitalu w Lublinie to jest w porządku,
7: ale nie było zamkniętego pół oddziału, proszę pana, i to, no trzeci raz już pan o tym mówi, a tutaj porozmawiajmy o złodziejstwie, o okradzeniu i o tym, że ktoś doił pieniądze. I teraz powinno się sprawdzić, czy to był pojedynczy przypadek, czy tego dojenia
0: a
7: jest,
0: pańskim
7: proszę
0: zdaniem
7: pana,
0: to nie był pojedynczy
7: wszędzie.
0: Przypadek?
7: Ja myślę, że nie i że świadczenie usług, bo tutaj co było? Na czym polegało to dojenie? Chociaż nie pozwoli mi pan dokończyć tego wątku dotyczącego reformowania służby zdrowia, no ale trudno. To jest temat na wiele godzin rozmów, prawda?
0: A ja bym chciał do tego wrócić właśnie.
7: No to pan wróci, dobrze, ale to pan zadał mi pytanie dotyczące tego, czy to odosobniony przypadek. Podejrzewam, że nie i dlatego to trzeba sprawdzić. Trzeba odpolitycznić służbę zdrowia, bo polska służba zdrowia, jak samorządy, została upolityczniona. I to, wie pan się zapytał mnie, czy ja pracuję w szpitalu. Mnie ze szpitala zwolniono po prostu z powodów politycznych, bo ja jestem z PiS-u, a była pani z PSL-u i zwolniła mnie. No to też skandaliczna sytuacja. Zwolniła mnie z pracy po ponad 40 latach pracy bez żadnego zastrzeżenia co do mojej pracy. A nawet sama mówiła, że pracowałem dobrze.
0: A jak pan mówi,
7: natomiast
0: panie
7: jestem
0: senatorze,
7: stary i nie powinienem już pracować.
0: A jak pan mówi o upolitycznieniu szpitali, jeśli wejdę panu w słowo, bo to jest bardzo ciekawy wątek. Jak pan mówi o upolitycznieniu szpitali, to co pan ma na myśli? Pan uważa w takim razie, że szpitale powinny być, nie wiem, tylko i wyłącznie we władzy marszałka województwa?
7: Wie pan, my już w 2014 roku mieliśmy taki w programie naszym, mówiliśmy o takiej możliwości, czy tak, ma pan rację. Ja jestem zwolennikiem tego, aby absolutnie wszystkie szpitale były zarządzane przez jednego. Tak, to jest absolutnie i nasz fundament również naszego programu, ujednolicenie organów założycielskich szpitali.
0: No to wtedy
7: czy to
0: pani
7: ma
0: senatorze
7: być marszałek województwa, panie redaktorze? To tutaj ten element, o którym pan słusznie zwrócił uwagę, upolitycznienia, znowu wchodzi w rachubę.
0: Otóż to.
7: Wie pan, ale to jest kwestia inna. Wie pan, ja obserwuję to, co się dzieje w polskiej służbie zdrowia i w szpitalach powiatowych, które są w dramatycznej sytuacji. Jeśli się nie zrobi porządku z tymi szpitalami, to naprawdę będziemy... na SOR-ach będą jeszcze dłuższe kolejki, bo
0: ale ja
7: ci pacjenci, którzy zwracają się do...
0: Bardzo ciekawe to, co pan powiedział o tych marszałkach województwa, bo zdaje pan sobie sprawę, panie senatorze, doskonale, także jako lekarz, jako były dyrektor szpitala, że jeżeli marszałek województwa będzie właścicielem szpitali, to będziemy mieli kadencyjność, jeśli chodzi o dyrektorów
7: pan,
0: szpitali,
7: chodzi,
0: że co 4 lata,
7: no,
0: gdy będzie się zmieniała władza, będzie się zmieniały
7: pan,
0: władze w szpitalu.
7: No akurat co 5, wie pan, bo no w tej chwili wybory samorządowe są co 5, wie pan. Na pewno będzie to niekorzystne, no ale nie zrobimy idealnego systemu, wie pan. No tutaj jakieś, no, jakieś niebezpieczeństwa i zagrożenia istnieją. Natomiast ujednolicenie organów założycielskich ma absolutnie sens, dlatego że szpitale konkurują między sobą, konkurują o pacjenta, konkurują wcześniej o lekarza, więc te pensje takie wygórowane, z którymi mamy do czynienia, bulwersują społeczeństwo, no wynikają z tego, że pacjenci, że lekarze no, są po prostu kuszeni tymi pieniędzmi przez szpitale, za mało lekarzy. Musimy mieć więcej lekarzy. Musimy mieć
0: 140 tysięcy lekarzy w Polsce, panie senatorze,
7: no,
0: to jest naprawdę
7: cały
0: za mało.
7: Ale cały czas brakuje lekarzy.
0: Jesteśmy w średniej europejskiej, jak popatrzymy na ilość lekarzy na 1000 mieszkańców.
7: Ale cały czas lekarzy brakuje. Brakuje w oddziałach, brakuje w szpitalach.
0: Brakuje w małych jednostkach, panie no, senatorze. Mówię, pan wie o tym doskonale. No. To problemem nie jest ilość lekarzy, problemem jest ich rozmieszczenie w kraju.
7: No to ma pan rację, że absolutnie to też tu powinniśmy wprowadzić takie zachęty dla lekarzy, którzy podjęliby pracę. Sam, wie pan, ten problem już występował ponad 40 lat temu. Ja poszedłem do małego szpitala, ponieważ tam między innymi, dlatego że tam dawano mi mieszkanie i dawano mi kredyt, duży kredyt, 100 tysięcy. Jeśli zostanę tam przez 7 lat, to będę dalej pracował.
0: Ale pan mówi o zachęcie dla młodych lekarzy, czy bardziej o nakazie, czy powiedzmy mamy
7: wie pan, żadnych...
0: Ale wie pan, do czego nawiązuje, panie senatorze? Mówi o tym, że człowiek kończący medycynę dostaje informację. Owszem, kształciłeś się na Uniwersytecie Medycznym, ale teraz musisz odpracować, nie wiem, 5-7 lat w małym szpitalu powiatowym. Uważa pan, że takie rozwiązanie należy wprowadzić, czy
7: żadnych
0: nie?
7: Nakazów, natomiast zachęty, tak, zachęty. Zachęty i wie pan, nakazy, no ja jestem bardzo przeciwny wszelkim nakazom, zakazom, więc myślę, że tutaj jakieś tylko...
0: A pan by konsolidował szpitale, panie senatorze? Pan uważa, że należy stworzyć bardziej system?
7: Ja nie wiem,
0: system,
7: co to znaczy konsolidacja.
0: Już panu mówię,
7: bo to jest bardzo...
0: Ja
7: wiem, panie redaktorze, tylko że to się nie sprawdza. No pani minister przyszła, to też warto powiedzieć, bo przed podjęciem pracy też bardzo dziwne, że pani minister milczy. No mamy następną panią minister, no, która się nie wypowiada, która właściwie, wie pan, no to też jest żenujące. Chociaż też warto sprawdzić oświadczenie majątkowe. No 100 tysięcy przed pracą, rozpoczęciem pracy w ministerstwie zarabiała miesięcznie. No to też widać, że jednak no, ta konsolidacja, no opłacała się pani minister.
0: To wracając do reformy służby zdrowia, tak. Panie senatorze, na koniec. Ograniczenie pieniędzy dla lekarzy, pan mówi tak czy nie?
7: Nie, ja nie mówię, że ograniczenie. Z żadnym ograniczeniem, nakazem i zakazem. Nie
0: dobrze,
7: jestem za tym.
0: Dobrze, to jest
7: natomiast
0: jedna sprawa.
7: Ilość pracy, wie pan, lekarz musi być wypoczęty. My mamy tachometry dla
0: kierowców.
7: Kierowców, prawda? A lekarz, prawda, po 4-5 dyżurach. No,
0: czyli ograniczenie czasu pracy dla lekarzy, mówi pan tak. Tutaj mówi
7: ja
0: pan tak.
7: Ja tutaj jestem tak. Ograniczenie. Racjonalne. Lekarz musi odpocząć. Lekarz musi się znaleźć.
0: Następna sprawa.
7: Mieć czas dla rodziny. Musi mieć też czas na rozwój poza medycznym. No, tak to
0: następna sprawa, prawda. Rozdzielamy praktykę prywatną i w placówkach tak, publicznych, tutaj jestem, nie może być połączenia, rozumiem, tak?
7: Jestem za tym, choć tutaj no pewne wyjściowo tak, a to jest sprawa na pewno z Izbą Lekarską do dyskusji, do debaty, do rozwiązań, które mają miejsce w całej Europie. Nie jest tak, że lekarz pracuje wszędzie, gdzie tylko chce.
0: A jeżeli lekarze będą protestować, to co z tymi protestami
7: nie,
0: zrobić?
7: Nie, to nie protesty, tutaj jest dialog. Jest potrzebny dialog, rozmowa i nawet jeszcze przed, powiedzmy, tą ustawą. Jestem gotów do takiej rozmowy, do takiej debaty ze środowiskiem lekarskim, pielęgniarskim. Robiliśmy wiele spotkań dotyczących problemów w służbie zdrowia i pracownicy służby zdrowia skarżą się na to, że nie ma dialogu. Nikt z nimi nie rozmawia.
0: To jeszcze jestem ciekaw pańskiego zdania, bo to za rządów Prawa i Sprawiedliwości wprowadzono ustawę o wynagrodzeniach w podmiotach leczniczych i dzisiaj w pewnym sensie płace osób zatrudnionych w jednostkach służby zdrowia, ochrony zdrowia muszą rosnąć. Ministerstwo Zdrowia chce zamrożenia tej ustawy na 2 lata. Pan uważa, że to jest dobry pomysł, czy nie?
7: Wie pan, ja bym musiał się zorientować. Wie pan, to są pieniądze, które trudno mi powiedzieć, wie pan, w tej chwili.
0: Ale nie mówi pan nie.
7: Nie mówię, to znaczy nie dlaczego, dla tego rozwiązania proponowanego. Raczej mówię nie. Natomiast musiałbym się zastanowić, poznać szczegóły i również opinie środowisk medycznych. Osoby, z którymi rozmawialiśmy, są absolutnie temu przeciwne.
0: No trudno się dziwić, bo to byłyby
7: nie,
0: pieniądze.
7: Nie, wie pan, bo to nie chodzi tylko o pieniądze i o wynagrodzenia dla lekarzy. No przecież mamy całe zespoły, nie tylko pielęgniarki, nie tylko personel pomocniczy i personel fachowy. No więc musimy dbać i musimy pamiętać również o tym personelu.
0: Tak mówi Stanisław Karczewski, senator Prawa i Sprawiedliwości, także lekarz. Gość rozmowy o 7 w Radiu RMF 24. Pięknie dziękujemy, panie senatorze.
7: Dziękuję bardzo, kłaniam się. Dobrego dnia państwu życzę. Dziękuję.

0: reklama.
1: Już w najbliższą niedzielę Motobazar w Motoparku. Największa w regionie giełda dawnej motoryzacji, militariów i staroci. Kup, sprzedaj zabytkowy samochód, motocykl, części i akcesoria. Gratka dla wielbicieli techniki i historycznych sprzętów codziennego użytku. Motobazartorun.pl. Let's
2: go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej. Przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Редактор

0: Czas na fakt o 7.30. Ewa Kwaśny i Tomasz Stanisiewski zapraszają.
1: Zarobki nie są problemem. Problemem jest dojenie kasy. Tak mówi gość Piotra Salaka w RMF FM i internetowym radiu RMF24, senator PiS Stanisław Karczewski.
2: Chirurg i jednocześnie polityk zaznacza, że historia Dawida Kacprzyka, koordynatora SOR w Stołecznym Szpitalu Południowym, to przykład nepotyzmu i kolesiostwa.
3: Jeżeli facet w przeciągu kilku dni dokonuje korekty 33 rachunków, no więc tutaj miał pełną świadomość, że po prostu oszukuje, kłamie, doi kasę. No więc to jest problem. Tutaj powinny być decyzje polityczne.
1: Stanisław Karczewski apeluje właśnie o decyzje polityczne, w tym dymisję tych, pod skrzydłami których doszło do tej afery dotyczącej Szpitala Południowego.
2: Polacy chcą zmian dotyczących praw jazdy dla obcokrajowców.
1: Kolejne wypadki z udziałem taksówkarzy pochodzących spoza Polski, jak ten w podwarszawskiej Zielonce, sprawiają, że jesteśmy w tej kwestii coraz bardziej radykalni.
2: W warszawskim studiu witamy Tomasza Terylkowskiego.
4: Dzień dobry.
2: Tomku, czy w tej sprawie możliwe są zmiany?
5: Większość z nas ich chce. Iblis na zlecenie Rzeczpospolitej zapytał Polaków, czy wszyscy kierowcy taksówek, niezależnie od narodowości, powinni mieć zdany również polski egzamin na prawo jazdy. Wyniki są jednoznaczne. Aż 84% respondentów odpowiedziało, że bezwzględnie powinni taki egzamin u nas przejść. To mogłoby zwiększyć bezpieczeństwo na drogach, ale też chronić, przynajmniej w pewnym zakresie, rynek polskich usług transportowych. Czy jednak jest to na szybko możliwe? O to zapytam gościa porannej rozmowy RMF FM, którym będzie minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
6: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
1: Kup teraz, zapłać później. Ten mechanizm coraz częściej wita w naszych portfelach.
2: Polacy pokochali płatności odroczone i o tym już teraz Igor Skrzypek. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, kłaniam się. 32 miliony transakcji na kwotę 5,5 miliarda, złotych łącznie. To dane Biura Informacji Kredytowej tylko za pierwsze 4 miesiące tego roku. Czy taka popularność płatności odroczonych oznacza, że Polakom brakuje środków na zakupy? No niekoniecznie.
8: Analizę pokazuje, że korzystanie z odraczania płatności nie jest wyłącznie odpowiedzią na bieżącą sytuację finansową konsumentów. W dużej mierze odzwierciedla ono różnice psychologiczne, czyli to, jaki mamy sposób podejmowania decyzji, jaki mamy poziom tolerancji ryzyka, jakie mamy podejście do konsumpcji, albo jakie mamy podejście do zarządzania swoim budżetem.
7: Tłumaczy psycholog biznesu profesor Katarzyna Sakścińska z Uniwersytetu Warszawskiego. Dla impulsywnych klientów płatności odroczone mogą być zagrożeniem, bo przypominamy, to nie jest branie na zeszyt, lecz forma sprzedaży ratalnej. Nieterminowe płatności mogą zaszkodzić naszej zdolności kredytowej. W ostatnich miesiącach płatności odroczone pewnie przydałyby się kierowcom na stacjach paliw. Dla zmotoryzowanych mamy dobre wieści. Kolejne spadki cen paliw nadchodzą. W rafineriach Orlenu o poranku obniżki i to duże. Benzyna 95 w Hurcie jest najtańsza od początku marca. Tak samo w przypadku oleju napędowego. W weekend będzie taniej o kilkanaście groszy za litr. Obniżki na pylonach w dłuższej perspektywie może nieco psuć dolar. To w tej walucie rozliczana jest ropa i dolar zwyżkuje do 3 zł 73 groszy. To najwięcej od prawie 3 miesięcy. Dolar jest na fali zwyżkowej po ostatnich ruchach amerykańskiej rezerwy federalnej. Rynek nie spodziewa się, że w tym roku za oceanem będą obniżki stóp procentowych. Inne kursy bez drastycznych zmian. Euro po 4 zł 26 groszy, frank szwajcarski 4,61, funt brytyjski 4,91.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.

0: Za 23 minuty będzie godzina 8, to jest poranny program w radiu RMF 24. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry.
0: Wyspany, zadowolony, uśmiechnięty.
1: No tyle branek padało,
0: no tak,
1: tyle
0: jak to po już tylu dniach mundialu. Powiem ci, że dzisiaj rozmawiałem ze znajomym, który mówi tak. Wiesz co, przestawiłem sobie zupełnie funkcjonowanie. Śpię w ciągu dnia, pracuję w nocy, przez to mogę oglądać mecze na mundialu. No, może to jest jakiś pomysł,
1: posłuchaj, tak, prawda? Trochę trudny do realizacji z wielu przyczyn. No,
0: podzielę się jeszcze z tobą.
1: Dziecka do szkoły, no po takiej zmianie czasu to by było jeszcze
0: oczywiście,
1: o jakiejś północy. Tak,
0: nie odprowadzisz przedszkolaka na północ do przedszkola. To rzeczywiście, to jest raczej trudne. Natomiast muszę ci się podzielić z pewną refleksją. Po raz kolejny przegapiłem to, co najważniejsze w meczu, bo oglądałem spotkanie Szwajcarii z Bośnią i Hercegowiną. Nie dało się tego oglądać. Do 70 minuty.
1: Tak, no
0: I potem myślę sobie, idę spać.
1: Był taki cytat w jednym z polskich filmów. Rozkręcili się chłopcy, prawda?
0: Zdecydowanie, bo skończyło się 3-1.
1: No, wynik był świetny. 4-1.
0: 4-1. No widzisz, przegapiłem kolejną bramkę.
1: Dużo się tam w końcówce działo i rzeczywiście, bo i Szwajcaria, i ta Bośnia w pierwszych meczach nie zachwyciły, więc to nie był taki chyba mecz pierwszego wyboru, jeśli chodzi o to, o czym myśleli kibice. No tutaj dużo w grze Szwajcarów rozkręciły zmiany, bo Manzambi to jest taki piłkarz grający we Freiburgu, który ma być jedną z takich młodych gwiazd tego mundialu. Zobaczymy, czy się sprawdzi. No, dwie bramki strzelił w tym akurat spotkaniu, więc i jego wejście, i wejście Vargasa, który też strzelił bramkę, więc tutaj akurat, jak to się teraz ładnie mówi, trener zarządził meczem, więc to dobre zarządzanie Murata Yakina dało te bramki. No, właściwie ten gol Bośniaków już na 3-1 generalnie w ogóle w doliczonym czasie padł jeszcze dwie bramki, więc ten gol Bośniaków już tak późno. Szwajcarzy się rozkręcili.
0: Tak. A co powie pan o Kanadyjczykach?
1: No, to jest historyczny dzień dla piłki w Kanadzie. Oczywiście ta piłka w Kanadzie to jest, no, dopiero od paru lat mają swoją ligę i tak dalej. Kilka klubów gra w MLS amerykańskiej, ale piłka, no, to jest kraj hokeja cały czas.
0: Wygrali,
1: a tutaj
0: 6-0,
1: wygrali,
0: tak?
1: Pierwszy mecz na mundialu 6-0 z Katarem. Katarczycy kończyli ten mecz w 9. Dwie czerwone kartki w tym spotkaniu. Co ważne, 3 gole strzelił Jonathan David. To jest piłkarz Juventusu, krytykowany po pierwszym meczu. Nieudany mecz tego napastnika, ten pierwszy na mundialu. Zastąpił go w drugiej połowie Larin i wtedy strzelił bramkę Bośni i Hercegowinie. Teraz Larin od pierwszej minuty i też z golem, a Jonathan David 3 bramki.
0: To więc Kanada w takim razie już w następnej rundzie.
1: No, mają już 4 punkty, nie powinno już im tutaj nic zagrozić, rzeczywiście. Jedna rzecz, która jest istotna w tym spotkaniu, to nie było jakieś takie chamskie zagranie. Trochę przypadków w tym było, ale złamana noga Ismaila Kone, to jest defensywny pomocnik Kanadyjczyków, czyli no ważny piłkarz na boisku. I teraz sobie spójrzmy na reprezentację Polski. Facet cały sezon zagrał w Serie A, w Sassuolo. 36 meczów. Chyba 5 czy 6 bramek. Nie grałby w reprezentacji Polski. Generalnie, jak sobie patrzymy na nasze możliwości, pewnie byśmy go rozważali. Na pewno byłby powoływany, więc to jest duża strata dla Kanadyjczyków. Piłkarz, jedna istotna rzecz, katarski piłkarz przeprosił, był w szatni, no rozmawiał, jakby... To nie był faul.
0: Osobista tragedia, tak, tego piłkarza, to też
1: będzie
0: trzeba
1: operacja,
0: wspomnieć.
1: Tak, no i
0: jeszcze o jakim wyniku jeszcze powinniśmy wspomnieć z nocy?
1: No, myślę, że Meksyk trzeba powiedzieć, no bo drugie zwycięstwo, trochę wymęczone,
0: czyli też
1: ale
0: pewne
1: z Koreą.
0: Miejsce.
1: Tak, no 6 punktów. Duży błąd bramkarza Korei tutaj, nie złapał piłki po dośrodkowaniu, no i bramka tak padła jedyna w tym meczu, więc Meksyk tak się może trochę prześlizguje, bo ten mecz z RPA też nie był zbyt dobry, ale jest, udało się, dwa zwycięstwa.
0: Nie mów tego
1: są
0: w Mexico City, proszę.

0: że się Meksyk prześlizguje.
1: Na szczęście się nie wybieram, rzeczywiście bym tak nie powiedział. Zawiedli Czesi. Drugi raz zawiedli, bo zremisowali tylko z RPA 1-1, a to RPA naprawdę nie gra fajnej piłki. Natomiast Czesi i w meczu z Koreą, przypomnę, prowadzili, ostatecznie przegrali. Tutaj prowadzili i zremisowali. No jeżeli jedziesz na mundial i w dwóch meczach prowadzisz i żadnego nie wygrasz, to nie jest dobrze.
0: To jeszcze powiedz mi, dlaczego dzisiaj tej nocy nie powinienem spać?
1: No pewnie bym ci znalazł jakieś powody, no ale nocy, czyli pomijamy mecz USA-Australia, który mi się wydaje bardzo ciekawy. No ale to 21, to chyba pan redaktor nie idzie spać tak wcześnie.
0: Nie idę.
1: Obie drużyny pierwsze mecze wygrały i to może być fajne spotkanie. Szkocja-Maroko, wydaje mi się, że to może być w nocy, o północy się zaczyna, czyli też jeszcze
0: rozważę,
1: nie tak najgorzej.
0: Powiem tak.
1: To może być interesujące spotkanie, no ten wyspiarski styl Szkotów kontra naprawdę dobra reprezentacja, jaką jest Maroko. I no jeszcze może to trochę już tak Brazylia, Haiti. Ja jestem ciekaw tej Brazylii, czy na tle tego Haiti ona pokaże nam takie kanarkowe granie, jak potrafiła przed laty i będzie kilka bramek, czy jednak będzie się męczyła? Czyli czy Carlo Ancelotti jest w stanie tę Brazylię uruchomić, czy nie bardzo?
0: 7-0. 74.
1: Dlatego dawno. No tak, natomiast i chyba najmniej. Ten nad ranem Turcja, Paragwaj to chyba nie polecam. To chyba bym polecał bardziej się jednak wyspać.
0: No, dzięki. Kibicu. Patryk Serwański w takim razie z rozkładem nocy piątkowo-sobotnie, a także z podsumowaniem tego, co się wydarzyło na mundialu. Pięknie dziękujemy. Radio RMF 24. Fakty sportowe oczywiście na naszej antenie o 8.30, a teraz za 19 minut 8.

0: I za kwadrans będzie godzina 8, radio RMF 24. Ja, panie redaktorze, nie zdążyłem się po głowie podrapać. Pan mi mówi, że już się kontrola w szpitalu południowym zakończyła?
1: Tak,
0: to nawet nie miałem tej świadomości, że oni tam byli. Zdążyli wejść i wyjść już w tym czasie?
1: I to się stało nawet w styczniu, proszę pana.
0: A jak to w styczniu? Czyli...
1: A ja myślałem,
0: że to premier zlecił dopiero po tej całej aferze.
1: A nie.
0: Michał Radkowski razem z nami, reporter RMF FM. Rozmawiamy oczywiście o kontrolach w szpitalach po tej wielkiej aferze w warszawskim szpitalu południowym. Ta kontrola w szpitalu południowym, jak mówi Michał, już się zakończyła i to dosyć dawno, ale rozumiem, że szpitale w całej Polsce będą kontrolowane. To wróćmy do tej kontroli w szpitalu południowym. Jak to się zakończyła w styczniu, mówisz?
1: Tak, no bo to mogłoby się wydawać, że kontrola ruszyła w momencie, kiedy się dowiedzieliśmy o tej wielkiej aferze, a to nieprawda. Kontrola ruszyła we wrześniu zeszłego roku, a zakończyła się w styczniu tego roku, a więc jak szybko liczę, trwała 5 miesięcy. I to, jak się okazuje, wcale nie jest ani mało, ani dużo, bo takie kontrole czasami potrafią zająć nawet kilka lat. A ta kontrola, pewnie zapytasz mnie, tak sobie myślę, dlaczego ona ruszyła we wrześniu?
0: Nie, ja cię zapytam o coś zupełnie innego. Dlaczego ona nic nie wykazała w takim razie?
1: A tego jeszcze nie wiemy.
0: A teraz musi być kontrola kontroli, żeby się dowiedzieć, dlaczego kontrola...
1: Nie, proszę pana, to są procedury. Najwyższa Izba Kontroli pracuje według bardzo ściśle określonego harmonogramu, ma przepisy, których musi się trzymać. A jak to dokładnie działa, to powie panu i naszym słuchaczom. Bartłomiej Pograniczny, rzecznik Najwyższej Izby Kontroli.
2: Kiedy już kończymy czynności kontrolne, przygotowywane są wystąpienia pokontrolne z badania poszczególnych jednostek, bo czasem kontrole dotyczą jednej jednostki, a czasem są szerokie, gdzie badamy kilka różnych instytucji w ramach jednej szerszej kontroli. Jeżeli jest to taka szersza kontrola, to po każdym badaniu jednostki powstaje wystąpienie pokontrolne, taki mały raport. Badana jednostka ma prawo złożyć swoje zastrzeżenia, ma na to 21 dni, a potem my musimy je rozstrzygnąć, czy są zasadne, czy nie. Kiedy to zrobimy, powstaje już formalne wystąpienie, a jeśli to jest właśnie ta szersza kontrola, gdzie jest kilka takich wystąpień, potem powstaje informacja pokontrolna zbierająca te wszystkie wątki, przekazująca rekomendacje, no już podsumowująca, jak wygląda sytuacja w danym obszarze.
1: To jest trochę tak jak w sądach, czyli musimy tak naprawdę poczekać. Po tej kontroli NIK przedstawił szpitalowi, jakie ma zastrzeżenia i wątpliwości. Szpital może się do tego odnieść, no i dopiero jak się do tego odniesie, to będziemy mogli poznać wszystkie...
0: Ale Michał, cały czas tego nie rozumiem, bo przekładając to z kontrolnego na polski... Dlaczego ta kontrola nie wykazała nic, żadnych nieprawidłowości związanych chociażby z zatrudnieniem pana Dawida Kacprzyka?
1: Znaczy, my tego nie wiemy, bo tego się dowiemy dopiero na początku lipca. Wtedy ma być przedstawiony raport pokontrolny i wtedy wszystkie wnioski po tej kontroli zostaną nam przedstawione. I być może tam, znaczy ja się tego spodziewam, że możemy się dowiedzieć bardzo wielu zastrzeżeń. Jestem w zasadzie ciekawy, czy czegoś nowego się dowiemy, bo o tym, że dochodziło do nieprawidłowości, to my wiemy już od kilku dni.
0: No tak.
1: Trochę na podstawie tego, co dziennikarze ustalili.
0: Natomiast i trochę na
1: myślę,
0: podstawie tego, co sam Dawid Kacprzyk napisał w swoim oświadczeniu. Gdyby nie był radnym, w ogóle byśmy o tym nie wiedzieli.
1: Oczywiście, że tak. Jeszcze tylko wyjaśnię słuchaczom, że to, że ta kontrola rozpoczęła się w zeszłym roku, wynikało z tego, że Najwyższa Izba Kontroli dostała takie informacje o różnych zastrzeżeniach co do sytuacji finansowej w tej placówce i na własną rękę rozpoczęła taką kontrolę.
0: Bo rozumiem, że to, czy takie przypadki jak z Dawidem Kacprzykiem w warszawskim szpitalu południowym zdarzały się w innych szpitalach w Polsce, teraz będzie sprawdzane, tak?
1: No tak, mówił o tym premier, chciałby wyjaśnienia tej sytuacji, bo może być tak, że rzeczywiście nie jest to odosobniony przypadek. Premier mówił o takiej całościowej kontroli, ale to też nie jest tak, że hop siup i już następnego dnia kontrolerzy ruszą. To trochę czasu musi zająć. No a jak przebiega cały taki proces, to znów oddajmy głos rzecznikowi NIK.
2: Nasze kontrole dotyczą kwestii finansowych i organizacyjnych. Badamy umowy, badamy właśnie czas pracy, różne grafiki. Takie kontrole są też szerokie. To nie jest tak, że my teraz się skupimy na bardzo jednym wąskim aspekcie, tylko taka kontrola obejmuje pewien zakres. Badamy umowy, badamy dokumenty, często przesłuchiwani są świadkowie, czasem powoływani są biegli, dlatego też nasze kontrole trwają kilka tygodni, kilka miesięcy, a nawet są to dłuższe okresy. Wszystko po to, żebyśmy rzeczywiście zweryfikowali daną sytuację jak najszerzej.
1: No, dlatego ja bym się nie spodziewał szybko takiej informacji o tym, jak to wygląda w innych placówkach, bo no, usłyszałem tak nieoficjalnie, że szansa na to, że pojawi się taki końcowy raport dotyczący w ogóle funkcjonowania wszystkich szpitali w Polsce, no to jest raczej perspektywa lat niż miesięcy.
0: Zaraz, jak to lat? A to nie zdążą przed wyborami w 2007?
1: Nie, proszę pana, nie ma na
0: to. No jeszcze by spróbowali, prawda?
1: No właśnie, więc dużo gadania, ciekawe co z tego będzie, no ale tutaj chyba nasza rola, żeby pilnować tego wszystkiego.
0: Ja tu jestem od kontrolowania czasu.
1: Tylko mogę powiedzieć słuchaczom, że jeśli ktoś wie o tym, że gdzieś coś nie działa tak, jak powinno, to może do Najwyższej Izby Kontroli dać znać, żeby się zajęła tym szpitalem. Oni takie wnioski biorą pod uwagę.
0: Tak mówi Michał Radkowski, reporter RMF FM. Pięknie dziękujemy, Michał.
1: Dziękuję.
0: Za 10 minut, niespełna, będzie godzina 8. Przypomnę, po godzinie 8 u Tomasza Terlikowskiego w rozmowie porannej RMF FM Dariusz Klimczak już jest na kawie z

0: Radio RMF 24, program poranny, program piątkowy 19 czerwca. Czasami o dzikach mówimy lekko i przyjemnie i z uśmiechem, ale czasami mówimy o tym całkiem poważnie, bo sprawa jest poważna. Okazuje się, że krakowskie kliny są wręcz terroryzowane przez te sympatyczne skądinąd zwierzęta. Jak mówią nam mieszkańcy krakowskich klin, wczoraj po południu locha zaatakowała wózek z jednorocznym dzieckiem. Konieczne było przewiezienie malucha do szpitala. Na szczęście nie doznał żadnych obrażeń, więc wszystko się dobrze skończyło, ale podjęcie działań w tej sprawie jest niezbędne dla naszego bezpieczeństwa. Tak usłyszał od mieszkańców nasz reporter, który pojechał na miejsce, czyli Paweł Konieczny.
1: To są całe rodziny, czyli mama z kilkoma mniejszymi dzikami i sobie spacerują po traktach takich, których normalnie ludzie chodzą z pieskami czy z dziećmi. Na pewno przy takich sytuacjach gdzieś tam Straż Miejska jest informowana, ale też kwestia odłowienia tych dzików i przeniesienia w inne miejsce. Też osiedla, które tutaj powstały, to są ich naturalne miejsca siedlisk, więc to trochę my weszliśmy na ich teren, ale trzeba by znaleźć jakiś złoty środek.
2: Tak naprawdę Straż Miejska niestety, ale nie pomaga chyba za bardzo w tej kwestii. Rozmawiałam z panią, która jest kierowcą taksówki i opowiadała mi o historii, kiedy razem z przyjaciółką chciały wyjść przed blok. Tam miały część właśnie, która należała do mieszkania, taki mały ogródek. I co się okazało, pod drzewem leżał dzik. I panie zadzwoniły między innymi na Straż Miejską i gdzieś jeszcze chyba do kilku innych punktów. Niestety dostały informację, że wszystkie te instytucje są bezradne w tej kwestii, tak? Nikt nie jest w stanie nic z tym zrobić. Trzeba poczekać, aż dzik się wyśpi i po prostu sobie pójdzie.
3: Dawniej stawiali takie klatki, że można je wywozili. W tym momencie nic z tym nie robią, mam wrażenie.
4: Jest jakaś taka obawa, że może być ich tu więcej, mogą być groźne?
3: Wie pan co, ja myślę, że ludzie sobie trochę sami sobie winni, dlatego że jak widzą dziki, to podchodzą, robią zdjęcia, kręcą filmiki, a to jakby nie było, jest dzikie stworzenie. A jeszcze teraz, jak mają małe, no to nie ma się co dziwić, że mogło atakować. Myślę, że za mało ludzie po prostu zdają sobie z tego sprawę.
5: Na Borkowskiej to prawie każdego dnia, na Komuny Paryskiej ostatnio Straż Miejska stała, żeby dzieci w ogóle dały radę przejść przez plac zabaw, który się tam znajduje. Nie ma praktycznie dnia teraz, żebyśmy nie spotkali tutaj dzików.
4: Jest jakaś obawa z tego powodu?
5: No na pewno, oczywiście, że tak, bo te dziki jednak przelatują między dziećmi, więc z tym jest dość duży problem. No myślę, że ktoś z miasta musi się tym wreszcie porządnie zająć. Mieliśmy tutaj spotkania kilka razy, próbowaliśmy zaprosić gości z miasta, z urzędu, żeby zadziałali, bo jednak boimy się o dzieci, bo to jest zarówno i wieczorem, i rano. No to są ogromne już watahy, to są ogromne ilości tych dzików. W tym roku znowu są młode, jest znowu kilkanaście małych, plus jest jeden taki duży na Borkowskiej, który na stałe w lasku mieszka i to też jest dość problematyczne.
0: Ja tylko dodam, że ta sytuacja z dzikami dotyczy nie tylko oczywiście krakowskich klin, ale też jest to poważny problem. Niestety kłopotem jest to, że w związku z afrykańskim pomorem świń z ASF nie można tych dzików odławiać i wywozić do lasu gdzieś daleko. I w związku z tym jest to poważna sprawa. Na godzinę 8 w związku z aktywnością dzików na terenie klin zwołano posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa. Radio RMF 24. Przypominamy, że fakty zwołujemy do studia faktów na godzinę 8 punktualnie, a to już będzie za 3 minuty. Szybka kawa. Nie wiem, czy się nie poparzycie, nawet jeżeli to jest piątek 19.

0: proszę, to już 8 na zegarach. Zaglądamy do studia faktów. A tam co za niespodzianka? Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski, jak zwykle. Zaraz potem Tomasz Terlikowski.
1: Prezydent Warszawy odwołał zarząd szpitala południowego. A co z decyzjami politycznymi?
2: Już za chwilę w faktach.
3: Dane szalone, niewrażliwe.
1: Sąd w Londynie ma wydać dziś decyzję w sprawie ekstradycji do Polski Michała Kuczmiarowskiego,
2: byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.
1: W porannej rozmowie w RMF FM naszym gościem jest Dariusz Klimczak, minister infrastruktury z PSL.
2: Zarząd placówki odwołany. Co z odpowiedzialnością polityczną za wydarzenia, które miały miejsce w Szpitalu Południowym w Warszawie?
1: To sprawdza reporter RMF FM Kacper Wróblewski, z którym łączymy się w porannych faktach.
4: Dzień dobry.
1: Kacprze, czy ktoś z Koalicji Obywatelskiej poniesie odpowiedzialność za m.in. to, że politycy tej partii mieli być przyjmowani w tym szpitalu bez kolejki?
4: W tej chwili nic na to nie wskazuje, bo członkowie partii wybrali strategię: jeśli złapią cię za rękę, to mów, że to nie twoja ręka.
5: Myślę, że nie ma sensu wiązać wbrew powszechnej opinii tego skandalu ze strukturami Platformy Obywatelskiej.
4: Usłyszałem od Jana Grabca, szefa kancelarii premiera. Innego zdania jest opozycja.
6: Ten młody milioner został milionerem dzięki temu, że upasł się na majątku publicznym tylko i wyłącznie dlatego, że miał legitymację Koalicji Obywatelskiej.
4: Uważa poseł PiSu Andrzej Śliwka. Co ciekawe, politycy KO też nie zamierzają przyznać, kto rzeczywiście korzystał ze szpitala.
7: Myślę, że ci politycy, którzy byli tam, ewentualnie, jeżeli będą chcieli udzielić takich informacji, udzielą tej informacji. To są dane szalone, niewrażliwe.
4: Tak mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński, jednocześnie szef Koalicji Obywatelskiej w Warszawie, który, jak już zapowiadał premier, nie straci tego stanowiska.
2: Dane szalenie wrażliwe. Dawid Kacprzyk, młody lekarz, był już radny Koalicji Obywatelskiej, który w rok zarobił niemal 1 600 000 złotych i miał załatwiać politykom tej formacji korzystanie ze szpitala bez kolejek. Wczoraj oddał placówce 500 000, korygując 33 faktury. Sąd w Londynie ma wydać dziś decyzję w sprawie ekstradycji do Polski Michała Kuczmiarowskiego, byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.
1: Termin ostatecznego posiedzenia przesuwany był już kilkukrotnie. Na łączach korespondent RMF FM w Londynie Bogdan Frymorgan. Bogdanie, z czego wynikają te opóźnienia?
8: To ostatnie zarządzono na wniosek obrony, która argumentuje, że Kuczmiarowski nie spełnia warunków ekstradycyjnych, ponieważ nie usłyszał w Polsce formalnych zarzutów. Nie usłyszał ich, bo wyjechał z kraju. Ponadto obrona wskazuje na niepokojący jej zdaniem stan praworządności w Polsce. Bez względu na werdykt londyńskiego sądu, obie strony zapowiadają, że zamierzają odwołać się od decyzji. To może znacznie przedłużyć procedurę, która toczy się w brytyjskim wymiarze sprawiedliwości od września ubiegłego roku. Na Michale Kuczmiarowskim ciążą zarzuty polskiej prokuratury. Zarzuca mu ona udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
9: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
1: W warszawskim studiu gotowi do rozmowy Tomasz Terlikowski i jego gość. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, moim gościem jest Dariusz Klimczak, minister infrastruktury PSL. Witam, panie ministrze.
11: Dzień dobry.
10: Ostatnio przed momentem na stronach ministerstwa pojawiła się informacja, że Maciej Lasek został odwołany. O co chodzi?
11: Tak, to prawda. Zgodnie z decyzją prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik do spraw CPK Maciej Lasek został odwołany z dniem dzisiejszym, a powołany na to stanowisko został dotychczasowy wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za kolej, pan Piotr Malepszak.
10: Ale dlaczego? Co się stało? Jakieś zarzuty wobec ministra Laska? Niedopatrzenia, niedopełnienie obowiązków? O co chodzi?
11: Wczoraj wieczorem przekazałem panu ministrowi Laskowi dokument podpisany przez prezesa Rady Ministrów. Tam nie ma uzasadnienia, jest odwołanie. Rozmawiałem z panem Maciejem Laskiem, to jest on nie przedstawiał żadnego uzasadnienia, przekazał mi jedynie, że to jest na jego prośbę, to on złożył dymisję.
10: Czyli Maciej Lasek poprosił o dymisję, a nie premier chciał go zdymisjonować.
11: Tak mi przekazał pan Maciej Lasek, że to jest na jego prośbę, to on złożył dymisję. Powiedział mi, że pewien etap ważny budowy nowego lotniska i kolei dużych prędkości został zamknięty, z jego punktu widzenia kluczowy. Tutaj zaznaczył, że w poniedziałek będzie podpisana najważniejsza z dotychczasowych umów wykonawczych, czyli fizyczne rozpoczęcie pracy budowy terminala i lotniska na budowę fundamentów pod terminal, tak zwane palowanie. To jest kluczowa sprawa, ponieważ po podpisaniu tej umowy, która nastąpi w najbliższy poniedziałek, firma przejmuje plac budowy i na przełomie lata, jesieni wbije pierwszą symboliczną łopatę.
10: Ta pierwsza łopata we wrześniu.
11: Nie znam dokładnej daty, ale to będzie na przełomie sierpnia, września. We wrześniu najprawdopodobniej rozpocznie się wbijanie tak zwanych pali, czyli fundamentowania terminala.
10: Dobrze, to zmieniamy temat. PSL, Ministerstwo Obrony ma sukces. Stany Zjednoczone potwierdziły, że chcą rozmawiać i chcą doprowadzić do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce.
11: To jest wielki sukces Polski, ale także prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza, który jest ministrem obrony narodowej i to jego...
10: No prezydenta również, jak rozumiem, bo prezydent też ma tutaj swoje zasługi.
11: Uważam, że kluczową rolę odegrał wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, bo to jego robocze kontakty ze swoim odpowiednikiem, prace, nad którymi, które toczyły się od dawna, no przyniosły sobie finał, dlatego Władysław Kosiniak-Kamysz poprosił premiera, Radę Ministrów o specjalną uchwałę upoważnienie do tego, żeby mógł już fizycznie prowadzić prace dotyczące przygotowania bazy i wszelkiego rodzaju innych czynności, które mają na celu przyjęcie żołnierzy amerykańskich.
10: Ministerstwo Infrastruktury będzie w tym jakoś uczestniczyć?
11: Tak, rozmawiałem z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem na ten temat. To jest wielkie przedsięwzięcie infrastrukturalne, bo tutaj to chodzi także o te kompetencje, które są dedykowane do ministra infrastruktury. Tak, będę wspierał Ministerstwo Obrony Narodowej w wybudowaniu nowej bazy, która będzie, gdzie będą mieszkali żołnierze i ich rodziny amerykańskie.
10: Panie ministrze, gdzie to może być?
11: To zostawię ministrowi, premierowi Kamyszowi. Wiem, że zgłaszają się do niego już samorządowcy z całego kraju, którzy chętnie także włączą się w ten proces. To bardzo poważne przedsięwzięcie.
10: Ale to będzie raczej duże miasto, gdzieś na zachodzie kraju, czy bardziej jednak wschód? To jest miasto trochę mniejsze?
11: To będzie wspólna decyzja Amerykanów i naszego rządu. Musi zostać wybrane odpowiednie miejsce, do tego przygotowane. Opinia amerykańska oczywiście jest bardzo ważna, ale my także będziemy rekomendowali te miejsca w Polsce, które z naszego punktu widzenia wojskowego, ale także infrastrukturalnego, strategicznego są predestynowane
10: czyli
11: do tego, żeby
10: miejsce,
11: było.
10: Czyli jakie miejsca, panie ministrze, jakie by pan, jako minister infrastruktury, jakie by pan promował?
11: Chętnie bym na ten temat powiedział, ale nie jestem do tego upoważniony i na początku uważam, że te rozmowy powinny się odbyć w Ministerstwie Obrony Narodowej.
10: A jakie są koszty szacowane takiej budowy infrastruktury? Bo wiadomo, że to jest potężna inwestycja.
11: Bardzo duża, tym bardziej, że wymagania Amerykanów są także duże. Naturalnie sprostamy im, bo nam zależy na tej stałej bazie.
10: A czego oni chcą? Takiego pan mówi, że są bardzo duże. To znaczy, czego by chcieli?
11: Znaczy, no, muszą być odpowiednie warunki. Tak, nie chciałbym tutaj unikać tej dyskusji, ale nie jestem upoważniony do tego. To są strategiczne sprawy. To są warunki zarówno te ściśle wojskowe, jak te zwykłe mieszkaniowe, infrastrukturalne.
10: Ale to idzie w miliardy, rozumiem, dolarów.
11: Nie chciałbym tu się posługiwać żadnymi kosztami. Uważam, że bezpieczeństwo nie ma ceny, szczególnie w tych uwarunkowaniach geopolitycznych, które dzisiaj są za naszą wschodnią i nie tylko wschodnią granicą.
10: Panie, jeszcze zmienimy na chwilę temat. Coraz więcej Polaków, no z badań Ibris dla Rzeczpospolitej wynika, że ponad 83%, 84% w zasadzie chciałby zmian dotyczących prawa jazdy dla obcokrajowców. Szczególnie chodzi o tych, którzy jeżdżą na taksówkach lub innych formach tego transportu publicznego. Szykowane są takie zmiany. Polacy chcieliby, żeby oni zdawali dodatkowy egzamin.
11: Podzielam opinię Polaków, tej większości, która się wypowiada, że chcą się po prostu czuć bezpiecznie w ruchu drogowym. Bo
10: myślę,
11: nie chodzi...
10: że wszyscy są zachwyceni, że pan podziela tę opinię, ale pan ma możliwości to zmienić.
11: Od tego, czy podzielam, czy nie podzielam, zależy, czy wystartujemy z pracami. Ja podzielam i tutaj nie musiał się wydarzyć ten wypadek, o którym
10: Zielący,
11: pewnie wszyscy...
10: Tak, pod Warszawią.
11: Tak, w Ząbkach, ponieważ przygotowywaliśmy uszczegółowienie tej ustawy, która weszła w życie w połowie roku 2024, gdzie zmieniły się przepisy dotyczące wymagań dla tych, którzy są obcokrajowcami i chcą pracować na taksówkach, mówiąc w skrócie. Uważamy, że ta zmiana, którą jeszcze nasi poprzednicy zaproponowali, a weszła w życie, kiedy już my rządziliśmy, jest zbyt powierzchowna.
10: Czyli co byście chcieli zmienić głębiej?
11: Jest kilka kwestii. Takie najbardziej, które działają na wyobraźnię, to przede wszystkim chcemy uszczegółowić wymagania dotyczące powiązania licencji i samochodu, tak żeby tutaj ta sprawa była jasna. I druga sprawa, czyli związana z niekaralnością kandydata na kierowcę w takiej firmie taksówkarskiej, czy na aplikację, czy jakiejkolwiek innej. Dotychczas wymaga się tylko zaświadczenia o niekaralności z polskiego systemu, a wiemy, że jeżeli ktoś przyjechał z państwa spoza Unii Europejskiej, no jak jest od kilkunastu czy kilku tygodni w Polsce, no trudno, żeby był w tym systemie. Więc będziemy wymagać zaświadczenia o niekaralności z kraju pochodzenia.
10: Dobrze. Na tym kończymy nasze spotkanie w Radio RMF FM, ale ten temat pozostanie jeszcze w Radio RMF 24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube. A ja przypomnę, naszym gościem jest Dariusz Klimczak, minister infrastruktury PSL. Panie ministrze, a ten dodatkowy egzamin, bo to jest też taki postulat, który wprost się pojawia, żeby osoby spoza Unii Europejskiej, obcokrajowcy, zdawały częściowo albo całkowicie egzamin na prawo jazdy w Polsce, tak żeby, no bo to jest ten argument, który wraca przy tym wypadku w Zielonce, że kierowca miał powiedzieć, że u nich w kraju tak się jeździ, w związku z tym wykonywał absolutnie niedopuszczalny manewr w Polsce.
11: Część z tych osób musi zdać egzamin teoretyczny, czyli bo naszym słuchaczom i widzom, internautom należy wyjaśnić, że jest różnego rodzaju, są kierowcy, ci, którzy mają prawo jazdy europejskie z Unii, z konwencji wiedeńskiej i genewskiej i spoza tej konwencji. Każdy jest zobligowany do stosowania innych przepisów. Chciałbym je uprościć, ujednoznacznić. Nie ma według mnie większego znaczenia, z jakiego państwa się pochodzi. Oczywiście doceniam rolę konwencji, która ujednolica wiele przepisów.
10: Nie mówi pan o Unii Europejskiej, no bo tutaj...
11: Nie. Mówię o tym rozdziale konwencja wiedeńska, a państwa spoza konwencji.
10: To wyjaśnijmy naszym słuchaczom, bo zakładam, że większość z nas nie wie, jak to jest.
11: To jest konwencja o ruchu drogowym, ona ujednolica standardy dotyczące zdobywania prawa jazdy. Wiele państw, no na przykład spoza konwencji jest Bangladesz, a państwa postsowieckie generalnie należą, większość państw należy do konwencji.
10: Na przykład Ukraina.
11: Wiedeńskiej.
10: Tak. Ukraina, Gruzja.
11: Tak. Tak, one należą. I tutaj nie ma takich ostrych przepisów, że oni muszą zdawać się na egzamin.
10: A powinny być?
11: Uważam, że tak. Pracuje zespół analityczny w Ministerstwie Infrastruktury. Plan minimum to jest obowiązek odbycia kursu na ośrodku doskonalenia techniki jazdy. Natomiast nie wykluczamy i to też zależy od danych, które przedstawi nam Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, dane policji i tak dalej, i tak dalej. Też będę czekał na opinię Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Czyli... Bo chciałbym, żeby na ten temat wypowiedzieli się eksperci.
10: Panie ministrze, czyli kiedy możemy chciałbym się spodziewać żeby tu... zmiany?
11: Słucham?
10: Kiedy możemy się spodziewać zmian, panie
11: ministrze? One idą dwutorowo.
10: Na razie jest przygotowanie.
11: Te, o której mówiliśmy w części radiowej, one już zostały przekazane do wpisu wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów, bo nad nimi pracowaliśmy od jakiegoś czasu, a ta sprawa dotycząca obowiązkowego kursu czy szkolenia, to jest nowa inicjatywa i tutaj także przygotowujemy określone przepisy. Chciałbym, żeby je zakończyć pracę w tym roku.
10: I jeszcze pytanie o język, bo to też jest takie pytanie, zarzut, który wraca wśród części naszych słuchaczy, wśród części Polaków, że czasem trudno się dogadać z kierowcą na jednej z aplikacji, bo to głównie o tym mówimy, tych usług taksówkarskich na aplikacje.
11: Dogadać się to jedno, ale druga sprawa, no przecież oni także muszą przeczytać określone informacje, zrozumieć i tak dalej, więc wydaje się, ale chciałbym, żeby to potwierdzili ci, którzy będą rekomendowali tę zmianę przepisów, że no podstawowa znajomość języka polskiego powinna jednak być.
10: No to jeszcze na koniec pytanie, bo to też jest pytanie, które nie pada często, a nie obawiacie się, że to podroży jednak ceny tych usług, to znaczy jak się ograniczy dostęp do tego zawodu, to wzrośnie bezpieczeństwo, niewątpliwie, ale wzrosną też ceny.
11: Bardzo się cieszę, że pan redaktor profesjonalnie podchodzi do tego zagadnienia, bo tutaj nie chodzi o to jakąś taką niechęć tylko do tego, no bo wiadomo, że to jest konkurencja dla polskich taksówkarzy. Wiele osób dzisiaj ma jakiś dystans mniej lub bardziej uzasadniony do przedstawicieli niektórych państw, ale to zostawiam na boku. podstawa to jest bezpieczeństwo i uwarunkowania rynkowe. Jeżeli chodzi o transport drogowy rzeczy, no tam jest ogromny deficyt kierowców. Jeżeli chodzi o przewóz osób, także. Jeżeli spojrzymy, jaki procent w Polsce obcokrajowców pracuje w tych przewozach osób na aplikację, no to widzimy, że to jest prawie 50%. Więc to jest poważny problem i można... Znaczy,
10: wyeliminowanie ich zbudowałoby nowe problemy.
11: I na ten aspekt,
10: by wyeliminowały.
11: I na ten aspekt gospodarczy, funkcjonalny, dostępu do tego typu usług musimy także patrzeć. Musimy to po prostu wyważyć. I ja jako osoba, która zawsze stara się patrzeć na wszystkie argumenty, to będziemy starać się wyważyć je i wprowadzić takie przepisy, które zapewnią bezpieczeństwo ruchu drogowego, bezpieczeństwo pasażera, ale także nie utrudnią nam różnego rodzaju procesów gospodarczych.
10: Panie ministrze, zmieniamy temat. Premier, jak to się teraz słyszymy, jest wściekły. Niektórzy mówią, kierownik jest wściekły. Rozsierdził się na wydarzenia w warszawskim szpitalu południowym. Rozmawiał pan z premierem, z otoczeniem premiera?
11: Nie rozmawiałem na ten temat z premierem. Trudno się dziwić. Myślę, że nie tylko pan premier jest wściekły.
10: Pan też jest wściekły na to, co się wydarzyło?
11: Ja myślę, że bardziej należy się koncentrować na tym, jak zmienić przepisy, żeby do tego typu sytuacji nie dochodziło. No, jedna sprawa to pieniądze, ale po raz pierwszy w taki sposób naprawdę wyeksponowany dzisiaj dyskutuje się o organizacji. Nie ochrony zdrowia, systemu, ale organizacji pracy w placówce ochrony zdrowia, w szpitalu.
10: Fundamentalne pytanie brzmi, jak to możliwe, że lekarz z półtorarocznym stażem bez specjalizacji zostaje koordynatorem SOR-u? No. Sytuacja kuriozalna. To tak trochę jak ja bym teraz został pilotem myśliwca, bo kiedyś zrobiłem licencję na...
11: To bardzo wyraźnie, jak na dłoni pokazuje, jaki wielkim problemem w Polsce jest deficyt specjalistów, deficyt lekarzy.
10: Nie, to
11: lekarzy.
10: Nie jest deficyt specjalistów, to
11: właśnie,
10: jest
11: ten pan podobno
10: tego,
11: nawet nie ma specjalizacji.
10: No właśnie, to jest kwestia tego, że miał
11: to
10: dobre
11: jeszcze bardziej,
10: partyjne
11: jeszcze gorzej.
10: Powiązania samorządowe.
11: Znaczy, to także, że tutaj jest ta łatka partyjna i tak dalej, ale to też pokazuje, że lekarz bez specjalizacji jest koordynatorem szpitalnego działu ratunkowego. Nie jest ordynatorem, tylko znajduje się furtki.
10: Znajduje się politycznie. No panie ministrze, no to nie dlatego
11: znaleziono, że go
10: ulubiono.
11: Ale dlaczego politycznie pan twierdzi?
10: No dlatego, że on jest radnym Koalicji Obywatelskiej.
11: Nie myśli pan, że on został koordynatorem, bo jest z koalicji? No nie, myślę, że
10: pan
11: akurat
10: myśli, że
11: aż tak upraszczać, ja bym tego nie upraszczał. Problem polega na tym, że dzisiaj SOR zawsze był bardzo poważną częścią szpitala, szpitalny oddział ratunkowy. To, że jego koordynatorem jest osoba przed 30, bez specjalizacji, to jest duży problem. Skąd on się wziął? No ja bardziej jestem tej tezy, że po prostu lekarzy w Polsce brakuje, ale brakuje także takich, którzy podejmują się z specjalizacji czy obszaru działania.
10: Pan naprawdę nie widzi
11: bardziej...
10: związku między tym, że on jest radnym, jednym z ważnych działaczy Koalicji Obywatelskiej,
11: ale nie podpisuje się pod pana tezą, że został koordynatorem, bo jest Platformy, czy tam z Koalicji Obywatelskiej.
10: Nie, został koordynatorem dlatego, że miał znajomości i je politycznie wykorzystał. No to jakby, no przecież nie z zachwytu nad postacią i doświadczeniem półtorarocznym zrobiono go tym koordynatorem.
11: Jeżeli ma pan argumenty na to, że on w trybie konkursowym, bo nie wiem w jakim trybie został tam zatrudniony, ja widzę problem gdzie indziej. Uważam, że polski system ochrony zdrowia ma piekielny problem z kadrą.
10: Będzie reforma?
11: Nie ma lekarzy, nie ma chętnych do pracy na trudnych oddziałach. Przecież pan doskonale wie, że lekarze z oddziałów nie chcą schodzić na SOR. Tam jest najtrudniejsza praca w szpitalu.
10: Zapewniam, że lekarzowi rezydentowi...
11: W żaden sposób nie bronię tego pana, bo on skorygował faktury. Myślę, że kłopoty ma bardzo duże.
10: To bez dwóch zdań. Każdy lekarz z półtorarocznym stażem za 1 600 000 wziąłby te robotę.
11: Nie jestem w stanie podważyć pana tezy. To jest skandaliczne, że w sytuacji, w której ciągle jest problem z pieniędzmi na finansowanie świadczeń medycznych, ponad półtora miliona płaci się jednemu lekarzowi. Uważam, że jest nie do obrony to, że
10: potrzebne
11: mamy deficyt szpitali, deficyt lekarzy, a płacimy takie wielkie
10: pieniądze.
11: Panie ministrze,
10: kończąc ten temat, potrzebne jest dalsze rozliczenie, dalsze czyszczenie. W samym szpitalu wiadomo, że prezydent odwołał cały zarząd szpitala, ale może wyżej trzeba zastanowić się, czy nie uciąć pewnych głów.
11: Temat kontroli czasu pracy w systemie ochrony zdrowia, w tym lekarzy, to jest temat od kilkunastu lat. Ta afera, jestem przekonany, nie tylko mam nadzieję, jestem przekonany, że pomoże wszystkim tym, którzy odpowiadają za systemowe zmiany, żeby wreszcie był obowiązek kontroli pracy. Mam nadzieję, że także Izba Lekarska nie będzie tutaj protestowała i pomoże w uregulowaniu tych kwestii, które wpływają bardzo negatywnie na wizerunek lekarzy, izby i w ogóle zawodów medycznych.
10: Panie ministrze, to jest pytanie od naszych słuchaczy. Bardzo proszę wylosować dwa pytania od razu.
11: Ostatnio były pretensje, że nie zamieszałem, to teraz...
10: Nie, no proszę... Politycy zawsze mieszają, dziennikarze zresztą również. Bardzo proszę, pierwsze pytanie.
11: Profesjonalne podejście. Dlaczego zintegrowana sieć kolejowa ma ominąć Radom? To nieprawda. Radom jest w tej zintegrowanej. Ja mam przy sobie nawet broszurę, którą wydał Centralny Port Komunikacyjny Port Polska i jak tylko spojrzeć, to jest absolutnie, panie redaktorze, na tej mapie i z moich rozmów ostatnio z panem wiceprezesem Rachwalskim wynika właśnie, że właśnie połączenia w kierunku Opoczna, Łodzi i w innych kierunkach akurat pomogą Radomiowi, więc ta teza, którą ktoś tu zawarł, jest nieprawdziwa. Różnica pomiędzy tymi poprzednimi planami a obecnymi jest taka, że miało być wybudowane 2000 nowych linii kolejowych, a w tym planie, które zaproponował między innymi Port Polska, przedstawiciele spółki CPK, będzie tych nowych linii 4700. Poprzednicy planowali 9 tak zwanych szprych, tutaj jest, czy 10, proponowane jest drugie tyle magistrali kolejowych.
10: A połączenie i tak dalej, Radom-Łódź tak dalej będzie?
11: Na tej mapie jest korekta dotycząca właśnie tego połączenia w kierunku Łodzi. Zresztą wiem, że Radom z nowym rozkładem jazdy dopominał się o nowe, bezpośrednie połączenia do Łodzi i wiem, że taka propozycja padła ze strony Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.
10: To drugie pytanie od naszych słuchaczy. Bardzo proszę, tym razem już pan nie miesza, bo już było zamieszane. Bardzo tak. Proszę, drugie pytanie.
11: Czy ministerstwo wzorem Niemiec planuje wprowadzić obowiązek posiadania OC, rejestracji i homologacji e-hulajnog? Ja jestem cięty na hulajnogi, e-hulajnogi, mówiąc bardzo kolokwialnie, natomiast mówiąc już z punktu widzenia ministerstwa, zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób uregulować te kwestie związane z e-hulajnogami, z hulajnogami. Już rozpoczęliśmy ten proces jakiś czas temu w ustawie dotyczącej homologacji, tak aby do Polski nie były sprowadzane wynalazki z państw trzecich, nazwę to bardzo ogólnie, jakieś potwory elektryczne, które rozpychają, rozganiają wszystkich na chodniku. Tutaj współpracuję z policją i z MSWiA. Natomiast to są te wszystkie urządzenia, tak zwane urządzenia transportu osobistego. No to jest jakiś nowy wynalazek, no i prawo musi się szybko dostosować.
10: Bo właśnie przed chwilą dowiedzieliśmy się, że pani minister Sobkowiak-Czarnecka będzie wiceministrem obrony narodowej, czyli obejmuje nową odpowiedzialność w zakresie odpowiedzialności PSL-u.
11: Tak, potwierdzam tę informację. Pani minister już, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, jest już wiceministrem obrony.
10: Ktoś poleci za to, żeby będzie dodatkowy ministr, wiceminister, czy ktoś inny zostanie odwołany?
11: De facto pełniła już taką funkcję, ponieważ odpowiedzialność za program SAFE i uzbrojenie polskiej armii, to jest jedna z najważniejszych ról, jaką pełniła przy wicepremierze, ministrze obrony narodowej Władysławie Kośniaku-Kamyszu. Jeżeli mogę jedno zdanie, jej kompetencje oceniane są bardzo wysoko, zarówno przez Władysława Kosiniaka-Kamysza, jak i przez premiera Donalda Tuska, ale także środowisko międzynarodowe. Absolutnie potrzeba w polityce i w administracji takich osób, którzy zarówno sprawnie działają, są dobrze organizacyjnie, mają dużą wiedzę, ale z drugiej strony potrafią w dobry sposób komunikować się ze społeczeństwem i artykułować wszystko to, co po prostu sprawdza się później w praktyce życia. Więc bardzo się cieszę i życzę samych sukcesów pani minister Sobkowiak.
10: Zawodowych i prywatnych. A kto będzie pełnomocnikiem do spraw SAFE nowym? Czy w ogóle ta funkcja przestanie istnieć?
11: To myślę, że minister obrony narodowej o tym powie. Jak się domyślam, no to będzie połączona rola już teraz.
10: Panie ministrze, to jeszcze na koniec pytanie. Wakacje no, za tydzień się zaczynają, bo oczywiście za tydzień uczniowie kończą zajęcia. Równo za tydzień, bo dzisiaj mamy piątek. W piątek oni dostaną świadectwa. To oznacza, że zaczniemy jeździć. Co z cenami biletów PKP i PKP Intercity na wakacje? Będą jakieś promocje?
11: Zawsze są promocje i tych promocji zarząd PKP Intercity zawsze przedstawia bardzo wiele. To, co jest najważniejsze, to więcej połączeń. Połączenia przedłużone, szczególnie w miejsca tradycyjnie wybierane przez Polaków na miejsce odpoczynku. My promujemy to, żeby odpoczywać w Polsce. Dlatego mamy tak naprawdę dwa razy więcej połączeń PKP Intercity na Mazury. W miejsca, do których no, trudno było się dostać, na przykład do Giżycka. No, ta oferta zmieniła się radykalnie. Ale tradycyjne Zakopane także będzie miało dodatkowe połączenia. Między innymi pociąg Kozica z Poznania, bo Poznań także domagał się bezpośredniego połączenia. Pendolino do Ustki, bezpośrednie połączenie, po raz pierwszy tam pojedzie. W sumie, jakbym porównał to, co zastałem w 23, a wakacje 2026, to dziennie mamy 129 połączeń PKP Intercity więcej, więc ta oferta zwiększyła się radykalnie.
10: A ile będzie wagonów z Niemiec? Sprowadzamy, czy mamy już dość swoich?
11: Już. Coraz więcej podróżnych wymaga tego, abyśmy mieli coraz większy tabor, bo nikt nie chce tłoczyć się, a jeżeli chcemy uruchamiać nowe połączenia, musimy mieć większą liczbę taboru. Zamówiliśmy tabor nowy, ale na niego się czeka. Na przykład hybrydy.
10: To prawda, dlatego nowe, się pytam, ile będzie tego pożyczonego.
11: Więc kupiliśmy używane wagony, wyremontowaliśmy je, one jeżdżą nawet z prędkością 200 na godzinę. Są chwalone przez pasażerów. Nie oglądajmy się na opinię jakichś osoby z klapkami na oczach z opozycji, głównie z PiS-u, bo oni według mnie niezdrowo reagują na naszych zachodnich sąsiadów. To jest sprzęt, który kupiliśmy w bardzo dobrej, niskiej cenie. Po małej korekcie, jeżeli chodzi o przegląd i naprawy, one służą polskim pasażerom. Jeżeli będzie taka potrzeba i będzie taka okazja, wiem, że Intercity jest na to otwarte, żeby kupować pociągi, bo tak po prostu się w Europie robi.
10: Bardzo dziękuję. Dariusz Klimczak, minister infrastruktury PSL, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
11: Dziękuję.

0: 8.30, czas na fakty. Ewa Kwaśno i Tomasz Stańszewski już na was czekają.
1: Maciej Lasek nie jest już pełnomocnikiem rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, potwierdzał w porannej rozmowie w RMF FM minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
2: W rozmowie z Tomaszem Terlikowskim ujawnił, że stanowisko obejmie Piotr Malewszak, dotychczasowy wiceminister infrastruktury.
3: Ale dlaczego? Co się stało? Jakieś zarzuty wobec ministra Laska? Niedopatrzenia, niedopełnienie obowiązków? O co chodzi?
4: Wczoraj wieczorem przekazałem panu ministrowi Laskowi dokument podpisany przez prezesa Rady Ministrów. Tam nie ma uzasadnienia. Jest odwołanie. Rozmawiałem z panem Maciejem Laskiem. To jest. On nie przedstawiał żadnego uzasadnienia. Przekazał mi jedynie, że to jest na jego prośbę, to on złożył dymisję.
1: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak potwierdził też, że Magdalena Sobkowiak-Czarnecka zostanie dziś powołana na stanowisko wiceministra obrony narodowej odpowiedzialnego za uzbrojenie polskiej armii.
2: Cała rozmowa z Dariuszem Klimczakiem jest już na rmf24.pl.
1: The Rolling Stones mogą zrezygnować z klasycznych tras koncertowych na rzecz rezydentury, czyli serii występów w jednym mieście. Taką informację przekazał gitarzysta Keith Richards w wywiadzie dla magazynu Uncut tuż przed premierą 25. albumu Stonesów Foreign Tongues.
2: 82-letni Richards przyznał, że logistyka i ciągłe podróże związane z koncertami stadionowymi stały się dla muzyków zbyt uciążliwe fizycznie. Jako alternatywne rozwiązanie wskazał organizację występów w formie rezydentury, na które to fani musieliby przyjechać do wybranej metropolii.
1: Widzę szansę na rezydenturę w Londynie, Nowym Jorku, Paryżu czy Rzymie. Nie widzę powodów, dla których nie mielibyśmy zagrać serii koncertów w nowym formacie. Ocenia gitarzysta. Za 3 tygodnie przypominamy nowy album studyjny Stonesów.
5: Still fuck ups. More fuck ups than good. Yeah.
1: Why don't you... Premiera Foreign Tongues już 10 lipca.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Pierwsza drużyna już z 2 zwycięstwami na mundialu. Czas na mistrzowskie fakty sportowe i Patryk Sewański.
8: Dzień dobry. Meksyk. 2 mecze, 2 zwycięstwa. Na razie bez straconego gola na turnieju. W nocy nie było łatwo. Meksykanie wygrali 1-0 z Koreą Południową. No, pokazaliśmy w tym meczu dojrzałość. Spędziliśmy dużo czasu grając bez piłki, nie tracąc przy tym dyscypliny taktycznej w przeciwieństwie do meczu z RPA. Dzisiaj byliśmy znacznie bardziej cierpliwi. Nie bierni, ale właśnie cierpliwi. Korea Południowa to bardzo trudny rywal, niezwykle wymagający pod względem taktycznym. Tak to wszystko podsumował trener Javier Aguirre z bramką Luis Romo, piłkarz Guadalajary, który w pierwszym meczu nie podniósł się z ławki rezerwowych. W tej samej grupie Czechy zremisowały 1-1 z RPA, w pozostałych meczach za to dużo bramek. Szwajcaria pokonała Bośnię i Hercegowinę 4-1, Kanada wygrała z Katarem 6-0. Dziś wieczorem 2 mecz Amerykanów zagrają z Australią. Zapowiada się ciekawie, bo obie drużyny wygrały pierwsze spotkania. Pierwszy gwizdek o 21:00. Dużo będzie działo się w nocy. Maroko, Szkocja, Brazylia, Haiti i Turcja, Paragwaj w terminarzu. Jeśli chodzi o ekipę Canarinhos, to niezdolny do gry ciągle jest Neymar. To może być ostatni dzień sezonu w Orlen Basket Lize. Wieczorem 6. finał. Zastal Zielona Góra spróbuje doprowadzić do starcia numer 7. Na razie w walce o mistrzostwo Legia Warszawa prowadzi 3-2. No, kolejne zwycięstwo da Legii tytuł. Finał rusza o 20:15. Nasze piłkarki wiedzą już, jak wygląda ich barażowa droga o awans na Mistrzostwa Świata. Trzeba pokonać 2 reprezentacje. Najpierw trafiamy na Belgię.
9: Belgia to jest zespół, z którym reprezentacja Polski, z którą zaczynałam pracę, grała po raz pierwszy w kwalifikacjach do Mistrzostw Świata. Dzisiaj po, można powiedzieć, 5 latach znowu się spotykamy. Będziemy walczyć dokładnie o to samo.
8: Przypomina selekcjonerka Nina Patalon. W razie zwycięstwa trafimy na Kazachstan albo Irlandię.
7: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.

0: znowu tyle za paliwo.
1: Dlatego przesiadłam się do elektrycznej Toyoty.
0: Jak?
1: Ciszej, oszczędniej i bez spalin. Po prostu rozsądniej.
2: Od 15 do 20 czerwca zapraszamy na dni otwarte samochodów elektrycznych w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich i Wałbrzychu. Poznaj elektryczne modele Toyoty CHR Plus, BZ4X i BZ4X Touring i CHR Plug-in. Przekonaj się, dlaczego to tak rozsądny wybór.

0: Za 22 minuty będzie godzina 9 w piątek 19 czerwca. Dzisiaj drugi dzień szczytu Unii Europejskiej, oczywiście w Brukseli. I wczoraj jednym z najważniejszych tematów tego szczytu była oczywiście Ukraina. Unijni przywódcy rozmawiali z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Potwierdzili też, czego się można było spodziewać, polityczne wsparcie dla Kijowa, no i zgodzili się także na dalsze wzmacnianie Ukrainy. Katarzyna Szymańska-Borginią i Bruksela, oczywiście jak tematy ogólnoeuropejskie i tematy unijne. I Kasia nam teraz powie, czy pojawiły się jakieś konkrety, jeśli chodzi o sprawę Ukrainy. Kasia?
1: Dyplomaci, z którymi rozmawiałam, mówią, że podczas debaty przywódców na temat Ukrainy pojawiła się taka nowa jakość, nowa jedność po tym, jak na sali był obecny Peter Madziar. Nie było Viktora Orbana, który do tej pory blokował wiele decyzji i na przykład wnioski ze szczytu dotyczące Ukrainy trzeba było przyjmować w 26 krajów. I to nie były takie prawdziwe, jak to się tutaj mówi, konkluzje ze szczytu. Teraz przyjęto je właśnie w 27 krajów. Przypomniano również, że udało otworzyć się pierwszy dział negocjacji Ukrainy z Unią Europejską i jest takie poczucie, że teraz to powinien, ten proces powinien przyspieszyć i kolejne rozdziały powinny być w miarę szybko otwierane, jednak żadne tutaj konkretne daty nie padły. Przywódcy również zgodzili się na przedłużenie sankcji gospodarczych wobec Rosji na kolejne 12 miesięcy. To jest taka pierwsza decyzja, bo również były takie próby wcześniej podejmowania tej decyzji, ale zawsze właśnie Węgry się nie zgadzały i dotychczas sankcje były odnawiane co 6 miesięcy, co dawało Viktorowi Orbanowi w dawnych czasach taką możliwość wygrywania, opóźniania, ale też stawiania warunków i uzyskiwania dla siebie jakichś koncesji. Teraz właśnie Unia chce, żeby uniknąć takich sytuacji i zdecydowała, że te sankcje będą trwały cały rok. Podkreślono również w konkluzjach konieczność rozliczenia Rosji za agresję przeciwko Ukrainie i co ważne, wspomniano również o tym, że trzeba rozwiązać problem rosyjskich kombatantów, którzy po zakończeniu wojny mogliby napływać do krajów Unii i stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa Unii obywateli. Nie ma jeszcze jakby konkretnego pomysłu, jak ten problem rozwiązać, ale na pewno Unia będzie chciała wprowadzić zakaz wjazdu dla byłych wojskowych, dla wszystkich Rosjan, którzy uczestniczyli w wojnie.
0: To jeszcze, Kasia, powiedz, czego będą dotyczyły dzisiejsze rozmowy.
1: Dzisiaj to się szykuje porządne starcie, mocne starcie w sprawie przyszłego budżetu Unii Europejskiej na lata 2028-34. Wyraźnie będą się spierać, ścierać dwa obozy. Z jednej strony płatnicy netto, kraje, które wpłacają więcej do unijnego budżetu niż z niego wyciągają, nazywani często skąpcami czy krajami oszczędnymi. Należą do nich Holandia, Szwecja, Finlandia i Niemcy. Z drugiej strony będą tak zwani kraje spójności czy przyjaciele spójności. To jest około 17 krajów, w tym Polska, Hiszpania, które będą

0: zabiegały o utrzymanie środków, jeżeli nie zwiększenie, na politykę regionalną i rolnictwo. Już wczoraj pojawiły się zapowiedzi, że ta debata na pewno będzie bardzo trudna. Mówił o tym kanclerz Niemiec, Friedrich Merz, i po prostu stanowczo wykluczył możliwość finansowania na przykład unijnych wydatków poprzez jakieś nowe zadłużenia. Wiemy, że Niemcy domagają się cięć w obecnym budżecie, obecnej propozycji budżetowej, zarówno tej, którą przedstawiła prawie rok temu komisja, jak i w tej, którą przedstawiła prezydencja cypryjska. Także premier Hiszpanii Pedro Sanchez mówił, że jest bardzo daleko od porozumienia, skrytykował obecny projekt za niskie finansowanie konkurencyjności, innowacji, zielonej transformacji. Polska wydaje się z tej propozycji cypryjskiej dosyć zadowolona. Uważa, że cięcia są tak jakby horyzontalne, ale nie dotyczą właśnie polskiej koperty narodowej i nie dotyczą tych najważniejszych dla Polski priorytetów.
1: I o tym wszystkim opowiadała nam Katarzyna Szymańska-Borginią wprost z Brukseli. Dziękujemy bardzo. Z Brukseli wracamy do kraju. Tutaj mamy jednych, którzy odchodzą, takich, którzy odchodzą z rządu. Maciej Lasek, przypomnę, dzisiaj zdymisjonowany, a mamy też nominację dla Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej.

0: Radio RMF 24, za 10 minut będzie godzina 10, a my mamy nową wiceszefową resortu obrony. Właśnie Władysław Kosiniak-Kamysz powołał na stanowisko wiceszefowej resortu obrony Magdalenę Sopkowiak-Czarnecką, znaną wam doskonale jako pełnomocniczkę rządu do spraw mechanizmu SAFE. Tak uzasadniał swoją decyzję wicepremier.
1: Sprawdziła się przy budowie i organizacji polskiej prezydencji, która była niewątpliwym sukcesem. I tam się narodził program SAFE. Tam się narodziła propozycja premiera Tuska złożona w Brukseli, przeforsowana w Komisji Europejskiej. Pierwsza w historii decyzja umożliwiająca finansowanie z budżetu europejskiego modernizacji i transformacji naszych armii. To było w 2025 roku, kiedy na finał polskiej prezydencji w maju, w czerwcu jest przyjęte rozporządzenie dotyczące SAFE. I później przychodzi ten moment wdrażania. I Polska podchodzi do tego najbardziej ambitnie. Kierujemy wniosek na 44 miliardy euro i w pełni ten wniosek jest zaakceptowany. A później było największe wyzwanie. Zagospodarować, zaplanować na co, przeforsować w komisji, rozszerzyć panel działania programu SAFE. I ten obowiązek został powierzony pani minister Sopkowiak-Czarneckiej. Pamiętam tą rozmowę z premierem Tuskiem, kiedy ta decyzja była przez niego podejmowana i to było ogromne wyzwanie. Wszyscy zastanawialiśmy się, czy jest ktoś, kto jest w stanie podołać takiemu wyzwaniu wygrania w Brukseli polskich interesów i zagospodarowania dla polskiego przemysłu jak największych środków. I to się udało. Serdeczne gratulacje. To też sprawiło, że myślę, że wiele osób w Polsce dostrzegło zdolności, umiejętności, determinację i siłę. I to wszystko, te wszystkie przymioty są dzisiaj bardzo potrzebne tutaj w Ministerstwie Obrony Narodowej.
0: Chwalił i wręczał nominację Władysław Kosiniak-Kamysz, czyli wicepremier i minister obrony, a Magdalena Sopkowiak-Czarnecka zna resort jak własną kieszeń, można by powiedzieć. Też zna doskonale Władysława Kosiniaka-Kamysza, bo od dłuższego czasu była jego współpracowniczką. W latach 2019-2023 na przykład była szefową zespołu jego doradców, a w 2020, może pamiętacie, szefową sztabu w jego kampanii prezydenckiej. Radio RMF 24 troszkę przyspiesza. Można tańczyć. Za 7 minut będą fakty.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: A znowu tyle za paliwo.
2: Dlatego przesiadłam się do elektrycznej Toyoty.
1: Jak?
2: Ciszej, oszczędniej i bez spalin. Po prostu rozsądniej.
3: Od 15 do 20 czerwca zapraszamy na dni otwarte samochodów elektrycznych w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich i Wałbrzychu. Poznaj elektryczne modele Toyoty CHR Plus, BZ4X i BZ4X Touring i CHR Plug-in. Przekonaj się, dlaczego to tak rozsądny wybór.

0: Czas na fakty. Ewa Kwaśny, Tomasz Stańszewski, już czekają 9:00 na zegarach.
1: Maciej Lasek, wiceminister, żegna się z resortem infrastruktury.
2: Został odwołany z funkcji pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego.
1: Ministerstwo Obrony ma tymczasem nową wiceminister.
2: To jak mówiliśmy w faktach, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
3: Pierwszy raz w historii Polski to właśnie kobieta będzie odpowiadać za wielki proces transformacji sił zbrojnych.
1: W faktach o 9:00 także zawalony niewielki most w Dębowcu w Śląskiem.
2: Ale też triatlonowa rywalizacja w Gdańsku. Maciej Lasek odwołany z funkcji pełnomocnika do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego.
1: Jego miejsce zajmie wiceminister infrastruktury Piotr Malepszek, mówił w porannej rozmowie w RMF FM minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
2: A w warszawskim studiu prowadzący rozmowę Tomasz Terlikowski. Tomku, witamy w faktach. Jakie są powody odwołania?
4: Powody tej decyzji premiera nie zostały podane w dokumencie o odwołaniu Macieja Laska.
5: Wczoraj wieczorem przekazałem panu ministrowi Laskowi dokument podpisany przez prezesa Rady Ministrów. Tam nie ma uzasadnienia, jest odwołanie. Rozmawiałem z panem Maciejem Laskiem, to jest... On nie przedstawiał żadnego uzasadnienia. Przekazał mi jedynie, że to jest na jego prośbę, to on złożył dymisję.
4: Minister Lasek miał uznać, że jego rola w projekcie dobiegła końca.
5: Pewien etap ważny budowy nowego lotniska i kolei dużych prędkości został zamknięty. Poniedziałek będzie podpisana najważniejsza z dotychczasowych umów wykonawczych, czyli fizyczne rozpoczęcie pracy budowy terminala i lotniska na budowę fundamentów pod terminal, tak zwane palowanie. To jest kluczowa sprawa.
4: Pierwsza łopata na placu budowy ma zostać wbita na przełomie sierpnia i września.
1: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z Dariuszem Klimczakiem jest już na rmf24.pl.
2: A propos rządowych zmian. Dotychczasowa pełnomocnik rządu do spraw programu SAFE, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, została właśnie wiceministrem obrony.
1: Ogłosił to wicepremier i szef MON-u, Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Sprawdziła się przy budowie i organizacji polskiej prezydencji. I tam się narodził program SAFE. Pierwszy raz w historii Polski to właśnie kobieta będzie odpowiadać za wielki proces transformacji sił zbrojnych i budowę sojuszniczych relacji z innymi państwami, siły gospodarki w oparciu o przemysł zbrojeniowy. Serdeczne gratulacje.
1: Mówił, powołując nową wiceminister obrony, Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Teraz w faktach RMF FM. Dębowiec w Śląskiem, gdzie zawalił się most nad rzeką Knajką.
1: Droga, która tam biegnie, jest nieprzejezdna. A w faktach nasz reporter Marcin Buczek. Witamy.
6: Jestem, dzień dobry.
2: Marcinie, na szczęście nic nikomu się tam nie stało. Dlaczego ten most się zawalił?
6: Niewykluczone, ale to na razie bardzo wstępne ustalenia. Most mógł być przeciążony i nadmiernie eksploatowany. Konstrukcja jest całkowicie zniszczona. Do niewielkiej rzeki runęły bariery i części biegnącej tam asfaltowej drogi. Nie ma informacji, jak mówiłeś, o ewentualnych rannych. A to trasa łącząca Dębowiec z Ochabami i dalej drogą numer 81. Teraz ulica Szkolna w Dębowcu jest całkowicie nieprzejezdna. Okoliczni mieszkańcy muszą korzystać z kilkukilometrowych objazdów przez Wiślicę lub Simorac.
7: To także są fakty.
1: W ten weekend plaża w Gdańsku-Brzeźnie należeć będzie do triatlonistów.
2: Dziś zawody najmłodszych sportowców, którym nie straszne pływanie i bieganie. Start w ramach najnowszej odsłony Trefl Aquathlon Gdańsk. Zaczynają najstarsi na 100, 15, 17 latkowie, ale po 16 kategoria najmłodszych. 50 metrów pływania, 100 metrów biegu.
8: Myślę, że pływanie jest bardzo ważną dyscypliną sportu. To umiejętność, która daje spokój na akwenach otwartych. No i dodatkowo kolarstwo, bieganie. Myślę, że to buduje bardzo dużą wydolność dla dzieci na przyszłość, a wiemy już, że w dzisiejszych czasach ten tryb siedzący, myślę, że skraca nam życie, więc im więcej mięśni będziemy mieć, im będziemy sprawniejsi i będziemy szczęśliwsi.
9: Myślę, że dziecku trzeba pokazać wszystkie sporty i myślę, że triatlon, spróbowania trzech sportów na raz, może dla dziecka to będzie świetnym rozwiązaniem i chciało dalej się rozwijać, a jak nie, to może ktoś wybierze sobie jedną dyscyplinę, więc świetne, do zobaczenia i zdecydowania co dalej.
2: Wiedzą, co mówią. Triatloniści Marta Lagownik, Bartek Banach.
1: W niedzielę kulminacja triatlonowego weekendu w Gdańsku.
2: Główne zawody na dystansie średnim Lotto Challenge Gdańsk powered by PGE. Oczywiście dla dorosłych zachęcamy do kibicowania.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: A pogoda nie będzie pomagać tym wszystkim, którzy zamierzają długo i intensywnie biegać. Będzie ciepło i coraz cieplej, nawet upalnie. Szczegóły o pogodzie za moment na naszej antenie. Mamy też historię naszego reprezentacyjnego siatkarza Mikołaja Sawickiego, oskarżonego niesłusznie o doping. Długo walczył o swoje dobre imię, czego się nauczyło sobie samym i o bliskich, opowiadał w rozmowie z naszym dziennikarzem.

0: będzie bardzo ciepło. Wreszcie się wygrzejemy tego lata. No, niektórzy nawet mogą mieć problem i to z dużymi temperaturami. Upalny weekend nam się zapowiada i MGW ostrzega nawet. W 6 województwach takie ostrzeżenia się pojawiły. Lubelskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie, dolnośląskie, opolskie i śląskie. Termometry na zachodzie już dziś pokażą nawet 32 stopnie. Równie ciepło będzie na południu. Nieco chłodniej w okolicach Suwałk, co jest całkowicie zrozumiałe, bo tam raptem do 24 stopni. A to jest dopiero przedsmak tego, co czeka nas w weekend. Na ten temat porozmawiamy teraz z naszym gościem, dr Rafał Drabik, portal meteoprognoza.pl. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Skąd się to ciepło bierze? Skąd ten gorący front?
1: To gorące powietrze, wręcz upalne, napływa do nas prosto z Afryki. Z reguły mechanizm, który daje nam takie upalne dni, wygląda w ten sposób, że mamy na Atlantyku niż, który wędruje sobie w stronę Morza Północnego i on w ten sposób zaciąga po swojej prawej stronie, po swojej wschodniej stronie gorące powietrze z Afryki i w ten sposób ono wędruje, aż natrafia na jakąś blokadę w postaci gdzieś niżu nad Arktyką. Na szczęście dla nas, albo na nieszczęście, w zależności jak na to spojrzeć, tym razem upalne powietrze do nas dotrze.
0: A to jest tak, że dostajemy tylko my taki prezent, czy cała Europa?
1: No, my to w sumie dostajemy prezent, bo my tylko będziemy na obrzeżach tego upału. Bardzo gorąco pojawi się, bardzo gorące powietrze pojawi się we Francji. Tam już wczoraj było powyżej 40 stopni, a jutro, pojutrze jest szansa, że będzie 40-45 w większej części kraju, więc to jest sytuacja bardzo trudna dla człowieka. My dostaniemy takim, powiedzmy, że tylko częściowym upalnym powietrzem. Dziś, tak jak przed chwilą pan redaktor powiedział, do 32, ale jutro i w niedzielę na zachodzie i na południu do 35 stopni.
0: No rozumiem, że to gorące powietrze dotrze do całego kraju.
1: Tak, tym razem gorące, upalne powietrze dotrze do całego kraju. Jutro i w niedzielę około 30 stopni powinno być w całym kraju.
0: I jak to wygląda z burzami? Bo jak się robi ciepło, to oczywiście też nadciągają burze. Tego się też należy spodziewać.
1: Tak, dzisiaj już będzie na zachodzie, pojawi się grad, do kilku centymetrów bardzo silne porywy wiatru, natomiast rozwój burz w kolejnych dniach będzie postępował w innych częściach kraju. No i niestety musimy się liczyć właśnie z takimi zjawiskami jak grad i silne porywy. Będą to punktowe burze, ale zjawiska będą bardzo dynamiczne.
0: Jak długo potrwa to zaciąganie tego gorącego powietrza z Afryki? Czy to wiemy, że to potrwa, nie wiem, parę dni tylko, potem wróci to spokojniejsza pogoda? Czy raczej się trzeba przygotować na gorące tygodnie teraz?
1: Trudno powiedzieć, czy to tygodnie, jeśli chodzi o nasz kraj. Na pewno do połowy przyszłego tygodnia będzie albo gorąco, a na południu wygląda na to, że będzie cały czas upalnie.
0: A ma pan jakieś prognozy, jeśli chodzi o dłuższe terminy? Pan wie już na przykład, jakie będzie lato w tym roku w Polsce?
1: Nie, myślę, że nikt tego nie ma. To jest takie gdybanie i nikt nie odważy się podpisać, że będzie akurat takie lato albo inne.
0: Bo miałem takie wrażenie, że było stosunkowo chłodno do tej pory. Mamy drugą połowę czerwca i dopiero pierwszy chyba taki gorący weekend, o ile dobrze pamiętam.
1: Pod koniec maja mieliśmy też taki gorący napływ kilkudniowy powietrza i pojawiły się pierwszy raz 30-stopniowe temperatury, ale teraz będzie zdecydowanie cieplej w całym kraju, no i to nie będzie 30, tylko 32-35 w sporej części naszego kraju.
0: Ja mam takie wrażenie, że już trochę zatęskniliśmy za tym ciepłym powietrzem, ale podejrzewam, że po kilku dniach będziemy go mieli serdecznie dosyć. Doktor Rafał Drabik, portal meteoprognoza.pl, razem z nami w Radiu RMF24. Pięknie dziękujemy za spotkanie.
1: Ja również, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, kłaniamy się i uważamy na siebie oczywiście. I dużo pijemy, wiadomo. To zawsze pomaga, jeśli będą wysokie temperatury. We Francji raczej nie mamy co szukać schronienia, tam ma być nawet 40 stopni. 13 minut po godzinie 9.

Radio RMF 24 napłynęły do nas informacje o działaniach ofensywnych, chyba tak należałoby to powiedzieć, amerykańskiego wojska. Siły zbrojne USA ogłosiły, że przeprowadziły, cytat, to jest zabójcze uderzenie kinetyczne na wschodnim Pacyfiku. Chodzi o jednostkę zarządzaną przez uznaną organizację terrorystyczną. Jak czytamy w komunikacie, zginęło w tym ataku 3 narkoterrorystów. Według informacji zamieszczonej na platformie X, łódź płynęła przez jeden ze znanych szlaków przemytu narkotyków i była uwikłana w tego rodzaju działania, tak powiedzmy. Dowództwo amerykańskich sił zbrojnych nie sprecyzowało, o jaką organizację chodzi. Nie podało też żadnych dodatkowych szczegółów w sprawie tego domniemanego przemytu. Pamiętacie i doskonale i wiecie o tym, że administracja prezydenta USA, a administracja Donalda Trumpa, prowadzi tego typu uderzenia od września zeszłego roku. Zginęło w nich już w sumie ponad 200 osób. To są informacje przekazywane przez agencję Reutera. Dodajmy tylko, że wysoki komisarz ONZ do spraw praw człowieka, jak również organizacje takie jak Human Rights Watch czy Amnesty International, oceniały te ataki jako bezprawne i pozasądowe zabójstwa.

0: Reklama.
1: Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
0: Po reklamie.

0: No i 9:30 czas na fakty w Radiu RMF 24. Katarzyna Podraza razem z nami. Dzień dobry, Kasiu.
1: Będziemy wymagać zaświadczenia o niekaralności z kraju pochodzenia, powiedział na naszej antenie minister infrastruktury Dariusz Klimczak, pytany o to, czy zmienią się przepisy dotyczące prawa jazdy dla obcokrajowców świadczących usługi przewozów w Polsce. Posłuchajcie, jakie jeszcze są plany.
2: Chcemy uszczegółowić wymagania dotyczące powiązania licencji i samochodu, tak żeby tutaj ta sprawa była jasna. I druga sprawa, czyli związana z niekaralnością kandydata na kierowcę w takiej firmie taksówkarskiej, czy na aplikację, czy jakiejkolwiek innej. Dotychczas wymaga się tylko zaświadczenia o niekaralności z polskiego systemu, a wiemy, że jeżeli ktoś przyjechał z państwa spoza Unii Europejskiej, no jak jest od kilkunastu czy kilku tygodni w Polsce, no trudno, żeby był w tym systemie. Więc będziemy wymagać zaświadczenia o niekaralności z kraju pochodzenia.
1: Dobrze. Minister Dariusz Klimczak i Tomasz Terlikowski, zajrzyjcie na rmf24.pl. Tam mamy dla Was całą rozmowę. To już dziś w Gdańsku wystartuje 30. edycja sztafetowego biegu po nowe życie pod hasłem Razem dla transplantologii. To wydarzenie od 15 lat promuje przeszczepy narządów.
3: Każdy bieg jest inny, ten gdański jest szczególny, bo odbywa się w centrum głównego miasta, w mieście pełnym turystów, pełnym gości ze świata. To jest unikalna cecha biegu w Gdańsku.
1: Mówi Rafał Kątny, który ma za sobą przeszczep wątroby. Szczegóły na temat 30. edycji biegu po nowe życie mamy dla Was na rmf24.pl. To będzie kosmiczna i fantastyczna przygoda, zapowiadają organizatorzy rozpoczynającego się dziś w Poznaniu Pyrkonu, największego festiwalu fantastyki w Polsce. Na uczestników wydarzenia czeka 2400 punktów programu, w tym ponad 60 koncertów.
4: Ja osobiście pójdę na dwa punkty programu na 100%. Pierwszy punkt programu to jest piątkowe spotkanie naszej dwójki astronautów, czyli Aileen Collins i Sławosza Uzeńskiego-Wiśniewskiego. Drugi punkt programu, mój ulubiony, to jest sobotnia maskarada. To jest kwintesencja tym, czym jest Pyrkon, czyli pokaz kreatywności, radości i pasji.
1: Zapraszał w rozmowie z RMF Max Piotr Derkacz z klubu Fantastyki Druga Era. Łącznie podczas Pyrkonu zaplanowano udział ponad 340 specjalnych gości z Polski i zagranicy. I na koniec jeszcze najnowsze doniesienia od portugalskich naukowców w sprawie zmiany nastawienia do żywności zawierającej, uwaga, owady. Otóż osoby, które niechętnie do niej podchodzą, mogą po jej spróbowaniu ocenić znacznie lepiej niż się spodziewały, a także stać się bardziej otwarte na włączenie takich produktów do swojej diety w przyszłości. Przypomnijmy, Unia Europejska uznała owady za nową kategorię żywności w 2018 roku. Od tego czasu dopuściła do sprzedaży między innymi larwy mącznika młynarka, szarańczę wędrowną, świerszcze domowe i pleśniakowca lśniącego. To może na śniadanie kanapka z szarańczą wędrowną?
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: znowu tyle za paliwo.
1: Dlatego przesiadłam się do elektrycznej Toyoty.
0: Jak?
1: Ciszej, oszczędniej i bez spalin. Po prostu rozsądniej.
2: Od 15 do 20 czerwca zapraszamy na dni otwarte samochodów elektrycznych w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich i Wałbrzychu. Poznaj elektryczne modele Toyoty CHR Plus, BZ4X i BZ4X Touring i CHR Plug-in. Przekonaj się, dlaczego to tak rozsądny wybór.

0: Tu Radio RMF 24, program poranny, program przedpołudniowy, piątkowy program poranno-przedpołudniowy. Tak się umówmy. Teraz historia sportowa. Tak się zawahałem przez moment, bo chyba jednak nie do końca sportowa. Siatkarz reprezentacji Polski Mikołaj Sawicki zapowiada, że będzie starał się o odszkodowanie po tym, jak został błędnie zawieszony za rzekome stosowanie dopingu. Błąd popełniło laboratorium. Laboratorium współpracujące z Polską Agencją Antydopingową. Po niemal roku gehenny Sawickiemu udało się wrócić do reprezentacji Polski, a na zgrupowaniu kadry rozmawiał z nim nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek.
1: Mikołaj z grubej rury. Jest żal jeszcze do Polady? Będzie dalej? No bo nie zachowała się chyba do końca, z tego co mówiłeś, agencja tak jak powinna. Przynajmniej nie polska, bardziej ta światowa.
2: Czy to jest... nie wiem, co mam odpowiedzieć tutaj na to pytanie. Ja swoją opinię mam na ich temat i jej nie zmienię. Z moim zdaniem te przepisy powinny się zmienić, bo one bardziej krzywdzą sportowców niż pomagają. No ale to chyba nie jest historia na teraz.
1: Ale padło jakieś przepraszam chociaż?
2: Do mnie personalnie nie. Gdzieś tam może w mediach były jakieś sygnały, ale ja nie dostałem żadnego telefonu, żadnego maila czy SMS-a, nic.
1: Ja rozmawiałem z Poladą i to zabrzmiało bardziej tak, że to laboratorium autoryzowane przez Poladę popełniło błąd. Czy ty to też tak postrzegasz, czy właśnie niekoniecznie?
2: Szczerze, nie bardzo mnie interesuje, kto popełnił błąd. Ktoś musi za to odpowiedzieć. Oni też, moim zdaniem, nie robili tego, co do nich należy po prostu.

0: mogą się teraz przepychać, czyja to była wina.
1: Będzie zatem z twojej strony wniosek o odszkodowanie, czy będziesz chciał się sądzić, no bo nie oszukujmy się, masz pełne prawo i to też przyznaje Polada.
0: No, jestem w trakcie tutaj dopinania szczegółów z prawnikiem. Na razie nie wiem jeszcze, jak to się potoczy. Zobaczymy w przyszłości.
1: Dopuszczasz możliwość na razie po prostu, tak?
0: Oczywiście, że tak.
1: To był dla ciebie, mówiłeś o tym, bardzo trudny okres. Nie chcę za dużych słów używać, ale w jednym z wywiadów wyczytałem, pojawiło się, że musiałeś nawet brać środki antydepresyjne. Rzeczywiście to wpędziło cię w depresję?
0: Na pewno miałem stany depresyjne. No to jest... nie oszukujmy się, to był ciężki moment. No, leki musiałem brać, bo tak mi zalecił lekarz. Pomogły, więc jaka będzie opinia, no to jeszcze zobaczymy.
1: Wsparcie najbliższych w takich momentach jest nieodzowne, prawda?
0: No, było kluczowe tak naprawdę, ale to też najpierw musiałem, że tak powiem, do tego dojrzeć, bo jak wiadomo, na początku kontakt z ludźmi nie był zbyt przyjemny, nieważne czy rodzina, czy nie.
1: Bo ty wspominałeś też w wywiadach, że trochę przesiało się grono przyjacielskie i znajomych w takich trudnych sytuacjach. Niejednoznacznie, kiedy ktoś zbyt szybko cię oskarża, to tak się dzieje nieraz.
0: No niestety, albo istety właśnie teraz przy sobie mam tylko przyjaciół. Wiem, że niektórym już nie zaufam. Wiem, co kto mówił. Oni też mogą nie wiedzieć, że ja wiem, no ale na pewno nie będę już na nich patrzył tak samo.
2: Poruszająca rozmowa z Mikołajem Sawickim. To wszystko do znalezienia, do odsłuchania na rmf24.pl. Tam też znajdziecie terminarz polskich siatkarzy w Lidze Narodów. Drugi turniej w Gliwicach. Biało-czerwoni rozpoczynają już w środę.

0: Bo ja się nie boję.
1: Tu Radio RMF 24 i nasz program przedpołudniowy, to teraz zabieram was na Kubę. Bo kubański parlament właśnie przyjął pakiet szeroko zakrojonych reform wprowadzających elementy, uwaga, wolnego rynku do swojego socjalistycznego przecież modelu gospodarczego. Reformy zostały poparte przez partię komunistyczną po miesiącach nasilającej się presji Stanów Zjednoczonych. Jeśli zostaną wprowadzone w życie w takim kształcie, w jakim je uchwalono, będzie to największy zwrot w kubańskim modelu gospodarczym odkierowanej przez Castro rewolucji komunistycznej z 1959 roku. Tak pisze o tym agencja Reutera. Co zawierają te reformy? Zakładają m.in. otwarcie rynku dla prywatnych deweloperów, zakładają przekształcenie państwowych firm w przedsiębiorstwa prywatne, no i umożliwiają wejście prywatnych banków na kubański rynek finansowy. Spore zmiany. Prezydent Kuby Miguel Díaz-Canel oświadczył, że ten kryzysowy pakiet reform przygotowany przez Komitet Centralny Komunistycznej Partii Kuby został opracowany na bazie doświadczeń Chin i Wietnamu. Zapewnił jednak, że Kuba nie rezygnuje z socjalizmu. To, o czym tu rozmawiamy, tak mówi, to dylemat. Jak kontynuować proces budowy socjalistycznej, który cierpi z powodu najdłuższej blokady w historii ze strony największej światowej potęgi? Tak powiedział kubański przywódca, cytowany przez agencję Reutera. Słuchacie Radia RMF 24. Wracamy do rzeczywistości polskiej. Wracamy już z Kuby do kraju. Fakty na naszej antenie o 10:00, już za moment.

0: Ogłoszenie RMF 24.
1: Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Urbaniak, witam na wykładzie otwartym. A w tym tygodniu do rozmowy zaprosiłem dr Olgę Czeranowską, socjolożkę, którą zapytam, czy nadejdzie dzień, w którym człowiek nie będzie już musiał pracować.
2: Wykład otwarty w radiu RMF 24, już w niedzielę po 14:00.
1: Uwaga, tego nie będzie na kolokwium, ale i tak warto wiedzieć.
2: Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Zbliża się godzina 10. Piotr Salak, bardzo wam dziękuję za dzisiejsze poranne spotkanie. Słyszymy się oczywiście w poniedziałek o 7 rano, jak zwykle, w porannym programie Radia RMF24. A teraz już fakty czekają na was. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski. 10.
1: Polecamy. Sejm zaczął pracę.
2: Przed południem uchwalił ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych.
1: Ale zajmie się też problemem ustawy o powiązaniu wynagrodzeń medyków z numerem PESEL.
2: W faktach także nowe doniesienia naukowców.
1: Chodzi o terapię jednej z najczęstszych genetycznych przyczyn niepełnosprawności intelektualnej i autyzmu.
2: Ale mamy też zaproszenie do Poznania, który przez najbliższe 3 dni znowu będzie polską stolicą fantastyki. Sejm przed południem upamiętnił bohaterów poznańskiego czerwca w 70. rocznicę wybuchu strajku.
1: Uchwalił ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych.
2: A za chwilę posłowie podjąć mają decyzję, czy przyjąć ustawę umożliwiającą zbieranie informacji o zarobkach medyków. W sejmowym studiu RMF FM nasz reporter Kacper Wróbewski.
3: Jestem.
2: Witamy, Kacper, w faktach. Czy ustawę posłowie przyjmą ponad politycznymi podziałami?
3: Wszystko na to wskazuje, bo politycy Prawa i Sprawiedliwości przed wejściem na salę plenarną mówili mi, że będą głosować za przyjęciem rządowego projektu. Jednak, jak powiedziała mi była minister zdrowia Katarzyna Sójka z PiS, te przepisy są niewystarczające.
4: Ewentualną zmianą, o której dzisiaj powinniśmy mówić, to chociażby takie może tachografy dla lekarzy, czyli informacja w systemie, który lekarz jest w jakim miejscu.
3: Musimy zmieniać ten niesprawny system, podkreślają politycy koalicji rządzącej.
5: To należy uporządkować. To jest problem, który dotyka od wielu, wielu lat, ale to nie jest problem danego czy innego lekarza konkretnie. To jest problem systemowy.
3: Usłyszałem od posła Centrum, członka Komisji Zdrowia Norbert Pietrykowskiego z Sejmu, Kacper Wróblewski.
1: A jakie mogą być praktyczne konsekwencje tej ustawy?
2: Ministerstwo Zdrowia chce w czasie wakacji rozpocząć ogólnopolski przegląd zarobków lekarzy. Dowiedział się dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz.
1: Michał razem z nami w faktach. Michale, jak ma wyglądać ten przegląd zarobków?
6: To ma być sprawdzenie, ilu medyków w Polsce zarabia miesięcznie, na przykład ponad 100 tysięcy złotych. Według aktualnych danych takich osób jest ponad 500, jednak te informacje teraz dotyczą tylko pracy w jednej placówce. A co dzieje się, gdy lekarz pracuje w kilku szpitalach, to są częste sytuacje, to właśnie mają pokazać dane zebrane na podstawie numerów PESEL. Tak to opisuje rzeczniczka resortu zdrowia Anna Hosz-Sendrowska.
7: To chodzi absolutnie o to, żebyśmy mieli pełną wiedzę na temat tego, jak w Polsce zarabiają lekarze na różnych umowach.
6: Żeby jednak ten przegląd zarobków mógł ruszyć, nową ustawę będzie musiał podpisać prezydent. Jak ustaliłem w planie, są teraz rozmowy rządu z doradcami prezydenta Karola Nawrockiego i próby stworzenia kolejnego, ponadpolitycznego porozumienia w sprawie wynagrodzeń medycznych.
2: Uwaga kierowcy, przed południem utrudnienia na autostradzie A2 na Mazowszu. 2 samochody zdarzyły się na wysokości węzła Wiskitki.
1: Droga w kierunku Warszawy była zablokowana. W tej chwili zablokowany jest jeszcze jeden pas ruchu.
8: Tajemnice nauki w faktach RMF FM.
2: Naukowcy ogłaszają przełom w terapii jednej z najczęstszych genetycznych przyczyn niepełnosprawności intelektualnej i autyzmu.
9: Badacze z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Riverside znaleźli sposób skutecznej walki ze skutkami tzw. zespołu łamliwego chromosomu X u myszy.
1: Z tymi informacjami w studiu Grzegorz Jasiński.
9: Dzień dobry.
1: Grzegorzu, jak przebiega ta choroba i na czym polega nowa terapia?
9: Schorzenie, które dotyka około 2-3% osób ze spektrum autyzmu, jest związane z mutacją w genie FMR1, która uniemożliwia produkcję białka FMRP, kluczowego regulatora komunikacji między komórkami nerwowymi. Brak tego białka prowadzi do nadmiernej aktywności i nieefektywności obwodów nerwowych, a to przekłada się na trudności w rozwoju i zachowaniu. Naukowcy z Kalifornii zastosowali zmodyfikowanego wirusa AAV9 jako nośnik zdrowej ludzkiej wersji genu FMR1. Terapia została podana nowonarodzonym myszom pozbawionym białka FMRP. Przeprowadzone w miarę rozwoju tych myszy potem analizy aktywności mózgu i zachowań zwierząt pokazały zdecydowaną poprawę w porównaniu do myszy, którym prawidłowej wersji genu nie podawano. Jak się wydaje, przywrócenie produkcji FMRP na bardzo wczesnym etapie może umożliwić prawidłowy rozwój mózgu.
1: To był Świat Nauki. Grzegorz Jasiński, dziękujemy. Przez 3 dni Poznań znów będzie polską stolicą fantastyki.
2: W jednym miejscu przetną się światy Gwiezdnych Wojen, Władcy Pierścieni, Wiedźmina i wielu, wielu innych. W faktach zatem zapraszamy na Pyrkon.
1: W planach na weekend prawie 2000 wydarzeń.
10: Pójdę na 2 punkty programu na 100%. Piątkowe spotkanie naszej dwójki astronautów, czyli Eileen Collins i Sławosza Uzeńskiego-Wiśniewskiego. To jest naprawdę unikalna rzecz. 2 punkt programu, mój ulubiony, to jest sobotnia maskarada. To jest kwintesencja tym, czym jest Pyrkon, czyli pokaz kreatywności, radości i pasji.
1: Powiedział nam Piotr Derkacz, organizator Pyrkonu z klubu fantastyki Druga Era.
2: Otwarcie festiwalowych bram Pyrkonu w samo południe.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Tomasz Tardzikowski, ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na najbliższe dwie godziny przedpołudniowego programu Radia RMF 24. Zaczynamy od rozmowy na temat porozumienia USA-Iran. Odwołano rozmowy w Szwajcarii, ale wstępny projekt umowy został podpisany cyfrowo. O co chodzi? Czy to oznacza kres marzeń o pokoju na Bliskim Wschodzie? A może to tylko kolejny etap rozwoju wydarzeń? O to już za chwilę zapytam Michała Wojnarowicza, analityka do spraw Izraela i Palestyny z Pismu.

0: Tu w Radiu RMF 24 przyjrzymy się teraz temu, co dzieje się na linii USA-Iran, ale także na linii USA-Iran-Izrael. Zaplanowane na dziś negocjacje w Szwajcarii zostały odwołane w ostatniej chwili. Delegacja USA była gotowa do wyjazdu przy pierwszej nadarzającej się okazji, jednak logistyka tych negocjacji nigdy nie była prosta ani przewidywalna. Tak tłumaczy to Biały Dom w oficjalnym oświadczeniu. Czy wizja pokoju na Bliskim Wschodzie się oddala? O to zapytam Michała Wojnarowicza, analityka do spraw Izraela i Palestyny z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witam serdecznie.
1: Witam, panie redaktorze.
0: Zacznijmy od pytania, czy to odwołanie tych negocjacji ma realne znaczenie, czy to jest tylko kwestia symboliczna?
1: Myślę, że ma znaczenie jak najbardziej, bo jednak tutaj cała skala tych negocjacji, jakie będzie prowadzona, tak jednak ich jednak waga i skala trudności, lepiej, żeby posiedzono jej więcej czasu niż mniej, prawda? Więc nawet opóźnienie tego startu trochę dodaje znak zapytania pod trwałość tego porozumienia, tak, które zostało podpisane. Jesteśmy na bardzo wczesnym etapie, więc jakby takie rzeczy są jeszcze oczywiście do nadrobienia. Więc tutaj jakby nie tyle chodzi o symbolikę, co też myślę po prostu przygotowanie odpowiednich warunków i pod tą trochę niepozorną frazą się kryje raczej próba stabilizacji sytuacji w regionie, co nie jest łatwa, a przede wszystkim stabilizacja sytuacji w Południowym Libanie, gdzie jak widzimy cały czas trwa wojna i po ostatnich wydarzeniach, jakie tam miały miejsce, można się domniemywać, że szybko sytuacja się tam nie uspokoi.
0: No właśnie, bo pan mówi teraz o Libanie. Sytuacja jest taka, że to porozumienie wstępne cyfrowo podpisały Stany Zjednoczone i Iran, ale w nim znajdują się także rozstrzygnięcia, które dotyczą Izraela. Izrael tego nie podpisał i nic nie wskazuje na to, żeby chciał się zgodzić z tymi warunkami, które stawia Stanom Zjednoczonym Iran.
1: Dokładnie. No to jeszcze dodajmy może jeszcze gwoli ścisłości również sam Liban, jako państwo, i też sam Hezbollah, tak jak organizacja, również tutaj jakby stronami tego porozumienia nie są. I faktycznie mamy tutaj do czynienia z poważnym tak naprawdę klinczem. Tak? Izrael chce kontynuować wojnę w Libanie przeciwko Hezbollahowi. Hezbollah też nie jest tutaj jakby tylko stroną, która przyjmuje ciosy, bo jakby jego skuteczność wobec działań izraelskiej armii jest zaskakująco duża i ta organizacja też widzi dla siebie możliwość jakby odbicia swoich strat rynkowych i jakie poniosło w ostatnich latach. Jest to też narzędzie w rękach Iranu, tu nie ma co tego wątpliwości. Iran właśnie liczy na to, że uda się właśnie tym jakby libańskim frontem też poszerzyć rozdźwięk między USA a Izraelem, tak, bo to byłby tak naprawdę chyba najpotężniejszy uzysk strategiczny dla tego państwa, albo jeden z kilku. Z drugiej strony logika wewnątrz polityczna w samym Izraelu, tak, już jakby atrahując od kontekstu wyborczego, tak, od kontekstu jakoś tam dyplomatycznego, w momencie, kiedy we wlosach Libańczyk zginęło w jednym ataku czterech żołnierzy, tak naprawdę w ciągu ostatnich kilku dni zginęło tych izraelskich żołnierzy, wielu zostało rannych i też po stronie libańskiej, w tym momencie jakby dążenie do jakby eskalacji jest naprawdę potężne. Czym? Znowu kolejny kontekst. Izrael ma pełną świadomość, że Hezbollah z nami atakować, ale pokonać nie. Jeden z bliskich współpracowników Trumpa bodajże ostatnio wspomniał, że do tego potrzebna byłaby pełna inwazja na Liban z tak naprawdę użyciem środków przekraczających możliwości czy liczebność izraelskiej armii. Także to jest pewna świadomość swoich ograniczeń, ale jednak bycie biernym to z kolei było polityczne samobójstwo dla Netanyahu. Także tutaj faktycznie tych klinczy i paradoksów jest bardzo dużo. I reasumując, może to faktycznie negatywnie wpłynąć na to porozumienie. Dużo zależy tak naprawdę od podstawy samego Iranu i samych Stanów Zjednoczonych, jak one będą też wywierać presję na swojego sojusznika.
0: No właśnie, tutaj pan mówi o Iranie, ale ja jednak wrócę do Stanów Zjednoczonych, a może jest trochę tak, że Donald Trump, a może jego współpracownicy bardziej, zorientowali się, że de facto to, co zostało, jeśli przecieki są prawdziwe, podpisane w tej próbnej formie, to jest de facto uznanie, że Iran odniósł gigantyczne korzyści, a Stany Zjednoczone wycofały się ze swojej blisko 50-letniej polityki.
1: Faktycznie jest jakby ten nasz element przy interpretacji działań prezydenta Trumpa, że jakby wysłuchanie ostatniego doradcy względnie ostatniej transmisji tutaj praktycznie ten, te głosy też mogą jakoś to też mogło się przysłużyć do tej właśnie decyzji o odwołaniu delegacji. Tylko pytanie, tak naprawdę, jest alternatywa, tak? Widzimy, że pojawiają się jeszcze zapowiedzi ewentualnego użycia siły, tak? Sekretarz wojny Hekse też jakby o tym wspominał. No ale jakby kontynuacja i znowu ryzyko dla rynków, tak? A to widzimy, że to jest pewnego rodzaju no, oczko w głowie prezydenta Trumpa. Zaraz tak naprawdę też wybory w samych Stanach Zjednoczonych. Jakby kontynuowanie tej niepopularnej wojny, albo jakaś no, jednak próba spinu, tak? Jak upakowania tego jako sukces. No pytanie tak naprawdę, chciałem to przeważyć, wydaje mi się raczej w drugą stronę, ale jakichś ostatnich zmian jakby na ostatniej prostej też nie można wykluczyć, no tak naprawdę wracam do tego, że te negocjacje dotyczące tych poszczególnych, konkretnych spraw są, będą naprawdę jeszcze trwały, jest na nie 60 dni, to na pewno się przedłuży. Naprawdę wiele może się tutaj wydarzyć, to też jakby sporo zależy od tego, jak będą zachować się wracają tego Irańczycy, tak, bo oni się licytują bardzo wysoko, no ale póki co widać, że jednak karta nie sprzyja.
0: No dobrze, licytują bardzo wysoko, ale jaka jest ich sytuacja? Bo oni oczywiście, przynajmniej na razie, przynajmniej retorycznie uzyskują bardzo dużo, ale rozumiem, że oni też są trochę przyciśnięci do ściany. To znaczy z ich perspektywy wstrzymanie działań wojennych, a już nie mówię o uzyskaniu jakichś wpływów finansowych, także jest kluczowe.
1: To jest bardzo, bardzo ważny czynnik. Tutaj mówimy o państwie, które no de facto zostało pozbawione swojego przywódcy jeszcze parę tygodni temu, więc o muszę stabilizować sytuację, no to jednak tak, takie momenty zawsze są krytyczne dla instytucji, dla stabilności władz. Tam jakby tarć też nie braknie, jeśli faktycznie pojawią się te, znaczy utrwali się jakby ten mechanizm, że jednak teraz strażnicy rewolucji są jakby tym, korpus strażników rewolucji jest jakby tym dominującym politycznym rozdającym karty. No to też nie dzieje w próżni, tak, to jest raczej kosztem kogoś, prawda, więc jakby tutaj tych napięć nie będzie dużo. I mówimy też o państwie, które zostało w sposób bardzo poważny tą wojną, zniszczone, tak, jeśli chodzi o gospodarkę, możliwości odbudowy, tak, jakąś bazę przemysłową, kwestia właśnie też eksportu ropy, także tutaj tych ewentualnych zniesienia sankcji, tak, czy uwolnienia tych środków, które były zamrożone, czy po prostu jakieś możliwości funkcjonowania w miarę normalnych warunkach, tak, eksportu ropy, udrożnienia tych zniesienia amerykańskiej blokady, to jest tak kluczowe, tak, no i faktycznie Iran być może odniesie polityczne zwycięstwo, w tym wszystkim dyplomatycznie, ale no nie jest ono absolutnie bezkosztowe i no mówimy jednak o państwie bardzo mocno osłabionym, które też wewnętrznie jest bardzo, bardzo i podzielone i tak naprawdę no, znajduje się w głębokim kryzysie.
0: Wróćmy na chwilę do Izraela. Oczywiście Benjamin Netanyahu walczy o swoją polityczną przyszłość. Jest pod ostrą krytyką z powodu tego, że Stany Zjednoczone zmieniły front, no, ale zmieniły postawę w tej wojnie. Czy Donald Trump ma realne narzędzia, żeby na tyle mocno przycisnąć Netanyahu, żeby on rzeczywiście wstrzymał działania w Libanie i rzeczywiście umożliwił dalszy ciąg tych rozmów pokojowych, a może Iran ustąpi w tej sprawie i zrezygnuje z Libanu?
1: Zależy tak naprawdę o skalę tych działań, bo jestem w stanie sobie wyobrazić moment, w którym tam ciągle dzieje się jakiś konflikt, tak jakby no, są straty po stronie Hezbollahu, ale dla jednego członka tej organizacji, który gdzieś zostanie przez Izrael zlikwidowany, Iran no nie zrywa ze wszystkich rozmów i nagle nie zaczyna blokować Ormuzu, ale w tym momencie, kiedy tam się naprawdę może rozkręcić bardzo szeroka, jeszcze szersza izraelska operacja i ta pacyfikacja południowego Libanu może być jeszcze głębsza, to faktycznie tutaj też Iran jest trochę, no też zapędza się trochę w swojej postawie. Czy Amerykanie mają środki nacisku? Mają, pytanie, czy będą chcieli ich użyć, póki co mam do czynienia z presją taką retoryczną, dyplomatyczną. Pamiętamy sytuację sprzed 2 lat, kiedy Joe Biden tak naprawdę na parę miesięcy czy parę tygodni wstrzymał jedną dostawę uzbrojenia, tak, dla Izraela w trakcie jego działań w Strefie Gazy. Jakie larum tak naprawdę Izrael podniósł wśród swoich sojuszników i jak bardzo mocno atakował swojego sojusznika, tak, pod tym względem. Czy Trump byłby zdolny do tego samego w momencie, kiedy no, toczy się wojna w Libanie, tak, jakby tutaj też nie ma co ukrywać, no Hezbollah nie jest ulubieńcem Amerykanów. Jest to bardzo, bardzo ryzykowne, nawet jeśli się nie udało, no to po jakimś czasie na rachunek też byłby wystawiony taki, to widzimy chociażby w postawie J.D. Vance'a, tak, tutaj praktycznie on wyrasta takiego najbardziej, nie chcę być antyizraelskiego, prawda, ale no bardzo, bardzo mocno jakby pokazującego jakby potencjał, rolę USA, jakby to, że to oni są tutaj jednak senior partner w tym sojuszu i jednak nie jest to dla Izraela jakkolwiek no przyjemne, a politycznie bardzo, bardzo kosztowne dla Netanyahu i jego obozu władzy, no bo oni dużo, dużo zainwestowali w te relacje, no też jakby zamykając się trochę na inne obszary i kontynuują tę politykę, tak widzę ostatnie spory dyplomatyczne między Izraelem a Unią Europejską. Także tutaj no faktycznie postawa sytuacja dyplomatyczna, polityczna Izraela jest no chyba najtrudniejsza od 7 października.
0: Pan mówi o tym, że Stany Zjednoczone mają mechanizmy nacisku, no ale widzieliśmy, przynajmniej jeśli traktować tą wypowiedź Marco Rubio poważnie, no to słyszeliśmy, że Stany Zjednoczone także potrafią bardzo głęboko ulegać presji Izraela. Marco Rubio wprost powiedział, rozpoczęliśmy tą wojnę, bo gdybyśmy jej nie rozpoczęli, to Izrael i tak by ją rozpoczął, a wtedy my byśmy zostali w nią wciągnięci. On się potem wycofywał z tych słów, wprawdzie, ale one, jak się zdaje, dość precyzyjnie opisują tę sytuację.
1: Zdecydowanie tutaj faktycznie widać ten, jak bardzo wszystkie czerwone linie tak naprawdę, jak jednak ten Izrael sobie tak naprawdę ten Bliski Wschód po 7 października dość mocno ustawia pod siebie, licząc właśnie na ten nieustający parasol Stanów Zjednoczonych. Nawet właśnie tutaj możemy to skontrować teraz słowami J.D. Vance'a i jakby no też bilansem strat wypowiedź Marka Rubio dotyczyła jakby początku tego konfliktu, gdzie się padło dużo słów i dużo też jakby zapowiedzi, dlaczego też do tego ataku doszło, prawda, o niebezpieczeństwie dla Stanów Zjednoczonych, o roli programu balistycznego irańskiego, a w tym momencie no migały chociażby wyimki z wywiadów, w których republikańscy politycy tak wspominali o tym, że no tak, no i ja potrzebuję rakiet balistycznych do obrony, tak, no, trochę, które naprawdę się no są, patrzą odwrócone o 180 stopni pewnej retoryki. Jednak myślę, że tutaj jednak dążenie Trumpa do jakiejś właśnie stabilności, nawet jeśli to będzie politycznie kosztowne, jednak pewnego rodzaju no, zagwarantowanie chociażby no, bezpieczeństwa dla rynków i też jakby no, gdzieś tam w tle oczywiście jakieś polityczne swoje osobiste uzyski i trzeba będzie tutaj jakoś poświęcić, może nawet nie Izrael, tak, ale chociażby premier Netanyahu, jego partnerstwo z nim, no to myślę, że prezydent Trump mógłby być do tego skłonny. Nie przesądzam, oczywiście to jest naprawdę bardzo zmienna, dynamiczna sytuacja, ale faktycznie no, jest to trochę no, bezprecedensowe, co się dzieje obecnie w stosunkach amerykańsko-izraelskich.
0: Bardzo dziękuję. Naszym gościem był Michał Wojnarowicz, ekspert do spraw Izraela i Palestyny z Instytutu Spraw Międzynarodowych. Pięknie dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
0: A Trump, jak to mówił Lord Farquaad, jest gotów ponieść ofiarę Netanyahu dla swojego interesu.

RMF24. My teraz przenosimy się do państw bałtyckich. Tam premier Łotwy Andris Skulbergs mówi tak. Utrzymanie kanałów dyplomatycznych z Rosją nie ma sensu, jeśli Rosja nie chce angażować się w dyplomację. To odniesienie do słów przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Costa, który ogłosił wczoraj, że chce rozpocząć krótkie kontakty dyplomatyczne z Kremlem. Kilku liderów miało wskazywać jego jako reprezentanta Unii do takich rozmów. Muszą pojawić się wyraźne sygnały, że Rosja jest na to gotowa. Dzisiaj takich oznak nie ma. Odpowiedział na te propozycje premier Łotwy. Dodał też, że aktualnie nie ma właściwie o czym rozmawiać z Kremlem. Andris Skulbergs przekazał, że relacje z Rosją były wczoraj jednym z głównych tematów dyskusji na unijnym szczycie w Brukseli. Jak dodał, żaden kraj członkowski nie powinien też utrzymywać relacji handlowych z Moskwą. Wiem, że to bardzo trudne, ponieważ gospodarka odczuwa wpływ wojny. Trudno to wszystko zrównoważyć, ale musimy utrzymać wzrost gospodarczy i konkurencyjność w Europie, mówił Skulbergs, który stanął na czele łotewskiego rządu w maju. Po raz pierwszy bierze udział w szczycie Rady Europejskiej. A w radiu RMF24 za 4 minuty najnowsze fakty RMF FM. A po faktach będziemy mówić między innymi o dzikach, które są problemem nie tylko w Krakowie. Zostańcie z nami.

0: Jest 10.30, a jeśli jest 10.30, to są fakty w Radiu RMF 24, a w faktach jest Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Sejm uchwalił ustawę o powiązaniu informacji o wynagrodzeniach lekarzy z numerem PESEL. Wciąż nie milkną echa afery dotyczącej 28-letniego lekarza ze stolicy. Radny Koalicji Obywatelskiej w ubiegłym roku zarobił niemal 1 600 000 złotych, będąc zatrudnionym w 4 warszawskich lecznicach. Senator Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Karczewski, byłym marszałek Senatu, mówił na naszej antenie, że lekarz ten miał pełną świadomość, że oszukuje, kłamie, że doi kasę.
2: To nie jest problem, zarobki. To nie są zarobki, tylko to dojenie kasy. No przecież tutaj ukradziono. Jeżeli facet w przeciągu kilku dni dokonuje korekty 33 rachunków, no więc tutaj miał pełną świadomość, że po prostu oszukuje, kłamie, doi kasę. No więc to jest problem. Tutaj powinny być decyzje polityczne. Jeśli ci politycy mają chociaż odrobinę honoru, powinni podać się do dymisji. Nie tylko pan Kasprzyk, ale przede wszystkim przewodniczący Platformy Obywatelskiej, pod skrzydłami którego doszło do największej afery w służbie zdrowia.
1: Z senatorem Stanisławem Karczewskim rozmawiał Piotr Salak. Całą rozmowę mamy dla was na rmf24.pl. Polecamy. Wszystkie dalekosiężne uderzenia na Moskwę i inne miejsca w Rosji są przeprowadzane przy użyciu broni wyprodukowanej w Ukrainie, napisał na portalu X szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha. Jak zaznaczył, fakt, iż wszystkie uderzenia w cele Rosji dokonywane są z zastosowaniem wyłącznie ukraińskiej broni, sprawia, że rosyjskiej propagandzie będzie trudno wpasować ten fakt w swoje kłamstwa. Miłośnicy żeglarstwa i aktywnego wypoczynku powinni zarezerwować sobie przyszłą sobotę. Już 27 czerwca nad Zalewem Sulejowskim w Tomaszowie Mazowieckim odbędą się regaty portowej Ferajny 2026. I jak będzie wyglądała rywalizacja na wodzie?
3: Przygotowaliśmy klasyczny wyścig regatowy na naszym akwenie Zalewu Sulejowskiego. Zawody będą się odbywały w ten sposób, że załogi będą rywalizowały na wyznaczonej trasie pod okiem komisji regatowej oraz zabezpieczenia wodnego. Dla wielu osób najważniejsze będzie oczywiście zwycięstwo i walka o puchary, ale równie ważna jest też atmosfera. Regaty to zawsze połączenie sportowych emocji, współpracy, załogi i dobrej zabawy. A dla widzów z brzegu to również świetna okazja, żeby zobaczyć kilkadziesiąt jachtów jednocześnie na wodzie. To naprawdę robi wrażenie.
1: Wyjaśnił RMF Max prezes klubu sportowego Portowa Ferajna Daniel Nikodemski. Zapisy będą prowadzone również w dniu zawodu w biurze regat. Czy da się zatańczyć Mickiewicza? Polski Teatr Tańca w Poznaniu bierze na warsztat drugą część Dziadów. Na dziś zaplanowano wyjątkową premierę tanecznego spektaklu.
4: Jest to jakiś taki zabieg niespodziewany, ponieważ jesteśmy bardzo przyzwyczajeni do bardzo teatralnego dzieła. My natomiast staramy się od tego odejść i eksperymentować z tą formą Dziadów za pomocą tańca. Tańca przede wszystkim współczesnego, ale też pożyczamy z różnych stylów, kontekstów tanecznych.
1: Mówiła RMF Max choreografka Monika Błaszczak. Dołączcie do oglądania Dziadów w nowej wersji, by odkryć je na nowo. Premiera dziś o 19:00.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
3: Mieli być przyjmowani poza kolejką. W studiu, jak słyszeliście, nasz reporter Michał Dobrołowicz.
4: Dzień dobry jeszcze raz.
3: Dzień dobry, Michale. Mówiłeś w faktach, że ta ustawa ma otworzyć drogę do ogólnopolskiego przeglądu zarobków lekarzy. Jak to ma wyglądać w praktyce?
4: W praktyce, gdy adoptuje o to, ma to polegać na tym, że ustawi sobie na przykład Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, która będzie miała dostęp do tych danych, jakąś granicę zarobków. Na przykład powiedzmy miesięczną granicę 100 tysięcy złotych i będzie można sprawdzić, jaki odsetek lekarzy w Polsce, też ilu lekarzy w Polsce właśnie przekracza te granice. Te dane już teraz są zbierane, ale nie na podstawie numerów PESEL, czyli dotyczą tych lekarzy i ich zarobków w jednej tylko placówce. I z tych aktualnych danych wynika, że nieco ponad 500 lekarzy w Polsce zarabia więcej niż 100 tysięcy złotych w jednym miesiącu. To jest około 1,5% wszystkich lekarzy w Polsce, ale rzeczywista skala, gdy spojrzymy na lekarzy, którzy pracują w kilku miejscach i zestawimy w sumie te zarobki, może okazać się, że tego wszystkiego jest dużo więcej. Ja rozmawiałem na ten temat wczoraj z rzeczniczką Ministerstwa Zdrowia, Anną Choszcz-Cendrowską, bo miałem takie poczucie, że w tej całej dyskusji brakuje mocno głosu resortu zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. Wiemy, że od początku tygodnia trwa kontrola NFZ-y w warszawskim Szpitalu Południowym, którego w największej mierze dotyczy właśnie ta afera, te wątpliwości, przyjmowanie poza kolejką, ten młody lekarz, koordynator SOR-u, ale z drugiej strony dopytuję o to, co się wydarzy dalej, jaki jest cel właśnie tego, co wydarzy się, jeśli ustawę, którą właśnie przyjęli posłowie, podpisze także prezydent. Rzeczniczka Ministerstwa Zdrowia zapewniała mnie, że nie chodzi o to, aby indywidualnie sprawdzać, ile zarabia lekarz X, a ile Y, a ile pan doktor Z, a ile pani doktor jeszcze kolejna, tylko chodzi o to, aby pewne makrowskaźniki tutaj znaleźć i potem wprowadzić ewentualne zmiany.
5: To chodzi absolutnie o makroobraz, czyli o to, żebyśmy mieli pełną wiedzę na temat tego, jak w Polsce zarabiają lekarze na różnych umowach, nie tylko na etatach, bo to wiemy, ale też na kontraktach, na innych formach umów, właśnie po to, żeby zobaczyć, jakie rozwiązanie trzeba podjąć.
4: Dzisiaj posłowie w większości byli za przyjęciem tej ustawy. Nikt nie był przeciw, część posłów wstrzymała się, ale to jeszcze nie kończy całej drogi. W przyszłym tygodniu prawdopodobnie ta ustawa trafi do Senatu, a potem właśnie Pałac Prezydencki. I ważne pytanie, czy prezydent podpisze tę ustawę? Wiem, że planowane są ze strony rządu rozmowy właśnie z Pałacem Prezydenckim, z doradcami prezydenta Karola Nawrockiego i z Radą. Pewnie pamiętasz, Tomku, grudniowy szczyt zdrowia w Pałacu Prezydenckim. Wtedy prezydent Karol Nawrocki powołał specjalną Radę do Spraw Zdrowia. Na jej czele stoi profesor Piotr Czałderna i wiem, że są planowane właśnie rozmowy na temat tego, czy będzie tu porozumienie i czy będzie wspólny pomysł.
3: Bo to jest oczywiście reakcja na to, co się wydarzyło. Nie ma żadnych wątpliwości, to jest błyskawiczna, polityczna reakcja na wydarzenia z ostatnich kilkudziesięciu godzin tak naprawdę. Znaczy wydarzenia były wcześniejsze, ale ich ujawnienie nastąpiło w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin. A co na to lekarze? Dlatego, że ja wczoraj rozmawiałem i oni mówili, dobrze, a dlaczego tylko my?
4: Tak, rzeczywiście, to jest głos, który mówił w tym tygodniu także na naszej antenie, w moich materiałach, profesor Tomasz Grodzicki, który jest dziekanem do spraw Kolegium Medicum na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tam mamy właśnie Kolegium Medicum i profesor pytał, no dobrze, to skoro dzisiaj mówimy o lekarzach, to kiedy powiemy o na przykład zarobkach kierowców autobusów, albo kierowców zawodowych, albo dziennikarzy, prawda? Albo oczywiście, możemy o tym mówić. Pamiętajmy, że w tle jest także pomysł, który pojawił się na początku roku, aby wprowadzić górny pułap, górny limit zarobków medyków. Pamiętamy, że był mocny sprzeciw środowiska, głównie lekarskiego na początku tego roku i resort zdrowia dosyć szybko wiosną wycofał się z tego pomysłu.
3: Wczorajsza nasza debata na antenie RMF24, profesor Sutkowski, ale nie tylko, również doktor Ślatycki, obaj doktorzy, oczywiście tutaj już im dałem za wysokie tytuły, mówili, no dobra, mamy taką wąską grupę na przykład neurochirurgów, którzy wykonują kilkanaście wysokospecjalistycznych zabiegów, które są bardzo drogo wyceniane. Wprowadzamy limit i oni przestają je wykonywać, bo przekraczają limit.
4: I z jednej strony mówimy o bardzo wysokich kompetencjach merytorycznych właśnie w przypadku neurochirurgów, a z drugiej strony o to, że brakuje osób, które chcą koordynować, jak mówimy, czy też zarządzać, czy też być menedżerami w wielu miejscach i to jest problem, który w dużej mierze dotyczy SOR-ów. Mówimy tutaj o szpitalnym oddziale ratunkowym w Warszawskim Szpitalu Południowym.
3: Tak, to jest wąska grupa, też powiedzmy, bo mówimy neurochirurdzy, może się wydawać, że to jest bardzo wąska grupa, to prawda. Jeżeli chodzi o ludzi, medyków ze specjalizacją ratowniczą, nie tylko, trochę szerzej jest na SOR-ach, ale to dla odmiany nie chodzi nawet o wykształcenie, tylko o model pracy, który...

0: Ja rozmawiałem ostatnio z kolegą, który jest ordynatorem na SOR-ze. On mówi do mnie, ogromna większość lekarzy nie jest w stanie tu pracować. Nie chce i nie jest w stanie, bo nie ma takich kompetencji osobistych. To nawet nie chodzi o wykształcenie.
1: O pewien temperament,
0: o zdolność pracy w nieustannym chaosie, w nieustannym niedoczasie i ze świadomością, że każda decyzja może być ogromnie kosztowna.
1: Słyszałem o porównaniach pracy na SOR-ze właśnie koordynatorów SOR-u do pracy koordynatorów ruchu lotniczego. Duża odpowiedzialność, duży stres. Oczywiście mówimy o zupełnie różnych zajęciach, ale myślę, że wspólny mianownik jest taki, głosy, które ja też słyszę w izbach lekarskich, że są takie punkty w systemie. To są między innymi właśnie SOR-y, ale takich punktów znaleźlibyśmy więcej, gdzie bardzo często, niemal nieustannie brakuje chętnych do pracy i z tego między innymi także takie wysokie, bardzo wysokie zarobki wynikają.
0: Jeszcze jest jedno pytanie, które słyszę od bardzo wielu lekarzy. Może nie tylko od lekarzy, także od ekspertów, którzy mówią, a może po prostu winny jest system. System, który promuje rywalizację między szpitalami.
1: I myślę, że wiele osób właśnie dzisiaj zgadza się z tym i to też jest taka zgoda ponad podziałami, że w systemie, jakkolwiek tego nie nazwiemy i jakkolwiek nie przyjrzymy się szczegółowo, czym ten system jest w praktyce, właśnie w tym tkwi źródło tego problemu, może właśnie w zarządzaniu, może właśnie w tej rywalizacji.
0: Element, właśnie rywalizacja, czyli i umowy B2B, które pozwalają lekarzom zarabiać bardzo dużo, bardzo wielu przypadkach, bez tak naprawdę rejestrowanego czasu pracy. Wczoraj przewodniczący rezydentów, Związku Rezydentów mówił do mnie, wprowadźmy w końcu normalne przepisy dotyczące i zacznijmy je egzekwować. Czasu pracy lekarza.
1: Niektórzy liczą na to, że właśnie ta ustawa, którą dzisiaj po 10 przyjęli posłowie, która ma pozwolić weryfikować zarobki na podstawie numeru PESEL albo prawa wykonywania zawodu, to ma być taki krok, aby był jakiś jeden wspólny mianownik dla lekarzy, którzy pracują w oparciu o różne kontrakty, nie tylko etat, aby dało się to w jakiś sposób zwymiarować, mieć jakieś wyobrażenie, co tam się tak naprawdę dzieje. Może to jest pewien krok, może pierwszy krok, na pewno niewystarczający, ale może to jest ten moment i może ta sytuacja tak bulwersująca też wydaje mi się ponad podziałami różne grupy, także różne części środowiska, nie tylko lekarskiego, medycznego, może to jest jakiś początek, może z tego jeszcze będą te na korzyść systemu, a w efekcie na korzyść pacjentów efekty. Oby, ale myślę, że droga jeszcze bardzo daleka i przed ustawą, bo ta czy będzie czekała na podpis prezydenta, na Senat w przyszłym tygodniu, ale i systemowe zmiany też na pewno nie wydarzą się w ciągu kilku dni. To potrwa pewnie wiele tygodni.
0: Dobrze, to był Michał Dobrołowicz. Czekamy oczywiście na te wydarzenia. Myślę, że w tej chwili politycy są mocno zdeterminowani, żeby uciec.
1: A ja przypominam, że 1 lipca wchodzą w życie podwyżki minimalnych wynagrodzeń w ochronie zdrowia i tutaj też czekamy na szczegóły. Tutaj mówimy o tej drugiej grupie, drugiej stronie, o tych minimalnych wynagrodzeniach, ale to też jest ważny wątek i pamiętajmy, że ta ustawa wchodzi w życie już niedługo, 1 lipca.
0: No więc przypomnijmy, Sejm uchwalił ustawę o powiązaniu informacji o wynagrodzeniach medyków z numerem PESEL lub z numerem prawa wykonywania zawodu. Za uchwaleniem tej nowelizacji było 253 posłów. Nikt nie był przeciw. Wstrzymało się 177 parlamentarzystów. A ja spieszę uspokoić lekarzy i wszystkich innych. Z całą pewnością, jak za chwilę usłyszycie, pensje lekarskie, a nawet pielęgniarskie nie będą wynosiły mniej niż zero. To z całą pewnością tak nie będzie.

0: Słuchajcie, radia RMF24. Przypomnijmy, mamy plagę dzików w różnych miejscach i właśnie teraz Kraków zapowiedział walkę z ową plagą w mieście. Wczoraj na osiedlu Kliny spłoszone przez psa zwierzę strąciło wózek z rocznym dzieckiem. Maluch trafił pod opiekę pogotowia, a potem do szpitala na badania. Na szczęście obrażenia okazały się niegroźne i dziecko z matką szybko wypisano. W studiu reporter RMF FM Maciej Sołtys. Witaj, Maćku.
1: Tak, jestem. Dzień dobry.
0: Maćku, zacznijmy od pytania, jaki jest stan malucha.
1: Tak, wszystko jest w porządku. Obrażenia, tak jak powiedziałeś, są niegroźne. Jak informował dzisiaj komendant miejski policji, to są takie delikatne tylko obtarcia naskórka na głowie. Dziecko z matką jest już w domu. No ale z tego powodu dzisiaj rano zwołano w Krakowie miejski sztab zarządzania kryzysowego. Uczestniczył w nim m.in. sekretarz miasta, ale też wspomniany komendant miejski policji, także komendant Straży Miejskiej. No i jak mówił Antoni Fryczek, sekretarz miasta po tym spotkaniu, problem jest znany w Krakowie od lat, ale po tym incydencie zapowiedział dodatkowe działania, które mają ograniczyć w Krakowie te populacje dzików.
2: Nastąpi zwiększenie ilości odłowni z 3 do 6. Już tak naprawdę 4. odłownia jest przygotowywana, będą kolejne 2. Będą kolejne. Odłownia to jest takie urządzenie, do którego staramy się zanętą, przynętą skusić te dziki, żeby się tam pojawiły. Potem oczywiście następuje zamknięcie tej odłowni i myślę, że to jest też czas, żeby Państwu powiedzieć pewne rzeczy wprost. Szanowni Państwo, bo tak naprawdę przepisy, jakie obowiązują na terenie naszego państwa, wytyczne, jakie wytyczne czy rozporządzenia Unii Europejskiej, jakie są w tym zakresie obowiązujące, a wynikają z między innymi ze strefą ASF-u, której nie ma w Krakowie, ale jest w okolicach, niestety powodują, że my tych dzików przemieszczać nie możemy. W związku z tym niestety często oznacza to, nie mówię, że zawsze, bo staramy się jednak tutaj wychodzić naprzeciwko, jakby to powiedzieć, no są pewne zasady etyczne w zakresie postępowania ze zwierzętami i tutaj staramy się tego przestrzegać. Natomiast w niektórych sytuacjach niestety oznacza to, że dzik odłowiony, który nie może być relokowany również na terenie Krakowa, no niestety musi być uśmiercane.
1: No i jak dodawał sekretarz miasta, to może być uśmiercenie farmakologiczne, ale ostatecznie dziki w Krakowie mogą być też odstrzeliwane.
0: To powiedzmy jeszcze, jaka jest populacja dzików w
1: Krakowie. Tak, tutaj nikt tego tak naprawdę nie policzył. Szacunki mówią o tym, że to około 1500 sztuk, ale jak mówił dzisiaj rano sekretarz miasta, w ostatnich latach w okolicach Krakowa tych zwierząt odstrzelono ponad 1000. To oznacza, że tej kontroli nad populacją raczej nie ma. Miasto zapowiada, że będzie liczyć dziki, między innymi za pomocą kamer termowizyjnych. Ale tak, od 2023 roku w Krakowie działa taki miejski zespół do spraw problemu dzików. No niewiele w tym zakresie się działo. Problem jest duży. Kilka dni temu mieszkańcy nagrali dzika w biały dzień na bulwarach wiślanych w samym centrum Krakowa. No i zgłoszenia przychodzą nie tylko z osiedla Kliny, gdzie wczoraj doszło do tego incydentu z trąceniem tego wózka z tym rocznym dzieckiem, no ale takie zgłoszenia przychodzą też z Ruczaju, z Dębnik, Prądnika czy z Nowej Huty.
0: Bardzo dziękuję. To był Maciej Sołtys z nowymi informacjami dotyczącymi redukcji liczby dzików w Krakowie. Bardzo Ci za nie dziękuję.
1: Dziękuję.
0: A w Radiu RMF 24 już za chwilę najnowsze fakty RMF FM. A po faktach zadamy fundamentalne dla wielu pytania. Jak wiecie, już za tydzień zaczynają się wakacje. A dla wielu już się zaczęły, bo ten ostatni tydzień w szkołach jest, tak bym powiedział, umiarkowanie dynamiczne, a zatem za tydzień zaczynają się wakacje, a to oznacza, że będziemy jeździć także samochodami. Więc my zadamy pytanie, co z cenami paliw? Wzrosną, spadną, a może zostanie po staremu, to już po

0: Jest godzina 11, skoro jest 11, to są fakty RMF FM, a w faktach jest Tomasz Staniszewski.
1: Niedźwiedź brunatny na błękitnej tarczy w herbie Przemyśla i niedźwiedź w Realu wyprowadzany z centrum miasta w asyście policjantów. Za chwilę nasz reporter o szczegółach. Na mundialu Haiti będzie próbowało zaskoczyć Brazylię. A w faktach kulturalnych RMF FM kinowe premiery. Między innymi nowy Robin Hood z Hugh Jackmanem w roli głównej. Młody niedźwiedź w centrum miasta zaniepokoił tej nocy mieszkańców Przemyśla. Zwierzę spacerowało ulicami przez kilka godzin. Informacje w tej sprawie zbierał reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, są ostrzeżenia, by zachować uwagę. A co z niedźwiedziem? On wciąż może być w mieście?
2: Już nie. Udało się go przepłoszyć do lasu i do Przemyśla. Jak dotąd nie wrócił. Zwierzę było widziane po raz pierwszy około 22 w rejonie Placu Unii Brzeskiej. To młody niedźwiedź, który był zestresowany otoczeniem, szedł przez miasto. Policja eskortowała zwierzę, nie dopuszczając do kontaktu z ludźmi, a zarazem nakierowując je tak, by szło do lasu. To udało się około 2 w nocy. Władze miasta z niedźwiedziem w herbie nie zamierzają wnioskować o odstrzał. Apelują do mieszkańców, aby w razie zauważenia niedźwiedzia nie działali na własną rękę, tylko dzwonili pod 112.
1: Film z Przemyśla na rmf24.pl. Ale o tym niedźwiedziu głośno było też na Wiejskiej w Warszawie. Dopiero po zapoznaniu się ze szczegółami sprawy zapadną decyzje co do ewentualnych działań. Usłyszał w Sejmie od minister klimatu i środowiska dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski. Kacper, teraz w faktach.
3: Witam.
1: Kacprze, rozmawiałeś z Pauliną Henning-Kloską.
3: Tak.
1: Co jej resort może zrobić w tej sprawie?
3: No w tej chwili ministerstwo bazuje jedynie na decyzjach, które już wcześniej zapadły w Ministerstwie Klimatu w związku z licznymi incydentami dotyczącymi niedźwiedzi na Podkarpaciu.
4: W tym roku rozpoczniemy monitoring, czyli liczenie ilości niedźwiedzia brunatnego, ale też powołaliśmy grupy interwencyjne. Podejmujemy liczne działania, relokujemy niektóre osobniki.
3: Mówiła mi Paulina Henning-Kloska, te działania są niewystarczające, tak mówią politycy prawicy, ale podobne głosy słychać także wśród niektórych polityków koalicji rządzącej.
5: O sprawności działania resortu, można powiedzieć, pokazując film z wczorajszego wieczora z Przemyśla, gdzie niedźwiadek zwiedził całe miasto i nikt go nie złapał.
3: Twierdzi poseł Polski 2050 Bartosz Romowicz, były burmistrz Ustrzyk Dolnych. Z Sejmu Kacper Wróblewski.
1: To fakty RMF FM. Policyjni negocjatorzy w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, jak dowiedział się nasz reporter, do policji wpłynęło zgłoszenie o włamaniu do tej instytucji. Po przyjeździe funkcjonariusze ustalili, że do budynku szybem wentylacyjnym dostał się uzbrojony w nóż mężczyzna. Ten intruz chce rozmawiać tylko z dowodzącym akcją.
6: Trzymamy się faktów.
1: Sejm, jak zapowiadaliśmy przed godziną, uchwalił ustawę o powiązaniu informacji o wynagrodzeniach lekarzy z numerem PESEL. A czy ordynatorzy i kierownicy oddziałów szpitalnych będą musieli zdecydować, czy pracują w państwowym szpitalu, czy też prywatnie? W koalicji rządzącej wstępna zgoda na częściowe wprowadzenie zakazu łączenia praktyki publicznej z prywatną. To jest pokłosie afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Więcej o tej sprawie wie Krzysztof Berenda.
7: Witam, dzień dobry.
1: Krzysztofie, po co takie ograniczenia?
7: Chodzi o wyeliminowanie patologii polegającej na tym, że jak pacjent potrzebuje dostać się do szpitala na NFZ, to najpierw patrzy, gdzie ordynator albo kierownik ma prywatny gabinet, tam idzie, płaci za wizytę i prosi o umieszczenie w państwowym szpitalu. Niestety czasem tak to działa, a zawsze pacjenci myślą, że tak to działa. No i stąd pomysł na ograniczenie tego. On został zgłoszony przedwczoraj przez lidera lewicy, marszałka Sejmu, Włodzimierza Czarzastego, który chciał nawet całkowitego zakazu łączenia przez wszystkich lekarzy praktyki prywatnej z publiczną.
8: Stawiam to jasno, twardo i precyzyjnie.
7: Ale na taki całkowity zakaz zgody jeszcze nie ma, bo rząd boi się, że po prostu mogłoby przez to zabraknąć lekarzy w państwowych szpitalach, bo poszliby na prywatne.
1: Na mundialu dziś wieczorem o 21:00 Stany Zjednoczone kontra Socceroos, czyli Australia i jej kibice. Potem starcie Tartan Army z Lwami Atlasu, czyli Szkocja kontra głośne Maroko, to o północy. A o 2:30 Brazylia zagra z Haiti. Minęły 52 lata od naszego udziału w Mistrzostwach Świata, a jutro mamy szansę zagrać z Brazylią, która jest rekordzistką wszechczasów pod względem liczby zwycięstw w tych rozgrywkach. I to jak święty graal, który został nam podany na srebrnej tacy, tak mówi trener haitański Bicolor Sebastian Mini. faktach kulturalnych RMF FM, na które zaprasza teraz Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Kinowe premiery tego weekendu.
9: Po nagrodzonej Oscarem Idzie i nominowanej do Oscara Zimnej Wojnie Paweł Pawlikowski nakręcił czarno-biały film Ojczyzna, nagrodzony już w Cannes za reżyserię. Do ról słynnego pisarza Tomasza Manna i jego córki udało się namówić Hansa Tischlera i Sandrę Hiller. Z aktorką producentka Ewa Puszczyńska spotkała się już wcześniej przy Oscarowej Strefie Interesów.
10: Nazwisko Pawła, i nie chcę zabrzmieć nieskromnie, jak gdyby taka gwarancja produkcyjna, no bo poznałyśmy się, to nie był wielki wysiłek. Oczywiście odbyło się kilka spotkań, ale proszę wierzyć, nie było żadnych zdjęć próbnych. Paweł ma doskonałe wyczucie aktorów, doskonale wiedział, kogo chciałby i dlaczego w tym filmie.
9: Inna premiera tego weekendu to Robin Hood, koniec legendy. Tym razem bohater z lasu Sherwood nie jest romantykiem walczącym o sprawiedliwość. Wyczerpała go walka i szuka szansy na odkupienie. W tytułowej roli Hugh Jackman. Chiwetel Ejiofor i Renate Reinzwe grają z kolei główne role w Backrooms bez wyjścia. Najpierw były filmiki na YouTubie, potem cały horror, a jego bohaterowie w piwnicy salonu meblowego znajdują przejście do równoległego świata, tylko gubią się w korytarzach.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Tomasz Terdzikowski, ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na kolejną godzinę przedpołudniowego i przedweekendowego programu Radia RMF 24. Już za chwilę zajmiemy się cenami paliw, a na ich temat porozmawiamy z Urszulą Cieślak, starszym analitykiem rynku paliw z biura Reflex. Będzie drożej, czytanie i o tym już za chwilę.

0: A w radiu RMF 24 zgodnie z zapowiedziami porozmawiamy teraz o paliwach. To temat, który szczególnie interesuje kierowców przed weekendem, ale też zbliżającymi się wakacjami. Ceny ropy na rynkach spadają po tym, jak USA zawarło wstępne porozumienie z Iranem, dzięki czemu otwarta została cieśnina Ormus. W związku z tym rząd wycofał już obniżkę akcyzy na paliwa, a od 30 czerwca wycofa też obniżkę VAT. Co to oznacza dla naszych portfeli? O to już teraz zapytam Urszulę Cieślak, starszą analityk rynku paliw BM Reflex. Witam panią serdecznie.
1: Dzień dobry, witam.
0: No i zacznę od pytania, czy w związku z tym, że poszła akcyza w górę, to poszły też ceny paliw na stacjach, na pylonach w Polsce?
1: Na pewno od dnia, kiedy wyższa stawka akcyzy znalazła odzwierciedlenia w cenach hurtowych, my te zmiany odczuliśmy. Natomiast ta skala podwyżek, no bo niestety to była podwyżka o około 30 groszy netto na litrze benzyny i oleju napędowego, to ta skala podwyżek została szybko zniwelowana spadkiem cen paliw gotowych na europejskim rynku ARA. Dlatego tak naprawdę na koniec tygodnia, bo już za chwilę pewnie poznamy maksymalne ceny na weekend, które będą zdecydowanie niższe niż te, które obowiązują dzisiaj, będziemy mogli powiedzieć, że w całości spadek cen ropy na rynku ARA, ropy i paliw gotowych na rynku ARA skompensował nam podwyżkę podatku akcyzowego. Czyli ten pierwszy element pakietu CPN, można powiedzieć, że przyniósł nam takie tylko krótkie, przejściowe zmiany na stacjach, ale dzisiaj możemy powiedzieć, że już zapomnieliśmy o tym, że ten podatek został podniesiony.
0: No dobrze, to jest na ten moment. A jak wygląda sytuacja w tej chwili na rynku paliw? No bo znowu są jakieś zawirowania polityczne, a one, jak wiadomo, często się przekładają na sytuację paliwową. Na rynku politycznym, to znaczy, no, przesunięto, czy też zapowiedziano, że nie odbędą się rozmowy w Szwajcarii między USA a Iranem.
1: No właśnie, czekaliśmy na ten 19 czerwca, na piątek, bo miało być w ogóle dzisiaj dopiero podpisane oficjalnie to porozumienie czy memorandum między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Ono już jakby ma moc obowiązującą, bo już jest podpisane wcześniej przez strony, ale jednocześnie rozmowy zostały odwołane. Dodatkową kwestią taką, która dzisiaj trochę studzi ten optymizm, są jednak walki w Libanie, które mogą stać na jakby na przeszkodzie temu, żeby te rozmowy zostały szybko wznowione. Niemniej jednak i tak wydaje się, że jesteśmy dzisiaj najbliżej tego, żeby ta sytuacja w końcu zaczęła się stabilizować. Ceny ropy naftowej utrzymują się poniżej 80 dolarów na baryłce. Notujemy na giełdach co prawda takie lekkie odreagowanie po tych ostatnich korektach w dół, pewnie realizacja zysków. Wiadomo, że giełda rządzi się swoimi prawami, jest dziś ten element spekulacji i dzisiaj notowania paliw gotowych lekko drożeją, ale to nie jest tak, że już o tych wszystkich korektach w dół, o tych obniżkach cen szybko zapomnimy. Ta sytuacja będzie się powoli stabilizowała, natomiast rzeczywiście ten powiedzmy duży optymizm dzisiaj został lekko zachwiany po odwołaniu tych rozmów. Niemniej jednak nie spodziewamy się, żeby ceny znowu wróciły do jakiegoś bardzo wysokiego poziomu, żeby znowu ropa przekroczyła, czy zbliżyła się do poziomu 90-100 dolarów za baryłkę, żeby paliwa gotowe znowu osiągały jakieś rekordowe poziomy. Będziemy mieć teraz do czynienia z wahaniami pewnie cen ropy i paliw, ale już na tych niższych poziomach.
0: A o ile podrożeje paliwo po 30 czerwca? Tutaj znowuż optymistyczne założenie, że porozumienie się utrzyma, nie dojdzie do ponownego zamknięcia cieśniny Ormus, wznowienia walk, no czegokolwiek. Jeśli zostanie tak jak jest, a może nawet lepiej, to o ile podrożeją paliwa po przywróceniu stawki VAT?
1: Tak na dobrą sprawę, zmiana podatku VAT jest zmianą, która się powinna przełożyć w całości, bo jest to kwota, którą będzie trzeba odprowadzić do budżetu i to jest dokładnie 15% ceny netto. I to jest znacząca podwyżka, ale spodziewamy się, że jednak właściciele stacji, przynajmniej w tym pierwszym okresie, kiedy zastosują tą wyższą stawkę i doliczą ją do cen detalicznych, to sądzę, że skompensują ją częściowo swoją marżą detaliczną, tak żeby ten skok cen paliw na stacjach był najmniejszy i utrzymując, że jakby tutaj te zewnętrzne czynniki niezależne od nas, a więc ropa, paliwa gotowe, czy też kurs złotego do dolara będą pozostawały przynajmniej stabilne, przynajmniej na tym poziomie, to ta podwyżka ceny może sięgnąć około 30 do 50 groszy na litrze, ponieważ zakładam, że zostanie skompensowana częściowo marżą detaliczną. Jeżeli jednak rynkowo będzie sytuacja negatywna, to znaczy jeśli w tym okresie doszłoby do czegoś, co spowoduje ponowny wzrost cen ropy, no to niestety musimy się liczyć, że taka podwyżka będzie znacznie wyższa, znacznie powyżej 50 groszy na litrze.
0: No to jeszcze pytanie o wakacje. Czego się powinniśmy spodziewać? To znaczy, mówię teraz o Polsce, już nie mówimy o innych rynkach. Będzie drożej? Czy uda się te wakacje wyjechać na nie w cenach podobnych jak do tej pory?
1: To znaczy tak, no widać, że najbardziej chyba skorzystają ci, którzy w jedną stronę przynajmniej wyjadą jeszcze w czerwcu na wakacje, no bo to będzie jeszcze obowiązujący dalej pakiet, przynajmniej w tej części podatku VAT, pakiet CPN. Natomiast no niestety później może być nieco gorzej. I teraz chciałabym też nakreślić trochę tą sytuację zewnętrzną, że jedno to jest ta sytuacja na Bliskim Wschodzie, ale też pamiętajmy, że zanim ta równowaga na rynku ropy zostanie przywrócona. Nawet jeśli cieśnina Ormuz zostanie szybko odblokowana, odminowana i te transporty ropy będą regularne, niezakłócone, to jednak te dostawy będą trafiały za kilka tygodni już do poszczególnych krajów, uzupełniając i jakby zabezpieczając bieżący popyt na ropę, czy też paliwa gotowe. Ale będziemy wchodzić w ten sezon huraganowy też w Stanach Zjednoczonych i to jest w tym roku o tyle istotne, że rezerwy paliw zostały uszczuplone. Rezerwy Stanów Zjednoczonych są też bardzo ograniczone w związku ze wzrostem eksportu ropy naftowej w ostatnim czasie, więc gdyby doszło do tego, że sezon huraganów będzie bardzo burzliwy i będzie wstrzymywał produkcję czy transport ropy ze Stanów Zjednoczonych, to może nam dodatkowo podbijać ceny. A więc to jest to dodatkowe ryzyko, które może spowodować, że w te wakacje te ceny jeszcze wzrosną. I już tutaj jakby pomijając podwyżkę podatku VAT, pomijając sytuację na Bliskim Wschodzie, to mogą dojść inne czynniki, które spowodują, że te ceny mogą wzrosnąć, zwłaszcza jeśli chodzi o benzynę, która latem zawsze tutaj notuje szczyt sezonowego, wzrost zapotrzebowania taki sezonowy na półkuli północnej, więc to będzie... To mogą być trudne wakacje, ale to nie oznacza, że już na początku możemy zakładać, że będzie zdecydowanie drożej, że będziemy mieć jakieś rekordy cenowe. Wbrew temu, co dzisiaj jakby prognozujemy i czego się możemy spodziewać, może się okazać, że to będą spokojne wakacje.
0: Bardzo dziękuję. Była z nami Urszula Cieślak, starszy analityk rynku paliw BM Reflex. Pięknie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, miłego dnia.
0: A w Radiu RMF 24 już za moment zajmiemy się pogodą i alertami przed upałem i burzami, które wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jeśli chcecie wiedzieć, których miejsc one dotyczą, czego trzeba unikać i czego można się spodziewać, słuchajcie Radia RMF 24. U nas też najbardziej gorące komentarze i najważniejsze informacje cały czas, a teraz... Dobra energetyczna muzyka.

Słuchajcie, Radia RMF 24 i zgodnie z zapowiedziami teraz będzie o pogodzie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałami i burzami obowiązujące dla zachodniej części kraju. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem będą obowiązywać dla województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i opolskiego. Tam temperatura maksymalna w sobotę ma sięgnąć nawet 35 stopni Celsjusza. Na południowych krańcach Dolnego Śląska utrzymano pierwszy stopień alertu. Ostrzeżenia będą obowiązywać do niedzielnego wieczora. Alert przed burzami natomiast został wydany dla części województwa zachodniopomorskiego i wielkopolskiego oraz dla województwa lubulskiego i dolnośląskiego. Jak poinformował Instytut, prognozowane są burze, którymi miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 35 mm oraz porywy wiatru do 80 km na godzinę. Lokalnie można się spodziewać także opadów gradu. To ostrzeżenie wygasa w nocy z piątku na sobotę. A w radiu RMF 24 my cały czas mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Za 7,5 minuty, punktualnie o 11.30, będą najnowsze fakty, a potem przeniesiemy się na Kasprowy.

0: Jest 11.30, jest Katarzyna Podraza i są najnowsze fakty.
1: Przedłożona propozycja nowego budżetu Unii Europejskiej jest abstrakcyjnie wysoka, ocenił kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Podkreślił, że trzeba uzgodnić jego nową wersję. Polityk mówił, że konieczna jest dyskusja o strukturze dochodów i wydatków, ponieważ można wydać tylko tyle pieniędzy, ile faktycznie posiada Unia. Szef niemieckiego rządu już wczoraj przed rozpoczęciem dwudniowego posiedzenia unijnych przywódców zapowiedział, że Niemcy nie zgodzą się na zaciągnięcie nowego wspólnego długu przez Unię Europejską. Po chłodnym początku czerwca czas na zmianę. Do Polski zbliża się afrykański żar. Jego mocne uderzenie poczujemy już w ten weekend. Temperatura może dojść nawet do 35 stopni. Z falą upałów walczy już teraz zachodnia Europa.
2: Bardzo gorące powietrze pojawi się we Francji. Tam już wczoraj było powyżej 40 stopni, a jutro, pojutrze jest szansa, że będzie 40-45 w większej części kraju, więc to jest sytuacja bardzo trudna dla człowieka.
1: Przekazał RMF24 dr Rafał Drabik z portalu meteoprognoza.pl. W Polsce synoptycy ostrzegają przed wysoką temperaturą w regionach lubelskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim, dolnośląskim, opolskim i śląskim. Zajrzyjcie na RMF24.pl. Tam zawsze dla Was aktualna prognoza pogody. A w Krakowie w związku z upałem po raz pierwszy w tym roku wodociągi uruchomiły kurtyny wodne na Rynku Głównym, Małym Rynku, Rynku Podgórskim i Alei Róż. Jak poinformował magistrat, krakowianie będą mogli schłodzić się dzięki wodnym giełkom zawsze, kiedy temperatura powietrza przekroczy 27 stopni, a dzień będzie pogodny i bezdeszczowy. Kurtyny wodne czynne będą od 10 do 19. A skoro tak ciepło, to w faktach zabieramy Was teraz do Mielna. Błękitna flaga znów powieje nad tamtejszą plażą. Gmina uzyskała prestiżowe wyróżnienie dla kąpieliska w centrum.
3: Plaża to jest nasze dobro narodowe i to jest to, z czego żyjemy i to, co jest słynne i piękne. Otrzymaliśmy błękitną flagę na głównej plaży, na głównym kąpielisku. Cieszymy się bardzo, to kolejny rok, gdzie potwierdzamy wysoką jakość i czystość wody. Cieszymy się bardzo, kolejny raz otrzymujemy to prestiżowe wyróżnienie. Potwierdza to wysoką jakość, przede wszystkim raz na kąpielisko, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, edukację ekologiczną, ale co najważniejsze, spełniamy wymogi bezpiecznych i czystych plaż.
1: Gratulujemy tego wyróżnienia, a mówiła RMF Max Mirosława Diwek-Koza, rzeczniczka Mieleńskiego Ratusza. Flaga zawiśnie na start sezonu 26 czerwca.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: zaspokojone. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tania, tutaj

0: w Radiu RMF 24. Przenosimy się teraz w Tatry. Szczyty chmur pływające we mgle, mnóstwo osób i pogoda sprzyjająca do chodzenia. Tak jest teraz na Kastrowym Wierchu. Na szczycie z przewodnikiem Januszem Lasklakiem rozmawiał nasz reporter z zupełnie innego miejsca. Reporter Stanisław Pawłowski.
1: Dzisiaj jakie są warunki do chodzenia po Tatrach?
2: Generalnie warunki dzisiaj są dobre, nie jest za gorąco, na grani lekki wiaterek, natomiast no, trzeba wiedzieć, że im wyżej, tym ta pogoda się zmienia, bardzo szybko się zmienia. Do tego wszystkiego no, jest chłodniej na szczytach, wiatr powiewo, no i śnieg jeszcze miejscami zalego. Czasami właśnie ludzie tak myślą, że u nich jest ciepło, nie ma śniegu, to i tam nie będzie, a tutaj właśnie na górze jeszcze wysoko mamy zalegające śniegi.
1: No właśnie, na dole jeszcze było 20 stopni, słońce, trochę wakacyjny klimat już, a tutaj faktycznie, szczególnie patrząc w tę stronę, widzimy dużo śniegu.
2: Tak, no Tatry Wysokie jeszcze tutaj mają miejsca i to sporo zalegającego, twardego, zmrożonego takiego, bo wbrew pozorom ten śnieg jest tak sfirnowany, że on jest twardy, jak prawie jak lód, więc jest bardzo niebezpieczny.
1: Piątek. A mimo wszystko wiele osób już dzisiaj tutaj jest na szczycie.
2: No Kasprowy jest taka góra, która przyciąga ludzi. Przyciąga tym, że można się łatwo dostać w postaci kolejki na Kasprowy Wierch, ale też dużo turystów idzie pieszo, no bo pogoda dzisiaj jest w miarę sprzyjająca do chodzenia.
1: Kolejny przystanek stąd, jakbyśmy chcieli ruszyć, to jest początek, to Czerwone Wierchy, ten kierunek?
2: Można Czerwone Wierchy, jeśli ktoś chce sobie taką trasę, może nie bardzo wymagającą, jeśli chodzi o techniczną sprawę, bo z Kasprowego można też ruszyć w Tatry Wysokie, prawda? Świnica czeka na nas, ale Świnica to już jest dla zaawansowanych turystów, są tam łańcuchy, no i wysokości, można spać.
1: Najbliższy weekend, jak się zapowiada, wie pan?
2: Słuchajcie, góry są nieprzewidywalne w pogodę, więc coś, co można sobie założyć, no ale zawsze trzeba weryfikować. Najlepiej sprawdzać pogodę na bieżąco, prawda? Jak najbliżej tego terminu, w którym mamy wyjść, bo te pogody w górach często się zmieniają.
0: Jak słyszeliście, pogoda na razie niesamowita, a z przewodnikiem Januszem Lakiem rozmawiał Stanisław Pawłowski, czyli jednym słowem na Kasprowy Marsz. A w Radio RMF 24 już za chwilę przeniesiemy się do Londynu, ale będziemy mówić o Polsce.

Jedynka w Radiu RMF24. Teraz najnowsze informacje z Londynu. Tamtejszy sąd zadecydował o odroczeniu do 24 września posiedzenia w sprawie ekstradycji byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michała Kuczmierowskiego. Polska prokuratura postawiła mu zarzuty w śledztwie w sprawie nieprawidłowości w RARS. Dotyczą one udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Na początku września 2024 roku Kuczmierowski został zatrzymany w Londynie na podstawie europejskiego nakazu aresztowania wydanego na wniosek polskich władz. W lutym 2025 roku brytyjski wymiar sprawiedliwości zdecydował, że były szef RARS może opuścić areszt za kaucją i poręczeniem majątkowym. Po wpłaceniu kaucji dokładnie 10 lutego 2025 roku Kuczmierowski wyszedł na wolność. No i od tego czasu czekamy, nie wiem czy on czeka, ale niektórzy w Polsce czekają na jego ekstradycję. A wy pewnie czekacie na najnowsze fakty, które w samo południe w radiu RMF24.

0: czerwca. Bielsk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: 16. Wrocławski Festiwal Dobrego Piwa. Weekend od 19 do 21 czerwca na Tarczyńskiej Arenie Wrocław. Ponad 160 wystawców, koncerty, strefa kulinarna, atrakcje rodzinne, strefa kubańska. Wstęp bezpłatny. Więcej na www.festiwaldobregopiwa.pl.
2: Po reklamie.

0: I to by było na tyle, czas się pożegnać. Do usłyszenia już w poniedziałek, mówi wam Tomasz Terdzikowski. W poniedziałek moim gościem będzie Rzecznik Praw Obywatelskich. A teraz czas na dalszy ciąg naszego programu. Kuba Śliwiński już jest gotowy. A teraz fakty, najnowsze fakty w radiu RMF 24.
1: Dzień dobry, zapraszam. Napad na kantor w centrum Łodzi. Najnowsze fakty zebrała reporterka RMF FM. Połączymy się z nią na początek. Lokalizator GPS na wagonie towarowym w Poznaniu. Jest policyjne postępowanie, ustalił nasz dziennikarz. To fantastyczne miejsce spotkań. W Poznaniu właśnie teraz rusza festiwal Pyrkon. Napad na kantor w centrum Łodzi. Sprawca uciekł. Przed 9:00 do punktu przy ulicy Piotrkowskiej wszedł ciemnoskóry mężczyzna, który grożąc pracownicy przedmiotem przypominającym pistolet, zażądał wydania pieniędzy. Ukradł ponad 200 tysięcy złotych. Od razu łączymy się z łódzką reporterką RMF FM. Na linii Agnieszka Wyderka. Agnieszko, co teraz dzieje się na miejscu?
2: W kantorze przy ulicy Piotrkowskiej nadal pracują policjanci pod nadzorem prokuratury rejonowej Łódź-Śródmieście. Zabezpieczono już przedmiot, którym napastnik groził 32-letniej pracownicy kantoru. Usłyszałam od Kamili Sowińskiej z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Na razie nie wiadomo, czy była to broń palna. Policja prowadzi intensywne poszukiwania sprawcy, ale jeszcze nie podaje rysopisu napastnika.
1: Urządzenia GPS wykryte na wagonie towarowym w Poznaniu. Jak dowiedział się reporter RMF FM, postępowanie w sprawie wszczęła poznańska policja. O znalezisku powiadomiono Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Reporter RMF FM Krzysztof Zasada przynosi te informacje. Kto znalazł ten sprzęt elektroniczny?
3: To był pracownik PKP Cargo. Czujnik GPS zauważył na wagonie typu węglarka. Ustalono, że ten wagon był w remoncie w punkcie utrzymania taboru w Poznaniu od lutego 2026 roku. Wcześniej w składzie pociągu towarowego w sierpniu zeszłego roku wyjeżdżał na Białoruś, w grudniu na Ukrainę. Po odnalezieniu nadajnika na miejsce przyjechali policjanci. Wśród nich był technik kryminalistyki, a także sprowadzono specjalnie przeszkolonego psa, który zbadał znalezisko pod kątem materiałów wybuchowych. Wszczęto postępowanie dotyczące nielegalnego pozyskiwania informacji, a te działania prowadzili policjanci w ramach operacji TOR zarządzonej po wykryciu dywersji na trasie kolejowej Warszawa-Lublin. Codziennie w akcję zaangażowanych jest ponad 1000 mundurowych, w większości to policjanci. Od początku operacji wzięło w niej udział ponad 170 tysięcy funkcjonariuszy tej służby.
1: W rękach policji jest już mężczyzna, który szybem wentylacyjnym dostał się do budynku Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Jak informuje reporterka RMF FM, do wyjścia przekonali go policyjni negocjatorzy. Nikomu nic się nie stało. Urząd działa bez zakłóceń. Do 24 września sąd w Londynie odroczył posiedzenie w sprawie ekstradycji do Polski Michała Kuczmierowskiego, byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. W śledztwie w sprawie nieprawidłowości w RARS, przypominamy, Kuczmierowski ma zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, niedopełnienia obowiązków oraz przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
4: Fakty w samo południe w RMF FM.
1: Po incydencie na jednym z osiedli Kraków zapowiada walkę z rosnącą liczbą dzików. Wczoraj spłoszona przez psa locha przewróciła wózek z rocznym dzieckiem. Maluch trafił do szpitala, ale na szczęście nie odniósł poważnych obrażeń. Po posiedzeniu Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zdecydowano o zwiększeniu liczby odłowni.
5: Odłownia to jest takie urządzenie, do którego staramy się zanętą skusić te dziki, żeby się tam pojawiły. Potem oczywiście następuje zamknięcie tej odłowni. Przepisy, jakie obowiązują na terenie naszego państwa, niestety powodują, że my tych dzików przemieszczać nie możemy. W związku z tym niestety często oznacza to, w niektórych sytuacjach niestety oznacza to, że dzik odłowiony, który nie może być relokowany również na terenie Krakowa, no niestety musi być uśmiercany.
1: Mówił Antoni Fryczek, sekretarz miasta. Szacuje się, że populacja dzików w Krakowie wynosi obecnie około 2000 sztuk. Poznań, stolicą fantastyki, rozpoczęła się kolejna edycja festiwalu Pyrkon. Kilkadziesiąt tysięcy osób będzie się bawić na międzynarodowych targach poznańskich, gdzie przygotowano dla nich tysiące atrakcji. W tym roku nie zabrakło nowości, wymienia je Piotr Derkacz z klubu Fantastyki Druga Era, jeden z organizatorów Pyrkonu.
6: Mamy dodatkową scenę powietrza, powstała we współpracy z Wieczorem Artystów Poznańskich. Będzie tam cała gama takich niszowych koncertów. Mamy tak zwane pyrpasy. Jest to nowość dla naszych uczestników, która wzbudziła też wiele pytań. To jest dla ułatwienia. I dla pewności, że jak ktoś stanie w kolejce po zdjęcie albo po autograf ulubionego twórcy, to na pewno to zdjęcie lub ten autograf otrzyma. Cel był taki, żeby stanie w kolejce nie było bez sensu, nie? Że jak ktoś stoi w kolejce po zdjęciu, to na pewno to zdjęcie dostanie.
1: Pyrkon potrwa do niedzieli, a kolejne wydanie Faktów już o 13.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Popołudniowy program radia RMF 24. Kuba Śliwiński, dzień dobry. Ze świata fantastyki, o którym słyszeliście w Faktach, przenosimy się do świata realnego i już za chwilę zameldujemy się w naszym sejmowym studiu. Gościem Kacpra Wróblewskiego będzie Wioletta Tomczak z Polski 2050. Zaczynamy!

0: Sejm uchwalił dziś ustawę o powiązaniu informacji o wynagrodzeniach medyków z numerem PESEL lub numerem prawa wykonywania zawodu. Jednak jak zapowiadają politycy koalicji rządzącej, to nie koniec zmian w systemie ochrony zdrowia. Jakie kroki podejmą rządzący? To pytanie do gościa sejmowego studia radia RMF24, z którym będzie rozmawiał Kacper Wróblewski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, a z nami jest posłanka Polski 2050 Wioleta Tomczak. Dzień dobry pani poseł.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Sejm podjął decyzję, jeśli chodzi o ten rządowy projekt dotyczący wynagrodzeń lekarzy. Zacznijmy najpierw od tego, bo PiS zapowiadało, że zagłosuje za, jednak wstrzymali się ostatecznie.
2: Szkoda, że się wstrzymali. Tak naprawdę oczekują więcej. My także jako Polska 2050 oczekujemy więcej. Jest to pierwszy krok. Wiemy, że ministerstwo...
1: Jaki byłby następny?
2: Wiemy, że Ministerstwo Zdrowia przygotowuje całościowe rozwiązanie. To, co dzisiaj przyjęliśmy, to jest w ogóle możliwość monitorowania i analizowania, gdzie lekarze są zatrudnieni, jakie z tego wpływy do ich kieszeni są przekazywane. A oczekujemy tego, żeby Ministerstwo Zdrowia przedstawiło propozycje maksymalnych wynagrodzeń dla lekarzy, także ewentualnego uregulowania kontraktów i zabezpieczenia pacjentów przed tym, żeby lekarze nadmiernie nie pracowali przy ich leczeniu, przy terapii, przy łóżku, bo jeżeli słyszymy o tym, że ktoś pracuje po kilkanaście godzin na dobę, 7 dni w tygodniu przez 365 dni w roku, no to bezpieczeństwo pacjentów jest dla nas priorytetem.
1: Ja dzisiaj przed głosowaniami rozmawiałem z byłą minister zdrowia, posłanką PiS-u, chyba dobrze pani znaną z Komisji Zdrowia, Katarzyną Sójką. No i ona powiedziała, że jednym z pomysłów byłoby wprowadzenie coś w rodzaju tachografu, żeby można było sprawdzać, czy rzeczywiście lekarz w danej placówce był tego dnia.
2: Jak najbardziej to jest do rozważenia. W ogóle ta kwestia takiego monitorowania obecności lekarzy w danym miejscu pracy, bo dochodzą nas różnego rodzaju głosy, które mówią, że na liście obecności ktoś jest zapisany, ale sprawował funkcję wtedy w zupełnie innym miejscu. I w momencie, kiedy dochodzi do tego, że pacjent tam wymagałby natychmiastowej pomocy, zwłaszcza specjalisty, na przykład anestezjologa, a tenże anestezjolog byłby zupełnie gdzie indziej, no to incydentalnie taka osoba jest pociągana do odpowiedzialności. Prawdopodobnie niestety dochodzi do narażenia życia i zdrowia pacjenta. Tego chcemy unikać. Tutaj działania profilaktyczne w tym zakresie powinniśmy jeszcze w tej kadencji Sejmu podjąć, bo po prostu to już za długo czeka na rozwiązanie.
1: Ta ustawa nieprzypadkowo pojawiła się na tym posiedzeniu, bo wiemy, co się wydarzyło w ostatnich dniach. Afera związana ze Szpitalem Południowym. Chyba, jak dobrze liczę, za 20 minut jest konferencja Rafała Trzaskowskiego w tej sprawie. Uważa pani, że ktoś powinien ponieść polityczne konsekwencje, bo ja pytałem w ostatnich dniach polityków Koalicji Obywatelskiej, między innymi szefa kancelarii premiera Jana Grabca, on mówi, że tego nie można łączyć z Koalicją Obywatelską, absolutnie nie. No, czy koalicjanci też tak uważają?
2: Dziwny zbieg okoliczności, że zatrudnionym kierownikiem na tym SOR-ze był radny Koalicji Obywatelskiej. Organem nadzorującym właśnie ten Szpital Południowy są władze miasta Warszawy, czyli także Koalicja Obywatelska, i nikt nie miałby ponieść konsekwencji. Już konsekwencje częściowo zostały podniesione, ponieważ cały zarząd tego szpitala został odwołany, sam lekarz został zwolniony.
1: A rada nadzorcza na przykład złożona właśnie z polityków Koalicji Obywatelskiej, między innymi.
2: No i tutaj jak najbardziej Koalicja Obywatelska powinna się zastanowić, co jeszcze może zrobić, żeby pokazać odpowiedzialność za życie i zdrowie pacjentów.
1: To zapytam wprost, czy pani, mówiąc w cudzysłowie, kupuje te wyjaśnienia na przykład ministra Kierwińskiego?
2: Jeszcze nie kupuję. Jeszcze to bardziej powinno być zbadane i przedstawione, że zostało wyczyszczone doszczętnie, jak to mówi premier.
1: A domagacie się, nawet w tych kuluarowych rozmowach, listy osób, które korzystały z tego saloniku już słynnego?
2: Chcielibyśmy ją poznać. Z całą pewnością są też duże przekłamania, o których mówił między innymi marszałek Szymon Hołownia wczoraj w Kanale Zero, ponieważ na przykład pani marszałek Kidawa-Błońska, pełniąc funkcję marszałka Senatu, ma dostęp do innych specjalistów i innego zabezpieczenia medycznego, co wynika po prostu z ustawy, więc to jest przekłamanie, że ona czy jej mąż mieliby korzystać właśnie z tychże usług, no chyba, że tak było. To uważam, że opinia publiczna powinna się dowiedzieć i nikt nie powinien być priorytetowo traktowany w żadnym szpitalu, jeżeli jest politykiem, chyba, że to wynika z jego stanu zdrowotnego i tego całego systemu triaż, który mówi, że akurat w tym momencie powinniśmy się zająć danym pacjentem.
1: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty w środę zapowiedział, że Lewica chce rozmawiać na temat projektu ustawy właśnie zmieniającej system ochrony zdrowia i tam wymienił między innymi, tak jak pani przed chwilą, limity wynagrodzeń, ale też oddzielenie pracy lekarza w placówkach publicznych od sektoru prywatnego. Czy Polska 2050 podniosłaby rękę za takim projektem?
2: To jest pieśń przyszłości. Ogólnie powinniśmy do tego dążyć, ale w tym momencie potrzebujemy danych, czy jesteśmy w stanie odpowiedzialnie zapewnić opiekę medyczną naszym rodakom. Jeżeli nastąpiłaby taka sytuacja, że lekarze mieliby wybór i co by się stało w momencie, gdyby chcieli skorzystać właśnie z tego wyboru, że większość z nich poszłaby do prywatnego sektora opieki zdrowotnej. Trochę taką sytuację mamy w psychiatrii, zwłaszcza psychiatrii dziecięcej, że tam mamy bardzo mało specjalistów i oni w większości pracują w prywatnym sektorze. I jak mamy wtedy zapewnić bezpieczeństwo właśnie najmłodszych? Więc to jest bardzo odpowiedzialne zadanie. Wiemy, że środowisko lekarskie też jest podzielone. Jest bardzo wielu pasjonatów, jest bardzo wielu ludzi służby i bardzo chciałabym im podziękować, ale są też po prostu biznesmeni, przedsiębiorcy, którzy myślą o tym, wykształciłem się, jestem specjalistą, chciałbym na tym jak najbardziej móc korzystać i oczywiście udzielają porad i chcą zapewnić bezpieczeństwo pacjentom, ale myślą także o własnym interesie, więc tutaj potrzeba nam ponad podziałami debaty politycznej na ten temat, umówienia się, w którą stronę system powinien być rozwijany, gdzie mamy punkty styczne, co powinniśmy zmienić, ale póki nie usiądziemy do tego stołu ponad podziałami politycznymi, nie mówię tutaj o koalicji 15 października, ale po prostu o szerszym gremium, to z dużym prawdopodobieństwem to, co teraz byśmy zaproponowali na końcówce kadencji, mogłoby być lata chwila, być może, jeżeli nie udałoby nam się dalej tej koalicji prowadzić po 2027 roku zmienione.
1: Zapytam też o kwestię ustawy o świadczeniach dla artystów, bo tak mi się teraz wpadło do głowy, że dzisiaj opozycja próbowała odrzucić projekt po pierwszym czytaniu. Wczoraj była dyskusja dość burzliwa, pierwsze czytanie tego projektu. Będziecie składać poprawki, mimo że to jest ustawa napisana w resorcie prowadzonym przez pani koleżankę z partii?
2: Tak naprawdę jest to ustawa przyjęta przez Radę Ministrów, więc oczywiście za resort kultury odpowiada minister Marta Dziękowska. Zrobiła bardzo ważny i odważny krok, ponieważ przez 30 lat nikt racjonalnie nie zajął się tym tematem do tego stopnia, żeby jakakolwiek ustawa wpłynęła już tutaj do Sejmu.
1: Ale kontrowersji wzbudziła mnóstwo ta ustawa.
2: Będziemy teraz, stoimy przed wyzwaniem jak najlepszego wykomunikowania tego, czym jest ta ustawa, dla kogo jest ta ustawa. Ja sama wczoraj zabrałam głos nad tą ustawą i mówiłam, że niestety źle się stało, że już pierwszego dnia, gdy Rada Ministrów przyjęła tą ustawę, prawa strona sceny politycznej wykorzystała to, by uderzyć w artystów, uderzyć w minister Cienkowską, mówić o jakichś nieracjonalnych przywilejach. To jest ustawa naprawdę godnościowa. Ona tam nikomu nie daje pieniędzy do kieszeni. To jest uregulowanie po prostu systemu dotyczącego tego, że jest pewna grupa zawodowa, która czasami potrzebuje wsparcia, tak jak wsparcia potrzebują studenci, rolnicy, kobiety w ciąży, służby mundurowe, nawet takim wsparciem potraktowani są prokuratorzy czy też sędziowie. Więc naprawdę te niespełna 300 milionów rocznie na to, żeby zabezpieczyć kogoś, kto będzie miał odprowadzane składki i później będzie mógł po prostu rzetelnie korzystać z systemu, który ma się nim zaopiekować, jest godnościowe. I tutaj komunikacja z naszej strony musi być jeszcze lepsza w tym zakresie. Ja wierzę, bo takie były głosy tutaj koalicji 15 października, że ta ustawa zostanie przyjęta. Najważniejsze, by przekonał się do niej także pan prezydent.
1: Sylwia Gregorczyk-Abram będzie kandydatką na Rzecznika Praw Obywatelskich. Podpisy są zbierane w klubie Koalicji Obywatelskiej. Czy Polska 2050 poprze tę kandydaturę?
2: Zaprosimy panią mecenas do nas na klub. Taki mamy zwyczaj, żeby rozmawiać, zapoznać się, nie stawiać przed faktem dokonanym naszych członków klubu. Chcielibyśmy usłyszeć, czy będzie to kandydatura apolityczna. Wiemy o bardzo szerokim zaangażowaniu pani mecenas, o tym, że jest bardzo merytorycznym kandydatem, ale Rzecznik Praw Obywatelskich powinien być osobą, która jednoczy różnego rodzaju społeczności i grupy społeczne i chcielibyśmy, żeby była po prostu rzecznikiem wszystkich Polek i Polaków.
1: I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: Posłanka Polski 2050 Wioleta Tomczak, z którą rozmawiał w naszym sejmowym studiu Kacper Wróblewski. Bardzo dziękujemy.

0: To popołudniowy program radia RMF24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Co najmniej 16 osób zginęło w izraelskich nalotach na południowy Liban, informuje agencja AFP, powołując się na libańskie media. Izrael twierdzi, że uderzenia były odpowiedzią na atak Hezbollahu, w którym zginęło 4 izraelskich żołnierzy. Według izraelskiej armii celem ataków byli bojownicy oraz infrastruktura wspieranego przez Iran Hezbollahu. Wojsko podkreśliło, że atak ugrupowania stanowił kolejne naruszenie obowiązującego rozejmu. Izraelskie media informują, że dziś w nocy dron lub pocisk przeciwpancerny uderzył w izraelski czołg w rejonie Kfar Tebnit. Według relacji cytowanych przez Al Jazeera kilku izraelskich żołnierzy zostało rannych. To kolejna eskalacja napięcia po podpisaniu przez USA i Iran wstępnego porozumienia mającego zakończyć walki na Bliskim Wschodzie, w tym w Libanie. Zaplanowane na piątek rozmowy techniczne przedstawicieli Waszyngtonu i Teheranu w Szwajcarii zostały jednak odwołane. Walki między Izraelem a Hezbollahem zostały wznowione na początku marca. Od tego czasu według władz Libanu w izraelskich atakach zginęło ponad 3900 osób. Izrael podaje, że po jego stronie śmierć poniosło 31 żołnierzy i 3 cywilów.
1: Radio RMF24.

0: 12.30 Fakty i Katarzyna Podraza.
1: Uwaga kierowcy, mamy dla Was aktualne ceny paliw na weekend. Od jutra do poniedziałku za litr benzyny 95 zapłacicie nie więcej niż 5,94 zł, za 98 6,61 zł. Natomiast litr oleju napędowego będzie kosztował 6,12 zł. Sprawdzimy teraz, czy nadchodzące wakacje przyniosą stabilizację cenową w kwestii paliw. Zdaniem Urszuli Cieślak, starszej analityk rynku paliw BM Reflex, skorzystają ci, którzy na urlop wyjadą jeszcze w czerwcu.
2: No bo to będzie jeszcze obowiązujący dalej pakiet, przynajmniej w tej części podatku VAT, pakiet CPN. Natomiast no niestety później może być nieco gorzej. I teraz chciałabym też nakreślić trochę tą sytuację zewnętrzną, że jedno to jest ta sytuacja na Bliskim Wschodzie, ale też pamiętajmy, że zanim ta równowaga na rynku ropy zostanie przywrócona, nawet jeśli cierśnina Ormuz zostanie szybko odblokowana, odminowana, i te transporty ropy będą regularne, niezakłócone, to jednak te dostawy będą trafiały za kilka tygodni już do poszczególnych krajów.
1: Z Urszulą Cieślak rozmawiał Tomasz Terlikowski. Ukraina otwiera dostęp do rosyjskich technologii wojskowych dla swoich specjalistów oraz partnerów międzynarodowych, oświadczyła w mediach społecznościowych szefowa rządu w Kijowie Julia Swyrydenko. Jak podkreśliła, ta wiedza przyspiesza opracowanie skutecznych środków przeciwdziałania dla Ukrainy i pomoże innym partnerom wzmocnić zdolności obronne. Informacje na temat rosyjskiego uzbrojenia dostępne są po zarejestrowaniu się na ukraińskim państwowym portalu Trofilab. Całodobowo do końca września działać będzie pogotowie sesyjne na Uniwersytecie Gdańskim. To dla studentów szybkie wsparcie w sytuacjach związanych z organizacją egzaminów i zaliczeń.
3: Czasem studenci mają problemy osobiste, które z różnych powodów nie pozwalają im podejść do sesji. Potrzebują wsparcia. Na Uniwersytecie Gdańskim działa Akademickie Centrum Wsparcia Psychologicznego, które również pomaga studentom w takich sytuacjach. Sesja nie ma być pod strachem.
1: Mówił RMF Max Łukasz Bień z Uniwersytetu Gdańskiego. I na koniec propozycja Ministerstwa Obrony Narodowej dla miłośników munduru. Wakacje z wojskiem to projekt, w ramach którego można bezpłatnie poznać tajniki żołnierskiego życia, a dodatkowo otrzymać ponad 6 tysięcy złotych.
4: Bez względu na to, czy to szkolenie będzie w jednostce pancerno-zmechanizowanej, czy w powietrzno-desantowej, jest to jednolity, podstawowy program, głównie taktyka, regulaminy, musztra, strzelanie, takie zapoznanie się ze strukturą, no i przygotowanie głównie też do przysięgi wojskowej. Czym prędzej się zgłosimy, tym mamy większą możliwość wyboru jednostki i turnusu, bo czym bliżej terminu, no to będzie mniej miejsc, albo jednostki będą nie blisko nas, tylko gdzieś dalej.
1: Wyjaśnił RMF Max Paweł Darebka z Nowosądeckiego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Wakacje z wojskiem potrwają do 12 września.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: znowu tyle za paliwo.
1: Dlatego przesiadłam się do elektrycznej Toyoty.
0: Jak?
1: Ciszej, oszczędniej i bez spalin. Po prostu rozsądniej.
2: Od 15 do 20 czerwca zapraszamy na dni otwarte samochodów elektrycznych w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich i Wałbrzychu. Poznaj elektryczne modele Toyoty CHR Plus, BZ4X i BZ4X Touring i CHR Plug-in. Przekonaj się, dlaczego to tak rozsądny wybór.

0: Tu Radio RMF24 i jeszcze więcej informacji. W Brukseli drugi dzień szczytu Unii Europejskiej. Przywódcy poruszyli gorący temat, jakim są rozmowy nad unijnym budżetem na lata 2028-2034. W negocjacjach wyraźnie rysują się dwa podejścia. Z jednej strony państwa opowiadające się za większymi nakładami na obronność, konkurencyjność i nowe priorytety. Z drugiej kraje sceptyczne wobec podnoszenia składek do wspólnego budżetu. A na linii nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginion. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Kasiu, jak przebiega ta dyskusja na temat budżetu?
1: No na razie niewiele jeszcze przecieka z tej rozmowy, ale można się domyślać, że jest to gorąca rzeczywiście debata, bo przywódcy wchodząc na obrady już jasno deklarowali swoje stanowiska. Ściera się, tak jak mówiłeś, z jednej strony grupa tych oszczędnych, skąpych krajów, które no jednak to one wkładają do budżetu więcej niż z niego wyciągają, i ta grupa domaga się uważa, że te wielkie dochody z brukselskiej kasy na rolnictwo, regiony, to jest przestarzały budżet, trzeba go teraz zmodernizować, są nowe wyzwania i tutaj właśnie te kraje, które reprezentują ten obóz, to jest na przykład Szwecja. Dzisiaj premier Szwecji powiedział, że budżet musi być lepszy, a nie większy. Do tej grupy należy też Finlandia, Austria, Niemcy. Z drugiej strony są tak zwani przyjaciele spójności, czyli kraje, które by chciały dalej korzystać z hojnego unijnego budżetu. Do nich należy Polska, ale tam jest też Hiszpania, cały region też Europy Środkowo-Wschodniej. Tutaj właśnie te kraje by chciały utrzymać przynajmniej to, co znalazło się w propozycji cypryjskiej, czyli żeby nie było tak ogromnych cięć, jakich chce ta pierwsza grupa, bo cypryjska prezydencja w zeszłym tygodniu przedstawiła cięcia na poziomie 2% wobec tego, co przedstawiła Komisja Europejska, więc takie cięcia umiarkowane, ale są też kraje, które bardzo krytycznie odnoszą się właśnie z tej grupy spójności do tych proponowanych cięć, to jest na przykład Hiszpania czy Włochy, tak więc nie mamy jeszcze takiego odsłuchu naprawdę, jak tam ta debata przebiega, ale no, wszystko na to wskazuje, że nie jest ona prosta.
0: I warto zauważyć, że to nie jedyny punkt sporny. Do napięć doszło także w nocy. Kasiu, chodziło o Rosję?
1: Tak, chodziło o Rosję, o to w jaki sposób, czy i jak powinna być Unia Europejska reprezentowana w rozmowach z Władimirem Putinem. Poszło o to, że przewodniczący, gabinet przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Costa podjął takie rozmowy techniczne, otworzył, jak sam się tłumaczy, kanał dyplomatyczny do ewentualnych przyszłych rozmów z Moskwą. Wiele krajów krytykowało Kosztę tam publicznie, no za to, że nie poinformował. Nie wszystkie kraje zostały o tym poinformowane. Wprost o tym, że nie został poinformowany, powiedział na przykład premier Holandii. Natomiast wiadomo, że te największe kraje, Francja, Niemcy, były informowane. Pojawił się też taki spór między kto ma reprezentować wiele krajów takich proeuropejskich, które no, opowiadają się za mocniejszymi instytucjami albo nie chcą dawać Niemcom i Francji takiego pola do decyzji. Wolałaby, i to jest raczej większość krajów, żeby to Antonio Costa reprezentował Unię w ewentualnych tych przyszłych rozmowach. Oczywiście Francja, Niemcy, no one chciałyby odegrać tą rolę w ramach tej grupy E3, czyli jeszcze właśnie gdzie wchodzi w to Wielka Brytania, ale na to nie ma zgody, to znaczy no jest zgoda.

0: Zgoda na to, żeby jako ta koalicja chętnych, która ma potem gwarantować bezpieczeństwo, żeby oczywiście ta grupa rozmawiała ewentualnie, ale nie w imieniu Unii. Unia ma reprezentować przedstawiciel Unii Europejskiej i tutaj premier Donald Tusk bardzo ostro też zabrał głos, powiedział, że z takich nieoficjalnych moich informacji wynika, że Polska nie będzie czuła się związana żadnymi decyzjami, które będą podejmowane przez największe kraje, na przykład przez ten format E3, w których Polska nie jest reprezentowana. Więc Polska również popiera ten pomysł, żeby ewentualnie koszta reprezentował w przyszłości Unię Europejską, ale trzeba też podkreślić, że wiele krajów mówiło o tym, że na razie Rosja nie jest gotowa do rzeczywistych rozmów i zacznijmy, pojawił się taki apel, rozmawiać o tym, kto będzie reprezentował Unię w tych rozmowach wtedy, kiedy ten moment się pojawi. No ale Koszta mówi, że trzeba się przygotować. To taka była też dosyć ostra rozmowa w nocy na ten temat.
1: Prosto z Brukseli. Dla Radia RMF24 Katarzyna Szymańska-Borginią. Kasiu, bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję również.
1: A już za chwilę kolejne najnowsze informacje w radiu RMF24. Tym razem informacje prosto z Francji. Bądźcie z nami, bądźcie blisko.

0: Piątkowe popołudnie z radiem RMF24. Francja zapowiedziała, że nie poprze zniesienia sankcji ONZ wobec Iranu, dopóki nie będzie usatysfakcjonowana warunkami ostatecznego porozumienia dotyczącego irańskiego programu nuklearnego. Szef francuskiego MSZ, Jean-Noël Barrot, podkreślił, że Paryż chce odgrywać aktywną rolę w negocjacjach między USA i Iranem. Zaznaczył, że rozmowy powinny obejmować nie tylko program nuklearny, ale także irański program rakiet balistycznych oraz wsparcie Teheranu dla sojuszniczych ugrupowań w regionie. W zamian za poważne ustępstwa, których zażąda się od Iranu, będzie zniesienie sankcji nałożonych na forum ONZ, powiedział Barrot, przypominając, że Francja jako stały członek Rady Bezpieczeństwa dysponuje prawem weta. Minister wezwał również Izrael do respektowania wstępnego porozumienia zawartego między Waszyngtonem i Teheranem, przewidującego zawieszenie działań wojennych. Jego zdaniem Stany Zjednoczone powinny wywrzeć na Izrael niezbędną presję, by przestrzegał ustaleń. Przypomnijmy, porozumienie USA i Iranu zakłada m.in. otwarcie ciśniny Ormus, złagodzenie części sankcji oraz rozpoczęcie 60-dniowych negocjacji dotyczących irańskiego programu atomowego. Francja sygnalizuje jednak, że pełne zniesienie międzynarodowych restrykcji będzie uzależnione od wyników tych rozmów.
1: Radio RMF 24.

cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49.

0: Coraz bliżej godzina 13. Czas na fakty RMF FM. Anna Wachowska.
1: Nowa Rada Nadzorcza zostanie dziś powołana w Szpitalu Południowym w Warszawie, zapowiada prezydent miasta po skandalu z politykami Koalicji Obywatelskiej, którzy mieli korzystać z badań poza kolejką. Potem w faktach tańsze paliwa na weekend i fala gorąca, która nadciąga nad Polskę. Jeszcze dziś w Szpitalu Południowym zostanie powołana nowa Rada Nadzorcza, zapowiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. To efekt skandalu z byłym już radnym Ursusa, Dawidem Kacprzykiem, zatrudnionym w tej placówce, który zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. A na szpitalnym SOR-ze mieli być obsługiwani poza kolejką politycy Koalicji Obywatelskiej. Jakie jeszcze zmiany czekają stołeczne szpitale?
2: Rady nadzorcze miejskich spółek medycznych będą wzmocnione i nie będzie w nich polityków. I tutaj nie chodzi o piętnowanie kogo, ale o to, żeby nie było najmniejszych podejrzeń, że w zarządzaniu szpitalami pojawia się jakikolwiek akcent polityczny.
1: Konferencja Rafała Trzaskowskiego trwa. Na miejscu jest reporter RMF FM. Słuchajcie faktów. Warszawski sąd otrzymał właśnie odpowiedź prokuratury na pytanie o aktualne miejsce pobytu Zbigniewa Ziobry. Sąd pytał śledczych, czy poszukiwany przebywa na terytorium Unii Europejskiej, bo takie podejrzenie jest warunkiem wydania europejskiego nakazu aresztowania. Prokuratura Krajowa potwierdza, że były minister sprawiedliwości od 9 maja przebywa w Stanach Zjednoczonych. Mimo to prokurator generalny podtrzymuje wniosek o wydanie ENA.
3: Sąd nie powinien umarzać takiego postępowania, bo ta osoba w każdej chwili może powrócić do przestrzeni Unii Europejskiej. I wtedy musi być gotowe ENA, które czeka na taką osobę i czekają służby państw Unii Europejskiej.
1: Tłumaczy Waldemar Żurek. Decyzja sądu w sprawie wydania europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry może zapaść w najbliższych dniach. Ceny paliw w dół. Od jutra do poniedziałku za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 5,94 zł, czyli 6 groszy mniej. A za diesla 6,12 zł, czyli mniej o 8 groszy w porównaniu do dzisiejszych stawek.
4: Szczyt Unii Europejskiej w faktach RMF FM.
1: W Brukseli drugi dzień unijnego szczytu i starcie dwóch obozów w sprawie podziału budżetu na lata 2028-2034. Jeden obóz to państwa domagające się większych wydatków, a drugi to kraje niechętne zwiększeniu składek do wspólnej kasy. Na linii faktów korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, jak przebiegają obrady?
5: Polska przekonuje, że przyszły budżet musi utrzymać silne wsparcie dla regionów i rolnictwa. Z kolei Szwecja, Holandia, Dania i Niemcy twierdzą, że budżet powinien być lepszy, a nie większy. Atmosfera jest napięta nie tylko wokół pieniędzy. W nocy przywódcy spierali się o kontakty szefa Rady Europejskiej Antonio Costy z Moskwą i o to, kto powinien reprezentować Unię w ewentualnych rozmowach z Rosją. Premier Donald Tusk podkreślał, że Polska nie będzie związana decyzjami podejmowanymi przez największe kraje bez udziału Polski. Ostatecznie większość państw poparła utrzymanie koordynacyjnej roli przewodniczącego Rady Europejskiej. Tusk zaznaczył też, że Moskwa nadal nie jest gotowa do prawdziwych negocjacji pokojowych.
1: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed upałem i burzami w zachodniej Polsce. W Poznaniu w weekend termometry mogą wskazać nawet 35 stopni. Jesteście już gotowi na lato w pogodzie?
6: Upragnione lato.
7: Na to liczyliśmy, także szczęśliwi, że w końcu.
8: To jak się chłodzić w taki...
7: Woda przede wszystkim, także rada dla wszystkich, dużo wody.
8: No ja widzę tutaj przy pleczaczku jest, przy jednym, drugim.
7: Tak, jak najbardziej. Są, także gotowi, zwarci.
9: Jest wysoko. Dzisiaj myślałem o 7 rano, że utonę sam sobie w namiocie.
1: Usłyszał w Poznaniu reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat. O fali gorąca, która nadciąga nad Polskę, możecie przeczytać na rmf24.pl. A z nowymi faktami wracamy o 14:00. Będzie o nieświadomej sztucznej inteligencji.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Popołudnie, gorące popołudnie z radiem RMF 24, a będzie jeszcze goręcej. Za chwilę wrócimy do tematu, o którym słyszeliście w faktach. Do Polski nadciąga fala upałów. Tu radio RMF 24. Kuba Śliwiński, z nami jesteście na bieżąco.

0: Słuchacie radia RMF 24. To będzie bardzo ciepły, a nawet upalny weekend. Jeszcze nie wakacyjny, ale zapewne wiele osób planuje wyjazdy nad wodę lub w góry. Łączymy się z reporterką RMF FM, Anną Kropaczek, która sprawdzała warunki turystyczne w Beskidach. Aniu, co usłyszałaś od goprowców?
1: No, że weekend zapowiada się pięknie, słonecznie i pogodnie, powiedział mi to dyżurny ratownik beskidzkiego GoPru. Wspomniał, że jeszcze całkiem niedawno w wyższych partiach Beskidów można było znaleźć płaty śniegu, ale to już jest historia. Szlaki schną też po ostatnich opadach deszczu, jest ciepło, nawet bardzo ciepło. Ratownicy radzą dobrze przygotować się na upał, czyli wybierając się na wędrówkę trzeba zabrać zapas napojów, trzeba się nawadniać. Oczywiście odpowiednie buty, ubranie i śledzenie pogody to są obowiązkowe rzeczy w górach. Burzy w górach czasami nie da się przewidzieć, podkreślił ratownik GoPro, z którym rozmawiałam. Także trzeba również patrzeć w niebo i obserwować, co się dzieje.
0: Dokładnie tak. I MGW ostrzega przed upałem w najbliższych dniach. Aniu, gdzie w Śląskiem obowiązują takie ostrzeżenia?
1: Ostrzeżenie przed upałem wydane zostało dla powiatów gliwickiego, rybnickiego i wodzisławskiego. Obowiązuje już od dziś, od 11 do niedzieli wieczorem. Temperatura maksymalna w piątek i w niedzielę ma wynosić od 30 do 33 stopni, a w sobotę będzie najgoręcej od 32 do 35 stopni. W nocy temperatura spadnie tylko do około 18-21 stopni.
0: Tyle Anna Kropaczek, bardzo dziękujemy. A już za chwilę w radiu RMF 24 najnowsze ustalenia w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie. Głos zabrał prezydent miasta Rafał Trzaskowski. Zostańcie z nami.

0: A już teraz w Radiu RMF 24 wracamy do sprawy, o której słyszeliście w faktach. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zabrał głos w sprawie skandalu w Szpitalu Południowym w Warszawie. Przypomnijmy, radny dzielnicy Ursus Dawid Kacprzyk zarobił w tej placówce w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych, a politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być obsługiwani poza kolejką. Razem z nami Michał Dobrołowicz, który śledzi tę sprawę. Dzień dobry, Michale.
1: Dzień dobry, kłaniam się sprzed warszawskiego ratusza. Tutaj ta konferencja prasowa się zakończyła. Dzień dobry.
0: Michale, co powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski?
1: Padła jedna, myślę, że bardzo istotna deklaracja. Ta deklaracja dotyczy tego, że w najbliższych dniach nie będzie polityków i nastąpi odpolitycznienie z rad nadzorczych spółek medycznych, miejskich, czyli w praktyce ze szpitali, które podlegają właśnie miastu i stołecznemu ratuszowi. Z tych rad nadzorczych, tych spółek, tych szpitali mają po prostu zniknąć politycy. To jest w pierwszej kolejności zmiana w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego w Warszawie. Tego szpitala, którego w największej mierze dotyczy ten problem, o którym mówiłeś przed chwilą. Tam zatrudniony był właśnie lekarz Dawid Kacprzyk, 29-latek, lekarz jeszcze bez specjalizacji, który był koordynatorem szpitalnego oddziału ratunkowego właśnie w tej placówce. Wiemy i pewnie pamiętacie, że wczoraj po południu właśnie na wniosek prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego dotychczasowa Rada Nadzorcza, Zarząd Szpitala został odwołany. Jeszcze dzisiaj mamy poznać nazwiska osób, które będą zasiadały w nowej Radzie Nadzorczej. Dopytywałem prezydenta Warszawy, kto to będzie i padła też jasna deklaracja, że to nie będą politycy, więc więcej wiemy o tym, kto to nie będzie, a kto to będzie, to mają być menedżerowie z doświadczeniem, specjaliści ochrony zdrowia, ale osoby, które nie mają legitymacji partyjnej. I to nie jest koniec. To jest też ważna informacja, która padła w czasie tej konferencji tutaj w stołecznym ratuszu. Te zmiany mają nie zatrzymać się na warszawskim Szpitalu Południowym, ale objąć wszystkie miejskie spółki z rad nadzorczych tych spółek medycznych, warszawskich lecznic, szpitali. Mają zniknąć właśnie politycy.
0: Michale, na ten temat również obradował Sejm. Powiedz, jakie tam zapadły decyzje?
1: Jeszcze przed południem Sejm przyjął dzisiaj większością głosów ustawę, która ma uporządkować kwestie zarobków medyków, bo jeśli chodzi o historię lekarza Dawida Kacprzyka, mówimy z jednej strony o tych wątpliwościach, które dotyczą tego, co działo się na SOR-ze, o tym słynnym saloniku WIP-owskim, o przyjmowaniu polityków bez kolejki, poza procedurą, ale z drugiej strony mówimy tutaj także o aspekcie, który dotyczy pieniędzy i bardzo wysokich, rekordowo wysokich, aż brakuje mi odpowiednich słów, żeby nazwać to odpowiednio, ale chyba najlepiej podać liczby, jeśli chodzi o zarobki, bo ten lekarz zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. I tutaj Sejm się przyjął ustawę, która ma pozwolić monitorować, sprawdzać zarobki lekarzy na podstawie numerów PESEL tych lekarzy, a także numerów prawa wykonywania zawodu lekarza. To jest zmiana istotna o tyle, że teraz też podobne dane są gromadzone, ale tylko na bazie tego, co lekarze zarabiają w pojedynczych placówkach. Ta ustawa ma wprowadzić tę możliwość, aby sprawdzać także dokładnie i precyzyjnie, ile zarabiają lekarze, którzy pracują w kilku miejscach jednocześnie. Tu ma otworzyć drogę do tego właśnie numer PESEL albo prawo wykonywania zawodu. Ustawa jest przyjęta przez Sejm, w przyszłym tygodniu pewnie zajmie się nią Senat, a potem trafi na biurko prezydenta i ta ustawa ma też otworzyć drogę, aby jeśli prezydent podpisze tę ustawę, a wcześniej zaakceptują ją senatorowie, jeszcze w czasie wakacji Ministerstwo Zdrowia uruchomiło to, o czym mówiłem dzisiaj w faktach RMF-em przed południem, czyli ogólnopolski przegląd zarobków lekarzy, żeby sprawdzić, jaki odsetek lekarzy zarabia więcej niż 50 tysięcy złotych miesięcznie, a jaki odsetek lekarzy w Polsce więcej niż 100 tysięcy złotych albo jeszcze więcej. Żeby to uszeregować i żeby na bazie tych danych, tych informacji, wniosków z tych analiz zaprojektować strategię, czyli może nowe projekty ustaw, może zmiany w wynagrodzeniach i ustawie o wynagrodzeniach, może nowe wyceny niektórych świadczeń w szpitalach. Te informacje mają otworzyć drogę do zmian, które zapowiadają się poważnie, a czy poważne będą, to pewnie pokażą i najbliższe tygodnie i pewnie jeszcze bardziej kolejne miesiące.
0: Zatem czekamy na kolejne doniesienia w tej sprawie, a informacje na ten temat dla Radia RMF 24 zebrał Michał Dobrołowicz. Michale, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję, pozdrawiam z Placu Bankowego w Warszawie, sprzed warszawskiego ratusza. Do usłyszenia.

0: sama.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: 16. Wrocławski Festiwal Dobrego Piwa. Weekend od 19 do 21 czerwca na Tarczyńskiej Arenie Wrocław. Ponad 160 wystawców, koncerty, strefa kulinarna, atrakcje rodzinne, strefa kubańska. Wstęp bezpłatny. Więcej na www.festiwaldobregopiwa.pl.
0: Po reklamie.

0: 13.30 na zegarach, czas na fakty. Katarzyna Podraza.
1: Przywódcy 19 unijnych państw, w tym premierzy Polski, Włoch i Danii, apelują do szefów instytucji unijnych i przywódców państw członkowskich o przyspieszenie działań na rzecz ograniczenia nielegalnej migracji w Europie. W specjalnym liście wezwali do szybkiego wdrażania nowych rozwiązań, w tym tworzenia ośrodków dla migrantów w państwach trzecich. Autorzy listu podkreślili, że Unia musi przejść od debat do działań. Decyzja o tym, kto może wjechać do naszych krajów i w nich pozostać, musi zawsze być podejmowana w sposób demokratyczny, napisali unijni liderzy. W faktach teraz małopolskie. Rozpoczął się nabór do Akademii Wolontariusza w Muzeum Auschwitz. Uczestnicy zajęć będą pomagali m.in. przy tworzeniu archiwum cyfrowego w tej placówce. Wolontariusze skupią się na materiałach powojennych, wspomnieniach, relacjach i zeznaniach byłych więźniów, które stanowią niezwykle cenne źródło wiedzy o losach osób ocalałych z KL Auschwitz. Efekty działań zostaną zaprezentowane w formie opracowań wybranych historii ocalałych, przygotowanych przez uczestników Akademii. Zajęcia odbędą się w dniach od 12 do 18 września w Muzeum Auschwitz. Festiwal Słyszę Dobre Dźwięki już w ten weekend w Szczecińskiej Filharmonii. W programie wiele atrakcji oraz koncert dedykowany osobom neuroatypowym z dodatkowym przesłaniem dla rodziców.
2: Koncert Muzyka dla Autystyka. Muzyka wykonywana będzie przez naszych muzyków wchodzących w skład Karłowicz Quartet i będzie ona zagrana w odpowiedni sposób. Będzie tak dobrana, żeby ukoić, nie będzie za głośna, dostosowana do potrzeb osób właśnie neuroatypowych. Typowych, a jednocześnie nie trzeba będzie trzymać się takich sztywnych ram, z którymi może się filharmonia kojarzyć. Jeżeli ktoś czuje potrzebę przespacerowania się, wstania w trakcie koncertu, innej aktywności, bez problemu będzie mógł to zrobić oczywiście razem ze swoim opiekunem.
1: A te informacje przekazała RMF Max Katarzyna Plater-Zyberg z Filharmonii w Szczecinie. Setki darmowych wydarzeń nie tylko w centrum Poznania. Już w ten weekend w stolicy startuje akcja Lato z Estradą.
3: Nasze programerki, nasi programerzy postanowili skupić się w tej przestrzeni miasta centralnej na obiektach modernistycznych, no bo daleko by nie szukać od okrąglaka przez galerię. Natomiast chcemy to rozszerzyć na wpływy związane z muzyką, na nie tylko architektoniczne, ale też plastyczne różne elementy, ale też zachęcić najmłodszych. Przygotowujemy gry miejskie i różne wydarzenia, które też przybliżą te najbliższe, znane z pocztówek, znane ze spacerów, budynki i to, co dzieje się w przestrzeni.
1: Mówiła RMF Max dyrektorka Estrady Poznańskiej Małgorzata Kępa. Sporo dziać się będzie w centrum Poznania, między innymi na Placu Wolności, ale także na osiedlach bardziej peryferyjnych.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
3: Tak można powiedzieć, to jest odnalezienie szczątków ofiar ze zbrodni z 1944 roku i to odnalezienie nie tyle pojedynczych szczątków, co właśnie zbiorowej mogiły, a także szczątków wokół tej zbiorowej mogiły, bo po zakończeniu wczorajszych prac, wczoraj zakończyliśmy pracę i po ich zakończeniu już wiemy dokładnie, jak to wygląda. Szczątki znaleźliśmy na obszarze ponad 200 metrów kwadratowych, z czego znaleźliśmy mogiłę zbiorową, w której to, która ma powierzchnię 72 metrów, a wokół tej mogiły znaleźliśmy także wiele pochówków pojedynczych. To jest bardzo wstępny etap badań, natomiast szczątki, teraz już wiemy, że szczątki są odnalezione, odkryte na przestrzeni 200 metrów kwadratowych, natomiast mogiła zbiorowa, czyli ten dół śmierci, to jest 72 metry kwadratowe. Szczątki odsłoniliśmy w wyniku sondaży w około 25 miejscach i te szczątki, tak jak wcześniej informowaliśmy, te szczątki zostały pogrzebane bez strumien, w nieładzie, w pewnym sensie w pośpiechu. Szczątki noszą ślady nadpaleń, urazów okołośmiertnych, więc to wszystko nam potwierdza, że są to szczątki ofiar zbrodni z 1944 roku. To jest ten najważniejszy efekt. Dodatkowo odnaleźliśmy fundamenty dawnej świątyni, która też dla nas jest takim punktem odniesienia, jeżeli chodzi o topografię nieistniejącej dzisiaj zupełnie wsi.
4: Znaleźliście szczątki, jak ksiądz mówi, w 25 miejscach. To są takie próbne, nazwijmy to,
3: sondaże.
4: Tak. Co dzieje się teraz na tym terenie, gdzie odnaleziona została mogiła i co się będzie tam działo do czasu powrotu i ewentualnych prac ekshumacyjnych w przyszłym roku?
3: Szczątki, które odnaleźliśmy, czy odsłoniliśmy może bardziej, one zostały przede wszystkim udokumentowane, opisane przez antropologa, opisane przez archeologów, wymierzone są te lokalizacje, w których odnaleziono szczątki, w tym sensie takim geograficznym. I szczątki zostały zabezpieczone w sposób taki uważny, przysypane ziemią ręcznie, potem naniesiono kolejną warstwę ziemi i potem ten teren został cały z powrotem zasypany. Dla nas jest to taka trochę trudność, bo my byśmy chcieli te szczątki od razu móc podjąć, natomiast procedury ukraińskie są inne, więc niestety musieliśmy ten teren przysypać, uporządkować, zarówno teren wokół upamiętnienia, jak i ten teren obok, gdzie się znajduje mogiła. Teren jest uporządkowany na ten moment, została z powrotem zasiana tam trawa, poinformowaliśmy, zresztą strona ukraińska była cały czas obecna, więc wiedzą, gdzie jest ta lokalizacja, zostało to oznaczone. Mamy nadzieję, że ten teren będzie pod opieką służb ukraińskich, żeby na tym terenie do niczego nie doszło. No i z naszej strony te wszystkie działania zostały wczoraj zakończone i na ten moment ten teren wygląda mniej więcej tak, jak wyglądał przed rozpoczęciem prac, niemniej jednak wiemy, gdzie dokładnie są zlokalizowane szczątki.
5: Z księdzem Tomaszem Trzaską rozmawiał Krzysztof Zasada. Według Instytutu Pamięci Narodowej zbrodni w Hucie Pieniackiej dokonali żołnierze niemieckiego 4. Pułku Policyjnego SS, złożonego z ukraińskich ochotników do dywizji SS Galicjen, UPA, a także lokalne grupy ukraińskich nacjonalistów.
6: Radio RMF

0: Słuchacie radia RMF24. W niedzielę początek astronomicznego lata, ale już dziś można poczuć, czego możemy się po nim spodziewać. W zachodniej Polsce obowiązują ostrzeżenia przed upałami drugiego stopnia. We Wrocławiu dziś nawet 33 stopnie. Na kąpieliskach zrobiło się tłoczno, na Błękitnej Lagunie w podwrocławskich Siechnicach pojawiły się nie tylko rodziny, ale także całe klasy. W szkolnych murach było tak duszno, że nauczyciele postanowili zorganizować lekcje pod chmurką na plaży. I zajrzała tam nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska.
1: W końcu lato, co?
2: Tak, teraz jest cieplutko, można wyjść, nie trzeba w szaliku chodzić jak zimę i można się opalać i jest bardzo fajnie.
1: A może za ciepło, czy nie ma czegoś takiego jak za ciepło?
2: Nie ma.
1: Jak ta woda, zimna czy ciepła już?
2: Na początku zimna, a potem już jest coraz bardziej cieplejsza, jak już się przyzwyczajmy.
1: Wchodzisz powoli do wody, tak jak trzeba?
2: Tak.
1: Gdzie? Fajnie tutaj jest?
2: Bardzo fajnie, naprawdę już jestem cała mokra. A jestem, nie mam stroju kąpielowego.
1: A, czyli przyszłaś nieprzygotowana, ale to przynosi chyba trochę ulgę, taka zimna, mokra koszulka, co?
2: No fajnie było, no tak.
3: Bawimy się w chlapanie się i robimy wycieczki na Barana do Bojek.
1: Przyjemniej na plaży niż w ławce, co?
2: Najfajniejsze jest to, że my mielibyśmy dzisiaj do 15 lekcji, a jesteśmy tutaj długo. Ja na razie siedzę na kocyku, bo dla mnie woda jest za zimna.
1: A jednak są też tacy. Nad nami piękne słońce, to ma być upalny weekend. Jakie masz plany? Co będziesz robiła?
2: Lody.
1: Jak trzeba się zabezpieczyć przed słońcem, żeby nie zrobić sobie krzywdy?
2: Na pewno ubieram jakieś bardzo lekkie, czyli włączam klimę i jem loda.
1: Okej.
2: Okay. Ja też sobie włączam klimę i tak biorę sobie kostki lodu do szklanki i sobie je tak liżę po prostu.
3: Wychodzę na dwór i leję się z przyjaciółmi wodą.
1: Tęskniłyście za takim słońcem, bo to chyba pierwszy taki prawdziwy upał we Wrocławiu.
2: Tak. Już bardzo długo nie było dawno takiego upału. Bardzo fajnie jest, bardzo ciepło i fajnie.
1: W końcu czuć lato, no i chyba te zbliżające się wakacje, co? Ostatni tydzień nauki przed wami.
2: Tak, i do tego niedługo już będę leciała z moją siostrą do Grecji, więc też mega fajnie.
1: Jak trzeba się zabezpieczyć przed słońcem, żeby nie zrobić sobie krzywdy?
2: Dać krem z filtrem i mieć czapkę.
1: Widzę, że jest na głowie.
2: Lody, na pewno lody też.
1: Lody pomagają i chyba pić trzeba, co?
2: Tak, dużo trzeba pić.
1: Wypiłaś już coś, przyznaj się?
2: Tak, wodę. Trzeba mieć bardzo dużo jedzonka, bo jak nie będzie, to będziemy głodni, będziemy musieli ryby usmażyć. Tak,
1: a woda wyciąga kalorie, chce się jeść po wodzie, co? Po takich kąpielach?
2: Tak.
1: No i poleciały do wody.
0: Ten plusk wody zdecydowanie poprawia nastrój, zwłaszcza w piątkowe popołudnie. Już za chwilę fakty w radiu RMF24, a po godzinie 14 sprawdzimy, co dziś czeka nas na mundialu. Bądźcie z nami, bądźcie blisko.

0: reklama.
1: 16. Wrocławski Festiwal Dobrego Piwa. Weekend od 19 do 21 czerwca na Tarczyńskiej Arenie Wrocław. Ponad 160 wystawców, koncerty, strefa kulinarna, atrakcje rodzinne, strefa kubańska. Wstęp bezpłatny. Więcej na www.festiwaldobregopiwa.pl.

0: Zbliżamy się do godziny 14. Pora na fakty RMF FM. Anna Wachowska.
1: Zapraszam i polecam. Niebezpieczny incydent na lotnisku w Lesznie. Samolot lądował bez wysuniętego podwozia. Szczegóły w relacji reportera RMF FM. Dziś przesłuchanie mężczyzny, który miał zabić Rosjanina w Białej Podlaskiej. Co w tej sprawie mówią śledczy? Zapytam naszego dziennikarza. Sztuczna inteligencja nie tak świadoma, jak niektórym się wydaje. Groźny incydent podczas przygotowań do pokazu Antidotum Airshow w wielkopolskim Lesznie. Jeden z samolotów lądował bez wysuniętego podwozia. Od razu łączymy się z reporterem RMF FM, z nami Beniamin Kubiak-Piłat. Powiedz, czy są poszkodowani?
2: Pilot doznał niegroźnych obrażeń i jego stan jest dobry. Do zdarzenia doszło podczas dzisiejszego treningu. Główna droga startowa lotniska jest zablokowana, a operacje wstrzymane.
3: Maszyna wykonała lądowanie awaryjne, jednak nie doszło do rozbicia statku powietrznego, ani do powstania w efekcie pożaru. Pilot samolotu opuścił maszynę i znalazł się pod opieką zespołu ratownictwa medycznego.
2: Mówi aspirant Martin Halasz z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Organizatorzy pracują nad aktualizacją harmonogramu. Możliwe są opóźnienia pokazów oraz zmiany w programie.
1: A więc nowe fakty sprawdzajcie w RMF FM. Najwcześniej za godzinę rozpocznie się przesłuchanie mężczyzny podejrzewanego o zabójstwo obywatela Rosji w Białej Podlaskiej. 36-latek wpadł w ręce mundurowych wczoraj rano w hostelu w podwarszawskim Piastowie. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada zajmuje się tą sprawą. Co o tym przesłuchaniu mówi prokuratura?
4: Przekazuje jedynie najwcześniejszy możliwy termin rozpoczęcia czynności z zatrzymanym mężczyzną. Powstrzymuje się natomiast przed deklarowaniem, w jakim charakterze ten cudzoziemiec będzie przesłuchany. Podejrzanego czy może świadka. Jak usłyszałem, prokurator, który wczoraj przejął śledztwo, musi się zapoznać z materiałami dowodowymi i ocenić, czy na ich podstawie można stawiać 36-latkowi zarzuty. Do tego potrzeba czasu, stąd popołudniowe plany przesłuchania. Na decyzje śledczy mają czas do jutra, do 8. Wtedy mija 48 godzin od zatrzymania. Dowiedziałem się też, że zatrzymani w hostelu wraz z tym mężczyzną cudzoziemcy przebywają w Polsce legalnie, najpewniej będą świadkami.
5: O sztucznej inteligencji w faktach RMF FM.
1: Korzystając z systemów sztucznej inteligencji, nie zapominajmy, że wrażenie, jakby rozumiały nasze myśli i uczucia, jest złudzeniem.
6: Naukowcy z Uniwersytetu w Montrealu i Johns Hopkins University przekonują, że nie należy mylić inteligencji maszyny ze świadomością.
1: W studiu Grzegorz Jesiński, redakcja naukowa RMF FM. Witamy. Dlaczego ma to znaczenie?
6: Chodzi o to, że coraz więcej osób korzysta z chatbotów nie tylko w celach informacyjnych, ale także dla swego rodzaju wsparcia emocjonalnego czy towarzystwa i tu rodzi się problem. Ich wypowiedzi mogą być płynne, sensowne i wydawać się emocjonalnie nam bliskie, ale nie wynikają z prawdziwego zrozumienia emocji czy życzliwości. Przypisywanie maszynom ludzkich cech, intencji, uczuć może prowadzić do złudzenia, że jesteśmy rozumiani, a to z kolei może skutkować nieuzasadnionym zaufaniem do tych systemów. Temu złudzeniu nie wolno ulegać. Technologia, nawet najbardziej zaawansowana, wciąż jeszcze nie zastąpi prawdziwego ludzkiego doświadczenia i empatii i trzeba o tym przypominać.
1: Grzegorz Jasiński, dziękujemy. W ten weekend Gdańsk opanują triatloniści. Rusza Lotto Challenge Gdańsk powered by PGE. Dziś startują najmłodsi, jutro sprint, a w niedzielę dystans średni, czyli blisko 2 km pływania w morzu, 90 km jazdy rowerem i do pokonania półmaraton. Jak spędzić te ostatnie godziny przed startem?
7: Sprawdzenie roweru przed rzuceniem go do strefy zmian, może wejście do open water, żeby sprawdzić, czy pianka się dobrze układa, żeby się nie bać tej wody.
8: No. Nie ma co trenować, teraz tylko już wyłącznie odpoczywać do startu, przyszykować rower, nasmarować łańcuch, przygotować buty do biegania. Ogólnie takie techniczne rzeczy, przygotowanie mentalne, sprzętowe, to jest tylko ten moment.
1: Radzą Marta Lagownik i Bartek Banach. W faktach za godzinę lato w pogodzie.
9: Jest cieplutko, można wyjść, nie trzeba w szaliku chodzić jak w zimę.
1: Słyszymy się o 15.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Piątkowe popołudnie z radiem RMF 24. Już za chwilę sprawdzimy, co nas dzisiaj czeka na piłkarskim mundialu. Przed nami rozmowa z trenerem Robertem Kolendowiczem. W tej godzinie odwiedzimy także kąpielisko na krakowskim Zakrzówku. O pływaniu na razie jednak nie ma mowy. Kuba Śliwiński, gramy dalej. Bądźcie blisko.

0: Słuchacie radia RMF 24. Przed nami kolejny mundialowy wieczór i kolejna mundialowa noc. Otworzy ją o godzinie 21:00 mecz Stanów Zjednoczonych z Australią. Patryk Serwański spotkał się z trenerem Robertem Kolendowiczem, by spytać go o mundialowe wrażenia.
1: Robert Kolendowicz, ekspert TVP Sport, trener. Dzień dobry, panie trenerze.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Mundial trwa, pan go wnikliwie obserwuje. Zastanawiam się, jakie są takie pierwsze wnioski. Jeszcze trochę tej fazy grupowej, więcej niż mniej przed nami, ale czy na razie, gdybyśmy mieli powiedzieć ogólnie, dobry mundial, wciągający, w ilu procentach? Bo ja będę od razu, powiem, upierał się nawet, że to jest dobry mundial w sensie piłkarskim, że jest ciekawie, ale jakbyśmy tutaj mieli rozłożyć proporcje.
2: Jesteśmy po tej samej stronie. Ja też uważam, że ten mundial, który tak naprawdę się dopiero rozpoczyna, jest emocjonujący i pokazuje nam ten nowy format w szczególności. No, mamy już kilka niespodzianek i dlatego ta impreza, która odbywa się za 4 lata, jest tak właśnie kusząca i tak atrakcyjna dla nas, no bo myślę, że lubimy, gdy faworyt zwycięża, ale chyba jeszcze bardziej lubimy, gdy pojawiają się te niespodzianki. I takich nie brakuje na tych mistrzostwach. Ja mam wrażenie, że one rozpoczną się tak naprawdę po fazie grupowej, bo ten format gwarantuje dwóm pierwszym zespołom wyjście z grupy, no i 8 zespołów z trzecich miejsc wychodzi również, czyli no jest dużo prawdopodobieństwo, że ci faworyci z grupy wyjdą. No i myślę, że te wielkie zespoły, te indywidualności podchodzą właśnie do tego tak. Chcą wejść dobrze w mundial, ale oni już czekają chyba na te mecze w następnej fazie i tam rozpocznie się dla nich takie już prawdziwe granie.
1: Piątkowy wieczór to już będzie bardzo ciekawe starcie. Z jednej strony Amerykanie, którzy, no wiadomo, soccer chcą dzięki temu mundialowi podnieść jeszcze ten swój poziom i zainteresowanie. Z drugiej strony Australia, która też wygrała pierwszy mecz. Amerykanie 4-1 z Paragwajem, Australia 2-0 z Turcją. To też była niespodzianka. Widać, że Amerykanie chcą grać w jakiś taki widowiskowy sposób. Grają też do końca, bo gol strzelony i w doliczonym czasie pierwszej połowy i w doliczonym czasie drugiej połowy. Australia z kolei wytrąciła wiele argumentów Turkom. Takich mocno zniechęciła do gry. Więc to wydaje mi się, że może być taki ciekawy pomysł na ten piątkowy wieczór, bo obie drużyny wydają się, że trochę inna filozofia, ale obie na razie skuteczne w tych pierwszych meczach.
2: No dobrze to zdefiniowałeś. Dwa różne style, bo zespół Mauricio Pochettino, Amerykanie, oni są tacy proaktywni. Oni chcą z piłką dominować i szukają takich tych momentów do szybkiego ataku, co mi się bardzo podobało. Ale widziałem u nich też taką zbudowaną, bardzo mocną zespołową tożsamość przez trenera. I na własnej ziemi, kto wie, może to być taka rewelacja turnieju, bo ta energia, z którą w ten turniej weszli i ten pierwszy mecz zwycięski i jakościowy może im dodać takiego rozpędu. Jeśli chodzi o Australię, to jest inny styl. To jest taki system trochę cierpienia bez piłki i wyczekiwania na takie momenty przejściowe. I właśnie to pokazali w meczu z Turcją, bo tam nie mieli przewagi, jeśli chodzi o posiadanie piłki. Nie mieli zbyt wielu podań, ale właśnie w tych momentach, gdzie wychodzili z niskiego bronienia do szybkiego ataku, no byli bardzo konkretni i wykorzystali te swoje argumenty. Jakościowo, indywidualnie wydaje mi się, że przewagę posiada zespół USA, bo i Pulisic i Balogun. Bardzo fajny pierwszy mecz i myślę, że czeka nas fajne widowisko i takie dość emocjonujące. I zobaczymy zespół, który tego meczu nie przegra, już praktycznie będzie w następnej rundzie i będzie mógł myśleć o następnych wyzwaniach czekających w turnieju.
0: No to my przypominamy. 21. mecz USA z Australią. O północy zmagania rozpoczną zespoły Szkocji i Maroka. I oczywiście coś dla nocnych marków. 2:30 mecz Brazylia-Haiti, a po 5 rano na koniec Turcja-Paragwaj. Tu radio RMF 24, a już za chwilę przeniesiemy się do Krakowa.

0: Tu Radio RMF 24 i jeszcze więcej informacji. Krakowianie wciąż nie mogą korzystać z kąpieliska na Zakrzówku. Do czasu potwierdzenia poprzez badania jakości wody w tym popularnym wśród mieszkańców i turystów miejscu pozostaje ono zamknięte.
1: W czwartek zostały pobrane próbki badań przez sanepid, ponieważ ponowne badania sanepidu są konieczne, aby uruchomić ponownie kąpielisko do użytkowania. Czekamy obecnie na wyniki badań laboratoryjnych. W momencie, kiedy otrzymamy zielone światło od sanepidu, no my jesteśmy gotowi, żeby uruchomić kąpielisko.
2: Kiedy to może nastąpić?
1: Liczymy, że w najbliższych dniach, natomiast tutaj jesteśmy już, to wszystko determinuje odpowiedź sanepidu, także no ja nie jestem w stanie wskazać jednoznacznej daty. Mamy gorącą nadzieję, że to będzie już bliżej niż dalej.
2: Te pierwsze badanie co wskazało?
1: Pierwsze badanie strażaków, którzy pracowali na miejscu po zaobserwowaniu zawiesiny, dało nam bardzo ważną informację, ponieważ już na pierwszym etapie zostało wykluczone zagrożenie chemiczne. Natomiast sami strażacy zarekomendowali nam, abyśmy rozszerzyli badania. Tak też zrobiliśmy z uwagi na bezpieczeństwo i z troski o użytkowników tego miejsca. Postanowiliśmy zamknąć czasowo kąpielisko do odwołania, do momentu wyjaśnienia całej sytuacji. To wykluczenie zagrożenia chemicznego spowodowało, że wiedzieliśmy, że nie jest na tyle niebezpiecznie, natomiast chcieliśmy mieć 100% pewność. Zleciliśmy naprawdę szereg badań. Więc ta sytuacja trochę trwa, zdajemy sobie z tego sprawę, ale to po prostu nasza troska o to miejsce i o ludzi, którzy będą z tego korzystać. My chcemy mieć 100% pewność, że kąpielisko jest bezpieczne dla ludzi, bo bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze. Zleciliśmy badania m.in. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska. Dzięki współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim próbki trafiły do kilku akredytowanych laboratoriów, również Laboratorium Wodociągów Miasta Krakowa. Także jak widać, tych badań było naprawdę sporo. W tym momencie oczekujemy już na końcowe raporty z tych badań, aby móc wskazać dokładnie, co to jest za substancja. Z informacji, które zostały nam przekazane przez badaczy, możemy potwierdzić, że substancja, ta zawiesina, nie jest niebezpieczna dla człowieka, zwierząt czy otoczenia.
0: Mówił naszemu reporterowi Pawłowi Koniecznemu Sławomir Farbaniec z Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Tu Radio RMF 24. Już za chwilę najnowsze fakty. Zostańcie z nami.

0: 14.30. Czas na fakty. Katarzyna Podraza.
1: W Warszawie zaprezentowano zwrócone Polsce przez Niemcy skarby. Chodzi o fragment średniowiecznego rękopisu z napisem Gaudemater Polonia oraz pierścień, który według przekazów należał do Zygmunta I Starego. Z Niemiec do Polski wróci także 11 miniaturowych eksponatów kolejowych z przedwojennego Muzeum Komunikacji w Warszawie. Minister kultury Marta Cienkowska przypomina, że w czasie II wojny światowej zrabowano Polsce ponad 500 000 dzieł sztuki, rękopisów, archiwaliów i historycznych pamiątek. Odzyskane obiekty będzie można zobaczyć w najbliższym tygodniu w godzinach zwiedzania Pałacu Rzeczypospolitej, czyli codziennie oprócz wtorku od 11 do 19. Sztuczna inteligencja słyszy więcej niż człowiek, tak zapewniają polscy naukowcy. Opracowali oni metodę, która pozwala wcześnie wykrywać demencję na podstawie analizy mowy za pomocą AI, bo jak podkreślają badacze, właśnie mowa może najwcześniej zmieniać się pod wpływem choroby. To nowe rozwiązanie może w przyszłości wspierać lekarzy w przesiewowej, bezinwazyjnej ocenie pogorszenia funkcji poznawczych. Wczesne wykrywanie demencji jest jednym z największych wyzwań wobec starzenia się społeczeństw. A jednym z największych problemów w walce z tą chorobą jest jej późne rozpoznanie. Plaże gotowe, baza noclegowa czeka, a kalendarz imprez już się zapełnia. Darłowo przygotowane na nowy sezon turystyczny. Wśród atrakcji dla turystów Festiwal Media i Sztuka, a także Darłowski Festiwal Filmów Skandynawskich.
2: W kalendarzu wydarzeń wakacyjnych pozostały standardy, które nam się po prostu sprawdzają, na których jest frekwencja i które cieszą zarówno mieszkańców Darłowa, jak i turystów. I wśród tych standardów mamy Media i Sztuka. W tym roku odbędzie się w Centrum Darłowa i edycja została nazwana na edycją na Starówce i to w dniach 2-4 lipca. Wśród standardów jest również Festiwal Filmów Skandynawskich, który już od 26 lat realizowany jest tutaj w Darłowskim Kinie Bajka. No i ostatnim standardowym takim już wydarzeniem to Regenwalde Festival, który realizowany jest od wielu, wielu lat.
1: Mówiła RMF Max Magdalena Burduk z Darłowskiego Ośrodka Kultury. Najważniejsze, aby dopisała pogoda. A weekend pod znakiem upalnego afrykańskiego powietrza. Synoptycy ostrzegają przed żarem. Jak już podawaliśmy, możecie spodziewać się bardzo wysokiej temperatury. A czy już teraz możemy stwierdzić, że tegoroczne lato będzie właśnie takie gorące?
3: To jest takie gdybanie i nikt nie odważy się podpisać, że będzie akurat takie lato albo inne.
4: Bo miałem takie wrażenie, że było stosunkowo chłodno do tej pory. Mamy drugą połowę czerwca i dopiero pierwszy chyba taki gorący weekend, o ile dobrze pamiętam.
3: Pod koniec maja mieliśmy też taki gorący napływ kilkudniowy powietrza i pojawiły się pierwszy raz 30-stopniowe temperatury, ale teraz będzie zdecydowanie cieplej w całym kraju. No i to nie będzie 30, tylko 32-35 w sporej części naszego kraju.
1: Prognozował w rozmowie z Piotrem Salakiem Rafał Drabik z portalu meteoprognoza.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Marku, według synoptyków najbliższa niedziela może być najbardziej upalnym dniem w historii Francji. Powiedz, jakie konkretnie imprezy kulturalne i sportowe zostały już odwołane?
3: Otóż w wielu miastach odwołano liczne koncerty, które miały się, koncerty uliczne oczywiście, które miały się odbyć w ramach niedzielnego święta muzyki. Utrzymano wprawdzie w mocy odbywający się na zachodzie Francji plenerowy festiwal muzyki heavy metalowej Hellfest z udziałem ponad 250 000 osób, ale jak podają tutejsze media, tłumy widzów mają być regularnie spryski wodą ze strażackich sikawek. W Paryżu odwołany został m.in. maraton, który miał się odbyć na ulicach miasta. Lekarze apelują, by unikać wysiłków fizycznych poza klimatyzowanymi salami sportowymi. Tym bardziej, że jest już pierwsza ofiara rekordowych upałów. Nie żyje 30-letni mężczyzna trenujący biegi w słonecznym żarze na bieżni na stadionie Vermont w regionie paryskim. Według dostępnych informacji padł niestety ofiarą ataku serca.
2: Marku, na niektórych trasach odwołano też podobno ponad połowę pociągów.
3: Jak najbardziej. Chodzi m.in. o pociągi osobowe oraz o ekspresy starszego typu, które nie dysponują klimatyzacją. Dyrekcja francuskich kolei publicznych apeluje do pasażerów, by wybierali się w podróż z dużym zapasem wody i żeby jak najwięcej tej wody pili. Przypomnijmy, że w ten weekend, na początku przyszłego tygodnia, w wielu regionach Francji temperatura przekroczyć ma 40 stopni Celsjusza. Tak ma być m.in. w Paryżu. Synoptycy ostrzegają wręcz, że w niektórych rejonach kraju temperatura może sięgnąć 45 stopni Celsjusza w cieniu.
2: Prosto z Paryża dla Radia RMF24 Marek Gładysz. Marku, nawadniaj się przede wszystkim. Bardzo dziękujemy.
3: Dziękuję bardzo.
2: A my już za chwilę przyjrzymy się najbliższym planom NASA. Zostańcie z Radiem RMF24.

0: Słuchacie radia RMF 24 w piątkowe popołudnie. NASA przygotowuje się do przeprowadzenia jednej z najbardziej innowacyjnych misji w historii współczesnej astronautyki.
1: Stawką jest uratowanie cennego kosmicznego teleskopu Neil Gerrels Swift Observatory, który od ponad dwóch dekad dostarcza naukowcom bezcennych danych na temat najbardziej gwałtownych zjawisk we wszechświecie. Ale jeśli misja się nie powiedzie, satelita może w ciągu kilku miesięcy spłonąć w atmosferze Ziemi.
0: W studiu Grzegorz Jasiński.
1: Dzień dobry
0: Grzegorzu. Zacznijmy może od informacji, co to za teleskop i dlaczego ma problemy.
1: Swift został wyniesiony na orbitę w 2004 roku. Od tego czasu nieprzerwanie monitoruje niebo, rejestrując krótkotrwałe, intensywne rozbłyski gamma, promieniowanie rentgenowskie także i promieniowanie ultrafioletowe pochodzące od eksplodujących gwiazd i innych dynamicznych obiektów kosmicznych. Jak przypomina portal Science.org, początkowo teleskop krążył na wysokości 600 km nad Ziemią i było wszystko okej. No ale przez lata jego orbita stopniowo się obniżała, a w ostatnich miesiącach tempo tego procesu gwałtownie wzrosło, głównie za sprawą wyjątkowo silnej aktywności słonecznej, która po prostu podgrzała i rozrzedziła górne warstwy atmosfery, zwiększając opór powietrza działający na satelitę. I pierwotnie szacowano, że Swift pozostanie na orbicie do początku lat 30. tego wieku, ale obecnie jego wysokość wynosi już zaledwie 370 km i jeśli nie zostaną podjęte żadne działania, no to może wejść w atmosferę i spłonąć jeszcze przed końcem tego roku.
0: Grzegorzu, i te działania są podejmowane.
1: Na szczęście NASA stara się tu być mądra. Przed szkodą we wrześniu ubiegłego roku zleciła amerykańskiemu startupowi Catalyst Space Technologies budowę specjalnego statku ratunkowego, który miałby przechwycić Swift i podnieść jego orbitę. Na realizację tego ambitnego projektu przeznaczono zaledwie 7-8 miesięcy, no to powiedzmy szczerze, tempo w przypadku misji kosmicznych niemal niespotykane. No i efektem prac jest ważący 400 kg pojazd Link. Po serii intensywnych testów, w tym prób w komorze wibracyjnej, ten satelita o rozmiarach lodówki jest już gotowy do startu. Po zakończeniu procesu integracji z rakietą Pegasus XL całość zostanie przetransportowana na pokładzie specjalnie przystosowanego samolotu na wyspy Marszala i stamtąd jeszcze w czerwcu planowany jest start misji.
0: I co się potem stanie?
1: Po wyniesieniu na orbitę Link będzie potrzebował od tygodnia do dwóch, by dogonić Swifta. Podczas zbliżania się do teleskopu wykona szczegółowe zdjęcia. No i to wszystko pozwoli kontrolerom na Ziemi ocenić stan techniczny satelity i zaplanować bezpieczne przechwycenie. To przechwycenie ma nastąpić z pomocą trzech robotycznych ramion i jak Link chwyci tego Swifta, to przez ponad 6 tygodni ma stopniowo, wykorzystując własne silniki, podnosić jego orbitę z powrotem na wysokość 600 km. Po zakończeniu manewru teleskop zostanie uwolniony, by mógł spokojnie kontynuować swoją misję naukową. Przypomnijmy, to pierwsza w historii taka próba robotycznego przechwycenia i podniesienia orbity naukowego satelity na taką skalę. Eksperci podkreślają, że jej powodzenie może nie tylko uratować Swifta, ale otworzyć zupełnie nowe możliwości w zakresie serwisowania, napraw, przedłużania życia satelitów naukowych i komercyjnych. Będziemy trzymać kciuki. Start pod koniec czerwca.
0: Zatem czekamy. Grzegorz Jasiński, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: A start faktów RMF FM punktualnie o godzinie 15. Bądźcie z nami, bądźcie blisko.

0: Zbliżamy się do godziny 15. Pora na fakty RMF FM. Anna Wachowska.
1: Witam, zapraszam. Polska rozpoczyna kolejny etap prac nad stałą obecnością amerykańskich żołnierzy. Na czym ma on polegać, to wyjaśni dziennikarz RMF FM. Prezydent Warszawy w związku z aferą szpitalną zapowiada zmiany. Rafał Trzaskowski chce odpolitycznienia rad nadzorczych miejskich placówek. Letnia aura rozgościła się w Polsce. Rozpoczynamy kolejny etap prac nad stałą obecnością amerykańskich żołnierzy w Polsce, zapowiedział w Sejmie wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Na linii ponownie dziś sejmowe studio RMF FM, w nim nasz reporter Kacper Wróblewski. Czy znane jest miejsce, gdzie miałyby na stałe stacjonować wojska Stanów Zjednoczonych?
2: Jak mówił wicepremier, szef Ministerstwa Obrony Narodowej, to jest temat trwających negocjacji. Jednak Władysław Kosiniak-Kamysz wskazuje potencjalne lokalizacje.
3: Bardzo wysoko oceniane jest i Poznań, ani Wrocław, te miejsca, w których dzisiaj już stacjonują żołnierze amerykańscy, ale decyzje, które są strategiczne, nie zapadają w jednej chwili.
2: Szef Kancelarii Prezydenta podkreśla, że rząd musi znaleźć gigantyczne pieniądze na realizację takiego planu. Jednocześnie Zbigniew Boguski zaznacza, że negocjacje z USA są możliwe dzięki relacjom prezydenta Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem.
4: Nie byłoby w ogóle tej dyskusji, gdyby nie było prezydenta Nawrockiego, bo rząd właściwie nie ma kanałów z Waszyngtonem, tak naprawdę. Albo te kanały są bardzo mocno ograniczone.
2: Jak podkreślają politycy, jeśli zapadnie ostateczna decyzja w sprawie stałej obecności wojsk amerykańskich, to przygotowanie odpowiedniej bazy potrwa wiele miesięcy.
1: W ciągu 2 tygodni odpolitycznione zostaną rady nadzorcze wszystkich miejskich szpitali w Warszawie. Tak zapowiada prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Jest to reakcja na nieprawidłowości ujawnione w warszawskim szpitalu południowym. W tej placówce zatrudniony był młody lekarz bez specjalizacji i jednocześnie polityk Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk. W ubiegłym roku medyk zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Także w tym szpitalu politycy z koalicji mieli być przyjmowani poza kolejką. Przed siedzibą stołecznego ratusza na Placu Bankowym w Warszawie jest reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, jak prezydent tego miasta uzasadnia to odpolitycznienie?
5: Chodzi o to, żeby zminimalizować ryzyko, że w zarządzaniu tym, co dzieje się w szpitalu, pojawi się akcent polityczny. To podkreślał Rafał Trzaskowski. Dlatego w pierwszej kolejności w Radzie Nadzorczej Warszawskiego Szpitala Południowego, a potem w kolejnych stołecznych placówkach mają pojawić się osoby bez legitymacji partyjnej.
6: Mogę powiedzieć, że będą to na pewno urzędnicy miejscy i również specjaliści z zakresu ochrony zdrowia.
5: Równolegle warszawski ratusz prowadzi kontrolę na wszystkich stołecznych SOR-ach i jednocześnie audyt w Szpitalu Południowym. Możliwe nieprawidłowości w tej placówce wyjaśnia też Narodowy Fundusz Zdrowia. Wyniki tej kontroli powinniśmy poznać w ciągu kilku tygodni.
1: Śmiertelny wypadek na torach na stacji Iława Miasto w Warmińsko-Mazurskiem. Pociąg relacji Gdynia-Łódź potrącił tam mężczyznę. Na miejscu tragedii pracuje policja pod nadzorem prokuratora. Kolizja 5 samochodów osobowych na trasie S6 między węzłami Kowale i Gdańsk-Karczemki. Zablokowany jest pas jezdni w stronę Gdyni. Korek ma tam około 5 kilometrów.
7: Fakty na lato w RMF FM.
1: W niedzielę pierwszy dzień lata, choć w pogodzie już dziś część mieszkańców Polski odczuwa, na co je stać. We Wrocławiu 30 stopni. Wiele osób szuka ulgi na kąpieliskach.
8: To co?
9: Tak, teraz jest cieplutko, można wyjść, nie trzeba w szaliku chodzić jak w zimę i można się opalać, jest bardzo fajnie.
8: A może za ciepło, czy nie ma czegoś takiego jak za ciepło?
9: Nie ma.
8: Jak ta woda, zimna czy ciepła już?
9: Na początku zimna, a potem już jest coraz bardziej cieplejsza, jak już się przyzwyczajmy.
8: Wchodzisz powoli do wody, tak jak trzeba?
9: Tak.
1: Usłyszała nasza reporterka Martyna Czerwińska w Siechnicach koło Wrocławia. W faktach za pół godziny skandal dyplomatyczny na linii Włochy-Stany Zjednoczone. Słyszymy się o 15.30.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Piątkowe popołudnie z radiem RMF 24. W Przemyślu młody niedźwiedź spacerował ulicami miasta. Mieszkańcy są zaniepokojeni, władze miasta apelują o ostrożność. A my o tej sytuacji porozmawiamy już za chwilę z Łukaszem Lisem, rzecznikiem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Kuba Śliwiński, RMF 24. Bądźcie z nami.

0: Słuchacie radia RMF24. Młody niedźwiedź w centrum miasta zaniepokoił tej nocy mieszkańców Przemyśla. Zwierzę spacerowało ulicami przez kilka godzin. Udało się je przepłoszyć do lasu, jednak władze miasta apelują o ostrożność. A my łączymy się już teraz z panem Łukaszem Lisem, rzecznikiem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
0: Co jest powodem tego, że niedźwiedzie coraz bliżej zapuszczają się blisko ludzkich zabudowań?
1: Tutaj mamy dwie sytuacje, bo niedźwiedź w Przemyślu to jest ewidentny przykład migracji. Niedźwiedź jest zwierzęciem, które potrafi naprawdę ogromne dystanse pokonywać i patrząc na nagrania z tej akcji, ewidentnie widać, że niedźwiedź, mimo że Przemyśl w herbie ma niedźwiedzia, nie czuł się tam zbyt komfortowo. Druga sprawa to są niedźwiedzie, które rzeczywiście znajdują się w pobliżu zabudowy. Taką sytuację mamy głębiej w Bieszczadach, czyli niżej na południe Podkarpacia i to jest problem. To jest problem, ponieważ te niedźwiedzie rzeczywiście mają się tam świetnie. Oczywiście niestety nie będzie ten stan rzeczy trwał długo, bo staramy się tutaj, aby jednak je od tej zabudowy odciągnąć dość skutecznie, drastycznie niestety.
0: No właśnie, prezydent Przemyśla Wojciech Bakun poinformował, że władze miasta, to o czym pan wspomniał, z niedźwiedziem w herbie nie zamierzają składać wniosku o odstrzelenie niedźwiedzia, ale proszę mi powiedzieć, czy jest planowane podjęcie jakichś kroków, żeby ograniczyć to niebezpieczeństwo?
1: Tutaj trudno mówić oczywiście, niebezpieczeństwo, tak. Każde dzikie zwierzę, które czuje się niekomfortowo, może reagować nieprzewidywalnie, co może stanowić zagrożenie. Niemniej jednak rzeczywiście wokół tych niedźwiedzi narosło tutaj wiele niepokojących takich mitów. No może tak, niedźwiedź jest niebezpieczny, ale naprawdę tych sytuacji naprawdę niebezpiecznych, które do mediów wyciekają, to jest jedna na rok. No oczywiście ostatnio rzeczywiście bardzo przykra sytuacja się zdarzyła, kiedy zginął człowiek. Natomiast od 100 lat jest to trzeci przypadek, kiedy w wyniku ataku niedźwiedzia zginął człowiek. Oczywiście zdarzają się sytuacje, kiedy niedźwiedź poturbuje osobę, jednak są to zawsze, scenariusz jest jeden. Nieodpowiednie miejsce, nieodpowiedni czas. Zazwyczaj to są ludzie, którzy penetrują takie leśne ostępy i natkną się na niedźwiedzia. Niedźwiedź przyparty niejako do ściany, no w lesie nie ma ścian, ale przyparty do ściany reaguje dość agresywnie. Są badania, które wskazują, że do 10 metrów, no niestety, reakcja niedźwiedzia agresywna jest prawie pewna. Jeżeli mamy już do czynienia z 20 metrami, mamy dużo większe prawdopodobieństwo, że niedźwiedź się wycofa. Więc tutaj te sytuacje konfliktowe to jest właśnie ta sytuacja. Dlatego oczywiście staramy się jako Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie wychodzić naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa, które się boi po prostu, że niedźwiedź chodzi na podwórku, czuje się zagrożone, naprzeciw oczekiwaniom samorządom, bo mimo kompetencji ustawowych no, nie udaje się tych działań realizować. Wdrażamy projekt, w wyniku której będzie działać grupa interwencyjna, która pilotażowo będzie próbować przeciwdziałać sytuacjom konfliktowym. Mamy nadzieję, że te nasze działania staną się przyczynkiem do rozwiązań systemowych, bo synantropizacja, ten proces powiedzmy miłego kojarzenia zwierzętom tej zabudowy narasta, bo w Bieszczadach są niedźwiedzie, ale przecież mamy do czynienia z jeleniami, mamy do czynienia z dzikami. Po prostu ten proces, kiedy zwierzę zbliża się pod zabudowę i może z uwagi na to, że jednak nadal jest to dzikie zwierzę, może stanowić zagrożenie, w związku z tym takich systemowych rozwiązań nam trzeba.
0: No to właśnie, pomówmy o tych rozwiązaniach, o tych być może podejmowanych działaniach. Panie Łukaszu, a odstraszanie niedźwiedzi, czy też żubrów bronią gładkolufową z gumową amunicją. Takie możliwości oczywiście zyskali ostatnio myśliwi. To jest stosowane i pytanie, czy jest to skuteczne?
1: Jeszcze nie przetestowaliśmy tego, ponieważ jeszcze te przepisy w życie nie weszły. Natomiast bardzo liczyliśmy na to, że będzie taka możliwość, ponieważ dotychczas, jeżeli chodzi, no na Podkarpaciu, no, oczywiście żubry też, ale jeżeli chodzi o Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Rzeszowie, to my mieliśmy do czynienia zazwyczaj z tymi może warunkowaniem negatywnym, bo płoszenie to takie, kolega mi dzisiaj zwrócił uwagę, że niekoniecznie, po prostu chodzi o wyedukowanie tego zwierzęcia, że jednak to bliskie sąsiedztwo z człowiekiem to nie jest takie fajne. Dotychczas stosowało się karabinek taki pneumatyczny, taki jak paintball, który ma bardzo niską energię, w związku z tym, o ile na wilka świetnie się sprawdzał, to niedźwiedź z uwagi na to, że naprawdę tego futerka sporo ma, to wrażenia na nim to nie robiło. Takie działania stosuje Tatrzański Park Narodowy. W ogóle Tatrzański Park Narodowy to jest przykład takich działań, które są tak naprawdę praktykami międzynarodowymi, a są stosowane w tym areale, jakim jest Małopolska, jakim jest Tatrzański Park Narodowy. My te właśnie dobre praktyki chcemy przeimplementować na nasz podkarpacki grunt. Tutaj niestety mamy do czynienia z czymś zupełnie innym, bo o ile tam wszystkie te problemy mieszczą się, można powiedzieć, w parku i w otulinie, to u nas mamy bardzo duży areał, bo jednak Bieszczady, patrząc nawet na mapę, to jest sporo. Przy czym jeszcze taki problem, że akurat u nas te niedźwiedzi nie chcą niestety się siedzieć ani w jednym parku, w Bieszczadzkim Parku, ani w Magórskim Parku, tylko najczęściej są spotykane aż w okolicach jeziora Solińskiego.
0: No właśnie, mamy Przemyśl. Ostatnio doszło do tego tragicznego zdarzenia w Sanoku, o którym także pan wspominał. Panie Łukaszu, gdzie obecnie na terenie Podkarpacia trzeba najbardziej uważać? Czy to, o czym pan wspominał także te kilka chwil temu, że są to sytuacje incydentalne, no i raczej nie musimy być aż tak bardzo ostrożni, jeżeli o to chodzi. To znaczy ostrożni powinniśmy być, ale no nie powinniśmy rzeczywiście aż tak się obawiać.
1: Proszę mi uwierzyć, że wiele osób, które lata mieszkają w Bieszczadach, niedźwiedzia nie widziały. To jest jakiś argument do tego, że nie jest aż tak strasznie. Rzeczywiście tutaj okolice Soliny łatwiej spotkać niedźwiedzia, aczkolwiek, to też chcę podkreślić, nie doszło do żadnego nawet ryzykownego incydentu w wyniku spotkania z tym niedźwiedziem, który pojawia się w pobliżu zabudowy. Wszystkie te sytuacje, o których w mediach słyszało się, to są sytuacje, kiedy powiedzmy nienotowany niedźwiedź, w sensie, o którym nie mieliśmy wiedzy, że podchodzi pod zabudowę, to on był sprawcą tych przykrych sytuacji. Oczywiście, jeżeli jesteśmy w krainie niedźwiedzia, to jest bardzo ważne. Kiedyś uczono nas, żeby w lesie być cicho. Mhm. Nie, chodzi o to, żeby oczywiście nie przesadzajmy, nie ma co wrzeszczeć, nie? Bo to byśmy zbyt dużo paniki wnieśli tutaj w tę ciszę bieszczadzką. Natomiast jeżeli jesteśmy na szlaku, nasze prawdopodobieństwo spotkania niedźwiedzia jest naprawdę nieduże, ale oczywiście może taka sytuacja mieć miejsce. Całkiem niedawno, w poniedziałek, Muczne, niedźwiedzica z dwoma młodymi przechodziła przez jezdnię. Oczywiście tam ruchu nie ma dużo i rzeczywiście przed maską mojego samochodu ślicznie sobie przeszła. Przeszła, poszła, tyle. Miałem przyjemność z bardzo bliskiej odległości zobaczyć. Natomiast jeżeli jesteśmy na szlaku, jeżeli po prostu dajemy możliwość temu niedźwiedziowi, że na odejście, na po prostu nawet nie wejście na ten szlak, bądźmy spokojni. Naprawdę na szlaku nic nam nie grozi. Pod zabudową też nic nam nie grozi, aż tego, po prostu dopóki nie sprowokujemy, mimo że te niedźwiedzie, powiedzmy, w właśnie gmina Solina, gmina Cisna, może czują się ciut pewniej w pobliżu zabudowy, to naprawdę mimo wszystko to nadal nie jest ich takie optymalne siedlisko. I tutaj jeszcze apel do mieszkańców tych terenów, gdzie niedźwiedzie występują. Wszystkie gminy, w których ten problem wystąpił, w sensie tych niedźwiedzi problemowych, mają zezwolenia na płoszenie. Te zezwolenia są tak skonstruowane, żeby każdy mieszkaniec gminy miał tą możliwość, że jeżeli widzi na swoim podwórku obcego gościa, którego akurat nie chcemy widzieć, który budzi nasze obawy, naprawdę nie bójmy się tutaj go w jakikolwiek sposób płoszyć, bo one te zezwolenia są na właśnie umyślne płoszenie tych niedźwiedzi. W związku z tym, nie telefon, nie umowanie, a później puszczanie do social mediów i budowanie zasięgów, z których wychodzi, że ta populacja niedźwiedzia jest ogromna i po prostu za każdym rogiem czai się niedźwiedź i niestety cierpi na tym turystyka w Bieszczadach.
0: Czyli panie
1: Więc
0: Łukasz,
1: nie bójmy się płoszyć.
0: Czyli panie Łukasz,
1: i nie bójmy się przyjeżdżać w Bieszczady.
0: Otóż to. I jak rozumiem, jeżeli widzimy takiego niedźwiedzia, czy my to także zgłaszamy, czy absolutnie nie? Czy po prostu płoszymy i tak dalej?
1: To, że widzimy niedźwiedzia właśnie gdzieś w dziczy, nawet przy szlaku, To jest jego naturalne środowisko, czy tam jeleń, czy wilk. No Rysia, gdy ktoś zobaczył, to szacun, bo mi się jeszcze nie udało na żywo zobaczyć. To naprawdę, szczerze powiedziawszy, to jest powód do radości, bo no, z tego Bieszczady słyną. No, to są wręcz kultowe zwierzęta tego regionu. Oczywiście, jeżeli jest niedźwiedź, wilk w pobliżu zabudowy, tutaj należy już zareagować, w sensie najlepiej powiadomić, jeżeli w danej miejscowości działa straż gminna czy tam miejska, to jest kontakt, ale takim organem, instytucją, która jest odpowiedzialna za zapewnienie bezpieczeństwa, no takim najbliższym tego najniższego szczebla to jest wójt gminy, burmistrz, prezydent miasta, no powiedzmy, jeżeli już mamy do czynienia chociażby z Przemyślem. To są te instytucje, które powinniśmy powiadomić, jeżeli czujemy się zagrożeni. Albo ewentualnie nawet ostateczności można, bo chcę podkreślić, regionalny dyrektor jest od szacowania szkód, mamy kompensować to sąsiedztwo zwierząt w tym aspekcie gospodarczym, czyli wyrządzanych szkód w pogłowiu zwierząt gospodarskich, jeżeli chodzi o niedźwiedzie, to pasieki, jeżeli chodzi o wilki, no to właśnie znowu zwierzęta tutaj gospodarskie, od tego jesteśmy, natomiast oczywiście zawsze, jeżeli tylko ktoś zadzwoni, służymy radą, pomocą i pocieszeniem, jeżeli tylko taka potrzeba jest.
0: Rzecznik Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, pan Łukasz Lis, był razem z nami w Radiu RMF24. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.

0: Tu Radio RMF 24. W naszym popołudniowym programie mamy dla Was, jak zawsze, jeszcze więcej informacji. Pogoda dziś i w ten weekend iście wakacyjna, więc i temat, który teraz poruszymy, będzie związany z wakacyjnym wypoczynkiem. Europejska Agencja Środowiska opublikowała nowy raport, w którym pokazuje, gdzie można kąpać się bez obaw o jakość wody. Polska, niestety, nie ma powodów do dumy. Najczystsze kąpieliska w Unii Europejskiej znajdują się na Cyprze. Tam aż 100% badanych miejsc otrzymało ocenę doskonałą. W czołówce są też Grecja, Bułgaria oraz Austria. W całej Unii sytuacja wygląda bardzo dobrze. 85% kąpielisk może pochwalić się doskonałą jakością wody, a aż 96% spełnia wszystkie wymagane normy. Polska wypada znacznie słabiej. Niecałe 59% naszych kąpielisk otrzymało najwyższą ocenę. Gorszy wynik zanotowano jedynie w Estonii. Eksperci zwracają uwagę, że czystsze są zwykłe kąpieliska nad morzem niż nad jeziorami czy rzekami. Problemem pozostają przede wszystkim zanieczyszczenia pojawiające się po intensywnych opadach deszczu, gdy do wód trafiają nieoczyszczone ścieki. Raport oparto na analizie ponad 22 tysięcy kąpielisk w całej Europie. A szczegółowe dane z tego raportu znajdziecie oczywiście na naszym portalu rmf24.pl. Polecamy!
1: Radio RMF 24.

0: czerwca. Bielsk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: A znowu tyle za paliwo.
2: Dlatego przesiadłam się do elektrycznej Toyoty.
1: Jak?
2: Ciszej, oszczędniej i bez spalin. Po prostu rozsądniej.
3: Od 15 do 20 czerwca zapraszamy na dni otwarte samochodów elektrycznych w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich i Wałbrzychu. Poznaj elektryczne modele Toyoty CHR Plus, BZ4X i BZ4X Touring i CHR Plug-in. Przekonaj się, dlaczego to tak rozsądny wybór.

0: 15.30, Fakty i Anna Wachowska.
1: Dwie osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 36 między Ścinawą i Załęczem na Dolnym Śląsku. Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych droga jest zablokowana. Jedna osoba ucierpiała w zderzeniu motocykla z autem dostawczym w pobliżu miejscowości Goławin między Wyszogrodem i Zakroczymiem na Mazowszu. To Krajowa 62, która jest nieprzejezdna. I jeszcze droga krajowa nr 78 w Śląskiem. Tam między Bytomiem i Tarnowskimi Górami doszło do kolizji czterech aut. Również i tam droga jest zablokowana. Wicepremier Włoch Antonio Tajani odwołał wizytę w Stanach Zjednoczonych. Powodem, jak wyjaśnił, są obraźliwe słowa prezydenta Donalda Trumpa o premier Giorgi Meloni. W wywiadzie amerykański prezydent miał stwierdzić, że szefowa włoskiego rządu błagała go, by zrobił sobie z nią zdjęcie i zrobiło mu się jej żal. Natychmiast zareagowała premier Meloni, która w mediach społecznościowych oświadczyła, że słowa Donalda Trumpa są całkowicie wymyślone. Nie wiem, dlaczego prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zachowuje się w ten sposób wobec sojuszników. To nie pierwszy raz, kiedy coś takiego się dzieje. Mogę tylko powiedzieć, że szkoda, iż nie wykazuje takiej samej determinacji wobec wrogów Zachodu i USA, których traktuje z dużo większą pobłażliwością. Jest jedna rzecz, o której powinien pamiętać. Ani ja, ani Włochy nigdy o nic nie błagamy. Podkreśliła Giorgia Meloni. O włosko-amerykańskim kryzysie dyplomatycznym przeczytacie na rmf24.pl.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsor.

0: Tu Radio RMF 24 i jeszcze więcej informacji. Za nimi miesiące pracy, a przed nimi najważniejszy sprawdzian – spotkanie z publicznością. W Gdańskim Teatrze Mostownia trwa podsumowanie sezonu artystycznego, na które składa się aż 49 premier i wernisaży.
1: W czerwcu mamy 49 łącznie spektakli i w zasadzie pokazów artystycznych, ponieważ w tym są również musicale, mamy słuchowisko jedno, przeglądy taneczne i nawet dwa wernisaże naszych grup plastycznych.
2: To jest taki czas podsumowań?
1: Zdecydowanie. W zasadzie czerwiec to jest taki miesiąc, który jest podsumowaniem, zwieńczeniem całorocznej pracy, więc to jest to ogromny stres przede wszystkim dla naszych występujących, gdzie wszyscy się stresują, mobilizują, żeby jak najlepiej się pokazać, ale w zasadzie to jest to taki czas po prostu zabawy, refleksji.
2: Patrząc na uczestników tych zajęć we wrześniu, a dziś, to była długa droga?
1: Każdy z naszych uczestników przeszedł bardzo duży progres. U niektórych jest on bardziej widoczny, u niektórych jest on bardziej schowany. Natomiast mam wrażenie, że te zajęcia dają nie tylko ogromną wartość, którą ludzie widzą na scenie, ale także takie poczucie bezpiecznej przestrzeni, rozwoju wśród rówieśników i w grupie, gdzie czują się akceptowani, które no nie zawsze jest właśnie tak jak w szkole, tym wrzuceniem już do danego tworu, gdzie muszą się jakoś odnaleźć, tylko gdzie tutaj sami współtworzą tę atmosferę, taką, w której mają się dobrze czuć i w której będą mogli się jak najprostu lepiej rozwijać.
2: Ta premiera, do czego można ją porównać? Wystawienie dyplomu? Ocena końcowa?
1: Na pewno nie ocena. To ma być taki czas radości. Trochę takiego pochwalenia się też. Zobaczcie, co zrobiliśmy, zobaczcie, co ja osiągnąłem przez ten czas i co już potrafię, w którym miejscu teraz jestem, a jeszcze szmat drogi przede mną, żeby jeszcze wyżej dążyć, jeszcze większe cele jakieś sobie stawiać. Tak i móc się po prostu tutaj rozwijać. A to, co te pokazy czerwcowe są takim przecinkiem tak naprawdę w tej pracy. Takim momentem, gdzie możemy się na chwilę zatrzymać, powiedzieć wow, zrobiliśmy kawał dobrej roboty, ale nie przestajemy i ruszamy dalej.
3: Bardzo się cieszę, że już możemy zagrać, już będzie mi to z serca wreszcie zejdzie.
4: Tutaj, znowu tyle za paliwo.
5: Dlatego przesiadłam się do

0: znowu tyle za paliwo.
1: Dlatego przesiadłam się do elektrycznej Toyoty.
0: Jak?
1: Ciszej, oszczędniej i bez spalin. Po prostu rozsądniej.
2: Od 15 do 20 czerwca zapraszamy na dni otwarte samochodów elektrycznych w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich i Wałbrzychu. Poznaj elektryczne modele Toyoty CHR Plus, BZ4X i BZ4X Touring i CHR Plug-in. Przekonaj się, dlaczego to tak rozsądny wybór.
3: Różnego rodzaju etiudy, musieliśmy też ćwiczyć sceny, wiadomo, do spektaklu. Po kolei każdą trzeba było ustawić.
4: Teksty też, zawsze teksty. Uczenie się i też odpowiedzialność przy premierze, żeby też nie wpaść.
5: Nie wyprowadzić koleżanek z równowagi przede wszystkim, jak się zapomni scenę. Miałyśmy rozgrzewki wokalne, też kłopot jest w zimę na przykład, jak ludzie są chorzy, ktoś przyjdzie, nie może śpiewać, boli mnie gardło, no i wtedy cała scena leży. Więc no, tych przygotowań było dużo, spotkań było dużo, no ale myślę, że to wszystko się opłaciło i efekt był bardzo zadowalający.
6: Teraz z różą w dłoni, po wszystkim.
5: Po wszystkim, z różą w dłoni, tak jak nasz tytuł spektaklu, czyli Czerwone Róże z Milesville. Tak, koniec.
7: Teatr Mostownia odwiedził nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski. W radiu RMF24 opuszczamy deski teatralne i już za chwilę przeniesiemy się do Szczecina na festiwal Słyszę Dobre Dźwięki. U nas tylko dobre dźwięki już teraz. Grupa Pretenders.

0: W Szczecinie rozpoczął się dziś rodzinny festiwal Słyszę Dobre Dźwięki. Wśród propozycji są oczywiście koncerty, ale też sporo innych atrakcji. O nich już teraz nasza reporterka Anna Pałamar. Aniu, co jeszcze przygotowano?
1: Program jest bogaty, to na przykład koncert w ciemności i taki dla osób neuroatypowych. Będą też dyskusje, na przykład o zanieczyszczeniu akustycznym miasta i potańcówki. Festiwal Słyszę Dobre Dźwięki to też warsztaty mindfulness dla rodziców, bal malucha, taniec w kręgu i profilaktyczne badania słuchu, mówiła mi Katarzyna Plater-Zyberg z Filharmonii w Szczecinie.
2: Tak naprawdę nie chodzi nam tylko o to, żeby zapewnić rozrywkę tymi wszystkimi wydarzeniami, ale przede wszystkim o to, żeby zwrócić uwagę na potrzebę dobrego słuchania. I nie chodzi tylko o samo słuchanie muzyki, bo jesteśmy filharmonią, wydawać by się mogło, że u nas chodzi tylko o granie i słuchanie muzyki. Nie, tak naprawdę chodzi też o słuchanie siebie, swojego organizmu, o dbanie o swój dobrostan i między innymi dbanie o swój słuch. Stąd też w ramach festiwalu Słyszę Dobre Dźwięki co roku oferujemy naszym mieszkańcom bezpłatne badania słuchu. Z takich będzie można skorzystać już w niedzielę 21 czerwca podczas wydarzeń w Parku Żeromskiego. Tam będzie stał słuchobus.
1: Jedną z tegorocznych nowości jest rodzinna gra miejska pod hasłem Echa Filharmonii.
2: Będzie to aplikacja, którą będzie można pobrać na swój telefon i do 21 czerwca będzie można spacerować po mieście i zbierać nutki. Będziemy zbierać nutki, które kiedyś mieszkały w filharmonii, ale wystraszyły się pewnego wielkiego huku i wybuchu i rozbiegły się po mieście. Musimy te nutki znaleźć, spacerując po śródmieściu i zbierając te nutki do naszego muzycznego notesu. Cała gra sprowadza się do tego, że rodzinnie, wspólnie możemy pospacerować po mieście, możemy poznać kilka muzycznych punktów na mapie Szczecina, spędzić razem czas i ułożyć melodię, bo kiedy zbierzemy wszystkie te nutki, to ułożą się one w melodię, którą finałowo będzie można odsłuchać w ostatnim punkcie, czyli właśnie w filharmonii.
1: Nutki można zbierać do niedzieli, na tych, którzy odnajdą wszystkie, czekać będą drobne upominki. Dodam też, że do końca festiwalu wieczorami budynek Filharmonii będzie podświetlany na turkusowo. To symbol wyciszenia i spokoju.
0: Tyle Anna Pałamar. Bardzo dziękujemy. I zapraszamy oczywiście na festiwal Słyszę Dobre Dźwięki w Szczecinie i zapraszamy także na Fakty RMF FM, które już niebawem, bo punktualnie o godzinie 16:00.

0: sama.
1: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Schab wieprzowy, dobrze wykrojony. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,99.

0: Kuba Śliwiński, bardzo dziękuję za wspólnie spędzoną część piątkowego popołudnia. Zostańcie z radiem RMF24. A jako, że godzina 16 coraz bliżej, pora na fakty RMF FM. Anna Wachowska.
1: Kolejna warszawska lecznica i kolejna kontrola. Tym razem szpital Brudnowski sprawdzi, czy młody lekarz i jednocześnie polityk Koalicji Obywatelskiej, który zasłynął z rekordowych zarobków, swoje obowiązki wykonywał zgodnie z umową. Potem wstrzymany ruch pociągów na trasie Poznań-Berlin, a na koniec wyjaśnimy, czym jest cosplay. Kolejny warszawski szpital powołał zespół kontrolny, który sprawdzi, czy lekarz Dawid Kacprzyk wykonywał swoje obowiązki zgodnie z umową, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Tym razem chodzi o mazowiecki szpital Brudnowski. Podobna kontrola trwa też w innej stołecznej lecznicy, w szpitalu południowym. 29-letni lekarz Dawid Kacprzyk nie ma jeszcze specjalizacji, ale był już koordynatorem SOR-u. W ubiegłym roku medyk zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Z tymi faktami reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, co jeszcze ustaliłeś?
2: Dawid Kacprzyk współpracował z mazowieckim szpitalem Brudnowskim od lutego do 10 czerwca tego roku. Specjalny zespół sprawdza teraz, ile godzin ten lekarz faktycznie przepracował i zestawia to z wystawionymi przez niego fakturami. Jak ustaliłem, Dawid Kacprzyk wystawił już faktury korygujące i te faktury będą nierozliczone do czasu zakończenia prac zespołu kontrolnego. Podobna sytuacja dotyczy szpitala południowego. Tam na konto lecznicy Dawid Kacprzyk zwrócił już 500 000 złotych i te rozliczenia są też częścią prowadzonego przez stołeczny ratusz w tej lecznicy audytu, który ma wyjaśnić nieprawidłowości. Tę sprawę równolegle wyjaśniają też Narodowy Fundusz Zdrowia i prokuratura.
1: Woda z kranu w części Starachowic oraz w gminach Brody i Wąchock w Świętokrzyskiem jest nadal niezdatna do spożycia. Wykryto w niej bakterie E. coli. Według prezydenta miasta Marka Masterka problemy powinny zakończyć się w najbliższy weekend. W Starachowicach rozstawiono beczkowozy i zbiorniki z wodą. Można też otrzymać wodę w plastikowych woreczkach. Awaria na trasie kolejowej łączącej Poznań i Berlin. Trzeba było wstrzymać ruch pociągów na odcinku pomiędzy Nowym Tomyślem a Opalenicą, bo doszło tam do obniżenia sieci trakcyjnej. Na razie nie wiadomo, ile potrwa usuwanie usterki. Samorządowe Koleje Wielkopolski wprowadziły autobusową komunikację zastępczą na odcinku pomiędzy Nowym Tomyślem a Bukiem. Amerykanie zaimponowali, pokonując 4-1 Paragwaj, a Australia zaskoczyła, wygrywając 2-0 z Turcją. Wieczorem obie drużyny powalczą pomiędzy sobą o kolejne punkty fazy grupowej mundialu. Amerykanie będą chcieli wykorzystać entuzjazm po pierwszym zwycięstwie, przekonuje ekspert TVP Sport, trener Robert Kolendowicz.
3: Ta energia, z którą w ten turniej weszli i ten pierwszy mecz zwycięski i jakościowy, może im dodać takiego rozpędu. Jeśli chodzi o Australię, to jest inny styl, to jest taki system trochę cierpienia bez piłki i wyczekiwania na takie momenty przejściowe. I właśnie to pokazali w meczu z Turcją, bo tam nie mieli przewagi, jeśli chodzi o posiadanie piłki, ale właśnie w tych momentach, gdzie wychodzili z niskiego bronienia do szybkiego ataku, byli bardzo konkretni.
1: Pierwsze dziś wydanie mistrzowskich faktów sportowych w RMF FM. Przypominamy o 20:00.
4: Tym żyje Poznań.
1: Cosplay, czyli hobby polegające na przebieraniu się w fikcyjne postacie, jest nieodłącznym elementem festiwalu fantastyki Pyrkon. Wydarzenie rozpoczęło się dziś i potrwa do niedzieli. Na osoby, które przez cały rok szyły swoje kostiumy, czeka specjalna strefa, konkursy i wydarzenia.
5: Mamy w tym momencie właśnie gości z różnych miejsc na świecie, mamy masę warsztatów, łącznie z tym, że można się uczyć robić kostiumy od zera, także serdecznie zapraszamy. Mamy również konkursy cosplayowe, takim jak nie jest maskarada. Oceniamy kostiumy wykonane przez naszych uczestników, czyli właśnie muszą być własnoręcznie wykonane w pełni, nie ma żadnych osób, które mają sobie kupne. I te osoby mogą właśnie zmierzyć się między sobą w pokazywaniu, jak te kostiumy zostały wykonane, jakby one właśnie były wiernie odwzorujące te postacie, które już istnieją w popkulturze, a również to, jaka jest nasza gra aktorska, ponieważ cosplay to jest połączenie słów kostium and play, czyli musimy te postacie również odgrywać na scenie, więc tam troszkę wchodzi też aktorstwo i teatr.
1: Wyjaśniała organizatorka strefy cosplay na Pyrkonie Aleksandra Szapitora. Pyrkon potrwa do niedzieli, a nowe fakty już o 16:30.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Tu Radio RMF 24.
7: W Radiu RMF 24 czas na kulisy History Hiking. Program, w którym przybliżamy mroczne karty historii XX wieku.
8: Dzisiaj zabierzemy Was na tajny poligon III Rzeszy, na którym testowano tak zwaną cudowną broń Adolfa Hitlera. Mateusz Kudła,
7: Maciej Regewicz. Witamy i zapraszamy.

0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Kulisy History Hiking. Jak zawsze, witam Was Mateusz Kudła
1: i Maciej Regewicz, a History Hiking to kanał tworzony przez miłośników historii, dla miłośników historii. Kanał, który także opowiada o tajnej technologii III Rzeszy, a dzisiaj technologia, która podbiła kosmos, i to dosłownie, rakieta V2.
0: Dokładnie, są dwa miejsca w Polsce, dwa poligony, na których testowano rakiety V2, Heidekraut i Heidelager. Jeden w Borach Tucholskich, drugi w Małopolsce, w okolicach miejscowości Blizna. W obydwu tych miejscach możecie zobaczyć ślady po tych właśnie, no, owianych wielką tajemnicą wówczas testach rakiet V2 i nie tylko zresztą.
1: 14-metrowa rakieta ważąca 13 ton, przekraczająca prędkość dźwięku, a więc kolos, Wunderwaffe, czyli cudowna broń odwetowa Adolfa Hitlera, w której pokładał on wielkie nadzieje na pokonanie po pierwsze Związku Radzieckiego, po drugie, no, być może traktował rakiety V2 jako jakąś formę karty przetargowej do rozmów z aliantami zachodnimi, bo przecież Amerykanom także zależało na pozyskaniu tej technologii, o czym może świadczyć fakt, w zasadzie świadczy fakt, że nazistowscy naukowcy na czele z Wernerem von Braunem w ramach tajnej operacji Paperclip po II wojnie światowej żyją sobie jak pączki w maśle w Stanach Zjednoczonych i przyczyniają się do amerykańskiego programu podboju kosmosu.
0: Zresztą pierwsze zdjęcia Ziemi z kosmosu pochodzą właśnie z rakiety V2 stworzonej pod kierunkiem Wernera von Brauna właśnie w Stanach Zjednoczonych.
1: A więc co Polska ma wspólnego z tą, chciałoby się powiedzieć, międzyplanetarną kosmiczną historią? Ano dużo. Ano, drodzy widzowie i słuchacze, dużo. Dlatego, że to właśnie w Polsce znajdowały się dwa bardzo istotne poligony, gdzie testowano właśnie te rakiety V2. Co ciekawe, one nie były uzbrojone w głowicę bojową, bo zamiast tej głowicy bojowej testowano je z ładunkiem cementowym, a i tak leje robią wrażenie.
0: Tak, bo do dzisiaj możecie właśnie w Borach Tucholskich szczególnie zobaczyć ogromne leje kilkumetrowej głębokości.
1: W Lisinach jest lej, który ma 10 metrów głębokości i 30 metrów średnicy.
0: Tak, i one robią nieprawdopodobne wrażenie. Jak będziecie przejeżdżać, to do nich prowadzą drogowskazy, bo to jest traktowane jako taka lokalna atrakcja. Z kolei na poligonie w Bliźnie możecie zobaczyć na przykład pozostałości po takiej platformie betonowej, taki placyk, z którego startowały rakiety V2, a także betonowa rampa, z której startowały bomby latające V1, które dzisiaj nazwalibyśmy po prostu dronami.
1: Tak, no śmiało możemy to nazwać takim dziadkiem wszystkich dzisiejszych dronów wojskowych. Nawet trochę wygląda jak taki Bayraktar, ta bomba latająca V1. Co ciekawe, mieszkańcy Wierzchucina, z którymi oczywiście nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy się nie spotkali, bo chcieliśmy się dowiedzieć, czy ktoś widział rakiety V2 na niebie. Okazuje się, że tych relacji jest naprawdę dużo. Mieszkańcy nie wiedzieli, co lata na niebie w obrębie poligonu. Czy to była rakieta V2, czy bomba latająca V1. My też słyszeliśmy o tym, że mieszkańcy myśleli, że to właśnie ta 8-metrowa bomba ze skrzydłami, że tam była testowana, bo ona jest taka charakterystyczna i bardzo pobudzała już w owym czasie wyobraźnię.
0: W kulisach History Hiking rozmawiamy o tajnych testach eksperymentalnej broni Adolfa Hitlera. Za chwilę przyjrzymy się relacjom świadków tych testów.

0: Kulisy History Hiking w Radiu RMF24.
1: Mateusz Kudła,
0: Maciej Regewicz, nadal razem z wami. Wracamy do historii o tajnym poligonie Heidelager i Heidekraut, gdzie w czasie II wojny światowej testowano rakiety V2.
1: Opisy są, no, szczególnie dzisiaj bardzo pobudzają wyobraźnię, ponieważ mowa o latających, ognistych cygarach.
0: Tak? No, mało tego, pan Jerzy, z którym się spotkaliśmy, świetny człowiek w ogóle, bardzo pogodny, uśmiechnięty, no, on opowiadał, że w zasadzie po kolorze rakiety, po tym jak ten płomień, jakiego koloru był ten płomień, oni wiedzieli, w jakiej fazie jest ta rakieta. Czy zaraz spadnie, czy się wzbija dopiero, czy wybuchnie, czy nie.
1: Że jeśli ona była, z tego co pamiętam, to jeśli ona była czerwona, to oznaczało, że zaraz wybuchnie, więc mieszkańcy już byli do tego przyzwyczajeni, wiedzieli, jak to wszystko wygląda.
2: Jak szła, to było słychać. Jak ona ruszała, to było słychać. A jak leciała, już to też było słychać. Ale czym większa wysokość ona nabierała, mi się tak wydaje, to wtedy ten huk był słabszy. Nie? To tak jak samolot odrzutowy leci. Miedzi tam nie było, bo jak gdzieś spadła, tak odłam spadł, to byli same przeważnie, to było wszystko aluminiowe, tak było widać. Panie, jak pan rozeżdżył i takie, i przełożył, to akurat byli żelówki, ale byli tak śliskie te żelówki, by podbijali pod te kory. Wie pan, że mi się nie stagli, a na ślizgawka to byli jak diabeł. To panie, takie ślizgo na lody mieliby. To byli takie ramy, dziury, wzmocnienia i wtedy te kable szli, tak jak się ugrywało, tam leżało po wojnie tego, po tych lasach, bo to się, ta bomba się rozrywała, ona leżała dalej i ona tak spadali, nie tego.
1: Ale mało tego, chociaż te tereny były ściśle tajne, to były ściśle tajne poligony III Rzeszy, to mimo to no, część ludzi miała te informacje, bo raz, że widziała loty tych rakiet, dwa, że Niemcy, którzy pracowali na tych testach, no często przychodzili do domów, albo u nich nocowali, albo się posilali i po prostu, to były młode chłopaki, jak mówili świadkowie, z którymi rozmawialiśmy, to opowiadali, co tam u nich, więc te informacje siłą rzeczy wyciekały.
2: Mój dziadek to był w Westfalach podobnie, mówił. I panie, on umiał perfekt niemiecki. A te chłopaki, to byli, żeby pan wiedział, 19 lat. Bo to było tutaj, poligon był. I panie, i oni przychodzili na wieczór, bo oni spali po domach. Nawet jeden spał, jak my wyjeżdżali, to miał swoje łóżko u babci. Miał wstawione tam w tej sypialni to łóżko i piec miał swój. Do takiego pieca był wstawiony na drzewo i wie pan co? Ale on go nie używał, bo prawie no tak nie było potrzeby, nie? Bo on sobie miał napalić tam, jak w razie czego. Oni, wie pan co, te żołnierze nie mieli żadnych koszarów. Oni spali po takich, właśnie co, jak wyszli w Suchumiu, tam mieli jakieś wirente, wzięli tych tam ich. Oni tak spali, rozumiesz, gdzie im się podobało. Nie? Są łóżko wstawili, oni tam nikomu nic nie wzięli i tam była panie, no, bardzo dobre ludzie byli. Panie, oni już przeczuwali, że Niemcy przegrywają wojnę i panie, to był 44 rok. I oni już byli łagodni, oni, wie pani, do tego dziadka chodzili na ten wywiad, co tu Polaki myślą o tym i na te pogadanki.
1: Polska partyzantka obserwowała zarówno na jednym poligonie, jak i na drugim. Oddział Jedliny 102, którego do dzisiaj możecie zobaczyć taki no, podziemny schron, a właściwie pozostałości tego, to widać w rzeźbie terenu, w którym oni mieszkali. Oni się zakradali i obserwowali te testy. Z kolei w Bliźnie no, jeden z partyzantów był świadkiem upadku tej rakiety i przez 70 lat zachował w tajemnicy miejsce upadku, w końcu je zdradził i całkiem niedawno wykopano wrak właśnie rakiety V2, A mój pradziadek z kolei brał udział w akcji Most 3, która polegała na tym, żeby właśnie takie wrak rakiety V2 właśnie z poligonu w Bliźnie przerzucić do Wielkiej Brytanii. No, akcja była naprawdę bardzo niebezpieczna, ponieważ samolot, który przyleciał, żeby odebrać ten wrak rakiety, niestety ugrzązł w błocie. Już partyzanci byli gotowi do tego, żeby wysadzić ten samolot wraz z tymi szczątkami, ale w końcu udało im się wystartować i akcja zakończyła się powodzeniem. To mroczne karty historii XX wieku. Do tematu tajnych poligonów V2 na terytorium Polski wrócimy już za chwilę.
3: Radio

0: Czas na fakty o 16.30. Anna Wachowska.
1: W życie wszedł rozejm między Izraelem i libańskim Hezbollahem. Takie informacje przekazały źródła w amerykańskim rządzie. Rzecznik Sił Obronnych Państwa Żydowskiego przekazał jednak, że izraelscy żołnierze pozostaną w Libanie w strefie buforowej tak długo, jak długo Hezbollah stanowi zagrożenie. Uwaga kierowcy, problemy na drodze krajowej nr 15 w Kujawsko-Pomorskiem. W pobliżu Wielkiej Łąki na trasie Kowalewo-Pomorskie Toruń samochód osobowy wypadł z drogi i tam jedziecie wahadłowo. Czerwiec to miesiąc pożegnań z nauczycielami, także akademickimi. Uścisk dłoni od rektora, pamiątkowe zdjęcie w birecie, kwiaty od dumnych rodziców. Jak czują się studenci opuszczający uczelnię?
2: Bardzo dobrze, już po wszystkim.
3: Trochę żal?
2: Szybko minęło. Trudno powiedzieć, czy żal.
4: Trochę żal, trochę nie żal. Wiadomo, są plusy i minusy. Będzie brakowało tego studenckiego życia na pewno i tego luzu.
3: Czego nie będzie brakowało?
4: Nauki po nocach na pewno i niewyspania na kolejny dzień.
5: To były piękne 5 lat, będę je miło wspominać.
3: Ulga czy nostalgia?
6: Porówno jedno i drugie, ale bardziej chyba ulga. 5 lat pracy i dobrze mieć to za sobą. Zakończenie ważnego etapu, same dobre wrażenia.
2: Coś się kończy, coś się zaczyna.
7: Trzeba iść dalej.
3: Czyli gdzie?
8: Przed siebie, na to, co życie dla nas ma.
1: Oby miało dużo dobra, a Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej odwiedził lubelski reporter RMF FM Dominik Smaga. W faktach kulturalnych RMF FM Bujda Granda. Zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
9: Tytuł zbudowany jest z dwóch słów, Bujda i Granda, które padają w tekście Juliana Tuwima Do prostego człowieka. I właśnie ten spektakl jest skierowany do prostego, współczesnego człowieka, wyjaśnia reżyserka Joanna Drozda. Premiera w Teatrze Żydowskim w Warszawie wieczorem. Akcja spektaklu rozgrywa się w 1926 roku w słynnym teatrzyku Qui pro Quo podczas przygotowań do premiery, a także w Małej Ziemiańskiej, czyli w kawiarni literackiej, gdzie na tak zwanym półpięterku Tuwim przesiadywał ze Słonimskim. Pojutrze rusza Manifesta. Tym razem Europejskie Biennale Sztuki Współczesnej odbędzie się w Niemczech.
10: To nie tylko pokaz wspaniałej sztuki w nieoczywistych, fantastycznych miejscach, ale to także kluczowe pytania, które dotyczą za każdym razem tego tematu, który nas wszystkich nurtuje.
9: Jak dodaje Olga Wysocka, dyrektorka Instytutu Adama Mickiewicza, w programie jest aż 9 nazwisk z Polski.
10: Zaproszenie otrzymali Mirosław Bałka, Zuza Golińska, Nicolas Grospierre, Jarosław Kozłowski, Katarzyna Kozyra, Małgorzata Mirka-Tas, Anka Sasnal i Wilhelm Sasnal i Mikołaj Sobczak.
9: Manifesta odbędzie się w tym roku w 12 opuszczonych kościołach w Zagłębiu Rury.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Tajemnice, które muszą wyjść na światło dzienne. Kulisy History Hiking w radiu RMF 24.

0: To Kulisy History Hiking. U nas niezwykła historia XX wieku. Odkrywamy ją dla Was w radiu RMF24.
1: Kontynuujemy naszą opowieść o tajnych testach broni Adolfa Hitlera.
0: Rola Polaków, Armii Krajowej, polskiego wywiadu...
1: Batalionów chłopskich,
0: jak najbardziej w rozpracowaniu, mówiąc kolokwialnie, rakiety V2, a mówiąc bardziej precyzyjnie, w przekazywaniu informacji aliantom, głównie Brytyjczykom, dotyczących tego, czym w ogóle jest rakieta V2. W zasadzie uświadomienie Brytyjczykom, że jest coś takiego jak rakieta V2. No rola Polaków w tym była bardzo, ale to bardzo duża i jej bagatelizować i pomijać absolutnie nie wolno. Na poligonie poligon Heidekraut był obserwowany przez oddział, tak jak wspomniał Mateusz Jedliny 102, na czele z Janem Schneiderem, pseudonim Jaś. No, musicie wiedzieć, że sama obserwacja testów rakiet V2, gdyby została wykryta, no to automatycznie karana była śmiercią, bo było to miejsce tajne. Informacje zdobyte właśnie z tych poligonów były przekazywane bezpośrednio wywiadowi brytyjskiemu. Na tej podstawie Brytyjczycy mogli analizować miejsca startów tych rakiet, a przede wszystkim tak naprawdę mieli pełną wiedzę, jak te testy Niemcom przebiegają. A musicie wiedzieć, że rakieta V2 dla Brytyjczyków to był bardzo duży problem. Ja poznałem kobietę, która przeżyła bombardowanie rakiety V2. Poznałem panią z Wielkiej Brytanii, która opowiadała mi, że dla nich to była broń przerażająca. Oni dosłownie myśleli, że Niemcy stosują jakąś broń z kosmosu. Dlaczego? Ona była wtedy dzieckiem. Dla tamtych ludzi świadomość przekroczenia bariery dźwięku dla takich prostych ludzi, no to nie była rzecz, nad którą większość ludzi się zastanawiała. Przerażające dla nich było to, że najpierw było słychać eksplozję rakiety, a później jej lot. I oni nie wiedzieli, z czym tak naprawdę mają do czynienia. I naprawdę pani, z którą rozmawiałem, opowiadała mi, że nawet plotkowali ludzie między sobą, że może to kosmici ich atakują, tak pół żartem, pół serio, bo to naprawdę, jak na tamte czasy, była bardzo nowatorska technologia. Ale jak to się w ogóle stało, że Spenemünde w Niemczech na wyspie Uznam przeniesiono testy rakiet V2 właśnie na teren poligonu najpierw Heidelager, a później poligonu Heidekraut? Otóż w 1943 roku rusza operacja Hydra. Peenemünde zostaje zbombardowane. Niemcy są zmuszeni do tego, aby przenieść fabrykę rakiet V2 do zakładów Mittelwerk, gdzie w ramach obozu koncentracyjnego Mittelbaudora rakiety V2 budowane są przez więźniów, którzy zresztą po wojnie zeznają na rodzinę von Braunów, na Wernera von Brauna i jego brata, no, że oni wcale tacy święci to nie byli, ale to historia chyba na inny podcast. W każdym bądź razie te wyprodukowane rakiety były transportowane z Turyngii, z zakładów Mittelwerke. Lager został przeniesiony na Heidekraut, dlatego że Niemcy obawiali się Armii Czerwonej. Coraz

0: cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Startu. Trwa spotkanie z mroczną historią XX wieku w radiu RMF24 i program Kulisy History Hunting.

0: Słuchacie radia NMF24. To program Kulisy History Hiking. Dzisiaj zabieramy Was na tajne poligony III Rzeszy, na których testowano tak zwaną Wunderwaffe Adolfa Hitlera.
1: Rakiety potrafiły przelecieć nawet 200 km i spadać gdzieś w kraju Warty. Jest chyba najbardziej znana historia, choć nie z kraju Warty, to Inowrocław. Wyobraźcie sobie, że rakieta V2 z poligonu Heidekraut spadła na dzielnicę Montwy i tam 14-letni bodajże chłopak przeżył tylko dlatego, że znajdował się na poddaszu, natomiast kilkuosobowa rodzina tam po prostu zginęła, albo dwie rodziny, polska i niemiecka, zginęły w wyniku tej eksplozji. Tego chłopaka, tego nastolatka, eksplozja wyrzuciła z poddasza na zewnątrz, ta siła była ogromna, ale przeżył dlatego, że znajdował się właśnie na poddaszu, a nie w pokoju niżej, więc to naprawdę stwarzało zagrożenie, choć przyznać trzeba, że mieszkańcy, z którymi my się spotkaliśmy, którzy żyli w cieniu poligonu, dosłownie, to oni o Niemcach tutaj wypowiadali się raczej ciepło, że to nie były jakieś przesiedlenia przymusowe, nikt ich karabinami nie straszył, co nie oznacza, że na rzecz tajnej niemieckiej technologii, na rzecz Wunderwaffe, nie wykorzystywano i nie mordowano ludzi, bo przecież pamiętać musimy, że wykorzystywani byli więźniowie obozu koncentracyjnego w Pustkowie. Pojedźcie tam, zobaczcie ten obóz, w zasadzie jego, nazwijmy to, replikę, natomiast naprzeciwko jest miejsce pamięci i ono zrobiło na mnie kolosalne wrażenie. Ta cisza, te pozostałości, jest tam taki nawet magazyn, gdzie magazynowano zwłoki.
2: No pamiętam, wojsko przyjechało tu na ten plac, tutaj i Niemcy i takie były małe, to rozdawali czekoladki, Niemcy, taką kawę, cykorię taką do kawy. No i potem nas wysiedlili stąd. Przyszli do rodziców i mamy się stąd wyprowadzić.
1: A gdzie was wysiedlili? Gdzie mieliście
2: miejsce? A trzeba było szukać. Tata szukał mieszkania. Pojechał i znalazł w pustyni. No i tam my przez zimę przesiedzieli. I miałam braci, co już się nadawali do pracy. No i potem przesiedzieliśmy przez zimę i chłopaki przyszli tutaj do pracy i dali nam znowu mieszkanie na Woli Łacińskiej.
1: Czyli blisko poligonu.
2: Tak.
1: I jak pani pamięta żołnierzy niemieckich już później, jak wróciliście do Woli Ocieckiej, jak wyglądało to życie później, po tym powrocie?
2: To siedzieliśmy, bo dawali tam takie mieszkania, co było dwoje, troje ludzi.
1: Niemcy budowali tutaj obóz w Pustkowie i czy mieszkańcy widzieli tych jeńców albo więźniów? Czy można było obóz w Pustkowie zobaczyć? Czy to było pilnowane? Jak to wyglądało?
2: Nie. No ja nie wiem, bo ja tam nie chodziłam, bo jeszcze byłam dzieckiem. Ale wyglądało... Tam było... Nie było dojścia tam. No i to na tej Górze Śmierci palili tam więźniów i Polaków i jeszcze innych.
1: Technologia III Rzeszy, którą my dzisiaj przez pryzmat czasu się fascynujemy, bo ta technologia rakietowa, ona naprawdę wyprzedziła epokę, w jakiej się znalazła. To duży skrót myślowy, ale coś w tym jest. Technologia rakietowa III Rzeszy była na tamte czasy naprawdę wybitna, natomiast zawsze trzeba pamiętać, że była okupiona ludzkim cierpieniem. Zresztą Werner von Braun, który w Stanach Zjednoczonych robił potężną karierę między innymi na kontrakcie z Waltem Disneyem, gdzie w szczytowej jego formie, mówiąc brzydko, oglądało go 40 milionów Amerykanów, bo to Werner von Braun, nazista, nazywajmy rzeczy po imieniu, gdyby mógł, to Hitlera by na rękach nosił, spełniał swoje naukowe fantazje oczywiście w strukturach nazistowskich, natomiast on po II wojnie światowej miał inspirować młodych Amerykanów, żeby chcieli podbijać kosmos i prowadził takie edukacyjne programy dla Walta Disneya. W latach 70. zaczęło się robić wokół niego ciepło, ponieważ więźniowie po artykułach dotyczących Wernera von Brauna, więźniowie obozu Mittelbaudora, zaczęli rozpoznawać nazwisko von Braun, tak? I zaczęło się robić gorąco, no bo jak to jest możliwe, że tacy zbrodniarze żyją sobie jak pączki w maśle w Stanach Zjednoczonych, w kraju wydawałoby się cywilizowanym, w momencie, gdzie korzystali świadomie z pełną premedytacją na niewolniczej pracy Bogu Ducha winnych ludzi.
0: Naprawdę zachęcamy Was do obejrzenia także odcinków właściwie o obydwu poligonach, Heidekraut i Heidelager, poligonach, na których testowano V2, na naszym kanale History Hiking, ale też zobaczcie sobie poprzednie odcinki podcastu Kulisy History Hiking, ponieważ tam też o technologii III Rzeszy opowiadamy. Bardzo ciekawy, bardzo interesujący temat. To był Mateusz Kudła
1: i Maciej Regewicz.
3: RMF 24.
4: Reklama.

0: Zaspokojony. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
2: A, znowu tyle za paliwo.
3: Dlatego przesiadłam się do elektrycznej Toyoty.
2: Jak?
3: Ciszej, oszczędniej i bez spalin. Po prostu rozsądniej.
4: Od 15 do 20 czerwca zapraszamy na dni otwarte samochodów elektrycznych w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich i Wałbrzychu. Poznaj elektryczne modele Toyoty CHR Plus, BZ4X i BZ4X Touring i CHR Plug-in. Przekonaj się, dlaczego to tak rozsądny wybór.
5: Po reklamie.

0: I to już 17 na zegarach RMF FM. Jesteśmy ponownie w studiu Faktów. Anna Wachowska z nami. Witamy.
1: Zapraszam. Ustawa antymobbingowa uchwalona przez Sejm. Jakie są jej założenia? Zapytamy dziennikarza RMF FM. Mamy ważne dla kierowców informacje z Dolnego Śląska. Po kolizji dwóch samochodów są problemy na A4. Skoro upał, to nad wodę. Wrocławskie kąpieliska przeżywają oblężenie. Sejm uchwalił przepisy antymobbingowe. Jakie zmiany wprowadza przyjęta właśnie ustawa? To pytanie kierujemy do reportera RMF FM Michała Radkowskiego. Witamy Michale i prosimy o szczegóły.
2: Chodzi o to, by każdy był równo traktowany przez przełożonego. To po pierwsze, a po drugie, za jednakową pracę mamy być jednakowo wynagradzani. Nie ma równych i równiejszych. Osoba, wobec której pracodawca naruszy te zasady, otrzyma prawo do zadośćuczynienia. Ma być ono nie niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę. W ustawie jest zapisano też, czym jest mobbing. To zachowania mające charakter nawracający, powtarzający się lub stały, które pochodzą nie tylko od przełożonego, ale też współpracownika, podwładnego, pojedynczej osoby czy całej grupy. To mogą być działania o charakterze tak werbalnym, jak i fizycznym. Za mobbing uznano też nakazywanie albo zachęcanie innych do takich działań.
1: Dwa samochody osobowe zderzyły się na dolnośląskim odcinku A4. Do kolizji doszło w pobliżu Piotrowic, między węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie. I tam zablokowany jest pas jezdni w kierunku Wrocławia. Uważajcie. Eksperci Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej mają udać się do Iranu. Zdaniem Steve'a Witkoffa, specjalnego wysłannika amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa, Teheran zaprosił ekspertów agencji, by przeprowadzili inspekcję irańskich obiektów nuklearnych. Z tymi faktami korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Takie informacje Witkoff miał przekazać amerykańskim kongresmenom. Według nieoficjalnych wiadomości, eksperci Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej oprócz inspekcji mieliby rozpocząć pracę nad ustaleniem lokalizacji irańskiego wzbogaconego uranu. Memorandum podpisane w środę przez prezydentów USA i Iranu przewiduje m.in. rozcieńczenie wzbogaconego przez Iran uranu w zamian za zniesienie sankcji międzynarodowych na Teheran. Jest to bardzo skomplikowana operacja, co dla nikogo nie jest tajemnicą. Musimy więc być bardzo precyzyjni w szczegółach, powiedział szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, dodając, że rozmowy zależą od woli politycznej obu stron.
1: Brazylia i Maroko rozegrają w nocy swoje drugie mundialowe pojedynki. Kilka dni temu w bezpośrednim meczu tych drużyn padł remis 1-1. W faktach Patryk Serwański, redakcja sportowa RMF FM. Teraz i Brazylijczycy, i Marokańczycy będą faworytami swoich spotkań.
4: Brazylia zagra z Haiti, Maroko ze Szkocją. Pierwszy mecz ma zdecydowanego faworyta, bo jeśli Brazylia straci punkty, to będziemy mówić o sensacji. W ekipie Canarinhos jest świadomość, że oczekiwania przewyższają to, co piłkarze pokazali w pierwszym meczu z Marokiem. Wiemy, jak powinniśmy się prezentować. Wiemy, że w pierwszym meczu nie zagraliśmy wystarczająco dobrze, ale możecie oczekiwać od nas zaangażowania i oddania na boisku. Zrobimy wszystko, by wygrać. Tak mówił obrońca Brazylijczyków Gabriel Magalhães. Strata punktów przez Maroko będzie mniejszą, ale ciągle istotną niespodzianką. Przypomnę, że jedyny na razie mecz Szkocja kontra Maroko został rozegrany na Mistrzostwach Świata w 1998 roku i wtedy Marokańczycy wygrali 3-0.
5: Upalne fakty RMF FM.
1: Wrocławskie kąpieliska oblężone. Termometry wskazują tam ponad 30 stopni. Jak się do takich temperatur przygotować?
6: Na pewno ubieram jakieś bardzo lekkie, czyli włączam klimę i jem loda.
7: Okej.
6: Ja też sobie włączam klimę i tak biorę sobie kostki lodu do szklanki i sobie je tak liżę po prostu.
8: Wychodzę na dwór i leję się z przyjaciółmi wodą.
7: Tęskniłyście za takim słońcem, bo to chyba pierwszy taki prawdziwy upał we Wrocławiu.
6: Tak, już bardzo długo nie było dawno takiego upału.
1: Tych rad wysłuchała wrocławska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska, a my z nowymi faktami wracamy o 17.30.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
0: Upały nadciągają, mówiliśmy o tym rekordowo na ten moment gorącym weekendzie, który nam się szykuje do 36 stopni na zachodzie. Patrzę jeszcze, jak sytuacja w nocy, najchłodniej na Suwalszczyźnie 12 stopni, ale dużo kresek na przykład na Dolnym Śląsku czy zachodzie, bo 19-20 stopni w nocy, tutaj przelotne opady deszczu, może być ślisko. Kierowcy, uważajcie w trasie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki Auxonne.
10: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: czas na fakty o 17.30. Anna Wachowska.
1: Groźny wypadek na trasie S8 na wysokości wsi Opacz, Kolonia na Mazowszu. 72-letnia kobieta została potrącona przez inne auto. Łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Jak doszło do tego wypadku i w jakim stanie jest poszkodowana?
2: Do zdarzenia doszło chwilę przed 16. 72-latka z nieznanych na razie przyczyn zatrzymała swoje auto na poboczu, po czym wyszła z samochodu. Potrącił ją jadący prawym pasem 23-letni kierujący pojazdem dostawczym marki Iveco. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR-u, są też policjanci i ratownicy medyczni. Kobieta była reanimowana. Na szczęście udało się przywrócić jej funkcje życiowe i została helikopterem przetransportowana do szpitala. Na miejscu służby ustalają przyczyny tego wypadku. Kierowca dostawczaka był trzeźwy. Jeden pas w kierunku Warszawy jest zablokowany, a utrudnienia mogą potrwać nawet 3 godziny.
1: Kolizja ciężarówki z autem osobowym na A4 w Śląskiem. Do kolizji doszło w Katowicach między węzłami Francuska i Murckowska. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Krakowa. Jest wstępna ponadpolityczna zgoda dotycząca dalszych prac nad ustawą łańcuchową, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Chodzi o przepisy, które mają zakazać trzymania psów na uwięzi. W przyszłym tygodniu tą ustawą ma zająć się Senat. W faktach nasz reporter Michał Dubrołowicz. Co zakłada kompromisowe rozwiązanie?
3: W wersji ustawy, która teraz jest procedowana, nie ma już zapisów o minimalnych wymiarach kojców. Jest tylko informacja, że kojec dla psa musi umożliwiać mu swobodne poruszanie się i możliwość realizacji naturalnych potrzeb. Informacja o rozmiarach kojca ma być ustalana w rozporządzeniu ministra rolnictwa. Rozporządzenie można modyfikować dużo łatwiej niż ustawę i to ma dać większą elastyczność i większe możliwości zmian. Jak ustaliłem, w sprawie tego rozwiązania jest już wstępna zgoda rządu i Pałacu Prezydenckiego.
4: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
1: W Sejmie tworzy się też sojusz na rzecz poparcia zmian ustawowych, które ograniczyłyby lawinowy wzrost wydatków na pensje personelu medycznego. Jakie to zmiany? O tym Michał Zieliński. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Chodzi na razie o zmianę zasad podwyższania podstawy wynagrodzeń personelu, ale resort zdrowia pracuje już nad wyznaczeniem procentowego limitu w budżecie szpitala, kwoty, która może być przeznaczona na wynagrodzenia, a także nad limitem zarobków poszczególnych pracowników. Skandal z młodym lekarzem z Warszawy skłonił polityków do przyznania, że skala gwarantowanych ustawowo podwyżek, a także istnienie systemu wymuszającego na szpitalach konieczność rywalizowania pieniędzmi o specjalistów sprawiają, że rosnące nakłady na służbę zdrowia zasilają konta personelu, a nie leczenie pacjentów. Polskie firmy produkują więcej, o ponad 4% wzrosła produkcja przemysłowa w maju, wylicza Główny Urząd Statystyczny.
6: W maju motorem napędowym polskiego przemysłu była produkcja sprzętu transportowego innego niż samochody. Już wyjaśniamy, to m.in. statki, łodzie, pociągi, ale też, co ważne, zamówienia wojskowe. W tej kategorii wzrost rok do roku to aż 60%. Dane wskazują na wyraźny wzrost wydatków na zbrojenia. Znacznie gorzej wypadły branże bliższe naszym codziennym zakupom. Produkcja wyrobów tekstylnych w dół o prawie 11%, meble minus 7%.
5: Te dane zebrał Igor Skrzypek, a na rynkach dziś bez większych zmian. Główne indeksy na giełdzie w Warszawie z symbolicznymi zmianami, podobnie kurs złotego, euro 4,26, dolar 3,71. Ropa na światowym rynku dziś lekko w górę, a urzędowe ceny paliw w Polsce na weekend w dół i to wyraźnie. Litr benzyny ma kosztować maksymalnie 5,94 zł, a diesla 6,12.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: zaspokojone. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tania tutaj jest 100-krotka.

0: reklama.
1: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
2: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
3: Schab wieprzowy. Dobrze wykrojony. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49.

0: To już prawie 18, łączymy się ponownie ze studiem Faktu w RMF FM. Anna Wachowska przy mikrofonie, witamy Aniu.
1: Na łączach?
0: Posłuchajmy.
2: Polskie stanowisko w sprawie ewentualnego zawieszenia broni między Ukrainą a Rosją. Premier stanowczo o ustaleniach, które mogą zapaść bez udziału Warszawy. Prosimy o rozwagę kierowców, są poszkodowani w wypadku w Kujawsko-Pomorskiem. Jeżdżą z zawrotną prędkością, slalomem między ludźmi. Wrocław idzie na wojnę z dostawcami jedzenia. Polska nie będzie respektowała żadnych ustaleń w Unii Europejskiej dotyczących ewentualnego zawieszenia broni lub przyszłego pokoju między Ukrainą a Rosją, jeśli zostaną one wypracowane bez udziału naszego kraju. Premier Donald Tusk potwierdził to stanowisko na konferencji prasowej po zakończeniu dwudniowego szczytu wspólnoty. Na linii Studio Faktów w Brukseli, w nim korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, pierwsza sygnalizowałaś, że może być taki polski sprzeciw.
3: Premier potwierdził moje nieoficjalne informacje, że zapowiedział unijnym przywódcom, że Polska nie będzie związana decyzjami podejmowanymi przez grupy państw takie jak Francja, Niemcy i Wielka Brytania, w których nie jest reprezentowana, bo każda decyzja w sprawie Ukrainy będzie dotyczyła Polski.
4: Zobaczyłem po twarzach i po reakcji moich koleżanek i kolegów, że no niektórzy mieli może kwaśne miny, ale wszyscy de facto zrozumieli, o co chodzi.
3: W sprawie unijnego budżetu premier zapewnił, że obrona polityki regionalnej i rolnictwa ma poparcie większości krajów Unii.
4: Niemcy nie osiągną tutaj sukcesu.
3: A to właśnie Niemcy, Szwecja i Holandia dążą do drastycznych cięć w tych politykach, które są najbardziej istotne dla Polski.
2: Zaplanowane na dziś po południu spotkanie irańskiej delegacji z negocjatorami z USA w Szwajcarii zostało odwołane, poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Iranu. Zapewniło jednak, że podjęto kroki, by rozmowy odbyły się za kilka dni. Resort ocenił, że spotkanie to nie jest już pilne, ponieważ strony podpisały porozumienie wstępne. Spotkanie przedstawicieli Iranu i USA w Szwajcarii zostało odwołane, ponieważ w Libanie wybuchły walki pomiędzy siłami Izraela a Hezbollahem, co, jak komentuje Reuters, stawia pod znakiem zapytania harmonogram amerykańsko-irańskich negocjacji oraz odblokowanie cieśniny Ormus.
5: To fakty RMF FM. Prosimy o uwagę kierowców.
2: Dwie osoby ucierpiały w wypadku na Krajowej 15 między Kowalewem Pomorskim i Toruniem. W Wielkiej Łące samochód osobowy wjechał do rowu. W miejscu wypadku obowiązuje ruch wahadłowy. Wrocław wypowiada wojnę dostawcom jedzenia, którzy z zawrotną prędkością poruszają się po rynku na elektrycznych rowerach. Niektóre modele pozwalają na montaż modułu, który umożliwia szybszą niż dopuszczalną w przepisach jazdę, czyli 25 km na godzinę.
6: Największym problemem jest to, że ktoś przejeżdża obok ciebie bardzo szybko i w momencie, kiedy ty jako pieszy masz prawo zwrócić się w którąś stronę, zmienić kierunek, no to mogą się zdarzyć po prostu sytuacje niebezpieczne. Dzieciaki, które po rynku na przykład biegają no w zupełnie taki swobodny sposób.
2: Mówi Monika Kozłowska-Świeconek z Urzędu Miasta. Pseudorowerzystów boją się nie tylko piesi, ale także inni rowerzyści.
7: I tak, boję się, więc wolę zjechać, nie być na trasie. Ja w ogóle mam troszeczkę kłopot z koordynacją, zdarza mi się być taką niezdarą właśnie, że gdzieś źle postawię nogę na pedale i wtedy no różnie może się skończyć.
2: Dlatego policja i Straż Miejska rozpoczęły wystawianie mandatów na dużą skalę. W pobliżu ratusza pojawiły się też banery z ostrzeżeniami. Końcówka roku szkolnego to nie tylko świadectwa i oceny, ale także czas podsumowań na scenie. W Gdańskim Teatrze Mostownia młodzi artyści zamykają sezon 49 premierami i wernisażami.
8: To ma być taki czas radości. Trochę takiego pochwalenia się też. Zobaczcie, co zrobiliśmy, zobaczcie, co ja osiągnąłem przez ten czas. Te pokazy czerwcowe są takim przecinkiem tak naprawdę w tej pracy. Takim momentem, gdzie możemy się na chwilę zatrzymać, powiedzieć wow, zrobiliśmy kawał dobrej roboty, ale nie przestajemy i ruszamy dalej.
9: Bardzo się cieszę, że już możemy zagrać, już będzie mi to z serca wreszcie zejdzie.
10: Premiera jest po prostu pokazem, czego się nauczyliśmy w tym roku, co potrafimy.
11: Tej pracy naszej, którą włożyliśmy w to.
10: Jest tam lekki stresik, wiadomo, zawsze może coś nie pójść, ale to jest teatr.
2: Z młodymi aktorami rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski. U nas kolejne, ale premierowe wydanie Faktów o 18.30.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Czas na fakty 18.30. Anna Wachowska.
1: Pożar samochodu osobowego na autostradzie A1 w Śląskiem. W pobliżu Wyrazowa między węzłami Blachownia i Częstochowa Południe zablokowana została jezdnia w stronę Gorzyczek. Utrudnienia również na dolnośląskim odcinku A4. 3 kilometry ma korek w okolicach węzła Gościsław. Na jezdni w stronę Wrocławia doszło do zderzenia ciężarówki z busem. Ruch odbywa się lewym pasem. I jeszcze Krajowa 16 w Warmińsko-Mazurskiem. Między Olsztynem i Mrągowem w pobliżu miejscowości Łęgajny po kolizji samochodu osobowego z busem wprowadzono ruch wahadłowy. Prezydent Ukrainy nie ma zamiaru wycofywać się z decyzji nadania jednej z jednostek wojskowych nazwy bohaterów UPA. Na konferencji w Brukseli premier Donald Tusk tak podsumował swoje rozmowy w tej sprawie z Wołodymyrem Zełenskim.
2: Mówił wprost, że nie miał w najmniejszym stopniu intencji, żeby w jakikolwiek sposób obrazić Polskę, Polaków, czy narazić na szwank relacje między Polską a Ukrainą, no ale co się stało, to się stało.
1: Według premiera Tuska na razie nie wiadomo, co z uczestnictwem Zełenskiego w przyszłotygodniowym międzynarodowym spotkaniu w Gdańsku na temat odbudowy Ukrainy. Nowe fakty w RMF FM o 19:00. W nich miś Paddington, który wyrusza na podbój Ameryki. Zapraszam w imieniu Bogdana Zalewskiego, a ja dobrego wieczoru Wam życzę.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: RMF 24. Radio informacyjne.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Na YouTubie.
3: You deserve a little entertainment.
4: Ogłoszenie RMF 24.

0: Mateusz Opyrchał. Dzięki za dziś, to była lepsza połowa dnia, a teraz czas na fakty o 19:00 i temat dla nas Bogdan Zalewski.
1: Dobry wieczór, witam serdecznie i zapraszam wszystkich słuchających. Zakończona została misja poszukiwawcza Instytutu Pamięci Narodowej na terenie nieistniejącej dziś wsi Huta Pieniacka. O efektach prac na terenie ukraińskiego ludobójstwa na Polakach opowie dziennikarz RMF FM. Nadciągają burze znad Niemiec, otrzymujemy pierwsze niepokojące sygnały. A weekend pod znakiem nie tylko piorunów, ale także skwaru. Pytamy o wrażenia podróżnych. Jak sobie radzicie w taki upał? Ekipy Instytutu Pamięci Narodowej w nieistniejącej dziś wsi Huta Pieniacka na Ukrainie znalazły ludzkie szczątki na powierzchni 200 metrów kwadratowych. To zbiorowa mogiła, w której może spoczywać kilkaset osób oraz pojedyncze miejsca pochówków ofiar koszmarnego ludobójstwa na polskiej ludności 28 lutego 1944 roku. Zbrodni na Polakach dokonali Ukraińcy w mundurach SS, członkowie ukraińskiej powstańczej armii oraz lokalne ukraińskie bojówki. Ofiary zginęły w podpalonych stodołach oraz od kul. Huta Pieniacka nigdy nie została odbudowana. O zakończonej misji poszukiwawczej IPN opowie Krzysztof Zasada. Krzysztofie, jaki będzie los odnalezionych szczątków naszych bestialsko zamordowanych rodaków?
2: Zostały opisane, a następnie pozostawiono je w ziemi, bo zgoda na pracę w hucie obejmowała na razie tylko poszukiwania. Jak zapewnia ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN, te szczątki zostały odpowiednio zabezpieczone.
3: W sposób taki uważny, przysypane ziemią ręcznie, potem naniesiono kolejną warstwę ziemi, i potem ten teren został cały z powrotem zasypany.
2: Uporządkowano ten teren, a na całym obszarze poszukiwań posiano trawę.
3: Mamy nadzieję, że ten teren będzie pod opieką służb ukraińskich, żeby na tym terenie do niczego nie doszło.
2: Badacze planują wrócić do Huty Pieniackiej w przyszłym roku. Liczą, że otrzymają zgodę na ekshumację. Wtedy te prace będą trwały nawet kilkanaście tygodni.
1: Mamy pilne informacje. Trwają poszukiwania mężczyzny, który zabił swojego teścia w miejscowości Mierzawa w województwie świętokrzyskim. Prawdopodobnie sprawca to były policjant. W faktach o 20:00 połączymy się z naszym reporterem, który zbiera informacje w sprawie tych dramatycznych wydarzeń. Nad północno-zachodnią Polskę nadciąga znad Niemiec silny front burzowy, niosący intensywne opady deszczu. Potężna burza przeszła m.in. nad Gryfinem w zachodniopomorskim. Otrzymujemy sygnały na gorącą linię RMF FM, że są zniszczenia i podtopienia. Więcej na ten temat usłyszycie w kolejnych faktach RMF FM. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed upałem i burzami dla 15 województw, poza wschodnimi krańcami Polski. W czasie weekendu termometry w wielu miejscach pokażą 35 stopni Celsjusza. Teraz w wielu miejscach jest już ponad 30. Są jednak tacy, którym skwar nie straszny. Przekonał się o tym nasz reporter Michał Dobrowicz. Rozmawiał z podróżnymi przy Krajowej Siódemce na wysokości Białobrzegów na Mazowszu.
4: Mamy olejki do opalania i zamierzamy cały weekend się palać, a w poniedziałek wyglądać jak heban.
5: Jaki jest sposób, żeby ten upał w podróży tutaj nie przeszkadzał?
6: Nie myśleć o upale.
5: Tylko?
6: O dobrej podróży.
5: Woda? Jest zapas?
4: Naturalnie jest zapas. Woda z elektrolitami. Sól, miód, cytrynka.
5: Już czują panie, że lato jest blisko, bo w niedzielę początek tego astronomicznego, w poniedziałek kalendarzowego.
4: Tak, to już, tak. My już jesteśmy spakowane na wakacje, a teraz robimy sobie taką prapremierę.
6: Ja jestem gotowa na lato. W kraju takim jak Maroko ludzie piją gorącą miętową i mega słodką herbatę, żeby się ochłodzić. Także nie zawsze zimna woda.
5: Może to jest pomysł na dzisiaj?
6: Tak, myślę, że tak, jak już dojedziemy.
1: Pozdrawiamy wszystkich podróżnych. Swoją drogą, kiedy się słucha takich entuzjastów upału, nawet sceptyk może poczuć miętę do gorącego lata. A na koniec tych faktów zapraszamy na światową wycieczkę. Jeden z najbardziej uroczych brytyjskich bohaterów pakuje walizki i wyrusza na podbój Ameryki. Jak donosi nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan, musical z misiem Paddingtonem w roli głównej już w przyszłym roku zadebiutuje na nowojorskim Broadwayu.
7: Producenci zapowiadają widowisko pełne humoru, ciepła i oczywiście kanapek z marmoladą, które z pewnością skradną serca widzów na Broadwayu.
8: You would like a marmalade sandwich.
7: Miś na londyńskiej scenie wygląda jak żywy. Obsługują go dwie osoby, jedna ukryta w kudłatym kostiumie i druga poza sceną, kontrolująca głos i mimikę. Co istotne dla brytyjskich fanów niedźwiadka, przeprowadzka do Nowego Jorku nie będzie oznaczać pożegnania z Europą. Ten niezwykle popularny musical nadal będzie równolegle wystawiany na londyńskim West Endzie, gdzie od miesięcy przyciąga komplety widzów.
1: Może na koniec coś z mądrości misia Paddingtona. Mądry niedźwiedź zawsze trzyma w kapeluszu kanapkę z marmoladą na wypadek nagłego wypadku. Może to jakaś propozycja w porze kolacji.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Radio RMF24. Jeszcze więcej informacji.

0: dobrego muzycznego weekendu. Darek Maciborek, do usłyszenia. Uważajcie na siebie i zapraszam na Fakty w RMF FM o 20, które przedstawia Bogdan Zalewski.
1: Zapraszam gorąco. Prezydent Karol Nawrocki odebrał order Orła Białego przywódcy Ukrainy Wołodymyrowi Załęskiemu. Obława na zabójcę z Mierzawy w Świętokrzyskiem. Prawdopodobnie były policjant uśmiercił swojego teścia i ranił teściową. Schwytano bandytę, który napadł gdzieś na kantor w Łodzi. Duże straty po przejściu ulewy w powiecie gryfińskim na Pomorzu Zachodnim. Informacja. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu orderu Orła Białego przywódcy Ukrainy. Taki komunikat wydała Kancelaria Polskiej Głowy Państwa. Powodem odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu najwyższego polskiego odznaczenia jest nadanie przez niego jednej z jednostek wojskowych Ukrainy nazwy bohaterów UPA. Mimo wyraźnych sygnałów z Polski, że ta decyzja jest bardzo źle odbierana w naszym kraju, ze względu na ludobójstwo UPA dokonane na Polakach, ukraiński przywódca nie zdecydował się na zmianę swojego postanowienia. Poszukiwany jest mężczyzna, który zabił swojego teścia w Mierzawie w Świętokrzyskiem. Z nieoficjalnych informacji wynika, że to prawdopodobnie były policjant. Informacje z gorącej linii RMF FM potwierdził nasz reporter. Jakub Rybski zdobył jeszcze więcej informacji. Dobry wieczór, Jakubie.
2: Dobry wieczór.
1: Jak doszło do tej zbrodni?
2: 49-latek pokłócił się ze swoją żoną, po czym wyszedł z domu i udał się do swoich teściów. Zaatakował ich nożem. Życia 80-letniego mężczyzny nie udało się uratować, a 76-letnią kobietę przetransportowano do szpitala.
3: Aktualnie prowadzone są intensywne poszukiwania sprawcy, który zbiegł z miejsca zdarzenia. Komendant powiatowy Policji w Jędrzejowie ogłosił alarm dla wszystkich podległych mu funkcjonariuszy.
2: Mówiła mi Beata Soboń z Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie. W poszukiwania zaangażowani są też funkcjonariusze z Kielc. Z kolei na miejscu zbrodni pracują śledczy pod nadzorem prokuratora.
1: Zatrzymano sprawcę napadu na kantor w centrum Łodzi, ustalił reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Przypomnę, rano do łódzkiej placówki wparował mężczyzna, steroryzował pracownicę, zrabował równowartość ponad 200 tysięcy złotych w różnych walutach i uciekł. Jednak niedługo nacieszył się łupem i wolnością. Poważne szkody wyrządziła ulewa, która po południu przeszła nad powiatem gryfińskim w zachodniopomorskim. Dowiedzieliśmy się od strażaków.
4: Statystyka na godzinę 19, jaką możemy przedstawić, to powalone 43 drzewa, 8 zdane posesji, zerwana z dachówki oraz zalane przystanki 2. A także odnotowaliśmy 3 zerwane linie energetyczne.
1: Poinformował dziennikarza RMF FM starszy kapitan Przemysław Wiaderski z Gryfińskiej Straży Pożarnej. Strażacy mają pełne ręce roboty. Kierowcy, zachowajcie szczególną ostrożność na trasie S8 w Łódzkiem. Między węzłami Podkonice i Rawa Mazowiecka Południe zdarzyły się dwa wypadki. Najpierw przewróciła się laweta i zablokowała lewy pas w stronę Warszawy, a następnie 100 metrów przed tym punktem na tej samej drodze zderzyły się dwa auta osobowe. Nikt nie ucierpiał. W miejscu kolizji zablokowany jest prawy pas ruch. Nawet do poniedziałkowego poranka może potrwać naprawa usterki sieci trakcyjnej pomiędzy Nowym Tomyślem a Opalenicą. Z powodu tych problemów po południu wstrzymano ruch pociągów na fragmencie trasy Poznań-Berlin. Pociągi dalekobieżne skierowano na objazdy. Koleje Wielkopolskie i Polregio, czyli regionalni przewoźnicy, prowadzili zastępczą komunikację autobusową.
5: Fakty RMF FM na deskach teatru.
1: Czerwiec w gdańskim Teatrze Mostownia stoi pod znakiem premier. To finał wielu miesięcy intensywnych prób, ćwiczeń i artystycznych poszukiwań. Młodzi artyści przygotowali 49 premierowych spektakli. Co to oznacza dla teatralnej młodzieży?
6: Zdecydowanie ulgę, ale też pewnego rodzaju nostalgię, no bo jednak to już jest za nami, a tak długo nas czekaliśmy i tyle było przygotowań, tyle było wspólnych łez, wspólnych śmiechów, stresów, no a teraz już po wszystkim.
7: Będę na pewno tęskniła za wszystkimi i za zajęciami i za tym spektaklem.
8: Dużo pracy było w tym roku?
7: Bardzo dużo. Przychodziłyśmy, pani nam dawała różnego rodzaju etiudy, musieliśmy też ćwiczyć sceny, wiadomo, do spektaklu.
9: Miałyśmy rozgrzewki wokalne.
7: Przygotowań było dużo, spotkań było dużo, no ale myślę, że to wszystko się opłaciło.
8: Teraz z różą w dłoni, po wszystkim.
7: Po wszystkim, z różą w dłoni, tak jak nasz tytuł spektaklu, czyli Czerwone Róże z Milesville. Koniec.
1: Nie ma róży bez kolców. Żeby tak pięknie rozkwitały talenty, trzeba pocierpieć podczas intensywnych aktorskich ćwiczeń i prób. Z aktorską młodzieżą w Gdańskim Teatrze Mostownia rozmawiał nasz młody reporter Stanisław Pawłowski.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: Kibice już czekają. Na mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek. Dobry wieczór, Czarku.
9: Dobry wieczór, witam serdecznie. Ciąg dalszy mundialowego grania. Dzień na Mistrzostwach Świata rozpocznie spotkanie grupy D. Amerykanie zagrają w Seattle z Australią. To starcie zwycięzców z pierwszej kolejki. USA rozbiło Paragwaj, a kangury niespodziewanie pokonały Turcję. Trener piłkarski Robert Kolendowicz wyżej stawia jednak akcję gospodarzy turnieju.
11: Amerykanie, oni są tacy proaktywni, oni chcą z piłką dominować, a i szukają takich tych momentów do szybkiego ataku, co mi się bardzo podobało. Ale widziałem u nich też taką zbudowaną, bardzo mocną zespołową tożsamość przez trenera.
9: Pierwszy gwizdek o 21, a potem nocne granie. O północy Szkocja zmierzy się z Maroko, o 2:30 Brazylia z Haiti, a o 5 nad ranem Turcja z Paragwajem. Już tylko 10 minut dzieli nas natomiast od być może ostatniego finałowego meczu Basketligi. Tak się stanie, jeśli w spotkaniu numer 6 w Zielonej Górze Zastal przegra z Legią Warszawa, która w serii do 4 wygranych na razie prowadzi 3-2. Jeśli nie, to oczywiście gramy dalej. Bardzo tęskniłem za kadrą, przyznaje siatkarski reprezentant Polski Mikołaj Sawicki w RMF FM. Przyjmujący w ostatnich miesiącach przeżył prawdziwą gehennę. Został zawieszony za rzekome przyjęcie dopingu, ale okazało się, że laboratorium badające próbkę popełniło błąd. Po powrocie do gry w marcu zadzwonił do niego selekcjoner Nikola Grbicz.
12: Porozmawialiśmy tylko chwilkę. Narracja była taka, że mam wrócić po prostu do swojej formy, daje mi przestrzeń do potrenowania i też sygnał, że gdzieś tam w przyszłości nadal mogę być brany pod uwagę.
9: Rozmowę z Mikołajem Sawickim polecam na naszej stronie rmf24.pl. Drugi turniej Ligi Narodów w Gliwicach siatkarze rozpoczną w środę.
10: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki.
13: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Misja specjalna w RMF FM. Biała śmierć. Jak Simo Hajcha stał się postrachem czerwonoarmistów.
1: Grudzień 1939 roku. Na terenie Finlandii toczą się krwawe walki pomiędzy Armią Czerwoną a broniącymi się Finami.
2: Związek Radziecki dysponuje ogromną przewagą liczebną, a Józef Stalin liczy na szybkie i łatwe zwycięstwo.
1: Jednak następne kilka tygodni przynosi ogromne zaskoczenie. Finlandia, której nikt nie dawał zbyt dużych szans, nadal się broni i zadaje wrogowi dotkliwe straty.
2: Ogromne spustoszenie sieją zwłaszcza fińscy snajperzy, którzy operują na tyłach wroga i z ukrycia eliminują sowieckich żołnierzy.
1: Podczas tych walk ogromną sławę zdobywa Simo Hajcha, który do dziś jest uznawany za najlepszego snajpera w historii.
2: Co sprawiło, że był tak śmiertelnie skuteczny? I jak potoczyły się jego losy po zakończeniu wojny zimowej? O tym opowiemy w dzisiejszym odcinku Misji Specjalnej.
1: Simo Hajcha urodził się 17 grudnia 1905 roku w małej wiosce Kiskinen, gdy Finlandia znajdowała się jeszcze pod panowaniem carskiej Rosji.
2: Jak większość mieszkańców tego regionu, jego rodzina utrzymywała się z rolnictwa, wycinki drzew oraz łowiectwa.
1: Młody Simo bardzo często towarzyszy ojcu w czasie polowań. Podczas licznych wypraw łowieckich doskonali swoje umiejętności strzeleckie i uczy się, jak bezszelestnie poruszać się po lesie.
2: W wieku 17 lat, po tym jak Finlandia uzyskuje niepodległość, Hajcha wstępuje do Ochotniczej Służby Obrony Cywilnej.
1: Później w latach 1925-1927 odbywa zasadniczą służbę wojskową w batalionie cyklistów.
2: Już wtedy oficerowie dostrzegają jego nieprzeciętne umiejętności strzeleckie, które udowadnia podczas licznych konkursów.
1: Major Tapio Sarilainen, który kilka razy spotkał Hajchę, wspominał:
3: Hajcha potrafi doskonale ocenić, jak daleko od niego znajdują się obiekty. Na dystansie do 150 metrów mylił się co najwyżej o 1 metr.
2: Po odbyciu obowiązkowej służby wojskowej Hajcha wraca do swojej wioski i spokojnego życia, choć nadal uczestniczy w ćwiczeniach obrony cywilnej. W 1938 roku po raz pierwszy przechodzi szkolenie snajperskie.
1: Zdobyte umiejętności będą niezwykle użyteczne już rok później. W 1939 roku stosunki między Finlandią a Związkiem Radzieckim znacznie się pogarszają.
2: Rząd w Helsinkach, uznając widmo wojny za coraz bardziej realne, przygotowuje się do obrony, a rezerwiści, w tym Hajcha, zostają wezwani do służby. O samych przyczynach wybuchu wojny zimowej mówiliśmy dokładnie w poprzednim odcinku Misji Specjalnej Starcie Dawida z Goliatem. Jak Finowie zatrzymali Armię Czerwoną?
1: W skrócie, Związek Radziecki próbuje wymusić na Finlandii oddanie części terytorium, na co rząd w Helsinkach się nie zgadza.
2: 26 listopada 1939 roku w miejscowości Mainila ginie kilku żołnierzy radzieckich. Moskwa oskarża Finlandię o atak, choć w rzeczywistości ostrzał został zaaranżowany przez Sowietów, aby dać im pretekst do ataku.
1: 30 listopada ogromne siły radzieckie wkraczają do Finlandii. Jednak mimo przytłaczającej przewagi zostają zatrzymane przez doskonale zorganizowaną fińską obronę.
2: Umocnienie na linii Mannerheima okazują się niezwykle trudne do przełamania, ale także na innych odcinkach frontu Sowieci poruszają się bardzo wolno.
1: Związek Radziecki jest zupełnie nieprzygotowany do wojny. Przede wszystkim w Armii Czerwonej brakuje doświadczonych oficerów.
2: Był to rezultat ogromnej czystki, którą Józef Stalin przeprowadził w latach 1937-1938.
1: Sowieci w odróżnieniu do Finów nie posiadają też białych maskujących mundurów, które pozwoliłyby im na lepszy kamuflaż.
2: Armia Czerwona ma też problemy z logistyką, a konwoje z zaopatrzeniem często mają trudności z poruszaniem się po zaśnieżonych drogach.
1: Fińskie dowództwo postanawia wykorzystać liczne słabości przeciwnika i zaczyna stosować taktykę wojny podjazdowej.
2: Małe oddziały Finów, które doskonale znają teren i potrafią sprawnie poruszać się po śniegu, przedostają się za linię frontu i zakłócają dostawy zaopatrzenia oraz likwidują pojedyncze cele, siejąc popłoch w szeregach wroga.
1: Simo Hajcha początkowo służy jako żołnierz piechoty i walczy w okolicach rzeki Kola. Jednak jego umiejętności strzeleckie sprawiają, że zostaje wkrótce wyznaczony na snajpera. Dostaje też swoje pierwsze zadanie.
4: W naszym rejonie działa radziecki snajper, który zabił już 4 naszych ludzi. Waszym zadaniem jest jego likwidacja.
2: Hajha udaje się na miejsce, gdzie miał działać wrogi snajper. Wybiera dogodną pozycję, po czym kładzie się w wykonanej przez siebie kryjówce i dokładnie obserwuje okolice.
1: Przez cały dzień nie dostrzega jednak śladu wroga. Jednak mimo to cierpliwie czeka.
2: W końcu, gdy słońce zaczyna zachodzić, Hajha widzi w oddali błysk promieni słonecznych, odbijających się od jakiegoś szklanego obiektu.
1: Finn wytęża uwagę, podejrzewając, że jest to odbicie soczewki lunety radzieckiego żołnierza.
2: Wtedy wrogi snajper popełnia błąd. Zanim opuści pozycję, lekko wychyla głowę. Hajha natychmiast pociąga za spust.
1: Radziecki żołnierz pada martwy. Jest to jednak dopiero początek legendarnych dokonań fińskiego snajpera.
2: Podczas kolejnych kilku tygodni regularnie zabija wrogich żołnierzy, wywołując wśród czerwonoarmistów coraz większe przerażenie.
1: Sowieci starają się kilka razy bezskutecznie zlikwidować zabójczo skutecznego snajpera przy pomocy artylerii oraz lotnictwa.
2: Hajha wychodzi jednak z licznych misji bez szwanku i nadal kontynuuje swoją służbę. Jego dowódca, kapitan Arne Juutilainen, widząc skuteczność snajpera, postanawia:
4: dostaniesz swobodę działania. Od teraz jesteś zwolnionym z pełnienia wart czy uczestnictwa w odprawach.
1: Hajha korzysta ze swobody i niejednokrotnie pod osłoną nocy wyrusza na akcję i przygotowuje swoje stanowiska.
2: 21 grudnia w przeciągu jednego dnia miał zlikwidować aż 25 wrogów. Przypisuje się mu ponad 500 śmiertelnych trafień. Na krótszym dystansie wykorzystywał również pistolet maszynowy Suomi oraz pistolet Lahti L-35, które również miały swój znaczny udział w liczbie zlikwidowanych celów.
1: Bardzo trudno jest jednak oszacować precyzyjną liczbę zastrzelonych wrogów, biorąc pod uwagę fakt, że w warunkach wojennych prowadzenie dokładnych statystyk jest niemal niemożliwe.
2: Co jednak pozwoliło mu na osiągnięcie tak spektakularnych rezultatów? Wielkie znaczenie miało jego ogromne doświadczenie łowieckie i umiejętność sprawnego poruszania się na nartach.
1: Był też przyzwyczajony do radzenia sobie w niskich temperaturach, a noszony przez niego biały strój doskonale pozwalał mu wtopić się w otoczenie.
2: Co ciekawe, podczas swoich misji Hajha nie korzystał nigdy z lunety czy innych przyrządów optycznych. Tłumaczył:
3: jeżeli ktoś korzysta z lunety, musi bardziej unieść głowę, co czyni go lepiej widocznym dla przeciwnika. Co więcej, błysk światła odbitego od soczewki może zdradzić pozycję.
1: Hajha zawsze bardzo starannie wybiera miejsce na stanowisko. Zwykle ubija też wokół siebie śnieg, aby po wystrzale śnieżny pył nie uniósł się do góry i nie zdradził jego pozycji.
2: Owija też karabin białymi bandażami, by pozostać jak najbardziej niewidocznym. Dzięki tej taktyce podczas poszczególnych wypadów likwiduje z jednego miejsca kilku żołnierzy, którzy nie są w stanie ustalić, skąd padają strzały.
1: Finn zyskuje przydomek Biała Śmierć. Choć niektórzy uważają, że Sowieci używali tego określenia na opisanie fińskiej zimy i niskich temperatur, a nie zabójczego snajpera.
2: Jego dokonania stają się wręcz legendarne wśród broniących się Finów i są wykorzystywane przez władze do podbudowywania morale żołnierzy i społeczeństwa.
1: Jednak sukcesy Hajhy i innych snajperów to zbyt mało, żeby wygrać wojnę. Pod koniec lutego 1940 roku sytuacja zaczyna się zmieniać na niekorzyść obrońców.
2: Na front docierają kolejne sowieckie oddziały. Z kolei zmęczona i wykrwawiona armia fińska z coraz większym trudem stawia opór. Hajha nie może już kontynuować swoich samotnych akcji i dołącza do regularnych oddziałów.
1: 6 marca 1940 roku walczy w okolicach lasu Ulisma. Wtedy zostaje poważnie ranny.
2: Sowiecki pocisk trafia go w szczękę, a Hajha traci przytomność, choć według niektórych opowieści miał jeszcze zdążyć zabić radzieckiego żołnierza, który go postrzelił.
1: Rana fińskiego snajpera jest tak rozległa, że zostaje uznany za zmarłego i położony na stosie ciał poległych.
2: Jednak jeden z żołnierzy zauważa, że noga Hajhy wciąż się rusza. Wydobywa snajpera i ten natychmiast zostaje przetransportowany do szpitala, gdzie zostaje mu udzielona pomoc.
1: Przytomność odzyskuje dopiero 13 marca 1940 roku. W tym dniu zostaje też podpisany traktat pokojowy, który kończy wojnę zimową.
2: Finlandia musi oddać Związkowi Radzieckiemu sporą część swojego terytorium, ale udaje jej się zachować niezależność.
1: Z kolei Moskwa nie jest w stanie uznać tego konfliktu za swój sukces. W końcu dużo liczniejsza Armia Czerwona poniosła ogromne straty w walce ze słabszą armią fińską.
2: Hajha pozostaje w szpitalu jeszcze przez wiele miesięcy, podczas których przejdzie 26 operacji.
1: Cudem udaje mu się przeżyć, choć jego twarz do końca życia pozostanie zniekształcona, a sam snajper będzie musiał mierzyć się z różnymi dolegliwościami.
2: Jego dokonania w czasie walk zostają docenione przez fińskich dowódców. Otrzymuje liczne odznaczenia, a 28 sierpnia 1940 roku sam marszałek Karl Gustav Mannerheim ogłasza:
3: Z uwagi na ogromne zasługi, Simo Hajcha zostanie awansowany do stopnia podporucznika.
1: Hajcha wychodzi ze szpitala dopiero w maju 1941 roku. Miesiąc później Finlandia ponownie znajduje się w stanie wojny z ZSRR, wspierając Niemców w ramach operacji Barbarossa.
2: Snajper zgłasza chęć do służby, ale ze względu na obrażenia nie dostaje zgody na dołączenie do oddziałów frontowych.
1: Zamiast tego zostaje zatrudniony jako klasyfikator koni, które miały być wykorzystywane przez wojsko.
2: Po zakończeniu II wojny światowej Hajcha wraca do swojego poprzedniego życia i zajmuje się hodowlą psów oraz myślistwem.
1: Nigdy się nie żeni i trzyma się na uboczu, a mieszkańcy wioski uważają go za spokojnego i cichego człowieka.
2: Często jednak odwiedzają go dawni towarzysze broni, a podczas jednej z jego wypraw łowieckich towarzyszy mu nawet prezydent Finlandii, Urho Kekkonen.
1: Hajcha niechętnie opowiada o swoich wojennych dokonaniach, choć kilka razy zgadza się na udzielenie wywiadów.
2: Gdy był pytany o to, co pozwoliło mu na osiągnięcie tak spektakularnych rezultatów, odpowiedział krótko:
3: praktyka.
1: W grudniu 2001 roku dziennikarz gazety Helsingin Sanomat pytał go:
3: czy kiedykolwiek czuł pan wyrzuty sumienia czy żal, że tylu ludzi poległo z pana ręki?
2: Były snajper odpowiedział:
3: robiłem to, co mi kazano, najlepiej jak umiałem. Nie byłoby dzisiaj Finlandii, gdyby inni też tak nie postępowali.
1: Simo Hajcha ostatnie tygodnie życia spędził w domu opieki dla weteranów w miejscowości Hamina. Zmarł 1 kwietnia 2002 roku w wieku 96 lat.
2: Do dziś jest uznawany za bohatera narodowego Finlandii i najskuteczniejszego snajpera w historii.
0: Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii. Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Ogłoszenie. Reklama.
1: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 50% na wybrane zestawy wypoczynkowe. Oferta ważna od 10 do 28 czerwca. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Po reklamie.
2: Bine honorum powinni podać się do dymisji.
3: Piotr Salak i jego goście, czyli rozmowa o 7 w radiu RMF 24. Słuchaj już w poniedziałek.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Piątkowy wieczór i dużo ważnych faktów na naszej antenie, a zatem o wszystkim warto wiedzieć. O tym poinformuję Was teraz w RMF FM o 21:00. Bogdan Zalewski.
1: Same pilne informacje. Szef ukraińskiej dyplomacji oburzony decyzją polskiego prezydenta. Karol Nawrocki odebrał order Orła Białego Wołodymyrowi Załęckiemu. Nasz warszawski dziennikarz przytoczy najświeższe komentarze naszych polityków. Potem połączymy się z reporterem RMF FM w świętokrzyskiej Mierzawie. Trwa tam obława na zabójcę. Z Wielkopolski mamy aktualny raport burzowy, a w mistrzowskich faktach sportowych Mundial Stany Zjednoczone kontra Australia. Jest już reakcja Kijowa na wieczorną decyzję naszej głowy państwa. Pozbawienie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego orderu Orła Białego jest strategicznym błędem prezydenta Polski Karola Nawrockiego, na którym zyska jedynie Rosja, oświadczył szef ukraińskiej dyplomacji. Andrii Sibicha zapowiedział, że sam zwróci krzyż komandorski z gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Przypomnijmy, prezydent Nawrocki poinformował wieczorem, że wobec zgody prezydenta Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek sił zbrojnych Ukrainy nazwy bohaterów UPA, po konsultacji z kapitułą orderu Orła Białego podjął decyzję o odebraniu tego odznaczenia Zełenskiemu. Komentarze w naszym kraju uzyskał warszawski dziennikarz RMF FM Jakub Rybski. Dobry wieczór, Jakubie.
2: Dobry wieczór, jestem.
1: Jak nasi politycy oceniają to postanowienie?
2: Politycy koalicji rządzącej przyznają, że jest to spodziewany ruch prezydenta Karola Nawrockiego.
3: To widać, że nie skorzystał, żeby jeszcze zaczekać tydzień czy dwa, że też do momentu tej konferencji, być może na osobiste spotkanie.
2: Powiedział mi poseł Koalicji Obywatelskiej Marek Sowa, z kolei politycy opozycji mówią wprost. To jedyna słuszna decyzja.
4: Jeżeli pan prezydent Zełenski lekceważy nas, nie traktuje nas poważnie, zachowuje się w sposób urągający dobrym relacjom polsko-ukraińskim, to musi się spodziewać z konkretnymi działaniami ze strony władz polskich. W tym przypadku uważam, że pan prezydent absolutnie stanął na wysokości zadania.
2: Mówił mi Andrzej Śliwka z Prawa i Sprawiedliwości i dodał, że Wołodymyr Zełenski już od dłuższego czasu prowadzi wobec Polski politykę konfrontacyjną.
1: A teraz w wieczornych faktach policyjna obława, która trwa w miejscowości Mierzawa w powiecie Jędrzejowskim w województwie świętokrzyskim. Jak informowaliśmy w faktach, 49-letni mężczyzna, według nieoficjalnych informacji były policjant, zabił swojego teścia i ranił teściową. 80-latek zmarł na miejscu. 76-letnia kobieta została przetransportowana do szpitala. W Mierzawie jest reporter RMF FM Michał Dobrowicz. Michale, opisz, jak wyglądają te poszukiwania.
5: Jest bardzo dużo policyjnych radiowozów na ekspresowej siódemce na wysokości Jędrzejowej właśnie Mierzawy. Funkcjonariusze sprawdzają, kto jest za kierownicą przejeżdżających samochodów. Ja też w ten sposób byłem sprawdzony kilka chwil temu. Są także policjanci na lokalnych drogach. Ja tutaj rozmawiam z mieszkańcami, którzy czekają na konkretne informacje i liczą, że te poszukiwania szybko się skończą.
6: Policja nic nie mówi, my też nie wiemy.
5: Pan tu obserwuje sytuację.
6: No to trzeba żyć jakoś, nie?
5: Dużo policji?
6: Dużo. Niech robią swoje.
5: Na razie czekają państwo cierpliwie na efekty?
6: Tak.
5: Od policjantów dostałem informację, że 49-latek prawdopodobnie zaatakował swoich teściów ostrym narzędziem. Alarm dotyczy teraz wszystkich policjantów w tej części województwa świętokrzyskiego.
7: Burze w Polsce. W raporcie reporterów RMF FM.
1: Ponad 240 zgłoszeń odebrali już strażacy z Wielkopolski w związku z nawałnicą. Strażacy usuwają skutki burzy i silnych opadów. Raport z działań straży przygotował reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, gdzie jest teraz najwięcej pracy?
8: W powiatach kościańskim, nowotomyskim, międzychodzkim i grodziskim. Zgłoszenia dotyczą przede wszystkim zalanych piwnic i posesji, połamanych gałęzi, powalonych drzew i zabezpieczeniu miejsc, przez które przeszła nawałnica. Najpoważniejsze zgłoszenie wpłynęło z Leszna, gdzie drzewo przygniotło nastolatka, mówi aspirant Martin Halasz z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.
9: Strażacy uwolnili osobę poszkodowaną spod konaru i przekazali ją zespołowi ratownictwa medycznego, który udzielił stosownej pomocy medycznej. Interwencje prowadzone są również w Nowym Tomyślu, gdzie doszło do zalania szpitala.
8: W związku z dużą liczbą zgłoszeń strażacy z innych powiatów jadą do akcji w miejsca, gdzie skutki burzy są poważne.
1: Ponad 200 razy interweniowali lubuscy strażacy w związku z burzami. Głównie usuwali połamane konary i drzewa powalone przez wiatr. Nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń. W Gościmiu Drezdeneckim drzewo upadło na przyczepę kampingową. Był w niej starszy mężczyzna, ale skończyło się na zadrapaniach. Trzymamy rękę na pulsie, śledzimy na bieżąco sygnały o nagłym załamaniu pogody. Słuchajcie kolejnych naszych wieczornych doniesień.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Na mistrzowskie fakty sportowe zaprasza ponownie Cezary Dziwiszek.
0: Seattle spotkanie mundialowej grupy D. Stany Zjednoczone kontra Australia i po kilku minutach wciąż mamy 0-0. Jedni i drudzy wygrali w pierwszej serii gier odpowiednio z Paragwajem i Turcją, które zmierzą się nad ranem w Santa Clara w Kalifornii. Szczególnie negatywnie zaskoczyli Turcy, którzy byli typowani do roli czarnego konia turnieju. Drużyna nie może się doczekać powrotu na boisko. Czuli presję, powtórzę, to są ludzie, a nie roboty. Poczuli ogromną presję i zareagowali trochę przesadnie, ale jestem pewien, że teraz sobie z nią poradzą.
10: Io sono confidente.
0: Zapowiada trener Turków Vincenzo Montella. W nocy także spotkanie grupy C, Szkocja-Maroko i Brazylia-Haiti. Tymczasem Algieria po porażce z Argentyną odwołała się do FIFA w sprawie potencjalnej czerwonej kartki dla Leo Messiego. Prowadzący spotkanie Szymon Marciniak nie wyrzucił gwiazdy Albiceleste z boiska, choć według wielu ekspertów za ostre wejście w nogi rywala kartka mu się należała. Argentyna wygrała 3-0, a Messi zaliczył hat-tricka. Radom jak Radom, wygląda na to, że znów jest bez trenera. Bruno Baltazar przekazał w mediach społecznościowych, że odchodzi z klubu po ledwie kilku miesiącach pracy. Radomiak na razie nie potwierdza tej informacji. Baltazar był w ubiegłym sezonie czwartym trenerem klubu z Radomia. Na koniec zaglądamy do Zielonej Góry, gdzie trwa szóste spotkanie finałowe Basket Ligi. Zastal podejmuje Legię Warszawa. Po dwóch kwartach, teraz mamy przerwę, Zastal prowadzi 35-30. Legia, jeśli dzisiaj wygra, zostanie mistrzem Polski, jeśli nie. O losach tytułu zdecyduje siódme spotkanie w Warszawie.
11: Tu Radio RMF24, Radio Informacyjne.

0: Rozmowa o 7 w radiu RMF24. To warto powtórzyć.
1: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7 jest Stanisław Karczewski, senator Prawa i Sprawiedliwości, były marszałek Senatu, ale też lekarz. Dzień dobry, panie senatorze.
2: Dzień dobry, panie rektorze, dzień dobry państwu.
1: Pan podniesie rękę w Senacie za rządową ustawą o powiązaniu zarobków lekarzy z PESEL?
2: Niepewno tak, choć to nie jest główny problem, bo problemem tu w tym przypadku w sprawie afery pana Dawida Kasprzyka jest nepotyzm, partyjniactwo i kolesiostwo.
1: Ale
2: i
1: rozumiem,
2: tutaj
1: że
2: powinno
1: pańskiego
2: być rozliczenie absolutne polityczne, bo to był członek Platformy Obywatelskiej, bardzo aktywny, wspierający Platformę Obywatelską, powinien dojść i tutaj honorowo powinien przewodniczący Platformy Obywatelskiej.
1: Już się zrzekł swojego
2: członkostwa w
1: Koalicji Obywatelskiej.
2: Przewodniczący Platformy Obywatelskiej w Warszawie powinien podać się, jeśli ma troszeczkę honoru, podać się do dymisji, bo to, co się wydarzyło, jest po prostu kompromitujące.
1: A czy
2: to nie jest kwestia zarobków.
1: Panie senatorze, jeszcze zapytam tylko ustawę, bo to jest bardzo ważny dokument. Jeżeli pańskim zdaniem ta ustawa przejdzie o powiązaniu zarobków z PESEL-em, prezydent Nawrocki ją podpisze, czy zawetuje pana zdaniem?
2: To nie jest pytanie do mnie. Panie redaktorze, ja tej ustawy, mamy tylko szkic tej ustawy, prawda? To nie jest problem, zarobki. To nie są zarobki, tylko to dojenie kasy. No przecież tutaj ukradziono. Jeżeli facet w przeciągu kilku dni dokonuje korekty 33 rachunków, no więc tutaj miał pełną świadomość, że po prostu oszukuje, kłamie, doi kasę. No więc to jest problem. Tutaj powinny być decyzje polityczne. Jeśli ci politycy mają chociaż odrobinę honoru, powinni podać się do dymisji.
1: I
2: nie tylko pan Kasprzyk, ale przede wszystkim przewodniczący Platformy Obywatelskiej, pod skrzydłami którego doszło do największej afery w służbie zdrowia, do jakiej mamy do czynienia.
1: I o tym będziemy rozmawiać, panie senatorze. Stanisław Karczewski razem z nami, senator Prawa i Sprawiedliwości, słuchaczom RMF FM. Pięknie dziękujemy, ale kontynuujemy nasze spotkanie w radiu RMF 24. Panie senatorze, pan mówi, pieniądze to nie problem, ale z drugiej strony słyszę, że system jest ślepy bez tej ustawy, jeżeli nie będzie powiązania ustawy z PESEL-em lekarzy i że w gruncie rzeczy nikt nie wie, ile lekarze zarabiają.
2: Panie redaktorze, to jest absolutna wymówka. No, przecież nie mamy w tej chwili żadnej analizy zarobków wszystkich w Polsce, prawda? Ja się bardzo cieszę, że lekarze zarabiają dobrze, bo lekarze
1: ale
2: powinni
1: aż tyle,
2: zarabiać
1: panie senatorze?
2: Dobrze. Lekarze powinni zarabiać dobrze.
1: A co to,
2: aż
1: jak to pan
2: ja
1: nazywa
2: nie wiem,
1: dobrze?
2: Wie pan, ja nie jestem w stanie powiedzieć, czy aż ty, a ile, panie redaktorze?
1: A ja wiem ile, bo Naczelna Rada Lekarska ma takie stanowisko. Nie
2: ale
1: wiem, czy
2: nie,
1: pan się
2: ale
1: z tym
2: bo
1: zgadza.
2: Pan powiedział aż tyle, to znaczy ile?
1: No na przykład 1,5 miliona w rok.
2: 1,5 miliona, ale przecież te pieniądze zostały wydojone z systemu. Tutaj mamy do czynienia z kradzieżą, po prostu z kradzieżą. Ten człowiek powinien odpowiadać karnie, bo przecież ukradł pieniądze.
1: Ale tak Dawid Kasprzyk oddaje 0,5 miliona, to i tak zostaje mu 1 milion rocznie. To jest mało czy dużo pana zdaniem?
2: To jest dużo, ale to jest godny zarobek. Na pewno nie zarobek dla lekarza, który pracuje 2 lata w zawodzie, czy nie ma specjalizacji, pracuje w 4 miejscach, kombinuje, jeździ Porsche między 4 miejscami pracy. To jest absolutna kompromitacja człowieka i kompromitacja tych ludzi, którzy za to odpowiadają.
1: A jak ja czytam stanowisko Naczelnej Rady Lekarskiej, to w tym stanowisku, jeśli chodzi o zarobki lekarzy, jest napisane, że powinni zarabiać lekarz ze specjalizacją, trzykrotną średnią krajową. Ta średnia krajowa to około 9 tysięcy, czyli wychodzi mi, że tak około 28 tysięcy miesięcznie. To rozumiem, są godne zarobki, czy trochę za mało, panie senatorze?
2: To są godne zarobki, ale tak jak mówię, panie redaktorze, do tej pory nie było mowy na temat zarobku, bo przecież nic na ten temat nie było mowy. Mamy do czynienia z człowiekiem, który oszukał, który kradł pieniądze i powstał problem zarobków. A moim zdaniem to nie jest kwestia zarobków, tylko zupełnie inne kwestie. Tu w tym przypadku, pana Dawida Kasprzyka, to jest przede wszystkim kradzież pieniędzy z systemu. I te kontrole, o których przed chwileczką słyszeliśmy, bo ja słuchałem tych wiadomości RMF-u, bardzo dobrze, że NIK przeprowadzi kontrolę w szpitalach, bo powinny być kontrole, absolutnie. Ja byłem dyrektorem szpitala i przychodziły kontrole i zawsze miałem jakieś pewne obawy, ale byłem bardzo zadowolony, bo sprawdzano, kontrolowano, zwracano uwagę na pewne nieprawidłowości, pewne niedociągnięcia, ale taka kontrola powinna być zawsze robiona. A gdzie jest Narodowy Fundusz Zdrowia? Dlaczego nie kontroluje wydatków? No to
1: zaraz, panie senatorze, ale czy ja dobrze pana usłyszałem? Bo pan mówi tak, że młody człowiek ukradł, zabrał z systemu, czyli generalnie pańskim zdaniem system działa dobrze i system jest prawidłowo skonstruowany?
2: Ale to nie jest kwestia systemu, tylko to jest kwestia tego człowieka. No przecież wie pan,
1: no więc właśnie
2: nie sądzę,
1: o to pytam, czy pańskim zdaniem system działa dobrze? Czy z tym tego systemu w ogóle nie trzeba zmieniać?
2: A system trzeba zmieniać. No wszyscy mamy mamy absolutną świadomość i nie tylko na podstawie tego przypadku, że system działa źle. Mamy bardzo długie kolejki, długi czas oczekiwania na badania, likwidację oddziałów, likwidację szpitali. No więc wie pan, panie redaktorze, jeżeli w dalszym ciągu będziemy robili to, co robi Platforma Obywatelska, a Platforma Obywatelska wyraźnie idzie w kierunku prywatyzacji polskiej służby zdrowia.
1: A jakie pan ma na to dowody, panie senatorze?
2: No mam bardzo wiele dowodów na to, dlatego że to, co się dzieje w tej chwili, to jest właśnie kierunek prywatyzacji. Mamy sprywatyzowaną stomatologię, mamy sprywatyzowaną podstawową opiekę zdrowotną.
1: No ale sprywatyzowana stomatologia, wybaczy pan, to nie jest wina Koalicji Obywatelskiej, bo to
2: no
1: jest...
2: No może pan bronić, no może pan być adwokatem Platformy Obywatelskiej, ja akurat nie jestem adwokatem Platformy Obywatelskiej.
1: Nie, ja jestem tylko pacjentem gabinetów stomatologicznych i wiem, że taka sytuacja w gabinetach stomatologicznych nie zaczęła się wraz z rządem koalicji.
2: Co robi Platforma Obywatelska? Platforma Obywatelska, panie redaktorze, w tej chwili obcięła i zlikwidowała ograniczenia w diagnostyce, wprowadziła, co się bardzo niekorzystnie odbija już w tej chwili pacjenci. Ja cały czas pracuję z pacjentami, więc wiem, pacjenci przychodzą i ja kieruję ich na kolonoskopię. Pacjent przychodzi i mówi, że będzie miał w przyszłym roku.
1: Pan pracuje
2: więc
1: z pacjentami, tam panie, jest pan, panie senatorze,
2: panie
1: cały czas,
2: proszę
1: tak?
2: mi dokończyć.
1: Oczywiście.
2: Proszę dokończyć. No pan obronił Platformę, więc ja panu daję dowód.
1: No, pan cieszę się, że pan wierzy w taką moją moc, że ja mogę obronić Koalicję Obywatelską.
2: No, ale próbuję pan i na pewno będzie to próba nieskuteczna, no bo wszyscy doskonale wiemy, że jeśli chodzi o służbę zdrowia, to Platforma Obywatelska nie ma żadnego w tej chwili ani pomysłu, ani nie miała pomysłu. No, wprowadzenie pani, która była, nie miała ze służbą zdrowia nic do czynienia, uczenie się przez pół roku systemu, no odbiło się jednak no, na tym, że ten system się załamuje.
1: Panie senatorze, ale wracając do systemu ochrony zdrowia, bo pan powiedział, że pan się spotyka z pacjentami, czyli pan, rozumiem, cały czas pracuje w szpitalu?
2: Nie, ja nie pracuję w szpitalu, pracuję w ośrodku zdrowia, przyjmuję pacjentów troszeczkę tak uzupełniająco w podstawowej opiece zdrowotnej i pracuję w ambulatorium specjalistycznym.
1: I ma pan umowę cywilnoprawną?
2: Mam umowę, tak.
1: Uważa pan, że te umowy cywilnoprawne powinny zostać, czy kontrakty powinny zostać zlikwidowane, jeśli chodzi o lekarzy?
2: Nie, no wie pan, no myślę, że nie zlikwidujemy, natomiast wie pan, ja też się zastanawiam, jak wiele osób pracujemy nad programem reformowania służby zdrowia. Mamy pomysły, które przedstawiliśmy już. Będziemy jeszcze je dopracowywać i to jest problem, bo 75% ma pan rację, 75% lekarzy pracuje na umowach zlecenie.
1: Także
2: pracuje.
1: I pan.
2: Słucham?
1: Także i pan.
2: No ja inaczej, wie pan, ja jestem już emerytem, no więc pan wybaczy.
1: Rozumiem,
2: mnie za
1: ale
2: trudno,
1: pytanie
2: wie
1: jest
2: pan.
1: Takie, czy to nie jest pewnego rodzaju element chorego systemu? Czy
2: nie,
1: powinno być
2: to
1: tak,
2: nie,
1: że lekarz...
2: To nie jest, panie redaktorze, to nie jest, wie pan, myślę, że tutaj źródeł kłopotów w służbie zdrowia powinniśmy poszukiwać gdzie indziej.
1: To gdzie?
2: Największe wydatki są w szpitalach. To zresztą, jak widać, ten pan młody doktor pracował w trzech szpitalach, prawda? W trzech szpitalach i w jednej podstawowej opiece zdrowotnej, w czterech miejscach. No więc wie pan, no w moich czasach, kiedy zaczynałem pracę, no nie było mowy, żebym ja pracował w dwóch szpitalach czy w trzech szpitalach. No, nie ma mowy, żebym pracował w czterech.
1: To a jest powinien być zakaz pracy w placówkach publicznych i placówkach prywatnych jednocześnie?
2: Wie pan, na tym bardzo poważnie myślimy i oddzielenie takiej pracy. Albo pracujesz w państwowej służbie zdrowia, którą kontrolujemy. Wiemy, ile lekarz pracuje, bo to też jest ważna i istotna sprawa, a mianowicie czas pracy lekarzy.
1: Bo my tego nie wiemy, przyznaje pan, panie senatorze.
2: Ja z przerażeniem przeczytałem opinię pana Donalda Tuska, który powiedział, nie rozmawiajmy o długości pracy. Właśnie ja chcę rozmawiać o długości pracy lekarzy. W trosce o lekarza, a przede wszystkim w trosce o pacjentów, bo lekarz, który jest niewyspany, lekarz, który jest zmęczony, lekarz, który jest wypracowany, będzie popełniał błędy. W Stanach Zjednoczonych robi się dokładne badania i określa się, że lekarz zmęczony, lekarz, który pracuje dużo, robi wiele błędów.
1: Poza sporem.
2: Się tego
1: to jest pełna zgoda, panie senatorze.
2: Absolutnie musimy doprowadzić do sytuacji takiej, w której lekarze nie będą tyle pracować.
1: Tylko tak, słucham tego, co pan mówi, panie senatorze. Natomiast... I pan mówi tak, jeśli pan pozwoli, pan mówi tak, pensje, nie rozmawiajmy o tym, bo to nie jest problem. Umowy cywilnoprawne...
2: Nie, ja nie mówię, że to nie jest, panie redaktorze.
1: Jeśli pan pozwoli, to ja tylko dokończę. Pan mówi tak, pensje to nie jest najważniejszy problem, może w ten sposób. Umowy cywilnoprawne to nie jest najważniejszy problem. To w takim razie co jest problemem, żeby naprawić ten system? Łączenie prywatno-publicznych obowiązków w służbie zdrowia też nie jest problemem.
2: No nie, to, jest problem, ja przecież powiedziałem, że w naszym, panie redaktorze, powiedziałem, że w naszym programie, w tym wstępnym takim, mamy absolutny zakaz pracy w prywatnej i w państwowej służbie zdrowia. No to jest zupełnie naturalne, że powinniśmy...
1: Jeżeli tak będzie, czy nie będzie kolejek wtedy?
2: Nie, no wie pan, nie ma, wie panu, powiem tak, że nie ma czarodziejskiej różdżki i nie ma jednego rozwiązania, które naprawi system. To jest wiele spraw, wiele elementów. Nie mówimy o profilaktyce, bardzo mało mówimy o profilaktyce. Przeznaczamy na to bardzo małe środki. W krajach europejskich przeznacza się 4-5%, u nas 2%. To jest po prostu za mało. Jeśli nie będzie profilaktyki, będzie coraz więcej chorób cywilizacyjnych, zawałów, udarów i raków. To jest podstawa.
1: To dlaczego nie zrobiliście z tym nic, panie senatorze, gdy rządziliście przez 8 lat?
2: Zrobiliśmy bardzo wiele, panie redaktorze, i to naprawdę...
1: To jakie były nakłady na profilaktykę w czasach 8 lat
2: rządów? Ale panie redaktorze, pan mówi, co się powinno zrobić, a pan mówi... Pan zadaje pytanie, więc proszę, żeby pan mi dał możliwość odpowiedzi, dobrze? A nie tykał się, że nie zrobiliście. No nie zrobi się wszystkiego. Nie ma czarodziejskiej różdżki. Ja nie wyjdę do ludzi i nie powiem, że zlikwidujemy limity przyjęć, jak powiedział Arłukowicz i Nitras. No oszukali społeczeństwo. Pana oszukali, innych oszukali, zagłosowali na Platformę Obywatelską, która oszukała społeczeństwo. Oni zlikwidowali limity tylko dla swoich członków partii w Warszawie. To
1: przypomnę
2: jest skandal,
1: panu,
2: proszę
1: że pamięta,
2: pana, to,
1: pamięta pan, panie senatorze, również skandal, natomiast... kiedy kule woził do Jarosława Kaczyńskiego jeden z dyrektorów warszawskich szpitali, kiedy Jarosław Kaczyński pojawił się w szpitalu w Lublinie, również był zamykany pół oddziału. Pamięta pan te wszystkie sprawy?
2: Nie, proszę pana, nikt nie ukradł pieniędzy, to po pierwsze. Nikt nie kradł pieniędzy pod parasolem pana Kierwińskiego, bo to on tam trzyma parasol ochronny i powinien się podać do dymisji, bo to jest skandal, to co się wydarzyło w Warszawie. Natomiast, wie pan, zawiezienie kul prezesowi, co jest przestępstwem, proszę pana? My z jednej strony mówimy o przestępstwie, a pan mówi o dowiezieniu kul. No to wie pan, porównuje mrówkę do słonia.
1: Ale
2: no,
1: panie senatorze, pan jest inteligentnym człowiekiem.
2: Hejt, który
1: mówimy.
2: Się leje, proszę pana, na moje 400 tysięcy, na maseczki, to jest po prostu próba odwrócenia uwagi od tego, co się wydarzyło. Od złodziejstwa, od bezczelnego korzystania ze służby zdrowia, od stworzenia, panie redaktorze, stworzono w szpitalu publicznym, państwowym, na który płaci pan i ja, stworzono salonik dla polityków Platformy Obywatelskiej. No przecież to jest niebywała sytuacja. No to jest coś skandalicznego.
1: Panie
2: te dojenie
1: senatorze.
2: Pieniędzy, oszukiwanie, 33 rachunki i o tym nie rozmawiamy, a pan się pyta, dlaczego my nie podwyższyliśmy.
1: Nie, rozmawiamy,
2: my zwiększyliśmy,
1: rozmawiamy o tym, jak
2: panie redaktorze, pan chce
1: zdrowia.
2: Wiedzieć, co zrobiliśmy, co zrobiło Prawo
1: ja chcę
2: i Sprawiedliwość.
1: Się co można zrobić, żeby ten system naprawić.
2: Pierwsze, profilaktyka, a druga podstawowa opieka zdrowotna i specjalistyka po to, żeby odciągnąć szpitale, tam gdzie są największe wydatki, czyli odwrócić piramidę świadczeń zdrowotnych. To jest taki cel i to trzeba cały czas, nowy minister zdrowia, który będzie z Prawa i Sprawiedliwości, to dwa takie drogowskazy. Profilaktyka i odwrócenie piramidy świadczeń zdrowotnych.
1: A czy nowy minister...
2: Informatyzacja... Panie redaktorze, pan mi da dokończyć,
1: to nie jest sprawa taka,
2: że to jest czarodziejska różdżka. Już mieliśmy jedną czarodziejkę, która się skompromitowała. Nie ma dotknięcia czarodziejskiej różdżki, która uzdrowi system. Jest wiele elementów, które należy wprowadzić.
1: I o tym
2: więc
1: chcesz z panem
2: ja
1: porozmawiać.
2: O to pytam. No, ale pan mi przerywa, prawda? Więc pan mi nie pozwala dokończyć myśli. Następnym elementem, który należy, a my to rozpoczęliśmy, to jest informatyzacja służby zdrowia. Absolutna. To ona wtedy wyeliminuje takie przypadki, kiedy się przyjmuje, może nie zawsze, zawsze i w każdym przypadku, bo jakaś tam, wie pan, do możliwość takiego nieuczciwego działania, do którego mieliśmy tutaj, które mieliśmy w Warszawie u pana Kacprzyka, który no, stworzył przecież salonik VIP dla polityków Platformy Obywatelskiej. No to jest coś niebywałego. A pan mówi o kulach dla prezesa. No,
1: nie, ja też mówię o przywilejach, że jest grupa ludzi uprzywilejowanych,
2: no,
1: którzy mają inną drogę.
2: Ale co to jest dowiezienie kul? No wie pan, no ja sam jakby prezes...
1: A zamykanie półoddziału w szpitalu w Lublinie to jest w porządku, czy nie?
2: Ale nie było zamkniętego półoddziału, proszę pana, i to no trzeci raz już pan o tym mówi, a tutaj porozmawiajmy o złodziejstwie, o kradzeniu i o tym, że ktoś doił pieniądze. I teraz powinno się sprawdzić, czy to był pojedynczy przypadek, czy tego dojenia jest,
1: proszę pana, wszędzie. A pańskim zdaniem to nie był pojedynczy przypadek?
2: Ja myślę, że nie. Ja myślę, że nie i że świadczenie usług, bo tutaj co było? Na czym polegało to dojenie? Chociaż nie pozwoli mi pan dokończyć tego wątku dotyczącego reformowania służby zdrowia, no ale trudno. To jest temat na wiele godzin rozmów, prawda?
1: A ja bym chciał do tego wrócić właśnie.
2: No to pan wróci, dobrze, ale to pan zadał mi pytanie dotyczące tego, czy to odosobniony przypadek. Podejrzewam, że nie i dlatego to trzeba sprawdzić. Trzeba odpolitycznić służbę zdrowia, bo polska służba zdrowia, jak samorządy, została upolityczniona. I to, wie pan się zapytał mnie, czy ja pracuję w szpitalu. Mnie ze szpitala zwolniono po prostu z powodów politycznych, bo ja jestem z PiS-u, a była pani z PSL-u i zwolniła mnie. No to też skandaliczna sytuacja. Zwolniła mnie z pracy po ponad 40 latach pracy, bez żadnego zastrzeżenia co do mojej pracy. Nawet sama mówiła, że pracowałem dobrze.
1: A jak pan mówi,
2: natomiast
1: panie
2: jestem
1: senatorze,
2: stary i nie powinienem już pracować.
1: A jak pan mówi o upolitycznieniu szpitali, jeśli wejdę panu w słowo, bo to jest bardzo ciekawy wątek. Jak pan mówi o upolitycznieniu szpitali, to co pan ma na myśli? Pan uważa w takim razie, że szpitale powinny być, nie wiem, tylko i wyłącznie we władzy marszałka województwa?
2: Wie pan, my już w 2014 roku mieliśmy taki w programie naszym, mówiliśmy o takiej możliwości, czy tak, ma pan rację. Ja jestem zwolennikiem tego, aby absolutnie wszystkie szpitale były zarządzane przez jednego. Tak, to jest absolutnie i nasz fundament również naszego programu, ujednolicenie organów założycielskich szpitali.
1: No to wtedy
2: czy to ma być marszałek województwa, panie redaktorze, to tutaj ten element, o którym pan słusznie zwrócił uwagę, upolitycznienia, znowu wchodzi w rachubę.
1: Otóż to.
2: Wie pan, ale to jest kwestia inna. Wie pan, ja obserwuję to, co się dzieje w polskiej służbie zdrowia i w szpitalach powiatowych, które są w dramatycznej sytuacji. Jeśli się nie zrobi porządku z tymi szpitalami, to naprawdę będziemy... na SOR-ach będą jeszcze dłuższe kolejki, bo ci pacjenci, którzy zwracają się do...
1: Bardzo ciekawe to, co pan powiedział o tych marszałkach województwa, bo zdaje pan sobie sprawę, panie senatorze, doskonale, także jako lekarz, jako były dyrektor szpitala, że jeżeli marszałek województwa będzie właścicielem szpitali, to będziemy mieli kadencyjność, jeśli chodzi o dyrektorów szpitali, że co 4 lata, gdy będzie się zmieniała władza, będzie się zmieniały władze w szpitalu.
2: No akurat co 5, wie pan, bo w tej chwili wybory samorządowe są co 5, wie pan. Na pewno będzie to niekorzystne, no ale nie zrobimy idealnego systemu, wie pan. No tutaj jakieś, no... jakieś niebezpieczeństwa i zagrożenia istnieją. Natomiast ujednolicenie organów założycielskich ma absolutnie sens, dlatego że szpitale konkurują między sobą, konkurują o pacjenta, konkurują wcześniej o lekarza, więc te pensje takie wygórowane, z którymi mamy do czynienia, bulwersują społeczeństwo, no wynikają z tego, że pacjenci, że lekarze no są po prostu kuszeni tymi pieniędzmi przez szpitale, za mało lekarzy. Więc musimy mieć jeszcze, bo pan pyta, co? Musimy mieć więcej lekarzy. Musimy mieć
1: 140 tysięcy lekarzy w Polsce, panie senatorze, no ale, to jest naprawdę
2: cały
1: za
2: czas,
1: mało.
2: Ale cały czas brakuje lekarzy.
1: Jesteśmy w średniej europejskiej, jak popatrzę na ilość lekarzy na 1000 mieszkańców.
2: Ale cały czas lekarzy brakuje. Brakuje w oddziałach, brakuje w szpitalach.
1: Brakuje w małych jednostkach, panie no, senatorze. Mówię, pan wie o tym doskonale. No. To problemem nie jest ilość lekarzy, problemem jest ich rozmieszczenie w kraju.
2: No to ma pan rację, że absolutnie to też tu powinniśmy wprowadzić takie zachęty dla lekarzy, którzy podjęliby pracę. Sam, wie pan, ten problem już występował ponad 40 lat temu. Ja poszedłem do małego szpitala, ponieważ tam między innymi, dlatego, że tam dawano mi mieszkanie i dawano mi czyli kredyt, duży kredyt, 100 tysięcy. Jeśli zostanę tam przez 7 lat, to będę dalej pracował.
1: Ale pan mówi o zachęcie dla młodych lekarzy, czy bardziej o nakazie? Czy powiedzmy,
2: wie pan żadnych...
1: Ale wie pan, do czego nawiązuje, panie senatorze? Mówi o tym, że człowiek kończący medycynę dostaje informację. Owszem, kształciłeś się na Uniwersytecie Medycznym, ale teraz musisz odpracować, nie wiem, 5-7 lat w małym szpitalu powiatowym. Uważa pan, że takie rozwiązanie należy wprowadzić?
2: Żadnych nakazów, natomiast zachęty, tak, zachęty. I wie pan, nakazy, no ja jestem bardzo przeciwny wszelkim nakazom, zakazom, więc myślę, że tutaj jakieś tylko...
1: A pan by konsolidował szpitale, panie senatorze? Pan uważa, że należy stworzyć bardziej
2: system? Ja nie wiem,
1: system,
2: co to znaczy konsolidacja,
1: już panu mówię,
2: pan, bo
1: mówię,
2: to jest bardzo... Ja wiem, panie redaktorze, tylko że to się nie sprawdza. No, pani minister przyszła, to też warto powiedzieć, bo przed podjęciem pracy też bardzo dziwne, że pani minister milczy. No, mamy następną panią minister, no, która się nie wypowiada, która właściwie, wie pan, no, to też jest żenujące. Chociaż też warto sprawdzić oświadczenie majątkowe. No, 100 tysięcy przed pracą, rozpoczęciem pracy w ministerstwie zarabiała miesięcznie. No to też widać, że jednak ta konsolidacja, opłacała się, pani minister.
1: To wracając do reformy służby zdrowia. Tak. Panie senatorze, na koniec. Ograniczenie pieniędzy dla lekarzy, pan mówi tak czy nie?
2: Nie, ja nie mówię, że ograniczenie. Z żadnym ograniczeniem, nakazom i zakazom. Jestem za tym.
1: Dobrze, to jest
2: natomiast
1: jedna sprawa.
2: Ilość pracy, wie pan, lekarz musi być wypoczęty. My mamy tachometry dla
1: kierowców,
2: prawda? A lekarz, prawda, po 4-5 dyżurach... No,
1: czyli ograniczenie czasu pracy dla lekarzy, mówi pan tak. Tutaj mówi
2: ja
1: pan
2: tak. Ja tutaj jestem tak. Ograniczenie racjonalne. Lekarz musi odpocząć. Lekarz musi się znaleźć...
1: Następna sprawa.
2: Mieć czas dla rodziny. Musi mieć też czas na rozwój poza medycyną. No, tak to
1: następna sprawa. Prawda. Rozdzielamy praktykę prywatną i w placówkach publicznych. Tutaj nie może być połączenia, rozumiem, tak?
2: Jestem za tym, choć tutaj pewne wyjściowo tak, a to jest sprawa na pewno z Izbą Lekarską do dyskusji, do debaty, do rozwiązań, które mają miejsce w całej Europie. Nie jest tak, że lekarz pracuje wszędzie, gdzie tylko chce.
1: A jeżeli lekarze będą protestować, to co z tymi protestami zrobić?
2: Nie, to nie protesty, tutaj jest dialog. Jest potrzebny dialog, rozmowa i nawet jeszcze przed, powiedzmy, tą ustawą. Jestem gotów do takiej rozmowy, do takiej debaty ze środowiskiem lekarskim, pielęgniarskim. Robiliśmy wiele spotkań dotyczących problemów w służbie zdrowia i pracownicy służby zdrowia skarżą się na to, że nie ma dialogu. Nikt z nimi nie rozmawia.
1: To jeszcze jestem ciekaw pańskiego zdania, bo to za rządów Prawa i Sprawiedliwości wprowadzono ustawę o wynagrodzeniach w podmiotach leczniczych i dzisiaj w pewnym sensie płace osób zatrudnionych w jednostkach służby zdrowia, ochrony zdrowia muszą rosnąć. Ministerstwo Zdrowia chce zamrożenia tej ustawy na 2 lata. Pan uważa, że to jest dobry pomysł, czy nie?
2: Wie pan, ja bym musiał się zorientować. Wie pan, to są pieniądze, które... trudno mi powiedzieć, wie pan, w tej chwili.
1: Ale nie mówi pan nie. Jestem,
2: nie mówię, to znaczy nie dlaczego, dla tego rozwiązania proponowanego. Raczej mówię nie. Natomiast musiałbym się zastanowić, poznać szczegóły i również opinie środowisk medycznych. Osoby, z którymi rozmawialiśmy, są absolutnie temu przeciwne.
1: No trudno się dziwić, bo to byłyby
2: pieniądze. Nie, wie pan, bo to nie chodzi tylko o pieniądze i o wynagrodzenia dla lekarzy. No przecież mamy całe zespoły, nie tylko pielęgniarki, nie tylko personel pomocniczy i personel fachowy. No więc musimy dbać i musimy pamiętać również o tym personelu.
1: Tak mówi Stanisław Karczewski, senator Prawa i Sprawiedliwości, także lekarz. Gość rozmowy o 7 w Radiu RMF 24. Pięknie dziękujemy, panie senatorze.
2: Dziękuję bardzo, kłaniam się. Dobrego dnia.
1: Dobrego dnia.
2: Życzę. Dziękuję.

0: what you waiting for? No, what you waiting for?
1: Tu Radio RMF 24.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Po reklamie.
2: Na Stay.
3: Uwaga, tego nie będzie na kolokwium, ale i tak warto wiedzieć.
2: Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
1: Ogłoszenie RMF 24.

0: Słuchacie RMF FM, dochodzi godzina 22, a zatem warto znać aktualne, niezwykle ważne fakty. Przedstawi je Bogdan Zalewski.
1: Dobry wieczór, bardzo dynamiczny ten wieczór. UPA odpowiada za ludobójstwo dokonane na Polakach. Ofiar naszych przodków nie można zdradzić milczeniem. Prezydent Nawrocki uzasadnia odebranie orderu Zełenskiemu. Medyczno-polityczny skandal w Warszawie zatacza coraz szersze kręgi. Na cenzurowanym jest prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Połączymy się ponownie z Mierzawą w Świętokrzyskiem. Nasz reporter ma nowe wieści o policyjnej obławie. USA kontra Australia na mundialu. W mistrzowskich faktach sportowych. Kancelaria prezydenta Ukrainy oświadczyła, że nie komentuje wieczornej decyzji prezydenta Polski Karola Nawrockiego o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Do tej pory po stronie ukraińskiej na postanowienie głowy naszego państwa zareagował minister spraw zagranicznych w Kijowie. Zyska na tym jedynie Rosja, oświadczył Andrzej Sybicha, który zapowiedział, że sam zwróci krzyż komandorski z gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Wypowiedział się też deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy Mykoła Kniarzycki, który uważa, że odebranie orderu Zełenskiemu pokazuje stosunek Nawrockiego do całego narodu ukraińskiego i sił zbrojnych Ukrainy. Przypomnijmy zatem, jak polski przywódca uargumentował swoją decyzję. Powodem odebrania najwyższego polskiego odznaczenia jest nadanie przez przywódcę Ukrainy jednej z jednostek wojskowych nazwy Bohaterów UPA. W studiu w Warszawie jest reporter RMF FM Jakub Rybski. Dobry wieczór, Jakubie.
2: Dobry wieczór, jestem.
1: Przytocz słowa prezydenta Karola Nawrockiego. Jak brzmi to uzasadnienie?
2: Prezydent przypomniał, że UPA jest odpowiedzialna za bestialskie zbrodnie dokonane na ludności polskiej, a w czasach II wojny światowej ukraińska armia powstańcza zamordowała co najmniej 100 tysięcy osób, co Polska wielokrotnie podkreślała w rozmowach z Kijowem. Dlatego nie do zaakceptowania jest fakt, że dziś część ukraińskich żołnierzy będzie służyć właśnie pod sztandarem UPA. Karol Nawrocki stwierdził również, że jeśli Ukraina chce dziś wstąpić do struktur europejskich, powinna zmierzyć się z trudnymi kartami własnej historii.
3: Zjednoczona Europa została zbudowana na odrzuceniu totalitaryzmów i kultu przemocy. Te zasady muszą obowiązywać wszystkich. Dla tych, którzy tego nie rozumieją, miejsca w Unii Europejskiej być nie może. I Polska na pewno na to nie pozwoli.
2: Jednocześnie prezydent zaznaczył, że jego decyzja nie jest przeciwko Ukrainie, a Polska nadal będzie wspierać ten kraj w wojnie z Rosją.
1: Prokuratura zbada, czy prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski już od połowy ubiegłego roku wiedział o nieprawidłowościach w Stołecznym Szpitalu Południowym. Dziś została odwołana Rada Nadzorcza placówki. Dziennikarze serwisu Zero.pl podali, że ordynator oddziału chirurgii Warszawskiego Szpitala Południowego miał alarmować Trzaskowskiego za pomocą komunikatora internetowego. Prezydent Warszawy miał go poprosić o informacje na piśmie, co lekarz zrobił. Przekazane prezydentowi stolicy informacje miały mówić o tym, że lekarz i jednocześnie radny Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk, mimo braku specjalizacji, zarządza szpitalnym oddziałem ratunkowym, a także wykonuje procedury, do których nie ma uprawnień, często bez nadzoru osób z odpowiednią specjalizacją. We wrześniu ubiegłego roku ordynator został zwolniony. Stołeczny ratusz zaznaczył, że oficjalnie do urzędu nie wpłynęło pismo od byłego ordynatora, a prezydent Rafał Trzaskowski dodał, że prywatna wiadomość nie jest kanałem zgłaszania nieprawidłowości w miejskiej instytucji. Według doniesień portalu Zero.pl Dawid Kacprzyk w ubiegłym roku zarobił 1 600 000 złotych, a na prowadzonym przez niego oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej byli przyjmowani bez kolejki w saloniku dla VIP-ów. Nawet do rana mogą potrwać policyjne poszukiwania sprawcy morderstwa w miejscowości Mierzawa, niedaleko Jędrzejowa, w województwie świętokrzyskim. Jak informowaliśmy w faktach, 49-letni mężczyzna ranił ostrym narzędziem swoich teściów. 80-latek zmarł na miejscu. 76-letnia kobieta została przetransportowana do szpitala w Krakowie. Sprawca uciekł z miejsca morderstwa. Z nieoficjalnych informacji wynika, że jest to były policjant. Na miejscu w Mierzawie cały czas jest reporter RMF FM Michał Dobrowicz. Michale, co teraz tam się dzieje?
4: Są policjanci, którzy z jednej strony sprawdzają każdy przejeżdżający tutaj samochód, zaglądają do środka, do bagażników. Policyjne radiowozy parkują też przed domami niektórych mieszkańców. To zwraca uwagę kierowców w okolicy.
5: Byłem po drodze, jechałem i zobaczyłem z górki, że jest pełno policji na sygnałach. Patrzę, że było dużo policji ubranych w kamizelki już.
4: To jest spokojna miejscowość, Mierzawa.
5: Nic się tutaj nie działo, takie te okolice są spokojne.
4: Dzisiaj dużo policji, coś jeszcze zwraca uwagę?
5: To, że jest blisko głównej drogi S7.
4: Te akcje policji dobrze widać właśnie z trasy S7 na wysokości Jędrzejowa. Ja też tędy przed chwilą przejechałem samochodem. Na pewno ponad 20 policyjnych radiowozów na sygnale jest teraz wzdłuż trasy, a obok ustawiają się grupy mieszkańców okolicy.
1: Bardzo dziękujemy, Michale. Trzymamy rękę na pulsie. Nasi dziennikarze zbierają informacje na ten temat. W RMF FM sprawdzajcie fakty.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem Mistrzowskich Faktów Sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: Kibice, zamieńcie się w słuch. Na Mistrzowskie Fakty Sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
8: Oczywiście mundial na początek. Grupa D. Amerykanie prowadzą po pierwszej połowie z Australią już 2-0. Po samobójczym golu Camerona Bergesa i trafieniu Alexa Freemana. Później do boju rusza grupa C. O północy Szkoci i Maroko. O trzeciej spotkanie Brazylii z Haiti. Brazylii, która po remisie w pierwszym meczu, delikatnie mówiąc, jest nie w sosie. Na czele zresztą z trenerem Carlo Ancelotti. Muszę udźwignąć presję. Mam doświadczenie, żeby sobie z nią poradzić. Wynik meczu z Marokiem nie był dobry. Mam pewne zastrzeżenia do drużyny, ale musimy udzielić pozytywnej odpowiedzi, bo to był pierwszy mecz. A jak to mówią, Mistrzostw Świata nie wygrywa się pierwszym meczem. O 5 nad ranem uzupełniająco Turcja kontra Paragwaj. To już końcówka 6 meczu finałowego w basket lidze. Ostatnie sekundy. Zastal Zielona Góra prowadzi 73-72 z Legią Warszawa. Jutro we Wrocławiu kolejna runda żużlowego Grand Prix. Tamtejszy stadion olimpijski po przebudowie gwarantuje atrakcyjne widowiska, ale jak mówi jeden z naszych żużlowców, Patryk Dudek, trudno się do niego przygotować.
9: Często w takich zawodach indywidualnych tor się mega różni od tego, jak jest przygotowany na normalny mecz ligowy. Ja zresztą sam wiem, jak jest runda Grand Prix w Toruniu i wiem, jak jest na lidze przełożony w Toruniu i jest zawsze inaczej.
8: Na czele klasyfikacji generalnej cyklu jest Brady Kurtz, a po piętach depczą mu Bartosz Zmarzlik i Jack Holder. Początek Grand Prix we Wrocławiu jutro o 19:00.
7: Sponsorem Mistrzowskich Faktów Sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
10: To co, teraz pogoda na sobotę, dobra?
11: Włącz mi tutaj, proszę.
10: No,
11: masz. O matko. Wolałbym, żeby ten ekran był czarno-biały, wtedy tych czerwonych liczb nie byłoby widać.
10: 35 stopni w okolicach Zielonej Góry.
11: Jak gorąco.
10: No chyba, że mówimy o wschodzie kraju, to tam 25-29 maksymalnie. Też nieźle, może nawet lepiej niż na zachodzie, bo też na zachodzie kraju pojawią się burze, miejscami gwałtowne i z gradem. Uważajcie na siebie.
12: Tu Radio RMF 24.

0: poranna rozmowa Tomasza Terlikowskiego. Posłuchajmy jeszcze raz.
1: Dzień dobry, moim gościem jest Dariusz Klimczak, minister infrastruktury PSL. Witam, panie ministrze.
2: Dzień dobry.
1: Ostatnio przed momentem na stronach ministerstwa pojawiła się informacja, że Maciej Lasek został odwołany. O co chodzi?
2: Tak, to prawda. Zgodnie z decyzją prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik do spraw CPK Maciej Lasek został odwołany z dniem dzisiejszym, a powołany na to stanowisko został dotychczasowy wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za kolej, pan Piotr Malepszak.
1: Ale dlaczego? Co się stało? Jakieś zarzuty wobec ministra Laska? Niedopatrzenia, niedopełnienie obowiązków? O co chodzi?
2: Wczoraj wieczorem przekazałem panu ministrowi Laskowi dokument podpisany przez prezesa Rady Ministrów. Tam nie ma uzasadnienia, jest odwołanie. Rozmawiałem z panem Maciejem Laskiem, to jest on nie przedstawiał żadnego uzasadnienia, przekazał mi jedynie, że to jest na jego prośbę, to on złożył dymisję.
1: Czyli Maciej Lasek poprosił o dymisję, a nie premier chciał go zdymisjonować.
2: Tak mi przekazał pan Maciej Lasek, że to jest na jego prośbę, to on złożył dymisję. Powiedział mi, że pewien etap ważny budowy nowego lotniska i kolei dużych prędkości został zamknięty, z jego punktu widzenia kluczowy. Tutaj zaznaczył, że w poniedziałek będzie podpisana najważniejsza z dotychczasowych umów wykonawczych, czyli fizyczne rozpoczęcie pracy budowy terminala i lotniska na budowę fundamentów pod terminal, tak zwane palowanie. To jest kluczowa sprawa, ponieważ po podpisaniu tej umowy, która nastąpi w najbliższy poniedziałek, firma przejmuje plac budowy i na przełomie lata, jesieni wbije pierwszą symboliczną łopatę.
1: Ta pierwsza łopata we wrześniu.
2: Nie znam dokładnej daty, ale to będzie na przełomie sierpnia, września. We wrześniu najprawdopodobniej rozpocznie się wbijanie tak zwanych pali, czyli fundamentowania terminala.
1: Dobrze, to zmieniamy temat. PSL, Ministerstwo Obrony, ma sukces. Stany Zjednoczone potwierdziły, że chcą rozmawiać i chcą doprowadzić do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce?
2: To jest wielki sukces Polski, ale także prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza, który jest ministrem obrony narodowej i to jego...
1: No prezydenta również, jak rozumiem, bo prezydent też ma tutaj swoje zasługi.
2: Uważam, że kluczową rolę odegrał wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, bo to jego robocze kontakty ze swoim odpowiednikiem, prace, nad którymi, które toczyły się od dawna, no przyniosły sukces, finał, dlatego Władysław Kosiniak-Kamysz poprosił premiera, Radę Ministrów o specjalną uchwałę upoważnień do tego, żeby mógł już fizycznie prowadzić prace dotyczące przygotowania bazy i wszelkiego rodzaju innych czynności, które mają na celu przyjęcie żołnierzy amerykańskich.
1: Ministerstwo Infrastruktury będzie w tym jakoś uczestniczyć?
2: Tak, rozmawiałem z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem na ten temat. To jest wielkie przedsięwzięcie infrastrukturalne, bo tutaj to chodzi także o te kompetencje, które są dedykowane do ministra infrastruktury. Tak, będę wspierał Ministerstwo Obrony Narodowej w wybudowaniu nowej bazy, która będzie, gdzie będą mieszkali żołnierze i ich rodziny amerykańskie.
1: Panie ministrze, gdzie to może być?
2: To zostawię ministrowi, premierowi Kamyszowi. Wiem, że zgłaszają się do niego już samorządowcy z całego kraju, którzy chętnie także włączą się w ten proces. To bardzo poważne przedsięwzięcie.
1: Ale to będzie raczej duże miasto, gdzieś na zachodzie kraju, czy bardziej jednak wschód? To jest miasto trochę mniejsze?
2: To będzie wspólna decyzja Amerykanów i naszego rządu. Musi zostać wybrane odpowiednie miejsce, do tego przygotowane. Opinia amerykańska oczywiście jest bardzo ważna, ale my także będziemy rekomendowali te miejsca w Polsce, które z naszego punktu widzenia wojskowego, ale także infrastrukturalnego, strategicznego są predestynowane
1: czyli
2: do tego, żeby
1: miejsce, było. Czyli jakie panie ministrze, jakie by pan, jako minister infrastruktury, jakie by pan promował?
2: Chętnie bym na ten temat powiedział, ale nie jestem do tego upoważniony i na początku uważam, że te rozmowy powinny się odbyć w Ministerstwie Obrony Narodowej.
1: A jakie są koszty szacowane takiej budowy infrastruktury, bo wiadomo, że to jest potężna inwestycja.
2: Bardzo duża, tym bardziej, że wymagania Amerykanów są także duże. Naturalnie sprostamy im, bo nam zależy na tej stałej bazie.
1: A czego oni chcą? Takiego pan mówi, że są bardzo duże. To znaczy, czego by chcieli?
2: Znaczy, no, muszą być odpowiednie warunki. tak nie chciałbym tutaj unikać tej dyskusji, ale nie jestem upoważniony do tego. To są strategiczne sprawy. To są warunki zarówno te ściśle wojskowe, jak te zwykłe mieszkaniowe, infrastrukturalne.
1: Ale to idzie w miliardy, rozumiem, dolarów.
2: Nie chciałbym tu się posługiwać żadnymi kosztami. Uważam, że bezpieczeństwo nie ma ceny, szczególnie w tych uwarunkowaniach geopolitycznych, które dzisiaj są za naszą wschodnią i nie tylko wschodnią granicą.
1: Panie, jeszcze zmienimy na chwilę temat. Coraz więcej Polaków, no z badań IBRIS dla Rzeczpospolitej wynika, że ponad 83%, 84% w zasadzie chciałoby zmian dotyczących prawa jazdy dla obcokrajowców. Szczególnie chodzi o tych, którzy jeżdżą na taksówkach lub innych formach tego transportu publicznego. Szykowane są takie zmiany. Polacy chcieliby, żeby oni zdawali dodatkowy egzamin.
2: No, podzielam opinię Polaków, tej większości, która się wypowiada, że chcą się po prostu czuć bezpiecznie w ruchu drogowym.
1: Bo myślę, że wszyscy są zachwyceni, że pan podziela tę opinię, ale pan ma możliwości to zmienić.
2: Od tego, czy podzielam, czy nie podzielam, zależy, czy wystartujemy z pracami. Ja podzielam i tutaj nie musiał się wydarzyć ten wypadek, o którym
1: Zielonce,
2: pewnie wszyscy...
1: Tak, pod Warszawią.
2: Tak, w Ząbkach. Ponieważ przygotowywaliśmy uszczegółowienie tej ustawy, która weszła w życie w połowie roku 2024, gdzie zmieniły się przepisy dotyczące wymagań dla tych, którzy są obcokrajowcami i chcą pracować na taksówkach, mówiąc w skrócie. Uważamy, że ta zmiana, którą jeszcze nasi poprzednicy zaproponowali, a weszła w życie, kiedy już my rządziliśmy, jest zbyt powierzchowna.
1: Czyli co byście chcieli zmienić głębiej?
2: Jest kilka kwestii. Takie najbardziej, które działają na wyobraźnię, to przede wszystkim chcemy uszczegółowić wymagania dotyczące powiązania licencji i samochodu, tak żeby tutaj ta sprawa była jasna. I druga sprawa, czyli związana z niekaralnością kandydata na kierowcę w takiej firmie taksówkarskiej, czy na aplikację, czy jakiejkolwiek innej. Dotychczas wymaga się tylko zaświadczenia o niekaralności z polskiego systemu, a wiemy, że jeżeli ktoś przyjechał z państwa spoza Unii Europejskiej, no, jak jest od kilkunastu czy kilku tygodni w Polsce, no trudno, żeby był w tym systemie. Więc będziemy wymagać zaświadczenia o niekaralności z kraju pochodzenia.
1: Dobrze. Na tym kończymy nasze spotkanie w Radiu RMF FM, ale ten temat pozostanie jeszcze w Radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube. A ja przypomnę, naszym gościem jest Dariusz Klimczak, minister infrastruktury PSL. Panie ministrze, a ten dodatkowy egzamin, bo to jest też taki postulat, który wprost się pojawia, żeby osoby spoza Unii Europejskiej, obcokrajowcy, zdawały częściowo albo całkowicie egzamin na prawo jazdy w Polsce, tak żeby, no bo to jest ten argument, który wraca przy tym wypadku w Zielonce, że kierowca miał powiedzieć, że u nich w kraju tak się jeździ, w związku z tym wykonywał absolutnie niedopuszczalny manewr w Polsce.
2: Część z tych osób musi zdać egzamin teoretyczny, czyli bo naszym słuchaczom i widzom, i internautom należy wyjaśnić, że jest różnego rodzaju, są kierowcy, ci, którzy mają prawo jazdy europejskie z Unii, z konwencji wiedeńskiej i genewskiej i spoza tej konwencji. Każdy jest zobligowany do stosowania innych przepisów. Chciałbym je uprościć, ujednoznacznić. Nie ma według mnie większego znaczenia, z jakiego państwa się pochodzi. Oczywiście doceniam rolę konwencji, która ujednolica wiele przepisów.
1: Nie mówi pan o Unii Europejskiej, no bo tutaj...
2: Nie. Mówię o tym rozdziale konwencja wiedeńska, a państwa spoza konwencji...
1: To wyjaśnijmy naszym słuchaczom, bo zakładam, że większość z nas nie wie, jak to jest.
2: To jest konwencja o ruchu drogowym, ona ujednolica standardy dotyczące zdobywania prawa jazdy. Wiele państw, no na przykład spoza konwencji jest Bangladesz, a państwa postsowieckie generalnie należą, większość państw należy do konwencji.
1: Na przykład Ukraina.
2: Wiedeńskiej.
1: Tak. Ukraina, Gruzja.
2: Tak, one należą. I tutaj nie ma takich ostrych przepisów, że oni muszą zdawać ten egzamin.
1: A powinny być?
2: Uważam, że tak. Pracuje zespół analityczny w Ministerstwie Infrastruktury. Plan minimum to jest obowiązek odbycia kursu na ośrodku doskonalenia techniki jazdy. Natomiast nie wykluczamy i to też zależy od danych, które przedstawi nam Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, dane policji i tak dalej, i tak dalej. Też będę czekał na opinię Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Czyli... Bo chciałbym, żeby na ten temat wypowiedzieli się eksperci.
1: Panie ministrze, czyli kiedy możemy się spodziewać zmian?
2: Słucham?
1: Kiedy możemy się spodziewać zmian, panie ministrze?
2: Znaczy, One idą dwutorowo.
1: Na razie jest przygotowanie.
2: Te, o której mówiliśmy w części radiowej, one już zostały przekazane do wpisu wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów, bo nad nimi pracowaliśmy od jakiegoś czasu. A ta sprawa dotycząca obowiązkowego kursu czy szkolenia, to jest nowa inicjatywa i tutaj także przygotowujemy określone przepisy. Chciałbym, żeby je zakończyć pracę w tym roku.
1: I jeszcze pytanie o język, bo to też jest taki... Takie pytanie, zarzut, który wraca wśród części naszych słuchaczy, wśród części Polaków, że czasem trudno się dogadać z kierowcą na jednej z aplikacji, bo to głównie o tym mówimy, tych usług taksówkarskich na aplikacje.
2: Dogadać się to jedno, ale druga sprawa, no przecież oni także muszą przeczytać określone informacje, zrozumieć i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje się, ale chciałbym, żeby to potwierdzili ci, którzy będą rekomendowali tę zmianę przepisów, że no podstawowa znajomość języka polskiego powinna jednak być.
1: No to jeszcze na koniec pytanie, bo to też jest pytanie, które nie pada często, a nie obawiacie się, że to podroży jednak ceny tych usług, to znaczy jak się ograniczy dostęp do tego zawodu, to wzrośnie bezpieczeństwo, niewątpliwie, ale wzrosną też ceny.
2: Bardzo się cieszę, że pan redaktor profesjonalnie podchodzi do tego zagadnienia, bo tutaj nie chodzi o to jakąś taką niechęć tylko do tego, no bo wiadomo, że to jest konkurencja dla polskich taksówkarzy. Wiele osób dzisiaj ma jakiś dystans mniej lub bardziej uzasadniony do przedstawicieli niektórych państw, ale to zostawiam na boku. Podstawa to jest bezpieczeństwo i uwarunkowania rynkowe. Jeżeli chodzi o transport drogowy rzeczy, no tam jest ogromny deficyt kierowców. Jeżeli chodzi o przewóz osób, także. Jeżeli spojrzymy, jaki procent w Polsce obcokrajowców pracuje w tych przewozach osób na aplikację, to widzimy, że to jest prawie 50%. Więc to jest poważny problem i można...
1: Znaczy wyeliminowanie ich zbudowałoby nowe problemy.
2: I na ten
1: jedne
2: aspekt,
1: by wyeliminowały.
2: I na ten aspekt gospodarczy, funkcjonalny, dostępu do tego typu usług musimy także patrzeć. Musimy to po prostu wyważyć. I ja jako osoba, która zawsze stara się patrzeć na wszystkie argumenty, to będziemy starać się wyważyć je i wprowadzić takie przepisy, które zapewnią bezpieczeństwo ruchu drogowego, bezpieczeństwo pasażerów, ale także nie utrudnią nam różnego rodzaju procesów gospodarczych.
1: Panie ministrze, zmieniamy temat. Premier, jak to się teraz słyszymy, jest wściekły. Niektórzy mówią, kierownik jest wściekły. Rozsierdził się na wydarzenia w warszawskim szpitalu południowym. Rozmawiał pan z premierem, z otoczeniem premiera?
2: Nie rozmawiałem na ten temat z premierem. Trudno się dziwić. Myślę, że nie tylko pan premier jest wściekły.
1: Pan też jest wściekły na to, co się wydarzyło?
2: Ja myślę, że bardziej należy się koncentrować na tym, jak zmienić przepisy, żeby do tego typu sytuacji nie dochodziło. No, jedna sprawa to pieniądze, ale po raz pierwszy w taki sposób naprawdę wyeksponowany dzisiaj dyskutuje się o organizacji. Nie ochrony zdrowia, systemu, ale organizacji pracy w placówce ochrony zdrowia, w szpitalu.
1: Fundamentalne pytanie brzmi, jak to możliwe, że lekarz z półtorarocznym stażem bez specjalizacji zostaje koordynatorem SOR-u? Sytuacja kuriozalna. To tak trochę jak ja bym teraz został pilotem myśliwca, bo kiedyś zrobiłem licencję na...
2: To bardzo wyraźnie, jak na dłoni pokazuje, jaki wielkim problemem w Polsce jest deficyt specjalistów, deficyt lekarzy.
1: Nie, to
2: lekarzy.
1: Nie jest deficyt specjalistów, to
2: właśnie
1: jest kwestia
2: ten pan podobno
1: tego,
2: nawet nie ma specjalizacji.
1: No właśnie, to jest kwestia tego, że miał
2: to
1: dobre
2: jeszcze bardziej,
1: partyjne
2: jeszcze gorzej.
1: Powiązania samorządowe.
2: Znaczy, to także, że tutaj jest ta łatka partyjna i tak dalej, ale to też pokazuje, że lekarz bez specjalizacji jest koordynatorem szpitalnego oddziału ratunkowego. Nie jest ordynatorem, tylko znajduje się furtki.
1: Znajduje się politycznie. No panie ministrze, no to nie dlatego,
2: ale dlaczego politycznie pan twierdzi?
1: No dlatego, że on jest radnym Koalicji
2: Obywatelskiej. Nie myśli pan, że on został koordynatorem, bo jest z koalicji? No nie, myślę, że
1: pan
2: akurat
1: myśli, że
2: aż tak upraszczać, ja bym tego nie upraszczał. Problem polega na tym, że dzisiaj... SOR zawsze był bardzo poważną częścią szpitala, szpitalny oddział ratunkowy. To, że jego koordynatorem jest osoba przed 30, bez specjalizacji, to jest duży problem. Skąd on się wziął? No ja bardziej jestem tej tezy, że po prostu lekarzy w Polsce brakuje, ale brakuje także takich, którzy podejmują się z specjalizacji czy obszaru działania.
1: Pan naprawdę nie widzi
2: bardziej...
1: związku między tym, że on jest radnym, jednym z ważnych działaczy
2: Koalicji Obywatelskiej. Ale nie podpisuje się pod pana tezą, że został koordynatorem, bo jest platformą. Platformy, czy tam z Koalicji Obywatelskiej.
1: Nie, został koordynatorem dlatego, że miał znajomości i je politycznie wykorzystał. No to jakby, no przecież nie z zachwytu nad postacią i doświadczeniem półtorarocznym zrobiono go tym koordynatorem.
2: Jeżeli ma pan argumenty na to, że on w trybie konkursowym, bo nie wiem w jakim trybie został tam zatrudniony, ja widzę problem gdzie indziej. Uważam, że polski system ochrony zdrowia ma piekielny problem z kadrą.
1: Będzie reforma?
2: Nie ma lekarzy, nie ma chętnych do pracy na trudnych oddziałach. Przecież pan doskonale wie, że lekarze z oddziałów nie chcą schodzić na SOR. To tam jest najtrudniejsza praca w szpitalu.
1: Zapewniam, że lekarzowi rezydentowi...
2: W żaden sposób nie bronię tego robiąc, pana, bo on skorygował faktury. Myślę, że kłopoty ma bardzo duże.
1: To bez dwóch zdań. Każdy lekarz z półtorarocznym stażem za 1 600 000 wziąłby tę robotę.
2: Nie jestem w stanie podważyć pana tezy. To jest skandaliczne, że w sytuacji, w której ciągle jest problem z pieniędzmi na finansowanie świadczeń medycznych, ponad półtora miliona płaci się jednemu lekarzowi. Uważam, że jest nie do obrony to, że
1: potrzebne
2: mamy deficyt szpitali, deficyt lekarzy, a płacimy takie wielkie
1: pieniądze.
2: Panie
1: ministrze, kończę ten temat. Potrzebne jest dalsze rozliczenie, dalsze czyszczenie. W samym szpitalu wiadomo, że prezydent odwołał cały zarząd szpitala, ale może wyżej trzeba zastanowić się, czy nie uciąć pewnych głów.
2: Temat kontroli czasu pracy w systemie ochrony zdrowia, w tym lekarzy, to jest temat od kilkunastu lat. Ta afera, jestem przekonany, nie tylko mam nadzieję, jestem przekonany, że pomoże wszystkim tym, którzy odpowiadają za systemowe zmiany, żeby wreszcie był obowiązek kontroli pracy. Mam nadzieję, że także Izba Lekarska nie będzie tutaj protestowała i pomoże w uregulowaniu tych kwestii, które wpływają bardzo negatywnie na wizerunek lekarzy, izby i w ogóle zawodów medycznych.
1: Panie ministrze, teraz pytanie od naszych słuchaczy. Bardzo proszę wylosować dwa pytania od razu.
2: Ostatnio były pretensje, że nie zamieszałem, to teraz...
1: Nie, no proszę... Politycy zawsze mieszają. Dziennikarze zresztą również. Bardzo proszę, pierwsze pytanie.
2: Profesjonalne podejście. Dlaczego zintegrowana sieć kolejowa ma ominąć Radom? To nieprawda. Radom jest w tej zintegrowanej. Ja mam przy sobie nawet broszurę, którą wydał Centralny Port Komunikacyjny Port Polska i jak tylko spojrzeć, to jest absolutnie, panie redaktorze, na tej mapie i z moich rozmów ostatnio z panem wiceprezesem Rachwalskim wynika właśnie, że właśnie połączenia w kierunku Opoczna, Łodzi i w innych kierunkach akurat pomogą Radomiowi, więc ta teza, którą ktoś tu zawarł, jest nieprawdziwa. Różnica pomiędzy tymi poprzednimi planami a obecnymi jest taka, że miało być wybudowane 2000 nowych linii kolejowych, a w tym planie, które zaproponował między innymi Port Polska, przedstawiciele spółki CPK, będzie tych nowych linii 4700. Poprzednicy planowali 9 tak zwanych szprych, tutaj jest, czy 10, proponowane jest drugie tyle magistrali kolejowych.
1: A połączenie Radom-Łódź będzie?
2: Na tej mapie jest korekta dotycząca właśnie tego połączenia w kierunku Łodzi. Zresztą wiem, że Radom z nowym rozkładem jazdy dopominał się o nowe, bezpośrednie połączenia do Łodzi i wiem, że taka propozycja padła ze strony Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.
1: To drugie pytanie od naszych słuchaczy. Bardzo proszę, tym razem już pan nie miesza, bo już było zamieszane. Bardzo proszę, drugie pytanie.
2: Czy ministerstwo wzorem Niemiec planuje wprowadzić obowiązek posiadania OC, rejestracji, homologacji e-hulajnog? Ja jestem cięty na hulajnogi, e-hulajnogi, mówiąc bardzo kolokwialnie, natomiast mówiąc już z punktu widzenia ministerstwa, zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób uregulować te kwestie związane z e-hulajnogami, z hulajnogami. Już rozpoczęliśmy ten proces jakiś czas temu w ustawie dotyczącej homologacji, tak aby do Polski nie były sprowadzane wynalazki z państw trzecich, nazwę to bardzo ogólnie, jakieś potwory elektryczne, które rozpychają, rozganiają wszystkich na chodniku. Tutaj współpracuje z policją i z MSWiA. Natomiast no, to są te wszystkie urządzenia, tak zwane urządzenia transportu osobistego. No, to jest jakiś nowy wynalazek, no i prawo musi się szybko dostosować.
1: Bo właśnie przed chwilą dowiedzieliśmy się, że pani minister Sobkowiak-Czarnecka będzie wiceministrem obrony narodowej, czyli obejmuje nową odpowiedzialność w zakresie odpowiedzialności PSL.
2: Tak, potwierdzam tę informację. Pani minister już, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, jest już wiceministrem obrony.
1: Ktoś poleci za to, żeby będzie dodatkowy minister, wiceminister, czy ktoś inny zostanie odwołany?
2: De facto pełniła już taką funkcję, ponieważ no, odpowiedzialność za program SAFE i uzbrojenie polskiej armii, no, to jest jedna z najważniejszych ról, jaką pełniła przy wicepremierze, ministrze obrony narodowej Władysławie Kośniaku-Kamyszu. Jeżeli mogę jedno zdanie, jej kompetencje oceniane są bardzo wysoko, zarówno przez Władysława Kosiniaka-Kamysza, jak i przez premiera Donalda Tuska, ale także środowisko międzynarodowe. Absolutnie potrzeba w polityce i w administracji takich osób, którzy zarówno sprawnie działają, są dobrze organizacyjnie, mają dużą wiedzę, ale z drugiej strony potrafią w dobry sposób komunikować się ze społeczeństwem i artykułować wszystko to, co po prostu sprawdza się później w praktyce życia. Więc bardzo się cieszę i życzę samych sukcesów pani minister Sobkowiak.
1: Zawodowych i prywatnych. A kto będzie pełnomocnikiem do spraw SAFE nowym? Czy w ogóle ta funkcja przestanie istnieć?
2: To myślę, że minister obrony narodowej o tym powie. Jak się domyślam, no to będzie połączona rola już teraz.
1: Panie ministrze, to jeszcze na koniec pytanie. Wakacje za tydzień się zaczynają, bo oczywiście za tydzień uczniowie kończą zajęcia. Równo za tydzień, bo dzisiaj mamy piątek. W piątek oni dostaną świadectwa. To oznacza, że zaczniemy jeździć. Co z cenami biletów PKP i PKP Intercity na wakacje? Będą jakieś promocje?
2: Zawsze są promocje i tych promocji zarząd PKP Intercity zawsze przedstawia bardzo wiele. To, co jest najważniejsze, to więcej połączeń. Połączenia przedłużone, szczególnie w miejsca tradycyjnie wybierane przez Polaków na miejsce odpoczynku. My promujemy to, żeby odpoczywać w Polsce. Dlatego mamy tak naprawdę dwa razy więcej połączeń PKP Intercity na Mazury. W miejsca, do których no, trudno było się dostać, na przykład do Giżycka. No, ta oferta zmieniła się radykalnie. Ale tradycyjne Zakopane także będzie miało dodatkowe połączenia. Między innymi pociąg Kozica z Poznania, bo Poznań także domagał się bezpośredniego połączenia. Pendolino do Ustki, bezpośrednie połączenie, po raz pierwszy tam pojedzie. W sumie, jakbym porównał to, co zastałem w 23, a wakacje 2026, to dziennie mamy 129 połączeń PKP Intercity więcej, więc ta oferta zwiększyła się radykalnie.
1: A ile będzie wagonów z Niemiec? Sprowadzamy, czy mamy już dość swoich?
2: Już. Coraz więcej podróżnych wymaga tego, abyśmy mieli coraz większy tabor, bo nikt nie chce tłoczyć się, a jeżeli chcemy uruchamiać nowe połączenia, musimy mieć większą liczbę taboru. Zamówiliśmy tabor nowy, ale na niego się czeka. Na przykład hybrydy.
1: To prawda, dlatego
2: nowe,
1: się pytam, ile będzie tego pożyczonego.
2: Więc kupiliśmy używane wagony, wyremontowaliśmy je, one jeżdżą nawet z prędkością 200 na godzinę. Są chwalone przez pasażerów. Nie oglądajmy się na opinię jakichś osoby z klapkami na oczach z opozycji, głównie z PiS-u, bo oni według mnie niezdrowo reagują na naszych zachodnich sąsiadów. To jest sprzęt, który kupiliśmy w bardzo dobrej, niskiej cenie, po małej korekcie, jeżeli chodzi o przegląd i naprawy. One służą polskim pasażerom. Jeżeli będzie taka potrzeba i będzie taka okazja, wiem, że Intercity jest na to otwarte, żeby kupować pociągi, bo tak po prostu się w Europie robi.
1: Bardzo dziękuję. Dariusz Klimczak, minister infrastruktury PSL, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję. Radio RMF.

0: Ogłoszenie.
1: Wielka polityka zza oceanu.
0: Czy Stany Zjednoczone naprawdę mogą wycofać się z NATO? No to pytanie wraca w stolicy USA regularnie od początku drugiej kadencji Donalda Trumpa.
1: I codzienne życie Amerykanów.
0: Wielu farmerów mówi wprost, bez tych pracowników nie byłoby komu zbierać plonów. Amerykanie nie chcą wykonywać tej pracy, szczególnie sezonowo i w trudnych warunkach.
1: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: piątkowy wieczór. Słuchajcie, RMF FM, zbliża się godzina 23, zatem nowe wydanie faktów przygotował i przedstawi Bogdan Zalewski.
1: Dobry wieczór, zachęcam do słuchania. Zjednoczona Europa została zbudowana na odrzuceniu totalitaryzmów i kultu przemocy. Dla tych, którzy tego nie rozumieją, miejsca w Unii Europejskiej być nie może i Polska na pewno na to nie pozwoli. Prezydent Nawrocki o odebraniu orderu prezydentowi Ukrainy. Oprócz uzasadnienia przytoczymy reakcję polityków, w tym premiera Donalda Tuska. W faktach także, co dalej ze stałą amerykańską bazą w Polsce. Politycy opozycji uważają, że prezydent Karol Nawrocki podjął słuszną decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Z kolei politycy koalicji rządzącej zwracają uwagę na negatywne konsekwencje dla relacji polsko-ukraińskich. Premier Donald Tusk ocenił, że konflikt między Polską i Ukrainą cieszy Putina i szokuje naszych sojuszników, a linia frontu przebiega gdzie indziej. Przypomnijmy, wieczorem prezydent Karol Nawrocki poinformował, że wobec zgody Wołodymyra Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek sił zbrojnych nazwy bohaterów UPA, po konsultacji z kapitułą Orderu Orła Białego podjął decyzję o odebraniu tego odznaczenia Zełenskiemu.
2: Fakty są takie, że co najmniej 100 tysięcy polskich obywateli zostało zamordowanych przez UPA na Wołyniu, w Galicji Wschodniej, Lubelszczyźnie czy Podkarpaciu, tylko dlatego, że byli Polakami lub Żydami czy innymi mniejszościami. Faktem jest, że ofiarami byli mieszkańcy wsi i miasteczek, całe rodziny, kobiety, dzieci i osoby starsze. Nie byli żołnierzami na polu bitwy, byli bezbronnymi cywilami. Zostali zamordowani brutalnie i bestialsko. Faktem jest również, że do dziś ofiary nie doczekały się godnego pochówku. Dlatego nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych nazwy odwołującej się do zbrodniarzy z UPA ma znaczenie wykraczające daleko poza wewnętrzną sprawę Ukrainy.
1: Zdaniem prezydenta droga Ukrainy do Unii Europejskiej wymaga m.in. gotowości do uczciwego zmierzenia się z trudnymi kartami własnej historii. Na naszej stronie rmf24.pl znajdziecie reakcję na decyzję Karola Nawrockiego i w Polsce, i na Ukrainie. Premier Donald Tusk zapowiedział po szczycie Unii Europejskiej w Brukseli, że Polska nie będzie respektowała żadnych ustaleń dotyczących ewentualnego zawieszenia broni lub przyszłego pokoju między Ukrainą a Rosją, jeśli zostałyby one wypracowane bez udziału naszego kraju. Unijni przywódcy dyskutowali o tym, kto miałby reprezentować Europę w ewentualnych negocjacjach pokojowych. Kontekstem tej brukselskiej debaty było nawiązanie przez gabinet szefa Rady Europejskiej Antonio Costy dyplomatycznych kanałów komunikacyjnych z Rosją. Te dyskusje i reakcje polskiego premiera śledziła dziennikarka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą. Co oznacza to podkreślanie roli Polski przez Donalda Tuska?
3: Tusk odrzucił więc decyzje, które zapadałyby w grupie E3, czyli największych krajów, do których należą Francja, Niemcy i Wielka Brytania. Polski premier wskazywał,
4: że jeśli ktoś chce reprezentować Unię Europejską, a więc całą 27, to od tego jest przewodniczący Rady Europejskiej.
3: Z kolei kanclerz Niemiec Friedrich Merz przekonywał na konferencji prasowej, że format E3 powstał na wyraźne życzenie Ukrainy i ma swoją logikę, bo kraje te chcą gwarantować bezpieczeństwo Ukrainy.
1: Przeczytajcie więcej o tych sporach w artykule naszej brukselskiej dziennikarki na stronie rmf24.pl. Tytuł: Unia Europejska podzielona. Kto ma rozmawiać z Rosją? Tusk kontra Merz i Macron. Rozpoczyna się kolejny etap prac nad stałą obecnością amerykańskich żołnierzy w Polsce, poinformował wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Reporter RMF FM Kacper Wróblewski wyjaśni, co w praktyce oznacza kolejny etap negocjacji w sprawie bazy USA w naszym kraju.
5: Chodzi o wypracowanie szczegółów dotyczących m.in. lokalizacji żołnierzy w naszym kraju, a to, jak zapowiada Władysław Kosiniak-Kamysz, z pewnością potrwa.
6: W tym gwarancji, które trzeba przygotować, zdolności logistyki, inwestycji budowlanych i wyboru miejsca. Wiem, że bardzo wysoko oceniany jest i Poznań, i Wrocław.
5: Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki zaznacza, że rząd musi znaleźć gigantyczne pieniądze na realizację takiego planu.
7: Dobrze, że jest ten kierunek obrany na stałą bazę, no ale tutaj rząd by musiał wyasygnować naprawdę porządne środki. Czy budżet na to stać, patrząc na doniesienia NIK-u, patrząc na to, że Polacy, 100 tysięcy Polaków straciło pracę, no to jest dosyć wątpliwe. Chciałbym, żeby tak się stało, bo pan prezydent tak chce, bo to jest w interesie nas wszystkich, bez względu na to, jakie mamy barwy.
5: Jak podkreślają politycy, jeśli zapadnie ostateczna decyzja w sprawie stałej obecności wojsk amerykańskich, to przygotowanie odpowiedniej bazy potrwa wiele miesięcy.
1: Nakrycie głowy, butelka zimnej wody i krem do opalania to obowiązkowy asortyment dla każdego, kto wybiera się w ten weekend na świeże powietrze. Meteorolodzy zapowiadają upały. Na zachodzie Polski obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia. Dlatego część nauczycieli zdecydowała opuścić szkolne mury i zabrać klasę na plażę. Na przykład błękitną lagunę w podwrocławskich Siechnicach.
8: Fajnie tutaj jest?
9: Bardzo fajnie, naprawdę już jestem cała mokra. A nie mam stroju kąpielowego.
8: A, czyli przyszłaś nieprzygotowana, ale to przynosi chyba trochę ulgę. Taka zimna, mokra koszulka, co?
9: No fajnie było, no tak.
10: Bawimy się w chlapanie się i robimy wycieczki na barana do bojek.
8: Mamy piękne słońce, to ma być upalny weekend. Jakie masz plany? Co będziesz robiła?
9: Lody.
1: Usłyszała Martyna Czerwińska. Lody do ochłody? Czemu nie? Polecamy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Radio RMF 24.

0: Maciej Rybak, Marcin Jędryk, dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w programie Pop Octagon. Zapraszamy na Fakty o Północy, które w RMF FM przedstawi Bogdan Zalewski.
1: Kłaniam się ponownie i zapraszam. Ukraińcy nie zmienili swego stanowiska, mimo sygnałów słanych z Polski. Prezydent Nawrocki tłumaczy powód odebrania orderu Zełenskiemu. Premier Tusk w reakcji pisze o radości Putina z napięć na linii Kijów-Warszawa. Mężczyzna posługujący się gruzińskim paszportem usłyszał zarzut zabójstwa rosyjskiego artysty prowokatora w Białej Podlaskiej. Wszystko wskazuje na to, że polska aktywistka w Ekwadorze nie popełniła samobójstwa. Konflikt między Polską i Ukrainą cieszy Putina i szokuje naszych sojuszników. Zadaniem prezydentów Zełenskiego i Nawrockiego jest tonowanie emocji, a nie podsycanie napięcia. Linia frontu przebiega gdzie indziej. Tak premier Donald Tusk na platformie X skomentował wieczorną decyzję polskiego prezydenta. Przypomnijmy, Karol Nawrocki poinformował, że wobec zgody Władimira Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych nazwy bohaterów UPA, po konsultacji z kapitułą Orderu Orła Białego podjął decyzję o odebraniu odznaczenia przywódcy Ukrainy.
2: Polska wielokrotnie sygnalizowała stronie ukraińskiej szczególną wagę tej kwestii. Przekazywaliśmy nasze stanowisko i oczekiwanie ponownego rozważenia skutków tej decyzji i dla relacji między naszymi państwami. Ostatecznie stanowisko strony ukraińskiej nie uległo zmianie. Historia nie powinna być przeszkodą dla przyszłości. Dobra przyszłość może jednak zostać zbudowana wyłącznie na prawdzie. Polska wielokrotnie pokazywała, że potrafi kształtować przyszłość ponad ciężarem przeszłości, ale nigdy kosztem pamięci.
1: Decyzję prezydenta Ukrainy w sprawie nadania jednej z jednostek nazwy bohaterów UPA Karol Nawrocki ocenił jako oburzającą, niezrozumiałą i głęboko rozczarowującą, biorąc pod uwagę m.in. pomoc Polski w walce z Rosją czy opiekę nad ukraińskimi obywatelami w Polsce. Głowa naszego państwa przytoczyła historyczne fakty świadczące o tym, że ukraińska powstańcza armia dokonała ludobójstwa na bezbronnych polskich cywilach. Szeroko o decyzji polskiego prezydenta oraz reakcjach w naszym kraju i komentarzach na Ukrainie piszemy na rmf24.pl. Obywatel Gruzji usłyszał zarzut zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej, poinformowała prokuratura krajowa. Elnur A. jest podejrzany o to, że 15 czerwca zabił obywatela Federacji Rosyjskiej, artysty, który w przestrzeni medialnej występował jako Siemion Skrypiecki. Jako karykaturzysta i satyryk krytykował i wyśmiewał Władimira Putina, ale też Aleksandra Łukaszenkę, Ramzana Kadyrowa czy Władimira Zełenskiego. Naprawdę nazywał się Robert Kozowkow. Elnura R., sprawcę ulicznej egzekucji, policja zatrzymała w czwartek rano w hostelu w Piastowie pod Warszawą. Prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie wobec tego 36-letniego mężczyzny posługującego się gruzińskim paszportem aresztu na 3 miesiące. Rany na ciele Moniki Silwy Koniuszek, polskiej aktywistki w Ekwadorze, nie wskazują na samobójstwo, podał dziennik Expresso, cytując członka Organizacji Praw Człowieka Obserwatora Śledztwa. Była to gwałtowna śmierć, co potwierdził protokół z autopsji, przekazał Fernando Bastias. Wykryto ślad po uderzeniu w głowę, bruzdę na szyi, a także krew w innym pomieszczeniu niż to, w którym znaleziono zwłoki. Polka zgłaszała przypadki domniemanej korupcji miejscowych władz w Ekwadorze, a 8 czerwca została znaleziona martwa w swoim mieszkaniu w miejscowości Montanita. Nie tylko do Polski dotarła fala upałów. Z powodu skwaru we Francji odwoływanych jest coraz więcej plenerowych imprez kulturalnych i sportowych. Nie kursuje też część pociągów. Gorące, nomen omen, wieści z Paryża przekaże Marek Gładysz.
3: W wielu miastach odwołano uliczne koncerty zaplanowane w ramach niedzielnego święta muzyki. W Paryżu anulowano też maraton, który miał się odbyć tego dnia na ulicach miasta. Temperatura we francuskiej stolicy sięgnąć może bowiem aż 42 stopni Celsjusza w cieniu, a w niektórych regionach kraju aż 405 stopni. Na niektórych trasach kursuje tylko połowa pociągów. Eksperci tłumaczą, że chodzi o składy starszego typu, które nie są przystosowane do skrajnych upałów. Nagła fala rekordowych upałów w czerwcu bardzo nas zaskoczyła. Od samego rana jestem ciągle spocony. Skarży mi się zmęczony słonecznym żarem paryżanin.
1: 7 poty wylewali na murawie Amerykanie i Australijczycy. Na zakończenie podam wynik meczu na Mundialu. Stany Zjednoczone wygrały z Australią 2-0 w spotkaniu piłkarskich mistrzostw świata rozegranym w Seattle. Współgospodarze mistrzostw odnieśli drugie zwycięstwo. Gospodarzem nocnych faktów będzie mój redakcyjny kolega. Za godzinę przywita się z wami Mateusz Bożek. Ja już nisko się kłaniam. Bogdan Zalewski.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Tu Radio RMF 24.

0: Na zegarach zaraz wybije pierwsza, czas więc na kolejne fakty w RMF FM. Przy mikrofonie Mateusz Bożek, zapraszam. Będą regularne raporty o zarobkach pracowników służby zdrowia. Posłuchajcie ustaleń reportera RMF FM. Mamy też ważne informacje dla kierowców z autostrady A18 na Dolnym Śląsku. Jedni poprawiają ocenę, inni zakończą rok występami na scenie. W faktach na koniec o tym, jak młodzi artyści w Gdańsku będą podsumowywać sezon. Regularne raporty na temat zarobków pracowników ochrony zdrowia przygotowuje Ministerstwo Zdrowia, dowiedział się nasz reporter. Taki ma być efekt uchwalonej dzisiaj w Sejmie ustawy, która pozwoli zbierać informacje o wynagrodzeniach medyków na podstawie ich numerów PESEL. Jakie informacje mają się pojawiać w tych raportach? O tym reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
1: Na przykład, jaki odsetek lekarzy w Polsce zarabia teraz miesięcznie więcej niż 50, a jaki więcej niż 100 tysięcy złotych? Tak tłumaczy mi to rzeczniczka resortu zdrowia Anna Hoszcz-Cendrowska i zapewnia, że nie chodzi o indywidualne rozliczenia, tylko o pomysły, jak usprawnić system ochrony zdrowia.
2: To chodzi absolutnie o makroobraz. Na pewno będą spotkania ze środowiskiem medycznym, z właścicielami szpitali, z samorządowcami. Te konsultacje muszą być szerokie, ale nie na temat tej ustawy dotyczącej PESEL-u, ale na temat dalszych kroków, które będą podejmowane na podstawie tych analiz.
1: Żeby jednak te analizy były możliwe, ustawę musi najpierw w przyszłym tygodniu zaakceptować Senat, a potem musi podpisać prezydent.
0: Amerykański sekretarz stanu Marco Rubio w przyszłym tygodniu uda się w podróż na Bliski Wschód. Jak podaje portal Axios, odwiedzi Kuwejt, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Bahrajn. Według agencji Rubio ma również wziąć udział w szczycie ministrów spraw zagranicznych Rady Współpracy Zatoki Perskiej. Podróż sekretarza stanu USA odbędzie się po tym, jak prezydenci Stanów Zjednoczonych i Iranu podpisali memorandum w sprawie zakończenia wojny. Donald Trump ostrzegł dziś, że jeśli Teheran nie zawrze ostatecznej umowy w ciągu 60 dni, to poniesie poważne konsekwencje. Kierowcy, uważajcie na autostradzie A18 w Luboszowie na Dolnym Śląsku. Jeden pas w kierunku Wrocławia jest tam zablokowany po zderzeniu ciężarówki z busem. W wypadku nikt na szczęście nie ucierpiał. Nawet 13 tysięcy pracowników będzie potrzebnych przy budowie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej na Pomorzu. Dziś wiadomo już, gdzie mogliby zamieszkać. Raport przygotowany dla polskich elektrowni jądrowych przez Agencję Rozwoju Pomorza wskazuje około 9 tysięcy miejsc noclegowych w regionie. O jakie miejsca chodzi? Szczegóły zna reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
3: Największy potencjał ma Łeba, potem Wejherowo, Lęborg, Puckę, Władysławowo i mniejsze miejscowości położone najbliżej przyszłej elektrowni. To głównie pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe i obiekty, które dziś żyją z turystyki. Autorzy raportu sprawdzali, czy ich właściciele byliby gotowi przyjmować pracowników budowy przez cały rok, a nie tylko w sezonie. Ważne jest również dostosowanie się do wymagań inwestora.
4: Mówimy na pewno o maksymalnie dwuosobowych pokojach z łazienką, więc ten standard turystyczny w pewnym sensie odbiega troszeczkę, tak, od tego zakwaterowania pracowniczego na lata.
3: Mówił Tomasz Grabowski, współautor raportu. Sama baza turystyczna nie wystarczy, dlatego raport zakłada także budowę specjalnych osiedli modułowych. Pierwszy większy napływ pracowników związanych z budową elektrowni spodziewany jest w 2028 roku.
5: Mundial w faktach RMF FM.
0: W amerykańskim Foxborough pojedynek w grupie C Szkocja mierzy się z Marokiem. Po pierwszej połowie spotkania 1-0 dla drużyny z Afryki Północnej. Gol padł już w drugiej minucie. Strzelcem pomocnik drużyny Maroka Ismary Saribari. Końcówka roku szkolnego to nie tylko świadectwa i oceny, ale także czas podsumowań na scenie. W Gdańskim Teatrze Mostownia młodzi artyści postanowili zamknąć sezon aż 49 premierami i wernisażami.
6: To ma być taki czas radości, trochę takiego pochwalenia się też. Zobaczcie, co zrobiliśmy, zobaczcie, co ja osiągnąłem przez ten czas. Te pokazy czerwcowe są takim przecinkiem tak naprawdę w tej pracy. Takim momentem, gdzie możemy się na chwilę zatrzymać, powiedzieć, wow, zrobiliśmy kawał dobrej roboty, ale nie przestajemy i ruszamy dalej.
7: Bardzo się cieszę, że już możemy zagrać, już będzie mi to z serca wreszcie zejdzie.
8: Premiera jest po prostu pokazem, czego się nauczyliśmy w tym roku, co potrafimy.
9: Tej pracy naszej, którą włożyliśmy w to.
8: Jest tam lekki stresik, wiadomo, zawsze może coś nie pójść, ale to jest teatr.
0: Na pewno będzie dobrze, a my z kolejnymi faktami wracamy punktualnie o drugiej.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Zbliża się powoli godzina druga. W RMF FM czas na kolejne wydanie faktów. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam. Jedna osoba ranna w wypadku na S7 w Gdyni. Utrudnienia także na autostradzie A2 w Łódzkiem. Fakty otwieramy ważnymi informacjami dla kierowców, później o stałej bazie wojsk amerykańskich w Polsce. Minister Obrony Narodowej mówi o kolejnym kroku w tej sprawie, a na koniec zajrzymy na boiska tegorocznych Mistrzostw Świata. Jedna osoba została ranna w wypadku dwóch osobówek na S7 na odcinku Gdynia-Port-Gdynia-Chważno. Dwa pasy ruchu w kierunku Gdańska są tam zablokowane. Kierowcy, musicie uważać także na autostradzie A2 w Woli Szydłowieckiej w Łódzkiem. To odcinek Skierniewice-Wiskitki. Tam również zderzyły się dwa auta osobowe. Jeden pas ruchu w kierunku Warszawy jest zablokowany. Nie ma na szczęście informacji o rannych. Rozpoczyna się kolejny etap prac nad stałą obecnością amerykańskich żołnierzy w Polsce. Poinformował o tym wicepremier, szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Zaznacza, że wypracowanie szczegółów dotyczących stałej bazy USA w naszym kraju z pewnością potrwa.
1: W tym gwarancji, które trzeba przygotować, zdolności logistyki, inwestycji budowlanych i wyboru miejsca. Wiem, że bardzo wysoko oceniany jest i Poznań, i Wrocław.
0: Szef Kancelarii Prezydenta podkreśla, że rząd musi znaleźć gigantyczne pieniądze na realizację takiego planu.
2: Dobrze, że jest ten kierunek obrany na stałą bazę, no ale tutaj rząd by musiał wyasygnować naprawdę porządne środki. Czy budżet na to stać, patrząc na doniesienia NIK-u, patrząc na to, że Polacy, 100 tysięcy Polaków straciło pracę, no to jest dosyć wątpliwe. Chciałbym, żeby tak się stało, bo pan prezydent tak chce, bo to jest w interesie nas wszystkich, bez względu na to, jakie mamy barwy.
0: Jak mówią politycy, jeśli zapadnie ostateczna decyzja w sprawie stałej obecności wojsk amerykańskich, to przygotowanie odpowiedniej bazy potrwa wiele miesięcy. Słuchacie faktów RMF FM. W ten weekend ograniczone będzie działanie SOR-u w szpitalu.